0: to zwycięstwa.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
2: A z nami prawnik, amerykanista, kierownik Center for Anglo-American Legal Tradition na Uniwersytecie Łódzkim, profesor Łukasz Korporowicz. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Czy Donald Trump stracił społeczny słuch? Czy mamy do czynienia z rozłamem wśród jego stronników, a więc w Partii Republikańskiej? Jakie jest znaczenie zbliżających się wyborów połówkowych w USA? Czy Trump przeczeka Irana? Może Iran przeczeka Trumpa? Oraz czy czeka nas kolejna wojna, a co najmniej militarna operacja, tym razem na Kubie? O tym dziś porozmawiamy. Panie profesorze, wszystko na to wskazuje, że jednak nie będzie funduszu, który miał być wart prawie 2 miliardy dolarów i z którego miały być wypłacane odszkodowania osobom, jak to określał Donald Trump, prześladowanym na tle politycznym w czasie rządów Joe Bidena. Amerykański prezydent pod naciskiem samych republikanów, jak się zdaje, wycofuje się z tego pomysłu. Dodajmy, te odszkodowania mieli otrzymać między innymi uczestnicy szturmu na Kapitol w styczniu 2021 roku. No i tutaj mamy taki zwrot akcji, bo w ostatnich dniach Donald Trump pisał w mediach społecznościowych, tu cytat: pomagam tym, którzy zostali tak brutalnie skrzywdzeni przez złą, skorumpowaną i upolitycznioną administrację Bidena. Otrzymacie wreszcie sprawiedliwość. Tak w mediach społecznościowych pisał Donald Trump, ale pomysł otwarcie atakowali republikanie, między innymi republikański senator Tom Tillis, który w jednej z telewizji mówił, ten fundusz mógłby potencjalnie doprowadzić do wypłaty odszkodowania komuś, kto zaatakował policjanta, przyznał się do winy, został skazany, później ułaskawiony, a teraz jeszcze mamy mu za to zapłacić. To czysty absurd. Amerykanie nigdy na to nie pójdą. A więc Trump traci słuch społeczny, a może jednak zachował tą swoją dawną elastyczność i zdążył skorygować swoje postępowanie.
4: Czy to, że Donald Trump zachowuje elastyczność, myślę, że widzimy cały czas. Pytanie jest tylko, czy ta elastyczność faktycznie przynosi dobre efekty, bo to, że Donald Trump często wycofuje się z jakichś słów, które najpierw sformułował, podejrzewam, często pod wpływem emocji, no to jakby obserwujemy cały czas, a szczególnie myślę ta druga kadencja, którą teraz obserwujemy od zeszłego roku, to w ogóle jest jakby taki festiwal zwrotów akcji. Natomiast faktycznie myślę, że w ostatnich tygodniach coraz wyraźniej widać, że to, co do tej pory gdzieś było jakimś takim daleką wizją tych wyborów tak zwanych połówkowych, które przecież już za kilka miesięcy, to jest już listopad tego roku, zaczyna coraz bardziej wpływać na decyzje podejmowane przez Donalda Trumpa. Z drugiej strony myślę, że Donald Trump też bardzo mocno potrzebuje dużego, wyraźnego sukcesu, który coraz ciężej mu znaleźć, tak? Ponieważ parę miesięcy temu mieliśmy rozpoczęcie wojny w Iranie, wojny, która miała być szybką akcją, pokazem siły militarnej i tego, jak bardzo Stany Zjednoczone są w stanie w końcu rozprawić się z Iranem. No, jesteśmy w kolejnym tygodniu zawieszenia broni. Zawieszenia, które do końca nie jest respektowane, bo jak wiemy, jedna i druga strona jednak się ostrzeliwuje.
2: Do tego jeszcze mamy te kwestie izraelskie, czyli Izrael próbuje gdzieś złamać to porozumienie broni, rozpoczynając atak i prowadząc atak na Libanie, nie tylko w południowym Libanie, ale także chociażby bombardując Bejrut.
4: Tak, no tutaj kwestia Izraela jest też w ogóle bardzo ciekawa, ponieważ no, wydaje się, że Izrael zaczyna stanowić coraz większy balast dla polityki Donalda Trumpa. Jak gdyby nie wnikając już w to, co na początku tej wojny dyskutowano bardzo mocno, czy faktycznie Donald Trump podjął decyzję pod wpływem namowy Benjamina Netanyahu, czy też nie.
2: Czy został wciągnięty, czy nie został wciągnięty.
4: Tak, ale jak gdyby nie ma wątpliwości, że jesteśmy w tym momencie w takim miejscu, gdzie obserwujemy, że działania rządu izraelskiego i rządu Stanów Zjednoczonych, one zaczynają się coraz bardziej
2: rozjeżdżać,
4: tak? I to jest duży moim zdaniem problem w tym momencie dla Donalda Trumpa. No z drugiej strony, no, sytuacja gospodarcza wywołana przez blokadę cieśniny Ormus, no jak gdyby też coraz bardziej wpływa na codzienne funkcjonowanie Amerykanów. Nawet bodajże wczoraj patrzyłem na statystyki dotyczące cen paliwa w Stanach Zjednoczonych, na stacjach benzynowych. Oczywiście to jest jakieś uśrednienie, no ale w skali całego kraju to jest mniej więcej rok do roku różnica dolara. To jest już dużo, tak? Jeżeli patrzymy, to jest różnica, też pamiętajmy, dolara na galonie, więc to zdecydowanie więcej niż nasz litr, którego my jesteśmy przyzwyczajeni. No ale są takie miejsca w Stanach Zjednoczonych, jak chociażby Nowy Jork, gdzie ta różnica to jest mniej więcej $1.5 rok do roku, więc to są już naprawdę bardzo odczuwalne bardzo odczuwalne różnice. A też pamiętajmy, my sobie nie zawsze zdajemy z tego sprawę, jednak Amerykanie zdecydowanie bardziej poruszają się komunikacją właśnie taką samochodową, aniżeli my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I to jest też bardzo często związane z konstrukcją tych miast, gdzie faktycznie nie ma chodników, gdzie faktycznie jest trudno dotrzeć na piechotę. Więc to jest coś, co dla budżetu przeciętnego Amerykanina, dla przeciętnego budżetu domowego zaczyna być coraz większym obciążeniem.
2: No i też widzimy, to pokazują dane Fedu chociażby, czy dotyczące tej inflacji, czy rynku pracy, że ta inflacja, więc te wyższe ceny gdzieś tam przykleiły się do gospodarki. Były takie przewidywania, że ta inflacja będzie jednak spadać, no ale kiedy wybuchła ta wojna, no to teraz mówi się nie o obniżce chociażby stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale wręcz przeciwnie, o podwyższaniu stóp procentowych, co też pewnie byłoby jakimś problemem dla amerykańskiej gospodarki i nie tylko. Czy rośnie liczba republikańskich polityków, którzy otwarcie krytykują Donalda Trumpa? Czy my widzimy taki rozłam? No bo mamy tę ostrą krytykę ze strony senatora Toma Tillisa, który mówi, że utworzenie tego funduszu, z którego tutaj dodajmy Donald Trump jednak się wycofał dla tych osób, które miały być prześladowane politycznie w czasach administracji Bidena, to byłby skandal, to byłby absurd, to byłoby tak naprawdę wynagradzanie przestępców.
4: Tak, to znaczy, jak gdyby też trzeba powiedzieć sobie dosyć jasno, że partia republikańska, mimo tego, co czasami można byłoby sądzić w ciągu tych ostatnich miesięcy, ona nigdy nie była monolitem. Tak? Jak gdyby my zawsze mieliśmy w partii republikańskiej krytyków, natomiast faktycznie ostatnie tygodnie pokazują, że coraz więcej osób z tych skrzydeł partii republikańskiej, które nie są powiązane z ruchem MAGA, no one zaczynają coraz głośniej mówić. I widzimy to na różnych płaszczyznach. To znaczy zarówno widzimy to w Kongresie Amerykańskim, to myślę, że to co nas jak gdyby nas tak bardzo mocno dotknęło i co widzieliśmy, to była jedność obu partii, i demokratów i republikanów w kontekście tego potencjalnego wycofania żołnierzy amerykańskich z Polski. Historia, którą też tak naprawdę trudno jest oceniać, co się tak naprawdę wydarzyło, kto podjął jakie decyzje i co tak naprawdę teraz.
2: A jak pan ją rozumie, co tam się wydarzyło w pana ocenie? Chaos informacyjny, chaos walka informacyjny, między frakcjami.
4: Być może walka, to jest taki wątek, który moim zdaniem my tylko gdzieś jakieś odpryski tego widzimy. Natomiast moim zdaniem tak, zaczyna się coraz bardziej i coraz na większą skalę walka frakcji wokół prezydenta Trumpa. My już w czasie naszych poprzednich rozmów, ja o tym kiedyś wspominałem, że mnie się wydaje, że w kontekście samego Białego Domu to może być taka walka między Marco Rubio, który jest zdecydowanie bardziej zachowawczym politykiem, i który nie jest jednoznacznie połączony z ruchem MAGA, a jednak J.D. Vance'em, czyli wiceprezydentem, który jest taką no, figurą, bym powiedział, dla tego ruchu MAGA, taki jak gdyby emblematyczna wręcz postać dla tego ruchu.
2: No jeszcze Pete Hegseth swoją drogą.
4: Jest, tak, oczywiście, czyli sekretarz obrony. To jest jak gdyby, zdecydowanie myślę, że to jest jakaś tam walka między poszczególnymi stronnictwami. Jeśli chodzi o kwestię właśnie wycofania wojsk z Polski, myślę, że zostało podjętych dużo decyzji. Nie chcę jak gdyby mówić autorytatywnie, no bo tak jak mówię, nie wiemy. Mhm. Natomiast myślę, że to gdzieś mogło gdzieś być powiązane też z tym, że niektórzy chcieli, powiedzmy to, przypodobać się, chcieli podjąć dobre decyzje, które ostatecznie jednak nie były skonsultowane i potem no to jednak wycofanie się Donalda Trumpa z tej decyzji, chociaż też tak naprawdę na ile obserwowałem doniesienia medialne, Donald Trump jak gdyby nie powiedział jasno, czy to znaczy, że my mamy dostać nowych żołnierzy do tego korpusu, który już jest, czy też to jest tylko i wyłącznie gwarancja niewycofywania aktualnego kontyngentu. W związku z tym jak gdyby ten chaos informacyjny, on pozostał. Natomiast to, do czego zmierzam, jak gdyby wracając do poprzedniego pytania, to jest to, że widzimy faktycznie coraz więcej polityków republikańskich na różnych szczeblach, od kongresu po republikanów działających w sferze stanowej, którzy coraz bardziej otwarcie krytykują politykę Białego Domu. No mamy też już takie doniesienia, gdzie w jakichś wyborach lokalnych zaczynają wygrywać albo mają bardzo duże szanse na wygranie. Oczywiście mówimy na poziomie hrabstw, więc jak gdyby z perspektywy polityki ogólnokrajowej to jeszcze nie jest nic bardzo poważnego, ale na przykład zaczynają wygrywać republikanie, którzy nie są z ruchem MAGA związani, co jest pewnego rodzaju odwróceniem się pewnej tendencji, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach.
2: Ale to trzeba interpretować też jako pewien przełom, bo wcześniej mieliśmy takie do czynienia, że ci, którzy ośmielali się krytykować Donalda Trumpa, to mówiąc już tak na skróty, byli przez Donalda Trumpa w ten czy w inny sposób niszczeni lub ich kariery polityczne były łamane, byli odsuwani od tych ważnych stanowisk lub uniemożliwiano im chociażby kandydowanie. Więc no, każdy polityk republikański, który chciał skrytykować prezydenta, no to musiał się 5 razy zastanowić, czy naprawdę chce to zrobić. Teraz tych głosów jest więcej. Czy to jest przełom, czy to też jest efekt tego, że jesteśmy w tej kampanii, w listopadzie wybory, no i zaczęła się już teraz walka, no nie na żarty.
4: Znaczy, ja bym nie przeceniał tych zdarzeń z tego względu, że jednak ruch MAGA jest cały czas bardzo potężną siłą w ramach Partii Republikańskiej. Znaczy, jak gdyby na pewno nazwijmy to, jest większe przyzwolenie po stronie Białego Domu na krytykę prezydenta. Myślę, że wynika to z tego, że też prezydent, mówiąc bardzo kolokwialnie, ma dużo na głowie i wiele się dzieje, więc jak gdyby kolejne rozpoczynanie kolejnej otwartej batalii, teraz jeszcze wewnątrz partii, nie jest dla niego na rękę. Pamiętajmy też, że prezydent Trump już od kilku miesięcy dawał sygnały, że jednak dosyć mocno boi się wyniku wyborów połówkowych w listopadzie 2026. To jeszcze w grudniu ubiegłego roku wspominał w czasie jednego z wystąpień medialnych, że nawoływał działaczy Partii Republikańskiej, żeby właśnie zaczęli bardziej działać i tutaj walczyli o tą wygraną. I oczywiście ona używał argumentu takiego bardzo mocno jego dotykającego, znaczy wskazywał na to, że no jeżeli przegramy, to demokraci nie będą mieli żadnych wątpliwości, żeby rozpocząć po raz kolejny procedurę impeachment w celu odsunięcia jego, to znaczy prezydenta Trumpa od władzy. Ale mówię o tym dlatego, że to pokazuje, że prezydent Trump jak gdyby widzi potencjalne zagrożenie związane z przegraną w wyborach w listopadzie tego roku, co z kolei oznacza, że nie jest mu na rękę otwieranie nowych wojen, bitew wewnątrz Partii Republikańskiej. Natomiast na pewno ci członkowie Partii Republikańskiej, którzy przez ostatnie wiele lat tak naprawdę, bo to nie są tylko ostatnie lata, to jest ostatnich prawie 10 lat, byli stopniowo coraz bardziej marginalizowani, chyba w końcu poczuli, że mogą trochę bardziej swobodnie się wypowiedzieć i powiedzieć wprost, że nie zgadzają się z dotychczasową linią polityki reprezentowanej przez Biały Dom.
2: Powiedział pan profesor, że to są bardzo ważne wybory dla Donalda Trumpa, chociaż on ostatnio miał też takie wypowiedzi, między innymi stwierdził, że Iran nie zdoła go przeczekać, że te wybory go właściwie nie obchodzą, no ale umówmy się, to jest Donald Trump, więc on, tak jak na początku też to zaznaczyliśmy i chyba wszyscy to już wiedzą, że często zmienia zdanie, no i bardzo różne rzeczy mówi. Jaka jest stawka tego głosowania, tak realnie, jakby pan miał na to spojrzeć? Dla Donalda Trumpa, dla Partii Republikańskiej, dla Stanów Zjednoczonych?
4: No, pierwsza i podstawowa to jeżeli tylko utraci większość w jednej z izb kongresu, czy to w Izbie Reprezentantów, czy to w Senacie, wszelkie działania o charakterze ustawodawczym zostaną co najmniej utrudnione, jeśli nie wstrzymane. I oczywiście na przestrzeni lat my mieliśmy już wielokrotnie taką sytuację, że prezydenci po wyborach połówkowych tracili większość swojej partii w
2: zazwyczaj
4: kongresie.
2: Tak jest.
4: Zazwyczaj tak jest. Były pewne wyjątki. To też oczywiście jest pytanie o to, na ile partie są w stanie się porozumieć. Myślę, że jesteśmy na takim etapie polaryzacji sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych, że nawet gdyby nie było dużej przewagi demokratów, to jednak no, nie byliby oni bardzo skłonni do współpracy z przynajmniej częścią republikanów. Więc na pewno z takiej bardzo prostej kalkulacji, jaką tutaj można przedstawić, no to jest kwestia działań o charakterze ustawodawczych. Prezydent Trump zdaje sobie coraz bardziej sprawę, że to, co do tej pory szło mu bardzo dobrze, czyli wykorzystywanie tych dekretów prezydenckich, no ono zostało w ostatnich znowu miesiącach bardzo mocno podważone przez orzecznictwo Sądu Najwyższego i możemy spodziewać się, bo przecież czekamy na orzeczenie w bardzo ważnej sprawie, czyli w sprawie dotyczącej obywatelstwa przede wszystkim dzieci, które przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych, ale ich rodzice przebywają tam nielegalnie.
2: Ale wcześniej mieliśmy chociażby niekorzystne orzeczenie w sprawie ceł.
4: Taryfy czy cła. Więc jak gdyby zaczyna się układać tutaj pewnego rodzaju logika działania sądu, który podważa skuteczność tych dekretów prezydenckich. Więc taki powrót do tego, co obserwowaliśmy trochę ponad rok temu, kiedy prezydent Trump objął po raz drugi urząd prezydenta, kiedy dla przypomnienia, no wtedy przecież nawet w pierwszy dzień, tuż po zaprzysiężeniu, te dekrety były przygotowane w jakichś astronomicznych ilościach.
2: Bo tak, to było siedział kilku, i podpisywał. Pamiętamy te zdjęcie, prawda? Z gabinetu Owalnego.
4: No więc właśnie, i jak gdyby myślę, że to też nie jest dla niego w tym momencie rozwiązanie, bo już wie, że to nie jest ścieżka, którą Sąd Najwyższy przy ewentualnym skarżeniu tego rodzaju aktów będzie łatwo akceptował. Więc potrzebuje realnie silnego parlamentu, silnego kongresu. Natomiast myślę, oczywiście jesteśmy jeszcze, mam kilka miesięcy do wyborów, ale przynajmniej gdy chodzi o Senat. Na dziś trudno mi sobie wyobrazić, aby Republikanie utrzymali Senat. Tak? Znaczy, myślę, że niezadowolenie społeczne jest na tyle duże, że nastąpi to przesunięcie. Pamiętajmy, że w przypadku Senatu to jest zazwyczaj przesunięcie na poziomie raptem kilku senatorów. To jak gdyby obie partie są w miarę wyrównane, gdy chodzi o ilość senatorów. No ale właśnie w tych dwóch, trzech zazwyczaj o nich zazwyczaj toczy się walka. Czy Izba Reprezentantów jest zagrożona? Trudno powiedzieć. No ale znowu, tak jak mówię, biorąc pod uwagę, że te nie związane z prezydentem Trumpem odłamy Partii Republikańskiej zaczynają się coraz bardziej uaktywniać, no nie można odrzucić również takiego scenariusza, że Republikanie utrzymają większość, ale nie utrzymają większości w ramach wewnętrznie partii i frakcje inne, aniżeli MAGA zostaną dopuszczone do rządów. A to już jest pytanie o to, na ile demokraci byliby gotowi współpracować z reprezentantami Partii Republikańskiej nie należącymi do ruchu MAGA.
2: Wspomniał pan profesor o impeachmencie, a więc tej procedurze usunięcia prezydenta. To jest w ogóle realny scenariusz? Czy to są takie, bym powiedział, marzenia liberalno-lewicowych elit z Nowego Jorku czy Waszyngtonu na temat no, pognębienia ostatecznie prezydenta Donalda Trumpa? Czy też ten scenariusz jest jak najbardziej realny i on jest na stole?
4: Znaczy, ja bym powiedział, że impeachment jest, mimo że jest to procedura prawnie przewidziana, to jest to jednak narzędzie natury czysto politycznej. W tym sensie, że proszę pamiętać, nigdy nie udało się aktualnie rządzącego prezydenta Stanów Zjednoczonych pozbawić urzędu w drodze impeachmentu. Tak naprawdę najbliżej Amerykanie byli tego rozwiązania w przypadku prezydenta Nixona po aferze Watergate, natomiast prezydent Nixon wówczas ubiegł kongres i sam zrezygnował. Więc no jak gdyby tutaj mówiło się, że tu faktycznie impeachment mógłby zostać zastosowany w pełni, natomiast no, nie stało się tak. Pamiętajmy, że w przypadku prezydenta Trumpa podejmowano już dwukrotnie próbę procedury impeachmentu. Za każdym razem było to niemożliwe do osiągnięcia, a wynika to z bardzo prostego powodu. To znaczy, ta procedura została tak pomyślana, aby była ona procedurą faktycznie ostateczną. To znaczy, taką procedurą, która nie będzie stosowana tylko dlatego, że nam się nie podoba polityka aktualnego rezydenta Białego Domu.
2: Czyli muszą być konkretne, prawdziwe zarzuty.
4: Muszą być konkretne, ale tak naprawdę od zarzutów, bo jak gdyby zarzuty to jest jeden aspekt. Natomiast drugim aspektem to jest większość, jaka musi być osiągnięta. Ona jest na tyle wysoko postawiona, to jest, jeśli się nie mylę, 2/3, co przy polaryzacji Senatu, bo procedura wygląda w ten sposób, że jak gdyby z aktem oskarżenia występuje Izba Reprezentantów, czyli niższa izba, natomiast wyższa izba, czyli Senat, głosuje. No jeżeli mamy, tak jak powiedziałem przed chwilą, w miarę równy podział głosów między republikanów a demokratów, osiągnięcie 2/3 wymusza na głosujących, żeby te partie ze sobą współpracowały. I to jest praktycznie w dzisiejszych realiach niemożliwe. Zresztą to samo dotyczy procedury wynikającej z 25. poprawki do Konstytucji, o której parę miesięcy temu było dosyć głośno, szczególnie w styczniu. I ja też wtedy pamiętam, miałem możliwość wypowiadania się na ten temat i ja też jestem zdania, że jest to praktycznie niemożliwe do zastosowania w aktualnych realiach politycznych procedura, bo tam ponownie w ostateczności wszystko trafia do Senatu, który również musi głosować większością 2/3, więc przy polaryzacji te procedury są
2: martwe.
4: Martwe, po prostu są martwe w tym momencie.
2: Panie profesorze, kto ewentualnie mógłby zastąpić i przejąć schedę po Donaldzie Trumpie? No bo trzeciej kadencji Trumpa raczej nie będzie. Wśród tych kandydatów był wiceprezydent, no taki naturalny następca, a więc J.D. Vance. No ale podobno tam nie jest najlepiej na linii J.D. Vance, Donald Trump. Po tym podobno była taka sytuacja, że Donald Trump na jakiś czas zniknął, nie pojawiał się medialnie. No i wtedy J.D. Vance miał taką wypowiedź, że jak coś, to on jest gotowy, aby przejąć władzę po Donaldzie Trumpie. No i to Trumpowi podobno bardzo się nie spodobało. No i od tego momentu jego takim faworytem jest Marco Rubio. ale także podobno na tej krótkiej liście ewentualnych następców Donalda Trumpa jest wspomniany już też przez nas Pete Hegseth, który próbował tutaj na tej wojnie w Iranie, znów mówiąc tak kolokwialnie, wybić się i zbudować się i zwiększyć swoją polityczną pozycję, co no, jak na razie no też wygląda problematycznie, biorąc pod uwagę, jak ta wojna wygląda. Czyli mamy, powiedzmy, militarny sukces i wielki polityczny, co najmniej, znak zapytania.
4: No, to jest zupełne wróżenie z fusów w tym momencie. Mhm. Faktycznie no, naturalnym następcą aktualnego prezydenta powinien być wiceprezydent. No, jak gdyby to jest trochę taka niepisana reguła, którą zresztą widzieliśmy wielokrotnie. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta reguła, ona bardzo rzadko się spełnia. To znaczy w tym sensie, że zwróćmy uwagę, de facto w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, de facto tylko raz udało się obsadzić na stanowisku prezydenta wiceprezydenta z poprzedniej kadencji. I to są lata, przełom lat 80. i 90. To jest obsadzenie George'a Busha seniora po zakończeniu drugiej kadencji przez Ronalda Reagana.
2: Joe Biden był wiceprezydentem Baracka Obamy.
4: Tylko, że nie było to od razu. Tak. Jak gdyby tutaj mamy, tutaj była kadencja przerwy. Zresztą pamiętajmy, że Joe Biden nie startował jako, ostatecznie nie startował jako kandydat demokratów po Baracku Obamie, tylko wtedy startowała Hillary Clinton. Więc chociaż oczywiście tam była kwestia natury osobistej, bo to było związane ze śmiercią syna Bidena, on się wtedy wycofał z tego startu. No ale faktycznie, no jak gdyby, no tu mamy zbliżony schemat. Natomiast w innych sytuacjach nie mieliśmy tego rodzaju schematu. Więc z jednej strony tak, to jest pewien zwyczaj i w sposób naturalny wiceprezydent jest kandydatem po dotychczasowym prezydencie. Natomiast no, praktyka pokazuje, że wcale to się tak nie musi zadziać. Faktycznie J.D. Vance jest taką postacią, która zaczyna gdzieś, myślę, być nie po drodze obu panom, znaczy mówię o prezydencie i wiceprezydencie. Dochodziły liczne wiadomości do nas, że J.D. Vance był ogromnym przeciwnikiem wszczynania wojny w Iranie, no bo to w sposób jawny jak gdyby zaprzecza temu wszystkiemu, tym wszystkim hasłom, z którymi na sztandarach szedł Donald Trump i J.D. Vance po tym, jak został ogłoszony kandydatem na wiceprezydenta.
2: Żadnych głupich wojen.
4: Żadnych głupich wojen, America First, czyli Ameryka Pierwsza. No tutaj w sposób jawny mamy sytuację, no, że jest rozpoczęta nowa wojna, amerykańscy żołnierze giną na znowu drugim końcu świata. To jest oczywiście jakieś tam też doświadczenie J.D. Vance'a jako żołnierza, który walczył i reprezentował Stany Zjednoczone w Iraku. Tak? Więc jak gdyby no tutaj obu panom coraz bardziej nie jest na rękę ta współpraca. Zresztą ja bym powiedział, jakbyśmy cofnęli się jeszcze do poprzedniej kampanii prezydenckiej, to wybór J.D. Vance'a na kandydata na wiceprezydenta, on przez niektórych komentatorów był odbierany w sposób dosyć taki, że to było zaskoczenie. Jak gdyby tam myślano o innych politykach Partii Republikańskiej. Więc wtedy to było zaskoczenie i niektórzy już wtedy taką wizję mieli, że ta współpraca nie przyniesie długofalowych dobrych efektów i dojdzie do poróżnienia się. No, jeśli chodzi o Marco Rubio, no to jest, tak jak powiedziałem już dzisiaj, polityk zdecydowanie bardziej zachowawczy. To jest polityk, który...
2: To jest to reaganowskie skrzydło Partii Republikańskiej?
4: Nawiązujące do partii reaganowskiej, ja bym może nie powiedział jednoznacznie, że jest to ta grupa byłych polityków związanych z polityką Reagana czy Bushów. Natomiast na pewno myślę, że jest mu bliżej do tej polityki reaganowskiej, aniżeli Donaldowi Trumpowi czy J.D. Vance'owi. No z drugiej strony zarzut, który stawia się Marco Rubio, jest między innymi taki, że jest on oportunistą, w tym sensie, że zgodził się na wejście do gabinetu, bo chciał sprawować władzę, natomiast przez to musi dzisiaj swoim nazwiskiem podpisywać się pod decyzjami, które nie są korzystne dla Partii Republikańskiej, czy nie są korzystne dla Stanów Zjednoczonych.
2: On podobno zgadza się z Donaldem Trumpem, nigdy otwarcie nie stanął przeciwko Donaldowi Trumpowi, ale chociażby nie śmieje się z jego dowcipów.
4: Tak, a niektórzy przypominają historię anegdotka. Z za dużymi butami, które dostał od Donalda Trumpa. No więc jak gdyby mamy kilka postaci faktycznie, które z takiej perspektywy, bym powiedział, polityczno-prawnej wydają się być dobrymi kandydatami i wpisują się w jakieś schematy, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Natomiast ja bym nie wykluczał zupełnie, co przy pewnej nieprzewidywalności Donalda Trumpa myślę, że jest możliwe, że namaści on człowieka, który na przykład zupełnie jest spoza tego grona współpracowników.
2: A ktoś taki jest na horyzoncie? Czy nie wiemy?
4: Trudno powiedzieć. Mhm. Natomiast no też pamiętajmy, że ta łaska i niełaska prezydenta Trumpa no, na pstrym koniu jeździ. W tym sensie, że pamiętamy, no, mieliśmy już kilka, na pewno w tej kadencji mniej niż w pierwszej, ale mieliśmy kilka zaskakujących odejść i odwrócenia się od prezydenta Trumpa, albo odwrócenia się samego od prezydenta Trumpa, od dotychczasowych jego zwolenników. Więc no, do kampanii prezydenckiej mamy jeszcze trochę czasu. Z drugiej strony też niektórzy mówią, no mamy jeszcze trochę czasu, czy tak naprawdę bardzo dużo, trudno powiedzieć. Pamiętajmy, że de facto pierwsze elementy kampanii prezydenckiej zaczną pojawiać się już pod koniec przyszłego roku, tak? Jak gdyby wybory 28 w listopadzie, ale przecież ta kampania zaczyna się dużo wcześniej. Oczywiście ta twarda kampania to są wakacje 28, natomiast myślę, że już od jesieni 27 będziemy obserwowali pierwsze wyraźne ruchy polityczne w kontekście kampanii.
2: To jeszcze krótko dopytam, co u politycznej konkurencji? Czy są jakieś typy na kogoś, kto mógłby udźwignąć ciężar partii demokratycznej i poprowadzić ją do zwycięstwa? Czy też tutaj jest wróżenie z fusów na ten moment i nie wiemy, kto mógłby być tym koniem, który pociągnie partię demokratyczną do zwycięstwa?
4: Znaczy, znowu, na pewno jest to wróżenie z fusów. Mhm. Natomiast to, co... Nie powiem, że mnie zaskoczyło, natomiast co robi na pewno wrażenie, to fakt, że kiedy analizuje się... Ostatnio The Economist opublikowało takie wyniki. Kiedy patrzymy na ocenę przez Amerykanów polityki reprezentowanej przez obie partie, to nie jest tak, że republikanie tracą, a demokraci zyskują. Wbrew temu, obie partie są oceniane w bardzo podobny sposób źle, gdy chodzi o realizację polityki. I to są wartości stosunkowo duże, dlatego że w tej analizie przygotowanej przez Economist mniej więcej około 50 paru pod 60% ankietowanych uważa, że i jedna, i druga partia nie działają dobrze. Mhm. No to oznacza, że my nie możemy tu raczej mówić o sytuacji, w której odwracamy się od republikanów i w związku z tym głosujemy na demokratów. To jak gdyby nie wydaje się być taką alternatywą. To oczywiście pojawia się pytanie, co w takiej sytuacji. I teoretycznie możemy wyobrazić sobie pojawienie się jakiegoś trzeciego gracza na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych.
2: Lub demobilizacji, po prostu nie pójście na wybory.
4: Albo nie. I tak naprawdę bardziej mi się wydaje, że to jest możliwe, ze względu na to, że amerykański system polityczny, nawet jeżeli nie został jako taki zaplanowany, to on jednak siłą rzeczy, ze względu na pewne mechanizmy, wymusza dwupartyjność. Co powoduje, że nagłe pojawienie się trzeciej siły, która miałaby jedną z partii, czy to republikanów, czy demokratów, wyrugować, jest bardzo mało prawdopodobne. Być może na poziomie stanowym, gdzieś lokalnie jest to możliwe, ale na poziomie ogólnoamerykańskim jest to w zasadzie trudne do wyobrażenia sobie. Natomiast już nawiązując bezpośrednio do pytania pana redaktora, czy mamy do czynienia z jakimś kreującym się kandydatem, pojawiają się pierwsze osoby, które bardzo nieśmiało na razie starają się wykreować na potencjalnego kandydata partii demokratycznej w kolejnych wyborach prezydenckich. Ja osobiście patrzę z dużym zaciekawieniem na postać senatora Marka Kellego. Były astronauta, były wojskowy, senator Stanów Zjednoczonych. Od kilku miesięcy dosyć aktywnie obecny w mediach społecznościowych, komentujący. I otoczenie samego senatora Kellego, jak i szerzej Partia Demokratyczna zaczynają wskazywać, że on mógłby być potencjalnym kandydatem. Natomiast też trzeba powiedzieć sobie, że nie jest to osoba najmłodsza, co też wiąże się z tymi argumentami, które pojawiają się zresztą po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej, że być może potrzebujemy młodszego jednak kandydata na prezydenta. Pamiętajmy, że Donald Trump krytykował Joe Bidena za jego wiek, natomiast dzisiaj de facto Donald Trump sprawuje władzę prezydenta, będąc jeszcze starszym, aniżeli Joe Biden, kiedy sprawował urząd prezydenta.
2: A to jest problem teraz i to też jest temat debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych, wiek prezydenta, bo pojawiają się takie głosy, że jego ojciec cierpiał na demencję, że to jest choroba dziedziczna, że on też ma ten sam problem, że nie porusza się tak jak kiedyś, co naturalne, no bo jakby lata lecą i też te trudy kampanii wyborczej i też sprawowanego stanowiska, no to by pewnie zdrowego i młodego człowieka mogły wykończyć, a co dopiero pana w wieku 80 lat.
4: Tak, ten wątek pojawia się coraz mocniej w przestrzeni publicznej, do tego stopnia, że amerykańscy lekarze mają taką zasadę, że zasadniczo nie komentują czyjegoś stanu zdrowia, jeżeli nie znają jego dokumentacji. Natomiast faktycznie pojawiają się w mediach, w szeroko rozumianych mediach, lekarze amerykańscy, którzy coraz częściej komentują zachowanie prezydenta właśnie z perspektywy medycznej. No i my jesteśmy świeżo po publikowaniu, bodajże w weekend ostatni, doniesień na temat stanu zdrowia prezydenta. No one nie były w żaden sposób zaskakujące, ponieważ od lat nigdy nie widzieliśmy doniesień na temat stanu żadnego zdrowia, żadnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jakoby byłoby ono złe. Natomiast no jak gdyby oczywiście przyjmujemy do wiadomości, że być może pewne statystyki zostały odhaczone i wszystko się zgadza. Natomiast no jak gdyby widzimy, tak jak pan redaktor mówił, że zaczynają się coraz większe problemy z poruszaniem się. No mamy jakieś doniesienia o przysypianiu na spotkaniach. No mamy te dziwne znaki na rękach, które sugerują jakieś takie wylewy. No jak gdyby trudno tutaj to oceniać, oczywiście nie będąc lekarzem. Natomiast tak, w mediach, szeroko rozumianych mediach amerykańskich, ten temat zaczyna coraz bardziej się pojawiać. W związku z tym być może to skierowanie uwagi na młodszych kandydatów jednak będzie uzasadnione. No ale to by z kolei prawdopodobnie wykluczyło kandydaturę Marka Kellego jako reprezentanta Republikanów. Natomiast Republikanie mają jeszcze kilka osób, które mogłyby się ewentualnie zaangażować. Pytanie, czy którakolwiek z tych postaci jest na tyle silna, że mogłaby realnie konkurować z przedstawicielem Partii Republikańskiej.
2: Panie profesorze, a w jakim punkcie jest Donald Trump teraz, jeżeli chodzi o poparcie społeczne? No bo jeżeli zerknąć do sondaży, to jest 35% osób popierających prezydenta. No i jak wynika z najnowszego sondażu właśnie przeprowadzonego przez agencję Reutera oraz Ipsos, po około 16 miesiącach drugiej kadencji Trump ma notowania wyraźnie niższe niż mieli w analogicznym okresie prezydent Barack Obama czy Joe Biden. To jest komentarz do tego badania. To jest taki sygnał alarmowy dla prezydenta, że sprawy zmierzają w złym kierunku. No i też pytanie, na ile Donald Trump się tym w ogóle przejmuje.
4: Tak, to znaczy myślę, że poruszył pan redaktor bardzo istotny wątek. Myślę, że ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, ponieważ te wyniki aktualne, one są zdecydowanie gorsze, aniżeli w analogicznym czasie w odniesieniu do prezydenta Baracka Obamy, jak i prezydenta Joe Bidena, ale one są też zdecydowanie gorsze, aniżeli Donald Trump miał poparcie po 16 miesiącach pierwszej kadencji. Mhm. Tak? My mówimy tu o 35%. To są takie wyniki, myślę, już uśrednione. Widziałem niektóre oceny, które gdzieś tam plasują to poparcie na poziomie 31%. Tak? Więc jesteśmy za chwilę, możemy być na granicy spadku poniżej 30%.
2: Tak.
4: Ja bym powiedział tak. Teoretycznie na pewno powinno to oddziaływać w jakiś tam sposób na podejmowanie przez prezydenta Trumpa decyzji i powinno wpływać na jakieś jego dalsze plany. Z drugiej strony pamiętajmy, to jest druga kadencja. W związku z tym...
2: Trzeciej nie będzie.
4: Nie będzie trzeciej. On już nie walczy o reelekcję. A z kolei nie jestem pewien, czy jest to osoba, która jakoś specjalnie przejmuje się, jak jego działania mogą wpłynąć na potencjalnego innego kandydata Partii Republikańskiej, który wystartuje za wyborach za 2 lata.
2: Czyli po nas choćby potop.
4: Tak to trochę wygląda.
2: Panie profesorze, a na ile wojna w Iranie obciąża Donalda Trumpa? Bo on też napisał taką książkę, Sztuka negocjacji, Art of the Deal, czy Sztuka porozumienia, i uważa się za mistrza właśnie zawierania różnych deali. Tymczasem okazuje się, że z Iranem tak łatwo nie idzie i wiele na to wskazuje, że ta wojna będzie się po prostu przeciągała.
4: Wszystko na to wskazuje. To oczywiście obciąża prezydenta Trumpa. Obciąża, myślę, przede wszystkim z tego względu, może nawet nie tyle, gdy chodzi o jego dotychczasową pozycję jako świetnego negocjatora, przede wszystkim biznesowego też, jak gdyby miejmy tę świadomość, ale przede wszystkim myślę, że największym problemem jest fakt, że to, że przez prawie 40 lat żaden amerykański prezydent nie podjął decyzji o wejściu w otwarty konflikt z Iranem, nie było podyktowane strachem, tylko było, myślę, podyktowane taką
2: wiedzą,
4: kalkulacją, realizmem, iż wbrew pozorom jest to potężny kraj, który posiada siły wojskowe, które realnie mogą stawić opór wojsku amerykańskiemu. I to była przyczyna, dlaczego prezydenci zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej nie podejmowali tej decyzji. Raczej oddawali kwestię Iranu w ręce negocjatorów, czy ONZ-u, dyplomatów, prawda? Natomiast myślę, że to najbardziej obciąża w tym momencie prezydenta Trumpa, gdy chodzi o Iran, że podjął decyzję, która była z góry skazana na niepowodzenie, ponieważ nie było to nic tak naprawdę nowego, co wywołało jakąś, bym powiedział, nagłą konieczność podejmowania decyzji. Tak? Jak gdyby Iran funkcjonował do tej pory tak, jak funkcjonował od lat. I ta decyzja, myślę, dla wielu osób związanych z bezpieczeństwem, związanych z wojskowością w Stanach Zjednoczonych, ona była zwyczajnie nie przemyślana, ponieważ tego rodzaju analizy i chociażby to, że zostanie zablokowana cieśnina Ormus.
2: To wiedzieliśmy.
4: To wiedzieliśmy. Mhm. Tak? W pierwszych dniach wojny od razu wszyscy komentarze

0: takie też informacje niepotwierdzone wprawdzie, ale związane z tym, że Stany Zjednoczone mają jeszcze dokonać jakiejś wypłaty na rzecz Iranu, więc nie dość, że nie osiągnięto by żadnych korzyści natury militarnej czy geograficznej.
1: Zamrożone środki Iranu mają być odblokowane chociażby.
0: Tak, dokładnie, więc jak gdyby nagle okazuje się, że tak jak pan redaktor powiedział, mamy sytuację gorszą aniżeli sprzed lutego 2026. To oczywiście znowu obciąża, tak? Jak gdyby to są rzeczy, które...
1: No tak, no bo gigantyczne koszty zostały poniesione. Amerykańscy żołnierze stracili życie. Światowa gospodarka do pewnego stopnia została zdestabilizowana. Jak bardzo to pewnie się jeszcze okaże, bo teraz też pojawiają się takie analizy mówiące o tym, że dopiero teraz dochodzimy do momentu, w którym na przykład w Azji zaczyna brakować ropy, ale nie tylko ropy, bo także innych surowców potrzebnych chociażby do produkcji półprzewodników, więc być może to najgorsze, jeżeli chodzi o gospodarkę, dopiero przed nami, no a końca nie widać.
0: Końca nie widać i szczerze mówiąc ja obawiam się, że takie negocjacje i takie przerzucanie tej piłeczki będzie trwało bardzo długo. Pytanie jest, czy ktoś może realnie pośredniczyć. Znaczy, no widzieliśmy, że przez pierwsze tygodnie Pakistan był taką stroną, ale dzisiaj tak naprawdę o Pakistanie w zasadzie się już nie mówi. Podobno w związku z wizytą prezydenta Trumpa w Pekinie były prowadzone rozmowy, gdzie właśnie Pekin, gdzie Chiny proponowały siebie jako takiego pośrednika. No to oczywiście też powiedzmy sobie szczerze, no gdzieś jest pewną kalkulacją natury politycznej, jak gdyby myślę, że Chiny chciałyby również na tym zyskać. Natomiast jak długo to będzie trwało i jakie efekty ostatecznie zostaną osiągnięte, trudno w tym momencie przewidywać.
1: Panie profesorze, to jeszcze jeden wątek na koniec naszej rozmowy, bo sąd federalny na Florydzie w ostatnich dniach postawił zarzuty kryminalne Raulowi Castro. Raul Castro został oskarżony zaocznie o spisek w celu zabicia obywateli Stanów Zjednoczonych, 4 zabójstwa oraz zniszczenie 2 cywilnych samolotów. Te zarzuty dotyczą wydarzeń z 1996 roku, kiedy kubańskie siły powietrzne zestrzeliły 2 samoloty organizacji pomocowej Brothers to the Rescue. Zginęły 4 osoby, w tym obywatele Stanów Zjednoczonych. USA twierdzą, że wówczas Raul Castro był szefem, czy to wiadomo, że był szefem sił zbrojnych Kuby, ale no miał wydać zgodę lub rozkaz do ataku. Hawana się broni, mówiąc, że te samoloty po prostu permanentnie naruszały przestrzeń powietrzną Kuby, no i w związku z tym Hawana zdecydowała się je zestrzelić. Czy to oskarżenie, te zarzuty kryminalne dla wiekowego już Raula Castro to jest wstęp do kolejnej operacji militarnej Stanów Zjednoczonych, tym razem na Kubie? Kubie, które dodajemy właściwie z państwem upadłym.
0: Myślę, że narracja tego rodzaju, no ona w jakiś sposób sugeruje, że Kuba stanie się obiektem zainteresowania większego Stanów Zjednoczonych. No widzimy już od kilku miesięcy, że te słowa o Kubie i o tym, że będzie ona kolejnym celem Stanów Zjednoczonych, pojawiają się coraz częściej. No pamiętajmy, że tam jest też wątek natury osobistej
1: Marco Rubio,
0: tak?
1: Który jest kubańskiego pochodzenia. Jego rodzice uciekli z Kuby w latach 60.
0: Zresztą to też jest ciekawe i tak, ja bym powiedział, dosyć nieoczekiwane, dlatego że prezydent Trump pozwolił Marco Rubio w czasie kilku już chyba wystąpień, na pewno jednym takim dużym wiecu, zacząć mówić po hiszpańsku, co jak gdyby było takim sygnałem dosyć zaskakującym, biorąc pod uwagę też dotychczasową politykę prezydenta Trumpa. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone nie miały do niedawno, czy nie mają jeszcze oficjalnie żadnego języka wskazanego jako oficjalny. Oczywiście wszyscy mówią po angielsku, ale to nie jest język oficjalny. Nie ma takiej definicji. Natomiast Donald Trump dąży do tego, żeby angielski stał się językiem oficjalnym, wpisanym do ustawodawstwa. Natomiast no, tutaj jest jak gdyby pozwolenie na mówienie po hiszpańsku przez Marco Rubio. No, mnie się wydaje, że w jakiś sposób ta Kuba będzie celem. Pytanie jest tylko w tym momencie, i to jest bardzo mocno powiązane z tym, co się dzieje w Iranie, czy stanie się ona celem działań zbrojnych, czy stanie się ona celem ataku, byśmy powiedzieli, może bardziej natury gospodarczej, jakiegoś przymusu gospodarczego.
1: No pytanie tylko, co jeżeli chodzi o te kwestie gospodarcze, jeszcze można na Kubie zrobić, bo tam jest katastrofa gospodarcza. Tak, wyłączenia prądu po 20 ponad godzin, jest całkowita blokada ze strony Stanów Zjednoczonych, no i sytuacja zwykłych Kubańczyków po prostu katastrofalna, dramatyczna, nie do pozazdroszczenia, tak najdelikatniej mówiąc.
0: Znaczy, wydaje mi się, że co może się wydarzyć, to będzie próba wzniecenia jakichś działań o charakterze, byśmy powiedzieli,

0: byśmy powiedzieli, jakiejś w cudzysłowie rewolucji sponsorowanej przez stronę amerykańską, ponieważ nie, chociaż oczywiście ja tutaj zawsze będę mówił, że w przypadku polityki prezydenta Trumpa nie jesteśmy w stanie nigdy nic przewidzieć, ale jednak obciążenie, o którym rozmawialiśmy, związane z wojną Iranem, przedłużająca się wojna, brak możliwości porozumienia się, jednak powoduje, że rozpoczynanie kolejnej kampanii...
1: No ten margines błędu jest niewielki.
0: To jest niewielki margines błędu, tak? To znaczy, jak gdyby to będzie, jeżeli mamy już tak złe wyniki notowania prezydenta, jakie mamy w tym momencie, to rozpoczynanie kolejnej wojny, nawet jak najbardziej uzasadnionej, bo też zwróćmy uwagę, że to nie jest tak, że demokraci czy kraje europejskie twierdzą, że Iran był cudownym krajem, w którym...
1: Nie, to był brutalny
0: to
1: reżim.
0: To był brutalny reżim, tak. I na to się...
1: Mordujący swoich obywateli.
0: I z tym się wszyscy zgadzają. Natomiast problemem pozostaje styl, w jakim stara się zaprowadzić tę demokrację w tym momencie w Iranie. I myślę, że z Kubą będzie bardzo podobnie, gdyby doszło co do czego, że oczywiście wszyscy zgadzają się, że jest to upadłe państwo komunistyczne.
1: Bez przyszłości.
0: I bez
1: z tą
0: przyszłości,
1: władzą.
0: Zdecydowanie. Natomiast no, pytanie, czy Amerykanie będą godzili się na to, żeby wysyłać swoich żołnierzy w kolejną, wprawdzie nie tak daleką, ale jednak inną część świata, która do Stanów Zjednoczonych nie należy.
1: Zobaczymy, panie profesorze, także do tych wątków będziemy wracali pewnie w naszych rozmowach i w naszych programach. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Prawnik, amerykanista, kierownik Center for Anglo-American Legal Tradition na Uniwersytecie Łódzkim, profesor Łukasz Korporowicz był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. Dzień dobry panie burmistrzu.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy, że pan przyjechał. Jak droga?
2: Doskonale, udało się bardzo szybko dojechać.
1: Odetchnął pan w poniedziałek z ulgą, czy może wręcz przeciwnie po komunikacie Krajowego Biura Wyborczego? Przypomnijmy, KBW poinformowało o odrzuceniu wniosku Łęczycan chcących odwołać burmistrza Łęczycy, właśnie naszego gościa Pawła Kulesza. KBW zasadniło swoją decyzję błędami formalnymi, które zostały popełnione przez inicjatorów akcji referendalnej. W grupie 5 osób, która składała wniosek o referendum, kilka osób nie było zarejestrowanych w Łęczycy, co oznacza, że nie mogą głosować, ale inicjatorzy zapowiadają, że to nie jest ich ostatnie słowo i że wrócą do Krajowego Biura Wyborczego, tym razem z poprawnie złożonymi dokumentami.
2: Szanowni Państwo, jest to normalny mechanizm, który funkcjonuje w świecie prawa, dotyczy samorządów między innymi też, zresztą nie tylko samorządów. Kwestii formalnej, w piątek decyzja zapadła, nie w poniedziałek.
1: Ale w poniedziałek była publikacja na stronie.
2: Czy odetchnąłem z ulgą? To jest codzienność, codzienna praca każdego samorządu. Trochę martwi i smuci, że staje się to, i to jest widać coraz wyraźniej, powszechnym zjawiskiem w Polsce. Nie jest motywowane żadnymi konkretami, w mojej ocenie przynajmniej. Ale trudno, no jest to kolejne doświadczenie niedoskonałości pewnych rozwiązań prawnych, bo tak naprawdę, szanowni państwo, istnieją mechanizmy w samorządach. To się nazywa wotum zaufania i absolutorium, które co roku jest dokonywane przez społeczność miasta przy użyciu swoich przedstawicieli, czyli radnych. I to jest tak naprawdę prawdziwa, rzetelna ocena, która daje możliwość. Przypomnę tylko, że dwa razy nieudzielenie wotum zaufania to mechanizm pozwala uruchamiać mechanizm z odwołaniem. Natomiast absolutorium, nieudzielenie absolutorium również wywołuje ten sam mechanizm.
1: Ale mieszkańcy też mają właśnie do dyspozycji inicjatywę referendalnej, z której w ostatniej kadencji, tej, która obecnie trwa, rzeczywiście dość często korzystają. Głośny był przykład Krakowa, ale to nie był pierwszy przypadek. Było też Zabrze. Zobaczymy, jak się potoczy sytuacja dalej. Pan powiedział, że nie ma konkretów. Ja tutaj wydrukowałem sobie to uzasadnienie. Tutaj jest 27 podpunktów i tutaj jest wymienione m.in. brak skutecznej polityki inwestycyjnej, niewłaściwe zarządzanie oświatą, zły stan infrastruktury sportowej, niewystarczający nadzór nad spółkami miejskimi. Nie będę wszystkich tych czytał.
2: A ja stanowczo zaprzeczam tym wszystkim zarzutom. Szanowni Państwo, zapraszam do Łęczycy. Zobaczcie tak naprawdę, co się dzieje. Te zarzuty i cała ta inicjatywa jest tworem sztucznej inteligencji, na którą ubolewam z wielkim smutkiem. Piękne obiekty sportowe, 11 obiektów sportowych, hale. W tej chwili prowadzimy bardzo zaawansowane prace, jeżeli chodzi o stadion miejski, korty, które są dumą chyba nawet województwa łódzkiego. Hale, orliki. Szanowni Państwo, to wszystko funkcjonuje. To jest alternatywna rzeczywistość i będę tego bronił. Udowodnię to każdemu. Z tym, że nie ufajmy do końca mediom społecznościowym i tym, co się tam wypisuje, czy opowiada, czy jakie filmiki się pokazuje. Ja zapraszam Państwa do Łęczycy. Zobaczcie na żywo. Dla miłośników tenisa, bo ostatnio odnosimy wielkie sukcesy, zapraszam na korty. Jest 8 kortów, na których można grać. Wszystkie obiekty sportowe są dostępne bezpłatnie na terenie całego miasta.
1: Panie burmistrzu, ale pan nie ma sobie nic do zarzucenia? Pan uważa, że pan wszystko dobrze zrobił?
2: W tym przypadku nie.
1: A są jakieś błędy, które pan popełnił w tej trwającej pańskiej drugiej kadencji? Przypomnę, pan jest burmistrzem Łęczycy od 2018 roku, czyli tak, już od 8 lat.
2: Trudno jest mówić o błędach na początku tak naprawdę kadencji, bo jesteśmy dopiero w drugim roku. Mnóstwo inwestycji jest w trakcie przygotowywania i to nie jest łatwy proces, bo wymaga to naprawdę starannej obróbki, przepraszam za ten wyraz, bo same procedury przetargowe są bardzo trudne, ale one wymagają szczegółowego zainteresowania, jeżeli chodzi o samorząd, bo za to potem włodarze ponoszą konsekwencje. Może zabrzmi to nieskromnie, ale naprawdę, wierzcie państwo, nie mam sobie nic do zarzucenia.
1: A myśli pan, że dojdzie do referendum w Łęczycy? Przypomnę, ten próg wymaganych podpisów to jest 1055, próg ważności referendum 2714, czyli prawie 300 głosów więcej niż pan otrzymał w drugiej turze.
2: To znaczy na pewno inicjatorzy, bo znam ich osobiście, będą kontynuowali ten ruch. czy zbiorą ten ponad 1000 podpisów, to też jest jakiś papierek lakmusowy i jakaś dla mnie wskazówka. Natomiast wierzcie mi państwo, że sama procedura zbierania podpisów też odbywa się w dziwny sposób i ja nawet ostatnio miałem takie sygnały, że pytanie, które zadawane jest potencjalnemu podpisującemu się, wcale nie dotyczy, czy jesteś za odwołaniem burmistrza, tylko czy jesteś na przykład za płatnymi miejscami parkingowymi. Jest to niedopuszczalne. Ja rozumiem, że teraz, bo cała procedura rusza od nowa, grupa inicjatywna będzie zadawała i pytała konkretnie mieszkańców o to, czego, co chce osiągnąć.
1: W ubiegłym roku chociażby przez błędne pytanie unieważniono inicjatywę referendalną w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie chciano odwołać prezydenta Juliusza Wiernickiego z Koalicji Obywatelskiej i Radę Miejską, ale tam wtedy wojewoda stwierdził uchybienia w procedurze zbierania podpisów. Natomiast jeżeli chodzi o tę inicjatywę referendalną, pan, zapytam wprost, czuje na plecach oddech tych inicjatorów albo mieszkańców, czy niespecjalnie?
2: Nie mam takich sygnałów. Spotykam się wszędzie ze swoimi mieszkańcami. Jestem codziennie na ulicach mojego miasta. Zresztą tak rozpoczynam każdy dzień urzędowania. Jestem w każdym miejscu. Mój samochód jest chyba jedyny, bardzo rozpoznawalny, więc nawet na bieżąco mam kontakt z mieszkańcami. Natomiast powtarzam państwu, nie do końca ufajcie państwu mediom społecznościowym.
1: Ale to mi się tak trochę rymuje z Krakowem też, bo pamiętam, że na początku otoczenie prezydenta Miszalskiego też mówiło, że uważajcie, komu powierzacie swój numer PESEL, pod czym się podpisujecie, komu przekazujecie swoje dane. I to też było jeszcze w tej fazie zbierania podpisów.
2: Ale ja nie powiedziałem, żebyście państwo nie podpisywali, absolutnie.
1: Ale pański zastępca już na przykład napisał w mediach społecznościowych, żeby uważać, komu się daje swój numer PESEL.
2: Szczerze powiem, nie czytałem tego wpisu, bo jestem... Wtedy, kiedy muszę, jestem użytkownikiem i uczestnikiem. Jest jakaś przestroga w tym wszystkim. Nie wiem, czy rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast to jest duża odpowiedzialność po stronie zbierających. Odpowiedzialność za dane osobowe osób, które tam się podpisują.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. 1 czerwca ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do łęczyckiego budżetu obywatelskiego. Magistrat prosi o zapoznanie się z zasadami głosowania. Można głosować przez platformę miastołęczyca.budżetobywatelski.pl. Jakieś projekty już się panu rzuciły w oczy? Głosowanie do 23
2: to znaczy,
1: czerwca, przypomnijmy.
2: Proszę państwa, etap zgłaszania projektów już jest zakończony. W tej chwili mamy trzy projekty. Wszystkie są praktycznie tematycznie związane z historią naszego miasta. Albo kultywacją historii naszego miasta, królewskiego miasta, to z dumą będę podkreślał. Pierwszy z projektów, no może niekoniecznie pierwszy, ale to jest kolejność zgłaszania. To jest Łęczycki Szlak Królewski polegający na... Ten projekt będzie polegał na tym, że na terenie miasta zostaną rozlokowane figurki królów bądź książąt związanych z historią naszego miasta, naszego zamku.
1: No Władysław Garbaty przede wszystkim.
2: Też między innymi, no ale największe zasługi też zawsze Łęczycanie przypisują Kazimierzowi Wielkiemu, który jest twórcą naszego zamku. Drugi to jest mural upamiętniający legendarnego Ziutka, powstańca urodzonego w Łęczycy. Mówimy o Józefie Szczepańskim. Łęczyca w ogóle jest miastem murali. Będzie to piąty mural, który będzie gdzieś funkcjonował na terenie naszego miasta. One wszystkie mają jeden cel. Upamiętnić starą, najstarszą, bądź nawet współczesną historię naszego miasta. I trzeci projekt to jest album też związany z historią, czyli dawna Łęczyca, ludzie, wydarzenia, miejsca, czyli około 200-stronicowy album pokazujący zdjęcia starej, bardzo starej Łęczycy. To są te trzy projekty.
1: Jeżeli już jesteśmy przy historii, to niedawno w mediach społecznościowych znowu, ale sekretarz województwa łódzkiego Robert Kolczyński zapowiedział przekazanie w tym roku 150 tysięcy złotych na pracę na Zamku Królewskim w Łęczycy. Przy kosztach prac zabytkowych wiemy, że to kropla w morzu potrzeb najprawdopodobniej, ale dalej pan sekretarz powiedział, że ma pełną wiarę i przekonanie, że w najbliższych latach uda się w pełni odbudować Zamek Królewski w Łęczycy. To jest realna perspektywa, że do końca bieżącej kadencji, czyli do kwietnia 2029 roku te prace uda się zrealizować, a jeżeli tak, to co wchodzi w skład tych prac, które jeszcze zostały zrobione?
2: Wspaniała inwestycja i bardzo dziękuję panu sekretarzowi Robertowi Kolczyńskiemu, który okazuje się, że ma też korzenie łęczyckie. Jego dziadkowie pochodzą z Łęczycy, więc pewnie też tutaj pewien sentyment jako lokals chce działać. Ale tak, nasz zamek jest zamkiem, który wymaga pewnych działań. Po prostu, no niestety, czas nie pozostaje obojętny dla tego obiektu. Cieszymy się z każdej kwoty. Mamy w tej chwili nowego dyrektora tej placówki, który wykazuje się niesamowitą aktywnością i sposobem pozyskiwania środków. Myślę, że ten zamek ma już swój urok, jest piękny, ale jak każdy obiekt historyczny wymaga pewnego cyzelowania. Ja już Państwa zapraszam na najbliższy nadchodzący długi weekend, żebyście Państwo odwiedzili ten obiekt.
1: A co tam zostało jeszcze do odbudowy, czy też do zmodernizowania? To są jakieś elementy basztowe?
2: Mury, które nie wytrzymują sąsiedztwa trasy drogi 91. Jednak szkodliwość oddziaływania bardzo intensywnego ruchu powoduje, że one mechanicznie nie wytrzymują. Ale jest też olbrzymi problem odwodnienia dziedzińca zamku, dlatego że ten dziedziniec znajduje się kilka metrów powyżej poziomu sąsiadującego z zamkiem. To powoduje pewne niedogodności właśnie też dla murów i dla wszystkich budowli, dla fundamentów.
1: Do końca kadencji to jest obietnica, że uda się zrealizować te prace?
2: To jest bardzo realne.
1: To jest bardzo realne, dobrze. Przed nami wakacje, to jest czas lata, wysokich temperatur, ale też bardzo często w miastach to jest czas intensywnych remontów na drogach, bo część mieszkańców wyjeżdża. Łatwiej jest zminimalizować te utrudnienia. Gdzie w Łęczycy w wakacje spotkamy drogowców albo do końca tego roku? Wiemy już, że podpisano umowę na remont Wrzosowej.
2: Wrzosowa to jest jedna z ulic. W okresie, no myślę, że to szczęśliwie się zbiegło też, że w okresie lata, gdzie intensywność i ruchu na drogach i mieszkańcy w tej chwili korzystają z przywilejów urlopów. W tym roku będzie zrealizowane 7, jest to rekordowa ilość, 7 inwestycji. To są inwestycje, które dotyczą między innymi dróg lokalnych, dróg osiedlowych. Ta przytoczona przez pana redaktora Wrzosowa, tak, do tego dochodzi ulica Kwiatowa, liczymy, ulica Łokietka, ulica Kazimierza Wielkiego, ulica Popiełuszki, ulica Słowackiego i ulica Tuguta. Czym jakaś uciekła jeszcze? No w tej chwili jest to i tak imponująca liczba. Są to remonty bądź budowy, które będą w większości sfinansowane, już są sfinansowane ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Dróg. Każda z tych inwestycji jest finansowana minimum na poziomie 60%.
1: Do końca roku wszystkie te prace zostaną zrealizowane?
2: To wynika z umów.
1: Doskonale. Panie burmistrzu, od dłuższego czasu w Polsce trwa dyskusja dotycząca dwukadencyjności w samorządach, bo na mocy obowiązujących przepisów pańska obecna kadencja, kadencja prezydent Zdanowskiej, prezydenta Staniszewskiego i tak można mnożyć bez liku, jest ostatnią, chyba że zmienią się przepisy. Dwukadencyjność to jest rozwiązanie, które według pana ma sens, powinno pozostać, czy
2: wszystko,
1: powinno się to znieść?
2: Wszystko zależy, panie redaktorze, w mojej ocenie od tego, jak intensywnie wypełniamy te dwie kadencje. Znam samorządowców, którzy są od 20 paru lat i no nie chcę być tu źle odebrany przez kolegów i ich efektywność nie do końca jest zadowalająca. Ale mówię, 10 lat w przypadku mojej kadencji, gdyby trwała do końca, to jest nawet 10,5, bo przypominam Państwu, że poprzednia kadencja została też przedłużona o kolejne pół roku. Myślę, że każdy samorządowiec będzie miał inne argumenty za i przeciw. Ja mogę zadeklarować jedno. Trzecia kadencja jest już dla mnie, myślę, zbyt poważnym wyzwaniem, jeżeli myślę o skutecznym działaniu.
1: A które argumenty bardziej do pana trafiają? Te, że brak dwukadencyjności może grozić przyspawaniem się do stołków, przepraszam za kolokwializm, czy te, które mówią, że powinno się znieść, bo mieszkańcy mają prawo zdecydować, ile razy kogo chcą wybrać na dany
2: urząd?
1: Myślę,
2: że to drugie bardziej, chociaż też pewnie bym i z jednego i drugiego rozwiązania próbował jakąś trzecią opcję wypracować.
1: Trzecią drogę. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Naszym gościem był burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. Kłaniam się.
2: Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do Łęczycy.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na naszej antenie, na antenie Radia Łódź. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha, witamy pięknie. Pani doktor, co to takiego jest hiperpoprawność? Co to za pojęcie, czego dotyczy?
3: Hiperpoprawność polega na przesadnej staranności, czyli zastępowaniu form zgodnych z normą językową formami, które z jakiegoś powodu mówiący uważa za lepsze, za bardziej staranne, a w efekcie popełnia błąd językowy. Przyczyną tego zjawiska może być oczywiście jak zawsze brak wiedzy o systemie językowym, czy też takie bezrefleksyjne używanie języka. A jak ja obserwuję, to najczęściej jest to nieuprawnione rozszerzenie zakresu jakiejś reguły na formy językowe, których ta reguła nie dotyczy.
2: Ale mnie pierwsze, co przychodzi na myśl przy tak zwanej hiperpoprawności, to jest na przykład bardzo staranna czasami, nadzwyczaj przerysowana forma, czy też sposób wypowiadania nosówek w języku polskim, czyli on, eu, tak zwane on, eu, zresztą to chyba w jakimś przysłowiu się pojawia, że wcale nie trzeba tak precyzyjnie tych samogłosek nosowych wymawiać, bo właśnie wtedy wpada się w tę pułapkę nazwaną przez językoznawców hiperpoprawnością.
3: Tak jest.
2: Ale rozumiem, że jest wiele innych przypadków.
3: Tak jest. Bardzo słusznie pani wskazała, bo rzeczywiście sporo przykładów dotyczy samogłosek nasowych. Ponieważ te hiperyzmy, czyli fałszywie staranne formy, pojawiają się najczęściej w wymowie określonych głosek i podczas odmiany wyrazów. No i właśnie z tym e i o. Na przykład taka nadmiernie literowa wymowa e i o przed, w środku wyrazu, przed spółgłoskami ł i li. Na przykład krzyknę li. Jęknęli, tak? Wzięła, mruknęła. A w takim położeniu samogłoski nosowe powinny być wymówione po prostu jako samogłoski ustne, czyli krzyknęli, jęknęli, wzięli, mruknęła i to jest wymowa staranna, wzorcowa. Również literowa wymowa ę i ą w bardzo wielu wyrazach typu ręka, łączka, idący, zęby, ucięty, trąbka i podobnych, gdzie powinny być one wymówione jako dwie głoski. M, om albo n, on. Czyli ręka, łączka, idący, zęby, ucięty, trąbka.
2: Czyli jednak te nosówki. Te
3: tak,
2: nosówki.
3: Też są przykładem właśnie tej przesady. A jeszcze trzeci przykład dotyczący samogłosek nosowych. Zbyt dobitne wymawianie e na końcu wyrazu. Czyli idę, chcę, prawda? A tu norma wymaga jedynie lekkiego zaznaczenia nosowości albo dopuszcza nawet utratę. Idę, tak. Może to nie jest piękne, ale w polszczyźnie potocznej akceptowane. No i teraz popatrzmy na te następne przykłady, czyli właśnie takie nieuzasadnione rozszerzanie pewnych zasad. Jeżeli na przykład zapamiętamy, że samogłosek nosowych na końcu wyrazu nie wolno rozkładać, czyli, że niepoprawna jest forma wymowa typu oni idą, chcą kopnąć lewą nogą, złapać coś jedną ręką, to możemy popełnić błąd polegający na zastępowaniu takich zakończeń wyrazu, gdzie powinna być grupa głosek om, on, samogłoską nosową.
2: Na Czyli przykład, odwrotny proces.
3: Tak, odwrotne. Na przykład przyjrzał się obu swoim nogą zamiast nogą. Zawdzięczam wszystko swoim własnym ręką. Ja nie tylko słyszę takie formy, ale niestety widzę je również napisane. Podobnie, kto zapamięta, że forma czasownika umią i rozumią jest niepoprawna, może zmienić poprawną formę lubią na lubieją.
2: Tak,
3: na wzór umieją i rozumieją. Przykładów tego typu błędów można znaleźć znacznie więcej. Zapamiętajmy więc, że przesadna staranność w języku prowadzić może do takich samych skutków, jak i brak staranności, czyli do błędów językowych. A przenoszenie reguł poprawnościowych odnoszących się do określonych przykładów na takie, wobec których ich stosowanie jest nieuprawnione, no także może nas niestety zaprowadzić na poprawnościowe manowce.
2: Dziękujemy pięknie, doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Tu Radio Łódź, minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami już teraz pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Koniec jazdy bez kasku. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą chronić głowę. Więcej kamer na autostradzie. W Łódzkiem ruszają nowe odcinkowe pomiary prędkości. Płot na środku drogi wywołał konflikt w Zgierzu. Mieszkańcy protestują przeciwko działaniom dewelopera. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy także grad. Od dziś brak kasku może oznaczać złamanie przepisów. Kask na głowie dziecka do 16 roku życia, które jedzie rowerem albo hulajnogą, jest od dziś obowiązkowy. Nowe przepisy mają chronić najmłodszych przed skutkami wypadków komunikacyjnych. A więcej wie Anna Orzeł.
3: O taką zmianę prawa zabiegali policjanci i eksperci. Nowe regulacje cieszą się też dużym poparciem społecznym. Powszechnie uważane są za ważne i potrzebne.
4: No to jak wszędzie za granicą. Słuszne jest, że muszą zakładać kask. Bardzo dobrze. Tak powinno być. Dla bezpieczeństwa siebie i innych użytkowników.
3: Podkomisarz Paulina Wołczyńska z Mazowieckiej Drogówki przypomina o nowym obowiązku i apeluje do dorosłych, by dbali o bezpieczeństwo dzieci.
5: Kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg.
3: Za brak kasku opiekun dziecka może dostać 100-złotowy mandat. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem i będą należały do najdłuższych w całym kraju. Urządzenia mają zostać uruchomione do końca czerwca. Najdłuższy z nich między okolicami Radomska a węzłem Mykanów będzie miał ponad 19 km długości. Niewiele krótsze będą odcinki Piotrków Trybunalski, Południe, Kamińsk oraz Kłótno Piątek. Łącznie kierowcy znajdą się pod nadzorem kamer na blisko 71 km autostrady przebiegającej przez region. Obecnie odcinkowy pomiar prędkości działa już w 9 lokalizacjach w województwie łódzkim, a po rozbudowie region będzie należał do najbardziej objętych tego typu kontrolą w Polsce. Konflikt o ogrodzenie pośrodku drogi to w Zgierzu. Mieszkańcy zgierskiego osiedla Krzywie Hełmy sprzeciwiają się działaniom dewelopera. Ten jest właścicielem działki u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Owocowej, którą odgrodził w ubiegłym tygodniu. Granica przebiega jednak w drodze, którą na co dzień poruszają się ludzie, mówi mieszkanka osiedla Aleksandra Klimkiewicz.
6: Prawo własności prawem własności, rozumiemy, że można je realizować, no ale w jakiś sposób racjonalny. Ta droga tutaj jest od dziesiątek lat utrzymywana przez miasto.
7: To jest nasza działka i stwierdziliśmy, że po wielu, wielu latach, w których nie mogliśmy uzyskać warunków zabudowy, no i po prostu grozimy. Wykazujemy chęć rozmowy z mieszkańcami na temat inwestycji i oddania terenu pod drogę.
2: Odpowiada deweloper Rafał Boruch, który od 4 lat stara się o budowę na działce osiedla mieszkaniowego. Miałoby tam powstać 15 budynków i nowa, poszerzona droga wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Po raz pierwszy 3 największe łódzkie uczelnie wspólnie zorganizowały juwenalia. Impreza przyciągnęła tłumy, ale część studentów zwraca uwagę, że wraz z przeniesieniem wydarzeń do centrum miasta zniknął wyjątkowy klimat akademickiego święta. Czy wspólne juwenalia wrócą za rok? O ocenę tegorocznej edycji i plany na przyszłość zapytamy dzisiejszego gościa Radia Łódź, rektora Politechniki Łódzkiej, profesora Krzysztofa Jóźwika. Zapraszam o 8.10. Zupa, która pomaga w leczeniu dziecka. Natalia z Łodzi, prowadząca zupiarnię przy Alei Śmigłego Rydza w Łodzi, do końca tygodnia sprzedaje swoje zupy, a część dochodów przeznacza na wsparcie zbiórki na leczenie Lilianki chorującej na zespół Retta. Jak podkreśla Natalia, inicjatywa ma łączyć prowadzenie biznesu z pomocą. Akcja wystartowała w poniedziałek i już cieszy się dużym zainteresowaniem klientów.
8: Co mamy dzisiaj?
9: Tawiana Gostwina, kapuśniak.
8: Kapuśniak z młodej kapusty 2 razy.
9: Które pojemności?
8: Bo to facet jeszcze będzie ja.
9: Dobra, czyli mamy.
8: Dowiedziałam się na Facebooku, czytałam, więc zaproponowałam i mówię do męża, chodź, jedziemy.
2: Zainteresowanie jest tak duże, że właścicielka apeluje również o pomoc przy przygotowywaniu posiłków.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: I na koniec polscy koszykarze bez sukcesu na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. Wczoraj przegrali po dogrywce z Łotyszami 20-22 w drugim spotkaniu fazy grupowej. We wcześniejszym meczu Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski ulegli Mongolii 19-21. W czwartek polscy koszykarze zmierzą się z Czechami i Amerykanami. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a skrót najważniejszych wydarzeń i informacji za pół godziny.
0: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze w naszym regionie, możliwe także grad, jak czytam. Teraz na termometrach 13 stopni, w ciągu dnia temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków południowych, w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę, na barometrze 986 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Na zegarze 5 minut po godzinie 6, no to mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy środę, to jest trzeci dzień czerwca, Piotr Śliwiński przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. No i cóż, muzycznie jak najbardziej, pięknie o poranku się to wszystko układa. Deszcz wcisnę i Krystyna Brońko.

Zawsze, kiedy słyszę ten utwór i mam możliwość, to odruchowo sprawdzam, co tam dziś w pogodzie na południowo-wschodnich krańcach Polski. No i się zgadza, wcisnę i dzisiaj przelotnie popada deszcz, a więc wszystko tak jak w tej pięknej piosence Krystyny Prońko, deszcz wcisnę. A co tam w naszym kalendarzu? Rok 1967 dzisiaj króluje. Singiel Light My Fire grupy The Doors ukazał się w Stanach Zjednoczonych, no a dwa miesiące później dotarł na szczyt listy przebojów w tym właśnie kraju. Także w 1967 roku Aretha Franklin umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów piosenkę Respect i jest to cover przeboju Otisa Reddinga.

Aretha Franklin i Respect. O poranku w Radiu Ucie, swoją drogą dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Kto rowerem dzisiaj do pracy, no to respekt. Chociaż pogoda sprzyjająca na takie rowerowe poranne przejażdżki. Poza tym wschód słońca dzisiaj 28 minut po godzinie 4. Słońce zajdzie 7 minut przed godziną 21. Dzień potrwa 16 godzin i 25 minut. Tak to będzie się dzisiaj układało. A niebawem więcej o tym, co przed nami do 9.

0: 15 minut po godzinie 6. Dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Jak powiedziałem, jednego z najgenialniejszych wynalazków człowieka. W porannej prasie same dobre wiadomości. Miasto zrobi nową drogę rowerową wzdłuż trasy WZ. Oczywiście chodzi tutaj o Łódź. Czy piesi i cykliści się tam pomieszczą? Pyta poranku Dziennik Łódzki. No właśnie, jak państwo oceniają łódzką infrastrukturę drogową, czy rowerem po Łodzi po prostu dobrze się jeździ? Także w tej sprawie zapraszamy państwa do rozmowy. Proszę dać znać, można pisać, można dzwonić. A co jeszcze przed nami? Będą ważne informacje dla zmotoryzowanych. W regionie mamy coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości.
1: Czuję się jak jeleń, który jest dotrzał poniekąd.
2: Wykonawca systematycznie montuje, konfiguruje nowe urządzenia.
3: Jak są poszaleni, jedą do Niemiec, tam można szaleć.
2: Oddziaływanie tego systemu wpływa bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
0: No właśnie, działa to czy nie działa? Czy dzięki temu systemowi na naszych drogach czujemy się bezpieczniej? Proszę dać znać. Będziemy także w Zgierzu, spór mieszkańców z deweloperem, który postawił płot utrudniający przejazd jedną z ulic.
4: Nie daj Boże pożar czy jakaś inna tragedia, to jest jednak problem z dojazdem straży pożarnej czy innych służb.
5: Prawo własności prawem własności, rozumiemy, że można je realizować, no ale w jakiś sposób racjonalny.
6: Przede wszystkim mieszkańcy nie chcą, żeby tam powstało cokolwiek. Chcemy rozmawiać dalej z mieszkańcami.
0: Po godzinie 8 między innymi podsumowanie tegorocznych juwenaliów, które po raz pierwszy w Łodzi odbyły się przy współpracy trzech największych uczelni. Wydarzenie bez wątpienia było frekwencyjnym sukcesem, jednak czy zadowoleni są ze swojego święta także studenci, tego jak to święto wyglądało. Tutaj zdania są podzielone i między innymi o to będziemy pytali rektora Politechniki Łódzkiej, profesora Krzysztofa Jóźwika, który pojawi się u nas w naszym studiu po godzinie 8. Już teraz na to spotkanie zapraszam serdecznie w imieniu Macieja Trojanowskiego. Na zegarze 17 minut po godzinie 6. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
13: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie.
14: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażej.

0: Od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można zredukować kar za przewinienia, weszła w życie. Nie można zbić punktów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź za pół godziny. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi specjalistą w leczeniu najczęstszej wady stóp u dzieci. Tylko łódzki instytut prowadzi w mieście pełne leczenie stopy końsko-szpotowej u dzieci w ramach NFZ. To najczęstsza wrodzona wada narządu ruchu. Występuje u 1 na 1000 noworodków. Choć wada wygląda poważnie, w większości przypadków można ją skutecznie leczyć bezinwazyjnie. Terapia trwa kilka lat i polega na stopniowym prostowaniu i ustawianiu stopy we właściwej pozycji. Później są gips i ortezy. Leczenie jest bezoperacyjne. Lekarze podkreślają, że rodzice często organizują zbiórki na leczenie tej wady za granicą. Tymczasem specjaliści z łódzkiego instytutu radzą sobie z tym problemem równie dobrze i to w ramach NFZ. Radomsko może stać się nowym punktem na motoryzacyjnej mapie Polski. Wszystko za sprawą planowanej inwestycji Autodrom Centrum Motosportu, wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-edukacyjnego, który według założeń ma być największym tego typu obiektem w kraju. Wczoraj podpisano list intencyjny w tej sprawie. Szacunkowy koszt inwestycji to około 60 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
1: Poranek w regionie dość pogodny, w ciągu dnia mniej więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie może zagrzmieć, no i gdzieniegdzie może spaść grad, także proszę zachować ostrożność, jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 13 stopni, w ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 24 stopni, wiatr słaby, miarkowany z kierunków południowych, w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę, na barometrze 986 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 7, a my niebawem zaglądamy do porannej prasy.

i Piłsudskiego na obecnym szerokim chodniku mają zmieścić się i piesi, i rowerzyści. Ta droga ma powstać jeszcze w tym roku. Połączy Księży Młyn z Galerią Łódzką, no i ma pozwolić cyklistom przejechać od drogi rowerowej w śladzie dawnej kolei Szajblerowskiej przez Park Źródliska aż do skrzyżowań ulic Kilińskiego-Sienkiewicza bez konieczności przejeżdżania na drugą stronę trasy WZ. Ma ta droga odciążyć także istniejącą drogę rowerową po północnej stronie Alei Piłsudskiego. Kontynuujemy plan połączenia tych dróg, które już istnieją, mają dobrą nawierzchnię i są komfortowe. Są także używane do celów komunikacyjnych, a nie tylko rekreacyjnych. Takie informacje przekazuje Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej. Nowa droga rowerowa będzie mieć około 1,2 km długości. Obecnie zacznie się ona od skrzyżowania Alei Piłsudskiego z ulicą Przędzalnianą i skończy przy ulicy Sienkiewicza. Dodatkowo przy Przędzalnianej i Kinińskiego powstaną brakujące przejazdy rowerowe przez trasę WZ. Budowa zacznie się jeszcze przed wakacjami, ma zakończyć się w tym roku. Więcej do przeczytania na temat tej właśnie drogi rowerowej, która ma powstać w Łodzi w Dzienniku Łódzkim. Na zegarze 20 minut do godziny 7.

Tu Radio Łódź, audycja poranna, no i jeszcze rzut oka do kalendarza, no i do tego końca lata, no to właściwie odliczamy do jego początku, no i do początku lata, 17 dni pozostało. To a propos piosenki Krzysztofa Zalewskiego. My zerkamy jeszcze do naszego kalendarium historycznego, 197 lat temu, a więc 3 czerwca 1829 roku Zgierz otrzymał prawa i przywileje przysługujące miastom wojewódzkim. Zgierz liczył wtedy ponad 9 tysięcy mieszkańców. Był drugim po Warszawie ośrodkiem handlu suknem. Na Zgierz przypadało 37% eksportu sukna z całego województwa mazowieckiego na rynki rosyjskie oraz te chińskie. No i jeszcze jedna data, 75 lat temu, a więc 3 czerwca 1951 roku w Łodzi uruchomiono 3 pierwsze publiczne automaty telefoniczne. Gdzie one były? 2 w poczekalniach MPK na Placu Niepodległości i 1 przy wejściu do kina Wisła przy ulicy Tuwima. Takie to były czasy. 11 minut do godziny 7 teraz.

Lewica do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje, to punktualnie o godzinie 7. Wcześniej pierwszy poranku raport drogowy. Nie zabraknie oczywiście wiadomości ze świata sportu. Jak to zwykle po godzinie 7 u nas bywa, będzie także prognoza pogody. Proszę zostać z Radiem Łódź.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią między innymi Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
5: Zbliża się godzina 7, więc w Radiu Łódź czas na pierwszy o poranku raport drogowy. W studiu Adam Łużyński. Dzień dobry. Adam, jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
6: Dzień dobry. Przejazd przez Łódź nie powinien jak na razie przysporzyć większych problemów. Sytuacja w centrum, jak i na drogach dojazdowych do miasta jest dobra, ale mamy już kilka miejsc, które korkują się jak co rano i 5 minut straty złapiemy przy Atlas Arenie. Ponad 5 minut na Alei Palki przed Rondem Solidarności i podobnie długo, bo także kilka minut stracimy w okolicach Manufaktury. W Łasku chwilę poczekamy przy skrzyżowaniu przy pomniku samolotu Iskra. W Zduńskiej Woli na dobre 10 minut wstrzymają nas remonty głównej drogi przebiegającej przez miasto.
5: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
7: Uwaga na gwałtowne burze. Jest ostrzeżenie dla 8 powiatów województwa łódzkiego. Sieć drogowych kontroli rośnie. Nowe odcinkowe pomiary obejmą kolejne fragmenty A1 w Łódzkiem. Kask zamiast ryzyka. Od dziś za brak ochrony głowy dziecka rodzice mogą dostać mandat. Temperatura maksymalna do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Kolejny alert burzowy dla Łódzkiego. Uwaga na burzę w południowo-zachodniej części województwa. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dziś od godziny 13 do 21. W powiatach bełchatowskim, łaskim, pajęczańskim, radomszczańskim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim i zduńskowolskim. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru dochodzące do 85 km na godzinę oraz lokalnie grad. Sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkiem wkrótce się powiększy. Kolejne urządzenia pojawiają się na autostradzie A1, m.in. na odcinku Kutno-Piątek. To część większego projektu, w ramach którego do końca czerwca mają zostać uruchomione 4 nowe systemy kontroli prędkości. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
8: Nowe odcinkowe pomiary prędkości obejmą kilka fragmentów autostrady A1, w tym odcinki Kutno-Piątek, Piotrków-Trybunalski-Południe-Kamieńsk, Kamieńsk-Radomsko oraz Radomsko-Mykanów już w województwie śląskim. System działa w prosty sposób. Kamery zapisują czas przejazdu między punktami kontrolnymi i wyliczają średnią prędkość pojazdu. Wśród kierowców opinie są podzielone.
9: Nie ma, no ja tam nie jeżdżę szybciej niż 140 na godzinę, tyle pozwala na autostradzie, tak żeby pan. Do mnie to jest dobrze.
10: Masakra. Jest to problemowe dla kierowców. Czuję się jak jeleń, który jest dotrzał.
11: Za dużo jest tych wariatów na drodze.
8: Nowe systemy mają zacząć działać do końca czerwca i obejmą łącznie kilkadziesiąt kilometrów A1.
7: Obecnie system działa już w 9 lokalizacjach w województwie łódzkim. Kierowcy stracili możliwość kasowania punktów za część najpoważniejszych wykroczeń, a nowe przepisy obowiązują od dziś. Punktów nie można zbić za przekroczenie prędkości powyżej 30 km od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekuła zwraca uwagę, że na kursy redukujące docierali najczęściej ci kierowcy, którzy byli na granicy przekroczenia 24 punktów oraz tacy, którzy zapobiegawczo chcieli zbić liczbę punktów, aby nie doprowadzić do zagrożenia utraty prawa jazdy.
12: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny.
7: Kierowcy nie będą mogli od dziś zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych. Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle i niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Kask pozwala ograniczyć lub uniknąć poważnych uszkodzeń mózgu. Dziś wchodzi w życie obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób do 16 roku życia. Ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie, dr Łukasz Rakas, podkreśla, że w czasie wypadku niechroniona kaskiem głowa przyjmuje ogromną energię, która potrafi trwale uszkodzić mózg.
13: Energia, którą mamy, tą kinetyczną energię, musimy ją przekształcić w jakąś inną energię i ona jest pochłonięta przez coś. Jeżeli to jest, są nasze tkanki i nasz mózg, no to niestety tam dochodzi do urazu.
7: Odpowiedzialność za złamanie nowego przepisu spoczywa na rodzicach dziecka. Mogą otrzymać mandat do 100 zł. Mieszkańcy Zgierskiego osiedla w konflikcie z deweloperem. Ten odgrodził swoją działkę, przez co utrudnia dojazd do domu. Sprawa dotyczy osiedla Krzywie Chełmy, gdzie od 4 lat deweloper stara się o budowę mieszkań. Mieszkańcy blokują inwestycje, dlatego on postawił ogrodzenie. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
14: Ogrodzenie stanęło w śladzie drogi, z której na co dzień korzystali mieszkańcy osiedla.
15: Droga jest zwężona przez to ogrodzenie, co nam utrudnia funkcjonowanie, tak?
14: Deweloper miał do tego prawo, bo droga była poprowadzona w granicach jego działki. Pojawiło się, bo mieszkańcy od lat blokują budowę w tym miejscu osiedla mieszkaniowego.
16: Mieszkańcy nie chcą, żeby tam powstało cokolwiek. Występowaliśmy wielokrotnie do Urzędu Miasta o warunki zabudowy. Wszystko jest skarżone, nie możemy od prawie 4 lat uzyskać żadnego dokumentu.
14: Mieszkańcy obawiają się, że u zbiegu ulic Owocowej i Grunwaldzkiej powstanie zabudowa wielorodzinna, a przez to osiedle przestałoby być spokojne.
7: Deweloper utrzymuje, że jest gotowy do dalszych rozmów z mieszkańcami. Ci o interwencję w sprawie ogrodzenia blokującego przejazd poprosili pisemnie prezydenta Zgierza. Jak mówią, jeszcze nie otrzymali odpowiedzi.
17: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
7: Po raz pierwszy juwenalia w Łodzi wspólnie zorganizowały 3 największe uczelnie: Uniwersytet Medyczny Łódzki i Politechnika Łódzka. Wydarzenie było bez wątpienia frekwencyjnym sukcesem, jednak czy zadowoleni ze swojego święta są także studenci? Czy wspólne juwenalia 3 największych łódzkich uczelni wrócą za rok? Zapytamy o to dzisiejszego gościa Radia Łódź, rektora Politechniki Łódzkiej, profesora Krzysztofa Jóźwika. Rozmowa po 8.10, a same dobre wiadomości Radia Łódź za pół godziny.
5: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Michał Malinowski. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Kolejny transfer łódzkiego klubu sportowego. Damian Węglarz został nowym bramkarzem ŁKS-u, podpisując 2-letnią umowę. Doświadczony golkiper, który jest wychowankiem Zawiszy Bydgoszcz, rozegrał w Ekstraklasie i na jej zapleczu ponad 180 meczów. Ostatnie 2 sezony spędził w Arce Gdynia. Podbeskidzie i Sandecja wciąż w walce o pierwszą ligę. W półfinale drugoligowych baraży Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało 2-1 ze Śląskiem 2 Wrocław, a Olimpia Grudziądz przegrała 1-2 z Sandecją Nowy Sącz. Finał zostanie rozegrany w sobotę i wówczas poznamy komplet rywali ŁKS-u i Unii Skierniewice w nadchodzącym sezonie w pierwszej lidze. Falstart koszykarzy na placu Defilad. Reprezentacja Polski koszykarzy 3-3 przegrała z Mongolią 19-21 i z Łotwą 20-22 w pierwszym dniu męskiego turnieju podczas Mistrzostw Świata w Warszawie. Dzisiaj dokończenie rywalizacji grupowej w turnieju kobiecym. Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. Polska tenisistka, która debiutuje w drabince głównej paryskiego turnieju wielkoszlemowego, jest rewelacją turnieju. W ćwierćfinale Chwalińska zagra z Anną Kalińską. Początek meczu na korcie Filipa Szatriera o 11. I na koniec siatkówka. Zaglądamy do chińskiego Nankinu, gdzie trwa pierwszy mecz w tegorocznej kobiecej Lidze Narodów. Polki mierzą się w nim z Belgijkami. Pierwszego seta wygrały biało-czerwone 25-20, w drugim 25-22 zwyciężyły Belgijki. No a przed chwilą zakończył się set trzeci, 25-23 wygrały Polki i to one prowadzą 2-1. A kolejny serwis sportowy po godzinie 9.
5: Jak już wspominaliśmy w naszym serwisie, mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To ostrzeżenie, jeżeli chodzi o nasz region, dotyczy powiatu bełchatowskiego, łaskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńsko-wolskiego. Poza tym sporo chmur dzisiaj, także chmur przynoszących przelotne opady deszczu. Możliwy także grad, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 13 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 24 stopnie. Wiatr jest słaby i miarkowany z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę na barometrze 986 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Prognozie pogody, opady deszczu, w prognozie pogody burze, także gdzieniegdzie grata. Za naszym radiowym oknem o poranku sporo słońca i naprawdę bardzo ładny dzień. Raz jeszcze mówimy dzień dobry w środę, to jest trzeci dzień czerwca. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. Przed nami jeszcze dwie godziny audycji.

0: Teraz na zegarze 11 minut po godzinie 7, no to jeszcze będziemy kontynuowali teraz tematy pogodowe, no bo przed nami długi czerwcowy weekend. W naszym województwie będzie ciepło, ale pogoda ma być dość zmienna.
1: Najprzyjemniej będzie w czwartek, czyli w Boże Ciało. To będzie najlepszy dzień na spacer, wycieczkę czy grilla, mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.
2: W czwartek po nocy jeszcze z przelotnymi opadami deszczu i burzami, w ciągu dnia rozpogodzi się i przejściowo opady zanikną. Temperatura wyniesie około 23 stopni. Weekend będzie ciepły, ale powrócą chmury. Przelotne opady deszczu i burze. W burzach będą intensywne opady, porwisty wiatr. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza.
3: Ta pogoda tu się często zmienia. Nieraz przewidują, że jest ładna, a następnego dnia jest byle jaka.
1: Dodała jedna z mieszkanek Piotrkowa. Moje rozmówczynie zgodnie przyznały, że deszcz o tej porze roku jest bardzo potrzebny.
4: Przyroda najbardziej potrzebuje teraz deszczu. Zawsze, jak się mówiło, że w maju i w czerwcu deszczu nigdy nie za dużo.
5: Ale deszczyk jest bardzo potrzebny dla roślinek, dla nas, żeby oczyścić powietrze, żebyśmy bardziej świeżym oddychali, więc ten deszczyk w piątek niech on sobie kropi, byle sobota i niedziela potem była suchutka.
1: Podpytałem także o plany na długi majowy weekend.
6: Marzy mi się wyskoczyć gdzieś do lasu, gdzieś z koleżankami za Piotrków i wtedy którąś zgarnę i na pewno sobie zorganizujemy, tak żeby się nie nucić.
3: No jest bardzo dużo i wiesz, przede wszystkim imprez i najwięcej teraz będzie imprez na ten weekend, ale ja sobie to trochę podzielę. Część na pewno przyjdę na jakieś imprezy, ale część pojadę do syna, bo syn mieszka w Tomaszowie.
7: Przez cały dzień myślę, że będę na rowerze jeździć, bo wybieram się na Soleje, Barkowice, tam te wszystkie okolice są, niektóre fajne ścieżki. Także uważam, że dużo ruchu na świeżym powietrzu no dla mnie jest bardzo ważne.
1: A na koniec warto pamiętać, że...
4: Pogoda jest zawsze. Najważniejsza jest pogoda ducha.
0: A jakie są Państwa plany na długi czerwcowy weekend? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy. My oczywiście polecamy się do słuchania, będziemy Państwu towarzyszyli w tych pięknych czerwcowych dniach, które przed nami, a te relacje przygotował nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Bardzo dziękujemy. 13 minut po godzinie 7, teraz słuchamy Radio Łódź audycji porannej.

17 minut po godzinie 7 słuchamy radio udział decyzji porannej. No i takie tytuły w porannej prasie, między innymi, uwaga, miłość romantyczna się skończyła w naszych czasach. To profesor Tomasz Szlendak, socjolog, no i autor najnowszej książki Miłość nie istnieje. No i w tej książce właśnie taka teza, być może dość kontrowersyjna, miłość romantyczna się skończyła. Mężczyźni widzą winę w kobietach, które według nich oszalały i chcą za dużo, a kobiety postrzegają mężczyzn, którzy pozostali wolni, jako popaprani. Tak mówi profesor Tomasz Szlendak o swojej najnowszej książce Miłość nie istnieje. Więcej do przeczytania o miłości, która podobno nie istnieje, miłości romantycznej, w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na zegarze 17 minut po godzinie 7.

21 po godzinie 7, tu Radio Łódź, audycja poranna. Niebawem u nas same dobre wiadomości, Małgorzata Błażewicz. Będzie oczywiście także raport drogowy i prognoza pogody.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet zwłaszcza to zgłaszało.
5: No dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Szukasz pomysłu na siebie, ale nic ci nie pasuje? Skrolujesz i mielisz oferty. Wysyłasz CV, a może po prostu nie wiesz, czego szukasz.
9: Myślisz, że nie ma dla ciebie rozwiązań? Postaw na konkretną i rzeczową rozmowę, by wytyczyć pierwsze kroki i pewnie stanąć na nogi. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.lodzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
10: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: A jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: Do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 7.30, przed nami raporty drogowe, Adam Łużyński.
15: Ruch na drogach dojazdowych do Łodzi jest coraz większy. Coraz mocniej zaczyna się korkować Konstantynowska, Limanowskiego od strony Aleksandrowa i skrzyżowanie w Nowosolnej. Na tych trasach jak na razie do 5 minut opóźnienia. W samej Łodzi do 10 minut stracimy na Piłsudskiego przy Palmiarni. Tak samo długo postoimy już też na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Ponad 5 minut lub dłużej poczekamy także na Nowych Sadach. Do Łodzi nadjeżdża coraz więcej aut i takich zakorkowanych miejsc jak na razie będzie przybywać. Sytuację drogową sprawdzimy za pół godziny.
14: Na zegarze 7.30.
1: Same dobre wiadomości.
14: I Małgorzata Parzewicz.
16: Prawie 600 nowych łodzian i łodzianek przyszło na świat dzięki miejskiemu programowi in vitro. Urzędnicy podsumowali 8-letnią akcję dofinansowania tej metody leczenia niepłodności. W Łodzi program in vitro uruchomiono w 2016 roku, kiedy poprzedni rząd wygasił takie krajowe działania. Łącznie dzięki tej akcji w stolicy województwa urodziło się 576 dzieci. O urokach macierzyństwa Radiu Łódź mówi pani Agata, mama 8-miesięcznego Grzesia.
17: To jest wielka radość, mimo nieprzespanych nocy, mimo ząbkowania, mimo tego wielkiego strachu o tego małego człowieka, to jest najpiękniejsze, co mnie w życiu spotkało.
18: Radość i nie tylko pacjentek, bo to są zawsze pary, to nigdy nie jest jedna osoba, to są zawsze dwie osoby, a czasami cała rodzina, bo i dziadkowie, i to jest wielopokoleniowa radość.
16: Dodaje ginekolog Bogna Sopkiewicz. Pod koniec 2024 roku wygaszono łódzki program in vitro, bo takie działania wróciły na poziom krajowy. Dzięki temu działaniu w Polsce na świat przyszło już prawie 14,5 tysiąca dzieci. Łódzkie Łagiewniki czeka metamorfoza. Las stanie się atrakcją dla turystów, a wśród nowych atrakcji będzie wieża widokowa. Zmiana czeka też m.in. otoczenie parku. Wyremontowane zostaną parkingi i fragment ulicy Okulnej. Przebudowa czeka również ulicę Warszawską, na którą powróci tramwaj. W najbliższych latach w Lesie Łagiewnickim pojawią się nowe wiatry. Tej miejsca do odpoczynku oraz ścieżki dla pieszych. Dziś Maja Chwalińska rozpoczyna grę w ćwierćfinale French Open. Tenisistka z Dąbrowy Górniczej zawalczy o miejsce w półfinale, a rywalką Mai w ćwierćfinale będzie Rosjanka Anna Kalińska. Mecz rozpocznie się o godzinie 11. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
14: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Dzisiaj pogoda zmienna, gdzieniegdzie w regionie popada deszcz, możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 15 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 24 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burzy wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez zmian, teraz na barometrze 986 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: Teraz na zegarze 29 minut do godziny 8, a niebawem u nas ważne informacje dla zmotoryzowanych. Jak już wspominaliśmy w naszym serwisie informacyjnym, w regionie ma być coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Czy ten system działa, czy przyczynia się do większego bezpieczeństwa na naszych drogach? O to będziemy niebawem pytali. Hej.

21 minut do godziny 8 słuchamy Radio Ucie edycji porannej. Uwaga, uwaga kierowcy, coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości wódzkiem. Nowe urządzenia zamontowano już na autostradzie A1 między Kutnem a Piątkiem, choć nie zostały jeszcze one uruchomione. To jeden z czterech nowych odcinków, które mają zacząć działać

0: na A1 na krańcu województw łódzkiego i śląskiego między miejscowością Brodowe w okolicach Radomska a węzłem Mykanów i będzie miał 19 km i 38 metrów długości. Tuż za nim na drugim miejscu w kraju znajdzie się odcinek między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk. Trzecie miejsce zajmie trasa między węzłami Kutno i Piątek, z kolei odcinek Kamieńsk-Radomsko znajdzie się w pierwszej dziesiątce najdłuższych tego typu systemów w Polsce. Łącznie te cztery nowe odcinki obejmą niemal 71 km autostrady A1.
1: Masakra. Jest to problemowe dla kierowców. Czuję się jak jeleń, który jest dotrzał poniekąd. Ja rozumiem, że ograniczenie prędkości jest słuszną polityką i tego nie neguję, tylko jak sami wiemy, są różni kierowcy. Są myślący i niemyślący. Tylko mówię, żeby zachowana była ten prędkość jednolita po prostu. Określona stała prędkość. Powiedzmy, niech będzie to 140, cały czas sobie lecisz. Nie na takie zasadzie, że masz 140, 100, 120, 100, 140, nie?
2: Znaczy nie ma, no ja tam nie jeżdżę szybciej niż 140 na godzinę, tyle pozwala na autostradzie, tak żeby pan. Do mnie to jest dobrze.
3: Na pewno bezpieczniej. Na pewno, no, jednak zawsze trzeba zwolnić.
2: Powiem panu, jak są poszaleni, niech jadą do Niemiec, tam można szaleć.
4: Jeśli jest to zrobione prawidłowo i oznakowane prawidłowo, to dlaczego nie? Za dużo jest tych wariatów na drodze.
5: Planując nowe lokalizacje, współpracowaliśmy z policją, również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo to ona zarządza ruchem na drogach krajowych, a ten projekt dedykowany jest właśnie na drogi krajowe, głównie autostrady i drogi ekspresowe. No, wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości, powodowane przez niezagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczne było uspokojenie ruchu, wyhamowanie nadmiernych prędkości przez zastosowanie właśnie urządzenia działającego 24 godziny na dobę.
6: Co lepsze, fotoradary czy odcinkowy pomiar prędkości?
1: Lepszy odcinkowy pomiar prędkości.
6: A dlaczego?
1: Z tego względu, że możesz faktycznie, jak zauważysz, w którym odcinku się zaczyna ta prędkość, możesz sobie z tą prędkością lecieć, tak? Przy fotoradarze masz tak, masz określoną prędkość, nagle gwałtownie spada ta prędkość, cyk, masz zdjęcie, punkty lecą, no jest jak jest, nie?
4: Nie, no myślę, że chyba ten odcinkowy to bardziej mobilizuje ludzi, bo fotoradar to jest takie przyhamowanie na chwileczkę i potem znowu szkita do spodu.
5: To tak naprawdę jedno z najskuteczniejszych sposobów do dyscyplinowania kierujących, biorąc pod uwagę to, że nadmierna prędkość jest wciąż jedną z podstawowych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Oddziaływanie tego systemu wpływa bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
0: Obecnie odcinkowy pomiar prędkości działa już w 9 lokalizacjach na terenie województwa łódzkiego. Po uruchomieniu nowych urządzeń region znajdzie się wśród tych części kraju, gdzie kierowcy najczęściej będą spotykać ten rodzaj kontroli.
7: Wszystkie nowe systemy na A1 mają zostać uruchomione najpóźniej do końca czerwca, więc jeszcze przed rozpoczęciem wakacyjnych wyjazdów. 18 minut do 8 teraz.

14 minut do godziny 8. My polecamy się oczywiście do słuchania, ale także do czytania na radiouć.pl, tam między innymi na naszym portalu o zmianach w Lesie Łagiewnickim. Na jego terenie powstanie między innymi 100-metrowa ścieżka w kolanach drzew. Poprawiona zostanie także infrastruktura, powstaną nowe atrakcje dla dzieci, między innymi rozbudowany zostanie wodny plac zabaw, to w Arturówku. A jeżeli chodzi o Arturówku, to tam powstanie także parking dla kamperów z pełną infrastrukturą obsługującą tego typu pojazdy. Więcej na ten właśnie temat do poczytania na radiouć.pl. Polecamy. A już teraz grupa The Rolling Stones.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały...
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 8, więc w radiu cię czas na kolejny raport drogowy Adam Łużyński.
18: W Łodzi korkują się najważniejsze skrzyżowania i drogi w mieście. Do 10 minut poczekamy na Rondzie Solidarności. Podobnie długo poczekamy też na Zachodniej w okolicach Manufaktury. Stoi też Drewnowska po obu stronach Alei Włókniarzy. W tej okolicy poczekamy też na Alei Unii Lubelskiej przy krzyżówce z Konstantynowską. Korkują się także centra najważniejszych miast ościennych dookoła Łodzi i na pewno trzeba będzie zatrzymać się gdzieś na głównej drodze w Zgierzu. Korkuje się też główne skrzyżowanie w Aleksandrowie Łódzkim.
17: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
19: Policyjna mobilizacja przed długim weekendem. Na drogach pojawi się nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Łódzkie pod coraz większym nadzorem. W regionie przybędzie jedna z najdłuższych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Powiem także w wiadomościach o ratującej życie zupie. To w Łodzi. Dziś przelotne opady deszczu i burze, możliwe grata, temperatura maksymalna do 24 stopni. Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi będą skrupulatnie sprawdzać stan bezpieczeństwa samochodów i trzeźwość kierowców.
20: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
19: Policjanci ukarzą kierowców, którzy będą zagrażać swoim zachowaniem na drodze. Chodzi m.in. o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości. W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała doszło do ponad 270 wypadków, w których zginęło 17 osób. Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości w Łódzkim i będą należały do najdłuższych w całym kraju. Urządzenia mają zostać uruchomione do końca czerwca, a najdłuższy z nich między okolicami Radomska a węzłem Mykanów będzie miał ponad 19 km długości. Niewiele krótsze będą odcinki Piotrków Trybunalski, Południe, Kamińsk oraz Kutno Piątek. Łącznie kierowcy znajdą się pod nadzorem kamer na blisko 71 km autostrady przebiegającej przez region, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
7: Wykonawca realizuje pracę w poszczególnych lokalizacjach, systematycznie montuje, konfiguruje nowe urządzenia. To tak naprawdę jedno z najskuteczniejszych sposobów do dyscyplinowania kierujących.
21: Ja tam nie jeżdżę szybciej niż 140 na godzinę, tyle pozwala na autostradzie, tak żeby pan. Do mnie to jest dobrze.
22: Na pewno bezpieczniej.
23: Jeśli jest to zrobione prawidłowo i oznakowane prawidłowo, to dlaczego nie? Za dużo jest tych wariatów na drodze.
19: Dodają kierowcy. Obecnie odcinkowy pomiar prędkości działa już w 9 lokalizacjach w województwie łódzkim, a po rozbudowie region będzie należał do najbardziej objętych tego typu kontrolą w Polsce. Będzie korekta rozkładu jazdy pociągów. Wakacyjny rozkład w Łódzkiem przyniesie zarówno utrudnienia, jak i zakończenie kilku ważnych inwestycji. Od 14 czerwca do 29 sierpnia część pociągów będzie kursować inaczej. Powodem są trwające prace, m.in. w Tomaszowie Mazowieckim na trasie Skierniewice-Łowicz oraz między Koluszkami a Częstochową. Kolejarze podkreślają jednak, że efektem inwestycji będą krótsze podróże, większa przepustowość linii i poprawa dostępności stacji. Po 14 czerwca kontynuowane będą również prace modernizacyjne na odcinku Koluszki-Częstochowa. Część pociągów dalekobieżnych pojedzie zmienionymi trasami, m.in. przez centralną magistralę kolejową. A zmiany czekają także pasażerów w Łodzi, gdzie w sierpniu część pociągów pojedzie objazdem przez Łódź Olechów.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: Gotuje zupy, by wesprzeć chorą Liliankę. Właścicielka lokalu przy Alei Śmigłego Rydza w Łodzi postanowiła przeznaczyć część dochodów ze sprzedaży zup na leczenie małej Liliany, chorującej na zespół Retta. Do końca tygodnia Natalia bez większej przerwy gotuje zupy, każdego dnia inne. I jak sama mówi, inicjatywa łączy prowadzenie biznesu z potrzebą pomagania.
24: To nie jest tylko sprzedaż, to nie jest tylko gotowanie, a ta zupa jest tylko nośnikiem tego, żeby zmienić świat. I to jest mój pierwszy krok do tego, żeby komuś pomóc.
25: Posłyszałam o akcji i postanowiłam, że mam wolny czas, więc pomogę. Ile to będzie? Papryka, cebula, pieczarki, pasata, pomidory. Wczoraj w nocy żeśmy obierały i parzyły.
19: Dodaje znajoma właścicielki, która postanowiła pomóc. Zainteresowanie jest tak duże, że właścicielka apeluje również o pomoc przy obieraniu warzyw i przygotowywaniu składników, by nadążyć z gotowaniem kolejnych porcji dla odwiedzających. Po raz pierwszy 3 największe łódzkie uczelnie wspólnie zorganizowały juwenalia. Impreza przyciągnęła tysiące uczestników, ale nie wszyscy studenci są zadowoleni z nowej formuły. Część z nich uważa, że wraz z przeniesieniem wydarzeń do centrum miasta zniknął niepowtarzalny klimat akademickiego święta. Czy zatem wspólne juwenalia zagoszczą w Łodzi na stałe? O tym już za chwilę. Porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź, rektorem Politechniki Łódzkiej, profesorem Krzysztofem Jóźwikiem. Zapytamy gościa również o przyszłość polskiej nauki i postulaty zwiększenia finansowania badań, a także o to, czy na łódzkich uczelniach jest jeszcze szansa na powrót tanich stołówek studenckich. Na rozmowę zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. Ona już za kilka minut, a kolejne wiadomości Radia Łódź o 8.30.
17: My ostrzegamy przed ostrzeżeniami, przed burzami. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach właśnie. To ostrzeżenie i te ostrzeżenia obowiązują powiaty bełchatowski, łaski, pajęczański, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski oraz zduńsko-wolski. Także zachowajmy ostrożność. Gdzieniegdzie w regionie może dzisiaj spaść także grad. Poza tym przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 15 stopni, w ciągu dnia do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrze 986 hektopaskali.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: A na zegarze 5 minut po godzinie 8.00.

0: Gość Radia Łódź.
1: Dziewięć minut po godzinie ósmej, Maciej Trajanowski, słuchają Państwo Radio Łódź, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, profesor Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, witam państwa.
1: Jak pan dzisiaj obstawia? Maja Chwalińska wygra?
2: Oczywiście całym sercem i wszystkimi myślami jestem za nią. To jest piękny tenis, bo to jest tenis myślowy, a nie siłowy, a zawsze myślenie jest w cenie, przynajmniej dla mnie.
1: Wszyscy to podkreślają. No dobrze, trzymamy w takim razie kciuki, ale porozmawiajmy o sprawach ważnych także dla Łodzi, także dla społeczności akademickiej i studenckiej. Zacznijmy od tych najświeższych spraw. W zeszły weekend Juvenalia, po raz pierwszy Juvenalia w Łodzi zostały zorganizowane przez wszystkie uczelnie, większość uczelni wyższych, mówią o Uniwersytecie Medycznym, także przez Politechnikę Łódzką. Pan ocenia to jako sukces? Warto powtórzyć takie juvenalia. Na pewno był to sukces frekwencyjny, bo przyszło mnóstwo ludzi. Pytanie, czy studentom to się podobało?
2: No, ja nie mogę odpowiadać. Zawsze się znajdzie ten, który mówi, że to nie, że powinno być inaczej i gdzieś przywiązanie do tych imprez, które były zorganizowane przez poszczególne uczelnie, aż Uniwersytet i Uniwersytet Medyczny organizowały juvenalia razem już od bardzo dawna. Musimy pamiętać o kilku rzeczach, które są w tej chwili istotne. Po pierwsze, koszt, jaki jest związany z organizacją tego typu imprezy. Wykonawcy, przynajmniej tacy, których chcieli słuchać, by studenci przy muzyce, których chcieliby się bawić, no są coraz drożsi. Więc to są ogromne pieniądze, które w tym momencie należy położyć na stół, żeby taką imprezę zorganizować.
1: No i wiadomo, że taniej jest po prostu zorganizować jedną imprezę niż trzy osobne, czy
2: to
1: dwie osobne.
2: To nie, bo w tym momencie ogromny ukłon dla miasta, bo miasto wspomogło nas finansowo bardzo intensywnie. A owszem, studenci mówią, do tej pory przynajmniej myśmy w zeszłym roku po raz pierwszy prowadzili biletowanie i opłaty za wstępne.
1: A no właśnie, to też jest ważna zmiana, bo po raz pierwszy były bilety, co prawda dla studentów
2: nie,
1: były tańsze.
2: Politechnika Łódzka miała w zeszłym roku już biletowanie, tak? W związku z tym to nie jest tak, że po raz pierwszy. Natomiast Uniwersytet Medyczny i Łódzki mieli po raz pierwszy. Ale tak jak powiedziałem, nie da się tego przejść. I drugie, jesteśmy w stanie, w którym mamy ogłoszone stopnie ochrony. I to, że ta impreza bezpiecznie przebiegła i została zorganizowana przy dużym nakładzie ochrony, bo żeby ona była bezpieczna, przecież zawsze mógł się znaleźć jakiś wariat, a w tej chwili tego nie brakuje.
1: Chodzi o zagrożenie terrorystyczne, ale nie tylko, po prostu zagrożenie.
2: Po prostu zagrożenie. Więc to jest ogromny sukces, że to się udało przeprowadzić.
1: No dobrze, ale ja rozmawiałem ze studentami, między innymi z Politechniki Łódzkiej. Oni zwracali uwagę, że trochę klimatu zabrakło, że na przykład osiedle akademickie nie żyło tak jak w poprzednich, na poprzednich juvenaliach, że na przykład no, był problem z organizacją grilla za akademikiem. To jest ważne dla studentów. Pytanie, czy wyniesienie tej imprezy poza teren z uczelni było trafione.
2: Ja nie wiem, czy był problem z organizowaniem grilla. Na pewno był problem, jeżeli ktoś przesadził ze spożywaniem procentowych napojów.
1: No jak w zeszłym roku, to też pewnie słuchacze pamiętają, że w zeszłym roku został zniszczony samochód na osiedlu akademickim.
2: Że w efekcie tego grilla i tych napojów i innych rzeczy, które tam się wtedy wydarzyły, nastąpiły no, wydarzenia, które w ogóle nie powinny mieć miejsca, więc albo się potrafimy bawić i wtedy nie ma problemu, albo nie potrafimy się bawić i wtedy trzeba wprowadzić pewne ograniczenia, które zabezpieczają mienie i bezpieczeństwo innych osób. No, coś za coś. Zmienia nam się społeczeństwo, zmieniają się nastawienia. Zawsze będzie ten, kto będzie niezadowolony, a z drugiej strony no, są pewne priorytety. Nie możemy dopuścić do tego, żeby mienie było niszczone, nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś czuł się niebezpiecznie zagrożony i żebyśmy zakłócali ład i porządek.
1: Czyli pan jest zadowolony z tej imprezy i czy pytanie, czy w przyszłym roku w takim razie można spodziewać się, że również juvenalia będą wspólne w podobnej formule? Pytanie, to też jest pytanie do miasta, czy na przykład lokalizacja zostanie ta sama. Pana zdaniem powinny być w przyszłym roku zorganizowane w podobnej formule juvenalia?
2: Ja uważam, że Łódzkie Porozumienie Akademickie, które powstało i ma już w tej chwili 3 lata, jest pewnym przedsięwzięciem pokazującym, że jesteśmy centrum akademickim, że nie są poszczególne uczelnie, tylko są uczelnie razem. Ta synergia powinna być również widoczna w organizacji różnego typu imprez. Mieliśmy wspólny rok akademicki, mamy różne inicjatywy, mamy wspólne konkursy. W tym roku krok do przodu, wspólne juvenalia, o których rozmawialiśmy już kilka lat. A patrząc na różne ośrodki akademickie, juvenalia przebiegają w sposób połączony dla tychże ośrodków. I właściwie większość w tej chwili pobiera opłaty. Rzeszów 51 tysięcy podobno w tym roku brało udział, opłaty. są normalnością, która tam od wielu lat występuje i nikt się z tego tytułu nie buntuje.
1: Czyli pana zdaniem powinny być wspólne jubileje w przyszłym roku?
2: Łódzkie Porozumienie Akademickie powinno charakteryzować się również tym, że świętujemy razem. Razem, jako wszystkie uczelnie i wszyscy studenci razem.
1: Ale ta decyzja już zapadła? Czy dopiero studenci będą się wypowiadać, samorządy, uczelnie?
2: Mamy w tej chwili oceny, mamy rozmowy, podziękowania. Być może ten pasaż, który był wykorzystany w tym roku na miejsce organizacji koncertów, powinien się nazywać pasażem Łódzkiego Porozumienia Akademickiego i wtedy będzie to swoisty nasz teren, w cudzysłowie. Tak?
1: No z tego co wiem, to tam między innymi też droga jest planowana, w związku z tym nie wiadomo jak długo by taki pasaż terenu zielonego. Poza tym też pytanie, co mieszkańcy na to. Było sporo narzekań, bo kiedy na Politechnice na przykład juwenalia było organizowane, tam osiedli nie jest aż tak dużo. Natomiast w miejscu, w którym zostały teraz zorganizowane juwenalia, no było dość głośno, mieszkańcy rzeczywiście narzekali. Więc chyba co do miejsc to jest też pytanie do miasta, prawda?
2: Panie redaktorze, oczywiście to jest wszystko do ustalenia. Nie ma takiego miejsca w Łodzi w centrum, które byłoby wolne od hałasów w momencie, kiedy są juwenalia i wolne od oddziaływania na okolicy. W okolicach Politechniki powstało coraz więcej osiedli, w których mieszkają ludzie. I ostatnie, które mieliśmy juwenalia, już były, że tak powiem, z odgłosami, że to za głośno, że no, po tych juwenaliach jest mnóstwo śmieci. Jest, no ale po to są studenci i to oni biorą również udział w tym procesie sprzątania, doprowadzenia do stanu, w jakim poprzednio było przed juwenaliami dane miejsce.
1: Panie profesorze, czy polska nauka umiera z braku pieniędzy? W zeszłym tygodniu pod Sejmem protestowały środowiska naukowe, domagając się zwiększenia nakładów właśnie na badania i rozwój do 3% PKB. To ja tylko powiem, że teraz to jest nieco powyżej 1%. To 44 miliardy. Pewnie słuchaczom wiele to nie mówi, ale to w wyobrażeniach większości jest astronomiczna kwota. To mało, dużo?
2: Ostatnio jest reklama mówiąca o pieniądzach przeznaczonych na ochronę terytorialną. 34 miliardy na jeden rok. No więc to są te dwa porównania. Czy polska nauka umiera? Polska nauka ledwo dycha. Oczekiwania są
1: takie. Jest aż tak kiepsko?
2: Ja podam pewien przykład, który charakteryzuje. W momencie, kiedy obejmowałem funkcję rektora, udział w subwencji, czyli tych pieniędzy, które są transferowane do uczelni przez ministerstwo z budżetu państwa, udział pensji pracowników i żeby nie było jasne, to nie są wysokie pensje, stanowił 80% tejże subwencji. Czyli 20% to było to wszystko, co trzeba było przyznać. Na podatki, ogrzewanie, energię elektryczną, doposażenie, wyposażenie sal, wszystko to, remonty, to wszystko, co pozostało.
1: No dobrze, to mam pytanie, no bo Politechnika prowadzi badania, prowadzi przecież innowacyjne badania. Zresztą władze uczelni...
2: Jeżeli mogę. Już
1: bardzo proszę.
2: W tej chwili 93% tejże subwencji to są wynagrodzenia.
1: No właśnie, to skąd pieniądze na badania?
2: To jest ogromny wysiłek wszystkich pracowników i nie tylko pracowników w pozyskiwaniu grantów z różnych miejsc, działania serwisowe typu usługa inżynierska dla podmiotów zewnętrznych, poszukiwanie pieniędzy w różnych innych miejscach. Tylko dla mnie kończą się już możliwości oddziaływania, bo te 7%, jeżeli weźmiemy o przyrost, bo subwencja niewątpliwie przyrosła, ale ten przyrost to stanowi kilkanaście, no może 20%, a w międzyczasie ceny wzrosły o 80%, biorąc sumowaną inflację. Mamy problem z tym, żeby przeprowadzić remont, utrzymać infrastrukturę, a żeby odtwarzać aparaturę, w tym badawczą, ale również tą dydaktyczną, brakuje pieniędzy.
1: Czyli...
2: No a jeżeli weźmiemy pod uwagę wynagrodzenia, bo ostatnio nawet pan minister Klasek powiedział, że nastąpił wzrost wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń, który jest dla profesora, nie równoważy wzrostu chociażby płacy minimalnej. I w wielu miejscach na uczelni osoby, które są odpowiedzialne za utrzymanie laboratoriów, czyli osoby z wyższym wykształceniem, które pilnują, żeby było bezpiecznie, żeby było wszystko zabezpieczone, mają albo minimalną krajową, albo niewiele
1: więcej.
2: No
1: właśnie, to prawda, że asystenci, czyli osoby tuż po doktoracie albo przed doktoratem zarabiają minimalną?
2: Nie, to jest lekka przesada, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby tuż po doktoracie, to ich pensja jest w okolicach 8 tysięcy.
1: Brutto oczywiście.
2: Mówimy tylko o brutto, tak? Bo netto to wszystko zależy, jak ktoś będzie przed 26 rokiem, ma inną, bo to wynika. Ale Jeżeli doktorant jest jego stypendium i stypendium wynosi 3000 z drobnym kawałkiem, czy 4000 po przejściu oceny śródokresowej, to nie są ogromne pieniądze, bo to jest poniżej rzeczywiście minimalnej krajowej.
1: No trudno się za to utrzymać. No dobrze, ale to w takim razie, co brakuje tam pieniędzy, trzeba ich dosypać, czy być może trzeba lepiej nimi gospodarować, czy być może trzeba lepiej to poukładać. No, ministerstwo proponuje, rząd proponuje, żeby stworzyć zespół, który będzie zastanawiał się, w jaki sposób właśnie sfinansować naukę. Wejdzie tam w skład minister obrony, finansów, nauki, cyfryzacji, ale także przedstawiciele środowiska naukowego. Pan by przyjął takie zaproszenie, gdyby takie zaproszenie się do takiego zespołu pojawiło?
2: Oczywiście, bo istotny jest każdy głos, który pochodzi również ze środowiska, bo to środowisko najlepiej wie, jak w tej chwili wygląda sytuacja finansowa i w jaki sposób zrobić. My do niedawna prowadziliśmy ogromną inwestycję, w tej chwili prowadzimy remont, ale to są wszystko dodatkowe pieniądze. Tych pieniędzy nie da się wygospodarować z tego, co dostajemy na tę tak zwaną podstawową działalność.
1: Czyli co, zwiększyć ilość pieniędzy, czy inaczej nimi gospodarować? Wiem, że to jest, oczekuję prostego wyjaśnienia na pewnie skomplikowaną sprawę, ale no taki urok radia.
2: Zwiększyć ilość pieniędzy, bo bez tego się nie da. Rektorzy uczelni ekonomicznych w Polsce, na przykładzie polskich uczelni, ale również uczelni ze świata wskazali, jedna złotówka czy jedno euro zainwestowane w naukę zwraca się od 8 do 13 razy. I to jest najlepsza inwestycja. A już dawno było powiedziane. Taki naród, jakie kształcenie młodych ludzi.
1: No dobrze, panie profesorze, w takim razie przejdźmy do jeszcze jednego tematu, który w województwie łódzkim zawsze elektryzuje, zawsze budzi zainteresowanie. Pana zdaniem elektrownia atomowa w Bełchatowie powstanie. Jak pan przychodzi do Radia Łódź, to zawsze to pytanie pada. Do tej pory konkretnej decyzji nie ma. Premier Donald Tusk mówił, że no Bełchatów jest bardzo blisko, ale z tego co wiem, w maju rozpoczęły się już kolejne badania geologiczne, które mają dać ostateczną odpowiedź, czy ta elektrownia może tam stanąć. To jest decyzja polityczna, czy rzeczywiście decyzja będzie merytoryczna i będzie oparta na wiedzy, będzie oparta na badaniach i no, też na ekonomii?
2: Ja mam nadzieję, że będzie to decyzja merytoryczna. A wielokrotnie taką nadzieję miałem.
1: Ma pan nadzieję, ale pewności takiej nie ma.
2: Ale rzeczywiście, że nie. Kiedyś był taki dowcip mówiący, że dopóki Sejm obraduje, to wszystko jest możliwe, nawet wydłużenie doby. W związku z tym ja mam nadzieję, że będzie to decyzja merytoryczna, bo wszystkie przesłanki wskazują na to, że to jest bardzo dobre miejsce. Po pierwsze, że jest odpowiednia ilość wody, bo woda to jest bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni. W Bełchatowie mamy 3 niezależne źródła, które dają ilość wody 2,5-krotnie przekraczającą zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie awaryjne. A to jest niezwykle istotne. Fukushima była cudowną elektrownią, fantastycznie zabezpieczona, dodatkowe źródła, tylko takie, które były zorganizowane w sposób niezabezpieczający przed taką ogromną falą.
1: Czyli Bełchatów ma wszystko, jeżeli
2: geologicznie
1: chodzi.
2: Badania wieloletnie, przecież tam są cały czas prowadzone, wskazują na to, że jeżeli nawet występują wstrząsy, a to jest normalne w każdym miejscu, to nie jest tak, że jesteśmy pozbawieni, tylko my nie wszystkie odczuwamy. A Bełchatów ma naprawdę bardzo niskie wskaźniki, jeżeli chodzi o sejsmikę i ona jest odpowiednia.
1: No dobrze.
2: No i sieć dystrybucji, która jest gotowa.
1: No tak, w centrum Polski mamy również no tam elektrownię, która zasila ogromne wolumeny, ogromną liczbę mieszkańców, zaopatruje w prąd.
2: To jest 1/5 energii produkowanej w Polsce.
1: Więc to wszystko już jest. No dobrze, mamy również Politechnikę Łódzką i kształcimy już tak naprawdę inżynierów. Tylko ja mam pytanie, ponieważ inżynierów, jeżeli chodzi o właśnie energetykę jądrową, kształci również AGH, Politechnika Śląska, Gdańska, Poznańska, Częstochowska. Praktycznie wszędzie są teraz kierunki. Czy to jest w ogóle atut, że my kształcimy teraz inżynierów jądrowych?
2: Myślę, że kwestia, która uczelnia kształci, jest naprawdę wtórna. Bo to nie są ogromne odległości i myślę, że samo usytuowanie elektrowni w Bełchatowie daje pewien komfort, jeżeli chodzi o koszty życia. Bo no cóż, możemy powiedzieć, że Łódź i okolice to nie są te, w których płaci się najwięcej za to, że tu się żyje.
1: Czyli dobrze rozumiem? Mówi pan, że po prostu inżynierowie w Łodzi będą tańsi?
2: Inżynierowie w Łodzi,
1: mówię w województwie łódzkim.
2: Inżynierowie w Łodzi będą żyli taniej. Ich koszty utrzymania, ich koszty pobytu, koszty wynajmu mieszkania czy zakupu mieszkania czy domu będą niewątpliwie tańsze.
1: No dobrze, to na koniec. Gdyby pan miał postawić pieniądze na to, czy ta elektrownia powstanie. Pewnie jeszcze nie raz się spotkamy i o to zapytam, bo myślę, że ta decyzja szybko nie zapadnie. To postawiłby pan, że będzie w Bełchatowie elektrownia atomowa?
2: Będzie.
1: I jaką kwotę by pan mniej więcej postawił? Duże pieniądze, małe, niewielkie?
2: Duże.
1: duże pieniądze. No duże. To bardzo optymistycznie kończymy w takim razie tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Życzymy przyjemnego, długiego weekendu, bo to środa, ale tak jak prawie piątek.
2: Więc pięknie dziękuję za wywiad i oczywiście dobrego dnia dzisiaj i fantastycznego weekendu.
1: Do usłyszenia. Odpoczynku.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
12: Zbliża się 8.30, czas na raporty drogowy. Jada Murzyński.
13: Na kilku łódzkich ulicach widać już poprawę. Na pewno szybciej przejedziemy przez Obywatelską na Nowych Sadach, przez Konstantynowską i przez samo Centrum Łodzi. Tu z niewielkimi opóźnieniami można przejechać m.in. przez Narutowicza i Kilińskiego. Cały czas korkują się okolice Manufaktury i Ronda Solidarności. W tych miejscach stracimy od 5 do maksymalnie 10 minut. W Sieradzu delikatnie korkuje się Jana Pawła, czyli wylot w stronę Złoczewa. W Zgierzu niewielkie utrudnienia przy skrzyżowaniach z główną drogą.
12: Na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
14: Zakaz korzystania z telefonów w szkołach. Rząd przyjął wczoraj rozwiązania w tej sprawie. Od zakazu używania telefonów będą wyjątki. Dzieci będą mogły korzystać z nich za zgodą nauczyciela do celów dydaktycznych. Do tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź o 9.00. W Unii Europejskiej na razie bez porozumienia w sprawie zmian w przepisach gwarantujących prawa pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli unijnych państw i Parlamentu Europejskiego, które rozpoczęły się wczoraj po południu i trwały całą noc, zostały przerwane po 5.00 rano. Negocjatorzy mają je wznowić wczesnym popołudniem. Największy spór dotyczy tego, od ilu godzin opóźnienia samolotu będzie przysługiwało odszkodowanie i ile będzie wynosić. Kolejny remont ważnej trasy na Bałtach w Łodzi. Magistrat szuka wykonawcy pracy na ulicy Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. Szykują się duże utrudnienia dla mieszkańców, bo wymieniona ma zostać nie tylko nawierzchnia jezdni. A w Łodzi na wakacje zaplanowano wiele remontów w różnych częściach miasta, gdzie dokładnie odpowiedź na to pytanie pada na naszej stronie internetowej. Prezydent miasta Łodzi przegrała w sądzie z byłym prezesem Widzewa. Przypomnijmy, że w 2022 roku Biuro Rzecznika Prasowego prezydent Łodzi rozesłało do mediów komunikat oraz film, w którym ówczesny prezes Widzewa Mateusz Druszcz miał rzekomo niszczyć znaki na parkingu przy stadionie oraz przywieźć na mecz transparent, który uderzał we władze miasta. Były prezes od początku twierdził, że te oskarżenia są nieprawdziwe, co doprowadziło do sprawy sądowej. Sąd okręgowy przyznał rację byłemu prezesowi Widzewa, ale miasto odwołało się od tej decyzji. Sąd apelacyjny w Łodzi podtrzymał wcześniejszy wyrok. Teraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi zostaną opublikowane oficjalne przeprosiny, które muszą być widoczne przez co najmniej 3 dni. Dodatkowo miasto jest zobowiązane wpłacić 20 tysięcy złotych na Fundację Krwinka, która wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi. A więcej o tej sprawie piszemy na www.radioloc.pl. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9.00.
12: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. W dzień zachmurzenie małe i miarkowane, wzrastające do dużego. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze, gdzieniegdzie burza z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 15 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby i miarkowany z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrze 986 hektopaskali.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: na zegarze 28 minut do godziny 9.

25 minut do godziny 9. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich rowerzystów, no bo dzisiaj Światowy Dzień Roweru. No i jest dobra informacja dla rowerzystów z Łodzi, bo miasto chce wybudować nową drogę rowerową po południowej stronie trasy WZ. Ten nowy odcinek ma połączyć Księży Młyn z Galerią Łódzką, no i ma odciążyć drogę rowerową biegnącą północną stroną WZ-ki, a tam momentami no naprawdę ciasno i to bardzo. Ta budowa ma zacząć się jeszcze przed wakacjami i zakończyć się jeszcze w tym roku. No właśnie, a jak Państwo oceniają łódzką infrastrukturę drogową? Czy rowerem po Łodzi dobrze się jeździ? Zapraszamy do rozmowy. Można napisać studiomaparadio.pl, telefonicznie 606-78-78-78. Także oczywiście wiadomości głosowe można nagrywać za pośrednictwem naszego portalu radiouć.pl. Proszę zaglądać. A niebawem przeniesiemy się do Zgierza. Tam mamy spór mieszkańców z deweloperem, który postawił płot utrudniający przejazd jedną z ulic. Ta sprawa u nas niebawem.

0: Tekla utrzymywana przez miasto.
1: I zaczęłam remontować dom i zastanawiam się, jak na przykład będą podjeżdżały duże ciężarówki, które, nie wiem, no, drzewa będę wycinać, bo więc muszą duże samochody podjechać, żeby to zabrać.
2: To jest nasza działka i stwierdziliśmy, że po wielu latach, w których nie mogliśmy uzyskać warunków zabudowy, no i po prostu ogrodzimy. Rafał Boruch, prokurent spółki. Na tą chwilę nie planujemy żadnego przesuwania ogrodzenia, jednak cały czas wykazujemy chęć rozmowy z mieszkańcami.
1: No, nie daj Boże, pożar czy jakaś inna tragedia, to jest jednak problem z dojazdem straży pożarnej czy innych służb. No jest to generalnie utrudnienie dla nas wszystkich. Tak, w jakąś środę zaczęło się ogrodzenie od tamtej strony, od ulicy Owocowej. No i tam jest taki tak duży skręt zabrany, że praktycznie z Grunwaldzkiej w Owocową to się nie da skręcić w prawo zupełnie.
0: Pan deweloper, spółka ma prawo własności do tej granicy oczywiście. Prawo własności prawem własności, rozumiemy, że można je realizować, no ale w jakiś sposób racjonalny. Jest takie coś jak studium zagospodarowania przestrzennego, które i stare, i nowe zawsze tutaj wskazywało na możliwość zabudowy jednorodzinnej. Tutaj świadomie ludzie wybierali takie miejsce do życia. Nie jesteśmy przeciwko zabudowie, tylko o odpowiednich parametrach.
2: Przede wszystkim mieszkańcy nie chcą, żeby tam powstało cokolwiek. Występowaliśmy wielokrotnie do Urzędu Miasta o warunki zabudowy, zarówno na zabudowę jednorodzinną, jak i zabudowę wielorodzinną. Wszystko jest skarżone, nie możemy od prawie 4 lat uzyskać żadnego dokumentu w tym kierunku.
0: No bo to co jest zaproponowane przez dewelopera, no to naszym zdaniem nie odpowiada dotychczasowemu charakterowi.
1: Wielorodzinna zabudowa spowoduje to, że no będzie tutaj totalna ciasnota, że na pewno nie wystarczy miejsc parkingowych, bo dzisiaj to nie ma tak, że samochód, tylko dom, kilka samochodów. No i zacznie się parkowanie wzdłuż ulicy, tak? Zacznie się rozjeżdżanie.
2: Planowanych budynków jest 15. Procedujemy wszystko. I zabudowę jednorodzinną, i zabudowę wielorodzinną. Nie odpuszczamy żadnego tematu. Chcemy, żeby cokolwiek można było zrobić z tą ziemią.
0: No nie wiem, miasto nie reaguje. Nie wiem. Miasto, pan prezydent znają tą sytuację prawną, czyli z przebiegiem granicy już od 4 lat przynajmniej.
2: Podstawą do wydzielenia działki, bo tam są grunty rolne, jest wydana decyzja o warunkach zabudowy. Czyli notabene kółko się zamyka. Żebyśmy mogli wydzielić daną działkę i podzielić, oddać ją do miasta, muszą być warunki zabudowy. Niestety mieszkańcy tego nie chcą.
0: W zasadzie to zostaliśmy zaskoczeni tym ogrodzeniem w środę, że zaczęło się budować.
2: Byli o tym informowani wielokrotnie i nawet rok temu już uprzedzałem ich, że jeżeli nadal będą wszystko skarżyli, to ten teren zostanie ogrodzony. Został ogrodzony. Nie jesteśmy wielkim deweloperem, który przyjechał z Warszawy i chce realizować nie wiadomo jaką inwestycję. Wychowaliśmy się w Zgierzu. Ja mieszkałem 18 lat na Krzywiu i chcemy tam zorganizować fajne miejsce do życia dla mieszkańców i chcemy rozmawiać dalej z mieszkańcami, żeby po pierwsze nie blokowali tej inwestycji, a po drugie, żebyśmy znaleźli wspólne rozwiązanie, jak problem nowo powstającej inwestycji możemy rozwiązać.
3: O interwencję w sprawie ogrodzenia blokującego przejazd Rada Osiedla Krzywie Chełmy poprosiła prezydenta Zgierza. Póki co mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi w tej właśnie sprawie. A tym tematem zainteresował się Seweryn Potentas. 17 minut do godziny.

13 minut do godziny 9. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. Duże zmiany będą w jutrzejszych procesjach Bożego Ciała w Łodzi. Zamiast jednej centralnej procesji będzie kilka mniejszych, w tym pierwsza w historii Łodzi wspólna procesja dominikańsko-jezuicka. To decyzja nowego zwierzchnictwa łódzkiego kościoła, a więc kardynała Konrada Krajewskiego. Centralna procesja została przeniesiona na łódzki grunt 7 lat temu przez ówczesnego arcybiskupa Grzegorza Rysia i była wzorowana na procesji krakowskiej. Kardynał Krajewski wrócił w tym roku do tradycyjnej trasy procesji po terenie parafii katedralnej. Po mszy o godzinie 11 wierni wyruszą z Placu Katedralnego i przejdą ulicą Piotrkowską, dalej Czerwoną Wólczańską oraz Skorupki. Jednocześnie w Łodzi pojawią się procesje lokalne. Po raz pierwszy zorganizowana będzie także wspólna procesja dominikańsko-jezuicka. No i przed południem w Łodzi jutro należy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych. 12 minut do 9 teraz.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Kampania społeczna. Wakacje? Ale co to?
4: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
5: Nigdzie. Jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
3: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
6: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
7: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
6: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Zbliża się godzina 9, przed nami raporty drogowe, Jada Morzyński.
9: Sytuacja drogowa w Łodzi jest dobra. Wygląda na to, że wszyscy dotarli już do swoich miejsc pracy, dlatego natężenie ruchu ulicznym spadło. Do 5 minut poczekamy na Rondzie Solidarności i podobnie długo postoimy na najważniejszych skrzyżowaniach na trasie WZ, na przykład na krzyżówce Piłsudskiego z Kopcińskiego i Piłsudskiego z Niciarnianą. W Pabianicach mamy niewielkie utrudnienia na przejazdach kolejowych na Lutomierskiej i na Torowej. W Bełchatowie możliwe są niewielkie korki na drodze wojewódzkiej numer 484, prowadzącej w kierunku Kamieńska.
8: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
10: Mimo kontrowersji wokół hałasu i lokalizacji wspólnej juwenalia mogą na stałe wpisać się w kalendarz Łodzi. Bez telefonów na lekcjach i przerwach rząd chce ograniczyć używanie smartfonów przez dzieci. Zmiany na kolei wódzkiem. Część pociągów pojedzie objazdami, ale podróże mają być szybsze. Dzisiaj możliwy deszcz i burze z gradem, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, a w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku juwenalia również zorganizują wspólnie trzy największe uczelnie w Łodzi. Wokół tegorocznej edycji, która po raz pierwszy została zorganizowana poza osiedlami akademickimi, urosło sporo kontrowersji. Mieszkańcy Bałut narzekali na hałas, a część studentów zwracała uwagę na brak klimatu akademickiego święta. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z rektorem Politechniki Łódzkiej, profesorem Krzysztofem Jóźwikiem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: To skoro pojawiły się pytania i wątpliwości, to skąd pewność, że w przyszłym roku będzie powtórka wspólnych płatnych juwenaliów?
11: No bo zdaniem gościa Radia Łódź minusów było więcej, było mniej, przepraszam, niż plusów. Zdaniem rektora trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy: koszty i bezpieczeństwo.
12: Wykonawcy, przynajmniej tacy, których chcieli słuchać by studenci, są coraz drożsi. I drugie, jesteśmy w stanie, w którym mamy ogłoszone stopnie ochrony. Bo żeby ona była bezpieczna, przecież zawsze mógł się znaleźć jakiś wariat, a w tej chwili tego nie brakuje.
11: Chodzi o zagrożenie terrorystyczne, ale nie tylko, po prostu zagrożenie.
12: Po prostu zagrożenie. Więc to jest ogromny sukces, że to się udało przeprowadzić.
11: I to właśnie powoduje, że w ocenie uczelni juwenalia były sukcesem. Oczywiście ostateczna decyzja w sprawie przyszłorocznego święta jeszcze nie zapadła, ale wszystko wskazuje na to, że juwenalia znów będą wspólne. Pytanie, czy również na Bałutach, gdzie mieszkańcy narzekali na hałas.
10: A co z tradycyjnymi studenckimi grillami na osiedlach akademickich? Czy będzie można je organizować? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która już jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej, a także w aplikacji Radia Łódź. Bez telefonu w czasie lekcji i na przerwach. Od września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania przez uczniów ze smartfonów. Przepisy w tej sprawie przyjął rząd. Teraz zajmie się nimi parlament i prezydent. A więcej na ten temat wie Joanna Stankiewicz.
13: Średnio 3-4 godziny dziennie spędzają uczniowie bawiąc się telefonami komórkowymi. Eksperci i rząd widzą problem, stąd propozycja, aby w podstawówkach dzieci nie korzystały ze smartfonów w czasie lekcji i na przerwach.
14: Jeżeli wyjrzymy przez okno na podwórko, to zobaczymy, że dzieci tam siedzą i skrolują telefony.
13: Mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec i dodaje, że czeka na wprowadzenie zakazu.
14: Po prostu zostaw telefon w domu i tyle. Koniec. Kropka. Po co ci ten telefon w szkole? Do niczego ci nie służy. My mamy wszystko, co jest ci potrzebne.
13: Wielu uczniów nie wyobraża sobie życia bez komórki.
15: No będą na pewno osoby z dwoma telefonami.
16: Plus są takie, że nie będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od tych telefonów.
13: Zakaz ma obowiązywać od nowego roku szkolnego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
10: Będzie korekta rozkładu jazdy pociągów. Wakacyjny rozkład w Łódzkiem przyniesie zarówno utrudnienia, jak i zakończenie kilku ważnych inwestycji. Od 14 czerwca do 29 sierpnia część pociągów będzie kursować inaczej, a powodem są trwające prace, m.in. w Tomaszowie Mazowieckim na trasie Skierniewicełowicz oraz między Koluszkami a Częstochową. Kolejarze podkreślają jednak, że efektem inwestycji będą krótsze podróże, większa przepustowość linii i poprawa dostępności stacji, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
17: Finiszuje przebudowa odcinka Skierniewice-Bełchów na trasie Skierniewice-Łowicz. Do dyspozycji podróżnych oddane zostały już nowe perony i tory, a obecnie trwa budowa nowej kładki dla pieszych w Bełchowie. Całość inwestycji ma szansę zakończyć jeszcze w wakacje, podobnie jak na stacji Tomaszów Mazowiecki.
10: Po 14 czerwca kontynuowane będą również prace modernizacyjne na odcinku Koluszki-Częstochowa. Część pociągów dalekobieżnych pojedzie zmienionymi trasami, m.in. przez centralną magistralę kolejową, a zmiany czekają także pasażerów w Łodzi, gdzie w sierpniu część pociągów pojedzie objazdem przez Łódź Olechów.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: W Radomsku może powstać duże centrum motorsportu. W planach jest nowoczesny obiekt z torem wyścigowym i offroadowym. Ma tam powstać także ośrodek szkolenia bezpiecznej jazdy oraz strefa rekreacji dla rodzin. Pomysłodawcy liczą też, że legalne miejsce do jazdy pomoże ograniczyć niebezpieczne, nielegalne wyścigi uliczne, mówi Tomasz Bonar, prezes fundacji Fun & Drive Dzieciom.
19: Każdy, kto będzie mógł tutaj przyjechać, spędzić fajny weekend, podszkolić się z jazdy, czy wykorzystać pełne możliwości swojego samochodu właśnie po to, żeby nie robił potem tego na ulicy.
10: Centrum Sportów Motorowych miałoby powstać na działce w pobliżu autostrady A1. Koszt inwestycji to około 60 milionów złotych, a zakończenie prac planowane jest na 2029 rok. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10. Zapraszam.
8: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Michał Malinowski.
20: Udany początek polskich siatkarek. Kobieca reprezentacja Polski wygrała z Belgią na inauguracji Ligi Narodów. Biało-czerwone prowadziły 1-0 i 2-1 w setach, ale o losach meczu decydował tiebreak, w którym Polki zwyciężyły 15-13. 12 punktów, w tym 5 blokiem zdobyła środkowa UKS-u Komerską Anna Obiała. Grę kadry prowadziła Katarzyna Wenerska, nowa rozgrywająca PGE Budowlanych. A na zmianę wchodziła libero Justyna Łysiak, także siatkarka Budowlanych. Jutro Polki zmierzą się z Czeszkami. Nowy bramkarz w UKS-ie, Damian Węglarz, został piłkarzem Łódzkiego Klubu Sportowego. Doświadczony bramkarz podpisał z klubem 2-letnią umowę. Węglarz rozegrał w Ekstraklasie i na jej zapleczu ponad 180 meczów. Jest wychowankiem Zawiszy Bydgoszcz, a ostatnie dwa sezony spędził w Arce Gdynia. Nieudany początek Mistrzostw Świata dla biało-czerwonych. Reprezentacja Polski koszykarzy 3-3 przegrała dwa mecze w pierwszym dniu męskiego turnieju. Po porażce Polacy przegrali z Mongolią 19-21 i z Łotwą 20-22 i są w trudnej sytuacji, ale koszykarz UKS-u Kulpa Kłódź Marcel Ponitka wierzy w awans.
21: Zabrakło może gdzieś kilka błędów zostały popełnione, ale no to koszykówka jest grą błędów. Zostawiamy ten dzień i w czwartek jest kolejny. Trzeba się mocno przygotować i walczymy dalej o nasz założony cel, czyli o wyjście z grupy.
20: Dzisiaj dokończenie rywalizacji grupowej w turnieju kobiecym. Polki zmierzą się wieczorem z Azerbejdżanem i Holandią. Biało-czerwoni zagrają towarzysko na narodowym. Piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się w Warszawie z Nigerią. Szansę na kolejny występ z orzełkiem na piersi będzie miał Przemysław Wiśniewski, obrońca Widzewa Łódź. Początek spotkania o 20:45. Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. Polska tenisistka, która debiutuje w drabince głównej paryskiego turnieju wielkoszlemowego, w ćwierćfinale zagra z Anną Kalińską. Początek meczu na korcie Filipa Szatriera już tuż po godzinie 11, a więcej sportu na bieżąco na radiołódź.pl.
8: To zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie małe i miarkowane, wzrastające do dużego. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. O tym o poranku ostrzegaliśmy. Możliwy także grad. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach uparte 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 24 stopni, wiatr słaby i miarkowany z kierunków południowych, w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę, na barometrze 986 hektopaskali. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranek. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. A w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: No i cóż, dobrego dnia pani bardzo serdecznie.
1: A pięknie,
8: życzę.
1: Dziękuję. Czy już wystawiamy dobrą ocenę pogodzie? Czy jeszcze chwilę czekamy? Nie chwalimy dnia przed zachodem słońca, prawda? Bo dzisiaj ten dzień dobrej oceny, prawda? Między innymi.
8: Też to tego nie widziałem, powiem szczerze.
1: Naprawdę.
8: To jeżeli chodzi o dobrą ocenę, to takie naciągane 4 dzisiaj.
1: No dobrze, ale jeszcze poczekaj, żeby nie było z minusem, żeby nie było 3 plus i tak dalej.
8: Właśnie, tego się
1: obawiam. Poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: I bardzo dobrze, tak przy okazji, 11 minut po godzinie 9 już, czyli już tak spokojnie, bez wyrzutów sumienia, można zapytać, czy wszyscy gotowi na to, żeby rozpocząć długi weekend. Tak, o zakupach najpierw przypominam, żeby jutro nie było tak zwanej niespodzianki, a potem to już zasłużona czerwcówka, bo to tak oficjalnie się nazywa. Z majówkami koniec, ale przecież weekendowy odpoczynek w czerwcu też ma swoją nazwę, czyli plan działania jest następujący. Należy dobrze to sobie wszystko zaplanować, przemyśleć. Można liczyć na naszą pomoc. Od razu mówię tak dzisiaj na dzień dobry. Kto wyjeżdża, kto zostaje w domu, na działce, na balkonie. studio@radiowc.pl. Można się pochwalić. Takie zadanie na dzień dobry dzisiaj, a potem będzie ich jeszcze więcej. Polecamy się. Do słuchania.

19 minut po godzinie 9. Wiadomości na dzień dobry. Przed południem jest następująca. Pierwsza czerwcówka do zaplanowania. Na działkę wybiera się pan Adam. Trzeba się zrelaksować, zadbać o zieleń, bo sama sobie nie poradzi. Za sucho dookoła czekamy na poziomki. Można już czekać na relację specjalną z uroczyska Lublinek. Dzisiaj w środku dnia będzie taka historia. Jakiś czas temu zapowiadaliśmy zajęcia biegowe z Moniką Kaczmarek, lekkoatletką biegaczką. Także dzisiaj z Moniką jeszcze pobiegamy sprawdzimy, co tam na uroczysku słychać. Dla rowerzystów dzisiaj szczególne pozdrowienia, ponieważ dzisiaj Światowy Dzień Roweru. O, to jest tak przy okazji właśnie taki temat, żeby na ten temat sobie porozmawiać. Pierwsza rowerowa przejażdżka. Kto pamięta, jak to było? Działo się wtedy, prawda? Czekają zaproszenia do Teatru Lalek Arlekin na Czarnoksiężnika z Krainy Oz. 6 czerwca o godzinie 16:00 spektakl dla dużych i małych. Proszę pisać w tej sprawie. Studio Radio Łódź.pl. Pierwsza taka rowerowa wyprawa. Czekamy.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
1: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
0: Autopromocja. W środku dnia z Radiem Łódź.
6: 28 minut po godzinie 9. Zaproszenie na teatralną wycieczkę dla dużych i małych. Pierwsza rowerowa wyprawa, przejażdżka. Jak to było? Pamiętają Państwo jeszcze? studio@radiolodz.pl. Można, trzeba pisać. My opowiemy już za chwilę o szlachetnej paczce. Wrócimy do tego tematu właśnie. Magazyn Masz Głos już za kilka minut w Radiu Łódź. Zapraszam w imieniu Agaty Zielińskiej.

0: 26 minut zostało do godziny 10. Masz głos.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Grzechnik, dyrektorka Szlachetnej Paczki. Pani Agnieszko, zwykle tak jest, że Szlachetna Paczka kojarzy nam się od razu z okresem świątecznym, z paczkami świątecznymi, z tym grudniowym weekendem cudów. Natomiast okazuje się, że Szlachetna Paczka właściwie działa przez cały rok.
2: Zdecydowanie. My często mówimy, że Szlachetna Paczka to jest taka wielka machina dobra i ona podczas weekendu cudów łączy rodziny z darczyńcami. Natomiast tak naprawdę, by było to możliwe, to my tą machinę musimy uruchomić znacznie, znacznie wcześniej. Pierwszą taką osobą, która w paczce musi się pojawić, jest przede wszystkim wolontariusz. To od niego się wszystko zaczyna, bo on jest tą osobą, która rodzin szuka, która z rodzinami się spotyka. Wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w Szlachetną Paczkę każdego roku jest mniej więcej aż 10 tysięcy osób. Tak naprawdę, żeby wszystkich zrekrutować, żeby wszystkich przygotować do pracy, żeby z każdym móc się komunikować, kontaktować, to tak naprawdę my taką rekrutację takich specjalistycznych wolontariuszy, to rozpoczęliśmy już teraz. Rekrutację wolontariuszy, tych, którzy będą z rodzinami się spotykać, będziemy zaczynać mniej więcej na początku wakacji. A żeby to było możliwe, no to oczywiście kilka miesięcy takich naszych wewnętrznych przygotowań, podsumowań, ewaluacji i zastanawiania się, co w tym roku możemy zrobić jeszcze sprawniej, tak żeby mogło się wydarzyć to najważniejsze, czyli żeby pomoc mogła trafić do rodzin jesienią i zimą.
1: Jakaś konkretna pomoc jest też kierowana do konkretnych osób w ciągu roku?
2: Rzeczywiście samo odwiedzanie rodzin, poznawanie ich potrzeb jest skoncentrowane. Począwszy od wakacji, zdecydowanie jest tego najwięcej, tych spotkań jest najwięcej, wczesną jesienią, tak żeby rodziny otrzymały pomoc materialną. I pomoc materialna to jest rzeczywiście ten moment weekendu cudów. Natomiast to, co jest ogromnie ważne i trwa rzeczywiście przez cały rok, to to, że wiele z rodzin ma kontakt ze swoimi wolontariuszami, później też w kolejnych miesiącach, szczególnie tutaj osoby starsze, to niejednokrotnie są ci nasi beneficjenci, którzy ten kontakt z wolontariuszami mają najdłużej. Nasi wolontariusze dzwonią, pytają, czy jeszcze w jakiś sposób nie pomóc, czy nie zrobić zakupów, czy czegoś nie podpowiedzieć. Może coś pomóc załatwić w urzędzie, może złożyć jakiś wniosek. I jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Tych osób starszych jest z każdym rokiem coraz więcej. Mówi się też o takiej, można powiedzieć, już epidemii samotności. I to, że jest ktoś, kto jest cały czas zainteresowany, kto sprawdzi, czy ta starsza sąsiadka na pewno wszystko ma, czy jest w stanie się dostać do lekarza, czy wie, jak się zapisać chociażby, to również ma ogromne znaczenie. I wiele takich pięknych historii, takich relacji, które trwają przez lata, znamy.
1: Każdy człowiek to inna historia. Przecież obejmujecie swoją pomocą bardzo dużo osób. To jest tak, że utrzymywane są rzeczywiście te relacje, przecież zmieniają się tak samo wolontariusze. Czy mimo tego właśnie udaje się mieć ten kontakt, no przynajmniej z częścią z tych osób, którzy są waszymi podopiecznymi?
2: Jak najbardziej. Jest część rodzin, która do paczki włączona jest kilkukrotnie. I tutaj troszkę się powtórzę, ale to szczególnie w przypadku osób starszych. Niestety, jeżeli mamy osoby, które mają po prostu bardzo niskie emerytury, tutaj szczególnie kobiety, które w minionym systemie po prostu nie wypracowały sobie, no można powiedzieć wprost, jakkolwiek godnej emerytury, to wolontariusze odwiedzają niejednokrotnie takie rodziny po prostu każdego roku i każdego roku ta paczka, która jest pewnego rodzaju po prostu ulgą też w takiej codziennej rzeczywistości, to ta paczka trafia. Więc są takie rodziny, z którymi rzeczywiście wracamy każdego roku. Są też takie rodziny, które rzeczywiście wolontariusze są z nimi w kontakcie. Równocześnie nas tak naprawdę najbardziej cieszą te sytuacje, w których rodzina już nas tak naprawdę nie potrzebuje, dlatego że stanęła na nogi, dlatego że chociażby mama, która dotychczas samotnie wychowywała dzieci, była w stanie znaleźć pracę i już tak naprawdę tej pomocy od nas nie potrzebuje. A już w ogóle takim najpiękniejszym momentem to jest ta, w której ktoś z rodziny na przykład staje się naszym wolontariuszem, albo wręcz zdarzają się takie historie. historię, że ktoś już na tyle stanie na nogi, że sytuacja się na tyle polepszy, że wręcz w kolejnym roku chce być w jakiejś formie darczyńcą, tak, żeby móc trochę tego swojego dobra, które się otrzymało, oddać kolejnej potrzebującej rodzinie.
1: Jest takie powiedzenie, że nikt tak dobrze nie zrozumie drugiej osoby, jak ta osoba, która tak naprawdę jest w podobnej sytuacji. I to w sumie od takich osób, które niejednokrotnie nie mają dużo, doświadczamy najwięcej pomocy.
2: Dokładnie. Nam zdarzają się takie historie, one są bardzo poruszające, gdzie wolontariusze trafiają do starszej pani i pani mówi, że ona to nie potrzebuje zbyt wiele, ale tam obok za ścianą mieszka taka druga starsza pani i ona potrzebuje znacznie bardziej niż ona. To są takie bardzo wzruszające momenty i myślę, że szczególnie ci z nas, którzy przeżyli jakąś trudną sytuację, którzy sami mamy za sobą jakiś kryzys, może śmierć kogoś bliskiego, może utrata pracy, to rzeczywiście jesteśmy w stanie nieco łatwiej wczuć się w sytuację tych osób, które paczkę dostają. Szczególnie, że niejednokrotnie przecież mówimy o takiej biedzie, która jest biedą niezawinioną. Jeżeli się komuś rodzi dziecko z niepełnosprawnością, jeżeli ktoś zachoruje, jeżeli ktoś straci najbliższą osobę w wypadku samochodowym, to tak naprawdę jak się wsłuchuje, wczytuje w tę historię naszych rodzin, to one w ogromnej mierze są o tym, że po prostu pewnego dnia wydarza się w życiu coś, na co nie mieliśmy żadnego wpływu i nagle to życie jest absolutnie przewrócone do góry nogami. I to, że takie rodziny tracią

0: doświadczenie, to ogromna większość rodzin powiedziała wcale nie o pomocy materialnej. Ta pomoc materialna, ona jest, można powiedzieć, jak w pewien sposób taka higieniczna, taka przywracająca pewnego rodzaju jakby godność, że sobie jesteśmy w stanie jakoś poradzić. Natomiast przede wszystkim ten aspekt tego, że zostało się przez kogoś dostrzeżonym, że pojawił się ktoś, kto się nad tą moją historią pochylił i kto powiedział, ja ci pomogę. Kto był zainteresowany, kto zapytał, co się stało, kto chciał poznać przyczyny trudnej sytuacji. Ta pomoc w papce jest tą, którą przygotowują darczyńcy. Ona jest zawsze odpowiedzią na konkretne potrzeby konkretnej rodziny. Szczególnie w domach, w których są dzieci, naprawdę inaczej się otrzymuje na przykład pościel, kiedy ta pościel jest ten psi patrol i to jest ten ukochany bohater bajki Chłopczyka albo Dziewczynki. I ten właśnie wymiar tego, że ta pomoc jest tak indywidualna, że stoi za nią nie instytucja, ale drugi człowiek, to dla naszych paczkowych rodzin, jak te rodziny same o tym mówią, to ma tak naprawdę ogromne znaczenie i niejednokrotnie nawet większe niż właśnie ta pomoc materialna. Natomiast to, co robi największą różnicę, to rzeczywiście ten aspekt relacyjny, który w Paczce jest absolutnie unikatowy.
1: Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Agnieszka Grzechnik, dyrektorka Szlachetnej Paczki, była dzisiaj naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.

Kto mrozu? W Radiu Łódź też lubimy to miejsce, nie ma jak dom, ale od czasu do czasu trzeba z tego domu wyjść. To jaka historia teraz? Oczywiście rowerowo-teatralna, Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Spektakl w Teatrze Lalek Arlekin 6 czerwca o godzinie 16. Ja poprosiłam, żeby opisać swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Była taka oczywiście pani Ania. Dwa zdarte kolana, łokcie też w stanie wiadomym, ale kiedy zorientowałam się, że tata już za mną nie biegnie, tylko patrzy, jak sama sobie radzę. Ja radość, on duma. Czyli trochę jeździmy, prawda? My pobiegamy tuż po godzinie 10 w znakomitym towarzystwie i miejscu, także można się przygotować na takie atrakcje także w Radiu Łódź. W sprawie zaproszeń też jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Przed południem kino, teatr, jeszcze do omówienia takie wyprawy. Więcej na ten temat tuż po godzinie 10.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12:00 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl 50 słów. Komediodramat, który pokaże Ci prawdziwe oblicze miłości. Na scenie Maria Seweryn i Kamil Maćkowiak. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz.
9: Tłoczno na trasach przed długim weekendem. Kierowcy muszą liczyć się z większą liczbą patroli. Kolejny duży remont na łódzkich Bałutach. Miasto szuka wykonawcy przebudowy ulicy Lutomierskiej. Naukowcy czekają na wsparcie państwa. Rząd zapowiada pracę nad rozwiązaniem problemów finansowych uczelni. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna do 24 stopni. Korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji w trasie. Rozpoczyna się czerwcówka, a policja przypomina, by wyruszając na długi weekend nie zapominać o zdrowym rozsądku. Więcej na ten temat wie Mariusz Pieśniewski.
10: Co roku wyjazdy na długie weekendy wyglądają podobnie.
11: Rzeczywiście korek zmęczył intensywnie.
12: No wolno. Jak ktoś się śpieszy, to ma problem.
10: Ale czego możemy się tym razem spodziewać?
13: Zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku.
10: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
13: Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia.
10: Warto nie tylko stosować się do znaków, ale po prostu zwolnić. Mówi wicekomendant główny policji nadinspektor Roman Kuster.
14: Jadąc 10 mniej, z 60 na 50 km na godzinę, o ile wydłuża się droga hamowania. To tak naprawdę ta droga hamowania wielokrotnie myślę, że jest w stanie uratować istnienie ludzkie.
10: W zeszłym roku podczas długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
9: Kolejny remont ważnej trasy na Bałutach w Łodzi. Magistrat szuka wykonawcy pracy na ulicy Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. Szykują się duże utrudnienia dla mieszkańców, bo wymieniona ma zostać nie tylko nawierzchnia jezdni. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
15: Remontowa ofensywa na łódzkich Bałutach trwa, o czym mówi mi Piotr Grabowski ze spółki Łódzkie Inwestycje.
16: Teraz rozpoczyna się remont Rybnej Bazarowej, trwa remont ulicy Wielkopolskiej.
15: A miasto właśnie ogłosiło przetarg na remont Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej, gdzie mają się pojawić nowa nawierzchnia, wymieniony wodociąg, ciąg pieszo-rowerowy oraz przystanki.
16: Wykonawca realnie na ten odcinek mógłby wejść pod koniec wakacji. Pewnie już przed zimą tych prac zakończyć się nie uda.
15: Prace mają potrwać do końca wiosny. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: A w Łodzi na wakacje zaplanowano wiele remontów w różnych częściach miasta. Gdzie dokładnie? Odpowiedź na to pytanie na naszej stronie internetowej.
17: Więcej na radiołódź.pl.
9: Rząd chce powołać zespół, który ma zająć się problemami finansowymi polskiej nauki. Jego powstanie zapowiada minister Marcin Kulasek. W jego skład mieliby wejść ministrowie obrony, cyfryzacji i finansów, a także środowiska naukowe. Jeśli pojawi się takie zaproszenie, to chętnie dołączyłbym do takiego zespołu, zapowiadała w Radiu Łódź rektor Politechniki Łódzkiej profesor Krzysztof Jóźwik. Jak mówi, sytuacja finansowa polskich uczelni jest dramatyczna i potrzebna jest natychmiastowa zmiana.
18: Czy polska nauka umiera? Polska nauka ledwo dycha. Oczekiwania są takie.
19: Jest aż tak kiepsko?
18: Podam pewien przykład. W momencie, kiedy obejmowałem funkcję rektora, udział w subwencji, czyli tych pieniędzy z budżetu państwa, udział pensji pracowników, i żeby nie było jasne, to nie są wysokie pensje, stanowił 80%. W tej chwili 93% tejże subwencji to są wynagrodzenia.
9: A z porannym gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski. Pieniądze potrzebne są również, a może nawet przede wszystkim, na badania i sprzęt naukowy, dodaje rektor. Dlatego jego zdaniem potrzebna jest natychmiastowa reakcja państwa. W zeszłym tygodniu w tej sprawie pod Sejmem protestowały środowiska naukowe. A cała rozmowa z rektorem do odsłuchania na naszej stronie www.radioloc.pl. Specjalny samolot medyczny z Klaudią Uciechowską na pokładzie leci z Chin do Polski. Klaudia od połowy kwietnia przebywała w jednej z klinik w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu, będące powikłaniem potworniaka jajnika. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek powiedział w Polskim Radiu 24, że kwestia przewiezienia chorej 24-latki nie budziła wątpliwości.
20: Właśnie o to chodzi. To jest tak jak z żołnierzami. Nigdy nie pozostawimy żadnego żołnierza, zwłaszcza takiego, który jest w potrzebie. Tak dokładnie powinno to dotyczyć każdego obywatela Rzeczypospolitej. Wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc Polakom, będziemy pomagać.
9: Samolot z 24-letnią Klaudią Uciechowską ma wylądować dziś po południu na lotnisku we Wrocławiu, a stamtąd pacjentka zostanie przetransportowana do szpitala. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
8: A przed nami już teraz prognoza pogody i kto najbardziej czeka na deszcz, alergicy i miłośnicy przyrody. Trochę tych oczekujących jest, podpisuję listę poparcia w obu przypadkach. Nieprzypadkowo od opadów deszczu zaczynam, ponieważ można dziś na nie liczyć w Łódzkiem. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejsze porywy wiatru, nawet do 80 km na godzinę. I tutaj ostrzeżenie przed burzami, głównie dla południowej i zachodniej części województwa.
17: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: 9:05, to jeszcze przez chwilę pracujemy, potem czerwcówka. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Piotr Śliwiński realizuje program. Przed nami wycieczka, także trochę sobie pobiegamy.

10 minut po godzinie 10 to będzie rozgrzewkacz, od razu startujemy i jeszcze chwilę poczekamy na wszystkich chętnych do aktywnego spędzania wolnego czasu. Jakiś czas temu, zapowiadając zajęcia z Moniką Kaczmarek, lekkoatletką, biegaczką, obiecałyśmy sobie, że sprawdzimy, jak nam się biega po Lublinku. Ja sprawdziłam wczoraj wieczorem, także za chwilę o wszystkim opowiem. Uroczysko Lublinek, to miejsce odwiedzimy.

17 minut po godzinie 10, to ja też poproszę głośniej teraz, czyli pora sprawdzić, co słychać, co dzieje się na Lublinku, zajęcia biegowe. Mistrzyni Polski brązowa, medalistka Mistrzostw Polski, tak, trzeba o tym wspomnieć. Z głową po zdrowie, bieganie na uroczysku, zajęcia bezpłatne, potrwają do 7 lipca, także można zbudować formę lub zacząć swoją przygodę pod okiem zawodowca Moniki Kaczmarek. Ja wczoraj zajrzałam, sprawdziłam po zajęciach, jakie nastroje, także jak było? Posłuchamy już za chwilę.

0: No dobrze, to jesteśmy po zajęciach. Godzina 18.30, to był początek. Późna pora, Moniko, dzisiaj. Do której trwały zajęcia?
1: No tak, dzisiaj nam się troszkę przedłużyło. Prawie półtorej godziny, nawet więcej. Więcej niż półtorej godziny. Także no, był lekki wycisk.
0: Te zajęcia odbywają się na uroczysku Lublinek, więc miejsce do zajęć rzeczywiście jest idealne. Moniko, to są kolejne zajęcia. Jak rozwija się grupa? Ile osób bierze udział w tych zajęciach?
1: No przyznam szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczona, bo grupa jest naprawdę liczna, ale już widzimy taką stałą, że tak powiem, core, także no około 20 osób to lekko.
0: I są to osoby niekiedy niepozorne, bo wiem, że młodzież, która przyszła na zajęcia, przyszła sobie stwierdzając, że dobra, damy radę i potem po zajęciach usłyszałam następującą uwagę, najgorsze, i tutaj cudzysłów, są te osoby bardzo niepozorne. Tutaj trzeba naprawdę się przygotować do tych zajęć. Wiem, że przychodzą na te zajęcia zarówno osoby, które już trochę z bieganiem miały wspólnego, jak i takie osoby, które dopiero przygodę swoją z bieganiem zaczynają. Od czego zaczynają się te zajęcia?
1: Tak, to zdecydowanie skupiamy się przede wszystkim na osobach, które właśnie dopiero zaczynają biegać. Także te wszystkie osoby, które już właśnie są trochę zaawansowane, tutaj bardziej korzystają na tych zajęciach z tak zwanej sprawności, tak, biegacza, czyli różnych ćwiczeń, które tak naprawdę w treningach po prostu no, nie mamy na nie za bardzo czasu albo też pomysłu. A jeśli chodzi o przebieg tych zajęć tak generalnie, no to zawsze zaczynamy od krótkiego biegu takiego rozgrzewkowego, czyli w tempie dostosowanym tak naprawdę do najwolniejszego biegacza. Natomiast zawsze mamy wyznaczoną trasę, także nikt się nigdy nie zgubi i biegamy też swoim tempem, tak? Także tutaj zdecydowanie siła grupy nas motywuje do tego, żeby ten dystans pokonać, ale oczywiście nie ma tutaj jakiegoś rygoru, są przerwy dozwolone, także chodzi nam głównie o to, żeby każdy indywidualnie się po prostu z zajęć na zajęcia rozwijał. No i zawsze po takiej rozgrzewce biegowej tak naprawdę główna część treningu to są właśnie te różne ćwiczenia sprawnościowe. Dzisiaj się na przykład skupialiśmy na technice biegu, także każdy szlifował tą swoją technikę, pokorygowaliśmy właśnie jakieś takie, powiedzmy, mankamenty i też pokazywałam, na czym warto się skupiać. I tutaj na końcu było takie zadanie biegowe, więc dlatego trochę nam się te zajęcia też przedłużyły, bo była też przerwa między tymi ćwiczeniami biegowymi. No i na końcu oczywiście schłodzenie, czyli już taki powrót do oddechu takiego regularnego i pożegnanie na parkingu.
0: Podczas zajęć, tak jak mówimy, biegacie przede wszystkim, ale widzę, że rozstawiasz jakieś różne elementy, które pomagają właśnie w tych dodatkowych ćwiczeniach.
1: Tak, no bazujemy tutaj na ostatnio na przykład na gumach. Mieliśmy też piłkę lekarską, także naprawdę zajęcia staram się, aby były urozmaicone, czyli nie biegamy tylko cały czas półtorej godziny, oczywiście, tylko właśnie no mamy tutaj trochę fanu, trochę właśnie ćwiczeń takich grupowych, koordynacyjnych, wzmacniających te partie naszego ciała, które później w bieganiu no, są przydatne i pomagają nam po prostu biegać dobrze technicznie i też no, w jakiś sposób zapobiegają różnym kontuzjom, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje słabsze punkty, także tutaj skupiamy się na wzmacnianiu tych właśnie słabszych obszarów, ale też na rozciąganiu.
0: Kolejne zajęcia zaczynają się we wtorek, zabawa zaczyna się od nowa o godzinie 18.30. Tutaj spotykacie się na parkingu przy uroczysku Lublinek. Bardzo łatwo Was tutaj znaleźć, ponieważ ta grupa po prostu się przemieszcza, ją widać z daleka. W kolejny wtorek o 18.30. Każdy może przyjść.
1: Tak, każdy może przyjść. Serdecznie jeszcze raz zapraszam. Naprawdę mamy super grupę. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Monika Kaczmarek. Jak nie skorzystać z takiego zaproszenia, prawda? Zajęcia bezpłatne. O tym też warto pamiętać z Zieloną Łodzią. A dlaczego warto budować formę? Ja przypomnę, bieg jubileuszowy Radia Łódź się zbliża. Także trenujemy dosłownie wszędzie i przy każdej okazji. A o naszym radiowym biegu można dowiedzieć się więcej na radiołódź.pl. To tak przy okazji właśnie podpowiadam.

0: autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu. Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
8: 7 czerwca o 20 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
0: Autopromocja.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
9: A za nami już godzina 10.30. Tajemnice mediów będziemy Państwu zdradzać. Magazyn Świat Mediów bez tajemnic jeszcze przed godziną 11. Dzisiaj o języku polskim, o języku i jego funkcjonowaniu w przestrzeni internetowej. Takim tematem zajmie się Joanna Karp. Kilka słów, nie tylko o słowach, zapewne będzie już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: 20 minut zostało do godziny 11.
1: Media bez tajemnic.
2: Paulina Mikuła, mówiąc inaczej, właśnie o czym Paulina mówi najchętniej?
3: W sieci o języku polskim. W tym czuję się najlepiej, najbezpieczniej i robię to od 13 lat, więc jestem do tego przyzwyczajona.
2: Czy ty właśnie odnajdujesz się w tym internecie, biorąc pod uwagę język, dlatego że myślę, że może niejednokrotnie on ranić, dlatego że no w internecie ten język jest, wydaje mi się, że czasem może taki niedopieszczony, ale może ty masz inne odczucia.
3: Ten język rzeczywiście się zmienia i internet spowodował, że zmienia się szybko, dynamicznie. No nie jestem zachwycona niektórymi tendencjami językowymi, na przykład wulgaryzacją polszczyzny. I uważam, że to należałoby zatrzymać, choć przykładam cegiełkę, bo razem z Dominikiem Więckim tworzymy rolki, w których omawiamy wulgaryzmy, ale jedną rzeczą jest omawianie tych wulgaryzmów, co stanowi także materiał edukacyjny na przykład dla obcokrajowców, a co innego

0: najczęściej są potrzebne, ale nie wszystkie. I na te warto uważać.
1: Wrócę jeszcze do tego, co powiedziałaś. Tworzycie z Dominikiem rolki. To chyba też jest taka, dla mnie przynajmniej, nowa forma u was, która w taki właśnie krótki, taki no, żartobliwy sposób ma ten język oswoić i, tak jak mówisz, edukować.
0: To prawda. Pojawiły się publikacje typu Słownik Przekleństw Wulgaryzmów Polskich, Seksualizmów też, więc to nie jest tak, że jesteśmy pierwszymi osobami, które omawiają tego typu słowa, ale wydaje mi się, że niektóre sformułowania nie mają definicji i bywają takie, które musimy stworzyć, więc to jest bardzo inspirujące i sprawia nam dużo frajdy. No i rzeczywiście łatwiej przyswajać materiał audiowizualny niż czytać słownik. Więc docieramy i myślę, że dla wielu odbiorców jesteśmy pierwszymi osobami, które wyszły z tego typu wiedzą. I być może dlatego te rolki są tak chętnie oglądane.
1: Paulino, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś podczas panelu. Czytasz hejterskie komentarze?
0: Czytam komentarze, a wśród tych komentarzy są też nieprzyjemne. I ja nie ukrywam, że niekiedy nie umiem rozróżnić krytyki od hejtu, bo na przykład ostatnio przeczytałam, że jestem przeterapeutyzowana i nie wiem, czy to jest hejt, czy to jest krytyka, czy co to jest. Z jednej strony ludzie mają prawo się dzielić swoimi spostrzeżeniami, ale z drugiej, no jednak to dość inwazyjny komentarz.
1: Ja tak pomyślałam, że opinia, ale z drugiej strony opinia kogoś, kto cię nie zna właściwie.
0: Tak, opinia na podstawie wywiadu ze mną albo rolki ze mną, kiedy nikt nie jest przy mnie i nie wie, jak się zachowuje na co dzień, nie patrzy mi w oczy, nie obserwuje tego, jakie mam relacje z najbliższymi i nie najbliższymi. Więc takie komentarze mnie dziwią i trochę martwią, przejmują, no ale są i tego nie zmienię. Jeśli zaś chodzi o to, co ja z nich wyciągam, no to szukam informacji na temat tego, jak dziś ludzie posługują się językiem, bo dzięki tej wiedzy mogę o języku opowiadać, nie jestem oderwana od rzeczywistości. Jestem zanurzona w internecie, w języku internetu i dzięki temu moje spostrzeżenia, mam nadzieję, są trafne. No ale konsekwencje są takie, że czytam dużo, dużo hejtu i nie tylko skierowanego w moją stronę. Bo przyznam, że na początku miałam dużo hejtu, a teraz tego hejtu jest mniej. No ale na przykład widzę, jak jest hejtowana Julia Wieniawa. W głowie mi się to nie mieści i mam nadzieję, że Julka tego nie czyta. A jeżeli coś do niej dociera, to że ma wokół siebie bliskie osoby, jest na tyle silna, że sobie z tym radzi.
1: Pomyślałam, jak o tym mówiłaś, że słowa mają moc. Zazwyczaj ma to bardzo pozytywny wydźwięk, przynajmniej tak to odbieram, ale jeśli mówimy o hejterskich komentarzach, no to właśnie niestety to jest ta negatywna strona.
0: No, w przypadku komentarzy mózg wychwytuje te hejterskie. I to nie jest tak, że człowiek jest narcystyczny, tylko tak działa mózg, bo on chce wychwycić zagrożenie. Jeżeli czyta komentarze neutralne albo pochwalne, no to mówi, okej, jesteś bezpieczny, idź dalej, szukaj zagrożenia. W końcu trafia na ten hejterski i wychwytuje, bo dostajemy bodziec do tego, żeby jakoś się ochronić, uciekać, działać. I to jest biologia, taki atawizm. Nie zmienimy tego. No ale możemy sobie to zracjonalizować, także jakaś głupota na nasz temat świadczy bardziej o autorze tego komentarza, a nie o nas.
1: To duża, myślę, że nasza praca, żeby sobie to uświadomić. Jak odnajdujesz się w tym młodzieżowym języku?
0: W tym młodzieżowym języku się nie odnajduję, bo on nie jest mój. Podglądam, sprawdzam, co się dzieje, interesuje mnie to, nie chcę być też oderwana, odklejona, ale proszę pamiętać, że te plebiscyt na młodzieżowe słowo roku tylko tak zaglądają, podglądają, to nie jest pełen obraz tego, jak młodzi mówią, bo my nie wiemy, jak oni mówią, bo nie należymy do tego środowiska. Ten język jest tajny, ma być tajny. Coś tam do nas dociera, ale nie wszystko. I z tym się trzeba pogodzić. No najtrudniejsze jest chyba to, że trzeba się pogodzić z tym, że człowiek już nie jest młodzieżowy. W sensie nie jest młodzieżą, nie jest młody.
1: To jeszcze powiedzmy sobie o Sea Bloggers. Chyba tak świadomie ja myślę o tobie, że jesteś influencerką, masz wpływ, a ty? Jak czujesz się w tym świecie internetowym jako twórczyni internetowa?
0: Sama o sobie tak nie myślę, ale no nie będę kłamać. Często zaczepiają mnie ludzie, którzy mówią, że na przykład dzięki mnie zdali maturę albo poszli na polonistykę. No to co to znaczy? Że miałam na nich wpływ, na decyzję. Ich bardzo ważną miałam wpływ. Więc nie mogę tego lekceważyć, ignorować i mówić, że nie, na pewno nie jestem influencerką. No w jakiejś formie jestem influencerką, tylko że dobrze by było odzyskać to słowo, bo ono teraz jest pejoratywne, nacechowane negatywnie. Influencerzy, czyli osoby atencyjne, które nie mają nic do zaoferowania światu, tylko się wyginają przed aparatem i to jest ich praca. A to nieprawda. influencerzy są różni.

0: Są tacy, którzy tworzą lekki content, ale są też tacy, którzy zajmują się edukacją, uświadamiają, mówią o ważnych rzeczach, pomagają, tworzą akcje charytatywne. Jak Łatwoganga. Nagle teraz dzieci pokazały rodzicom Łatwoganga i rodzice, wow, to youtuberzy są też tacy. No tak, tak, byli tacy od dawna i są też tacy dziś. Zatem mam nadzieję, że kiedyś słowo influencer odzyskamy i wtedy nikt nie będzie się czuł skrępowany, kiedy będzie się tak nazywał.
1: Dziękuję.

7 minut mamy jeszcze do godziny 11. Jak nastroje przed długim weekendem? Bardzo dobre pytanie. studio@radiołódź.pl. Można się rozpisywać. Tuż po wiadomościach prognoza pogody z uwzględnieniem kilku dni. Dzisiaj środa, to tak do niedzieli. Niech będzie, przyda się.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
9: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
10: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przewoje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest godzina 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
11: Dzień dobry. Czerwcowy weekend w lasach pod specjalnym nadzorem. Z powodu suszy rośnie ryzyko pożarów w regionie łódzkim. Jazda na rowerze lub hulajnodze tylko w kasku. Nowy obowiązek dla dzieci wszedł dziś w życie. Czas na sportowe emocje. Polska tenisistka Maja Chwalińska zaczyna grę o awans do półfinału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Dziś słonecznie, na termometrach do 24 stopni. Wysokie zagrożenie pożarowe w łódzkich lasach. Długi weekend tradycyjnie oznacza wzmożony ruch turystyczny w lasach. Dla leśników to również okres szczególnej mobilizacji związanej z ochroną przeciwpożarową. Z powodu suszy rośnie ryzyko pożarów w regionie łódzkim, gdzie od początku roku ogień wybuchał już 67 razy. Osoby odwiedzające w weekend lasy muszą zachować się odpowiedzialnie i ostrożnie, mówi Radiu Łódź Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
12: Nie wjeżdżajmy samochodem do lasu i nie pozostawiajmy pojazdu poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Pamiętajmy, że używanie otwartego ognia w lesie oraz w odległości do 100 metrów od granic lasu jest zabronione.
11: Leśnicy przypominają, że 9 na 10 pożarów lasu powoduje człowiek. Do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko pożarów należą długotrwały brak opadów, wysokie temperatury, niska wilgotność ściółki leśnej oraz duży udział drzew iglastych, które są szczególnie podatne na zapłon. Grzywny za łamanie przepisów przeciwpożarowych w lasach wahają się od 5 do 30 tysięcy złotych. Zmiany w przepisach od dziś. Wszedł w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze, trzeba będzie mieć na głowie kask. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak tłumaczy, że limit wiekowy został ustalony na podstawie badań statystycznych i opinii ekspertów. To krok w dobrym kierunku, podkreśla podkomisarz Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
13: Było dużo sygnałów zarówno ze społeczeństwa, jak i od specjalistów, od medyków, od policji, że ten kask na głowie u dziecka jest bardzo istotny. Na pewno poprawia bezpieczeństwo tego dziecka podczas jazdy na tych urządzeniach. Chroni najważniejszą naszą część ciała, jaką jest głowa, podczas upadków.
11: Za brak kasku zapłacą rodzice dziecka, którzy mogą otrzymać mandat do 100 zł. Kolejny remont na ważnej trasie na Bołtach w Łodzi. Magistrat szuka wykonawcy prac na ulicy Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. Szykują się duże utrudnienia dla mieszkańców, bo wymieniona ma zostać nie tylko nawierzchnia jezdni. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
14: Remontowa ofensywa na łódzkich Bałutach trwa, o czym mówi mi Piotr Grabowski ze spółki Łódzkie Inwestycje.
15: Teraz rozpoczyna się remont Rybnej Bazarowej, trwa remont ulicy Wielkopolskiej.
14: A miasto właśnie ogłosiło przetarg na remont Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej, gdzie mają się pojawić nowa nawierzchnia, wymieniony wodociąg, ciąg pieszo-rowerowy oraz przystanki.
15: Wykonawca realnie na ten odcinek mógłby wejść pod koniec wakacji. Pewnie już przed zimą tych prac zakończyć się nie uda.
14: Prace mają potrwać do końca wiosny. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: A w Łodzi na wakacje zaplanowano wiele remontów w różnych częściach miasta, gdzie dokładnie odpowiedź na to pytanie pada na naszej stronie.
4: Więcej na radiołódź.pl.
11: I na koniec sport. Dokładnie o godzinie 11 polska tenisistka Maja Chwalińska zaczęła grać o awans do półfinału turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Jej rywalką w ćwierćfinale jest Rosjanka Anna Kalińska. 24-letnia Polka jest rewelacją turnieju. Awans do najlepszej ósemki jest dla niej życiowym sukcesem. Maję Chwalińską na trybunach wspierać będą polscy kibice, z którymi rozmawiał Stefan Folcer.
16: Świetnie gra w obronie i troszkę inaczej atakuje niż wszystkie dziewczyny inne.
17: Chcieliśmy tutaj doświadczyć tego widowiska, doświadczyć tej atmosfery.
18: Nastawialiśmy się na ćwierćfinał z Igą, ale cieszymy się z dojścia do ćwierćfinału dla Mai, ponieważ jesteśmy z Sosnowca, czyli prawie z jej rodzinnego miasta, więc bardzo dopingujemy i mam nadzieję, że będzie dzisiaj zwycięstwo.
11: Dla Polki to już trzeci tydzień rywalizacji na paryskich kortach. Najpierw przeszła przez kwalifikacje, a następnie w głównym turnieju sensacyjnie pokonała wyżej notowane rywalki. Przed turniejem Chwalińska zajmowała 110. miejsce w światowym rankingu i już wiadomo, że zakończy Roland Garros w czołowej 50. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
5: A my już chwalimy się Chwalińską i niech tak będzie. Już mamy 21 stopni w Łódzkiem. Wracamy do prognozy pogody obiecanej zresztą. Dzisiaj nawet do 24. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotny opad deszczu i burze, możliwy grad, wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość w porywach do 80 km na godzinę. Temperatura powyżej 20 stopni. To tak jak obiecałam. Kolejne dni do analizy. Najcieplej będzie w niedzielę, wtedy prawdziwe lato, nawet 26 stopni w Łódzkiem na termometrach, ale codziennie jednak klimat burzowy, także tutaj planując wyjazdy, wycieczki, warto przed wycieczką, wyjazdem zobaczyć, przejrzeć aktualne prognozy pogody.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: A po godzinie 11 niezmiennie dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz. Witam serdecznie razem z Piotrem Śliwińskim, realizującym program. Czekamy też na Annę Grublińską. Będą podpowiedzi w sprawie wydarzeń kulturalnych. Już za moment w Radiu Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: Czasu też będziemy pilnować. 10 minut po godzinie 11. Anna Groblińska razem z nami. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Czyli zaczynamy kulturalne opowieści o tym, co tu i teraz, o tym, co za chwilę.
2: A już za małą chwilę, bo o godzinie 18 wystartuje Labirynt Festival. To jest coroczne spotkanie fanów muzyki klubowej, elektronicznej, choć jazzowe nuty się na Labiryncie zdarzają. Natomiast organizatorzy bardzo dumni, bo po raz pierwszy na terenie SKS Start w Łodzi, na dużym terenie ten festiwal zorganizowano. Tam znajdzie się kilka scen, tam czyli przy ulicy Świętej Teresy. Numer 91C, gdyby ktoś miał wątpliwości, choć Start to popularne miejsce i organizatorzy deklarują: kiedyś bieżnia i boiska, dziś parkiety. Kompleks sportowy stadionu Start to piękna pozostałość po PRL-owskim systemie, a my chcemy dać nowe życie zapomnianej historii. Takie ładne zdanie. Można znaleźć w informacjach o tegorocznym Labiryncie. Skoro jesteśmy przy muzycznych sprawach, to powiedzmy o tym, że ABBA Show dzisiaj w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy ulicy Żubarskiej 2A przyjeżdża do naszego miasta zespół typu Tribute Show i organizatorzy twierdzą, że to jeden z najlepszych tego typu zespołów w Europie. No i będzie hołd ABBA oddawał także Many Many, SOS, Waterloo, Mamma Mia i inne przeboje o godzinie 19 przy ulicy Żubarskiej. Tkanina i natura, tak zatytułowana jest wystawa w Akademickim Centrum Designu i to będzie pokaz ciekawy, ponieważ na naturę spojrzą dwa pokolenia twórców, czyli studenci i wykładowcy, a chodzi o Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz, dlatego właśnie tkanina i natura. A do tego jeszcze otwarta będzie wystawa Włodzimierza Cygana, czyli artysty w tej chwili związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, jest profesorem tej uczelni, ale z Łodzi pochodzi. No i rozmaite jeszcze wydarzenia towarzyszące, wszystko to w Akademickim Centrum Designu przy ulicy Księży Młyn 13/15. Początek wydarzeń już o godzinie 13. Akademia Kina Światowego to jest cykl, właściwie są dwa cykle konkurencyjne, tak jak i polskiego kina, czyli Kino, Kinematografii, Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Dziś NCKF proponuje przedostatnią projekcję i wykład właśnie z tego cyklu, a tym razem wykład będzie dotyczył filmu Holy Spider. To jest historia seryjnego mordercy, który w Iranie w 2000 roku zabijał pracownice seksualne pod pretekstem oczyszczania miasta. Przedstawiał siebie jako wysoce moralnego człowieka, który dba o moralność całego społeczeństwa. I choć akcja filmu rozgrywa się w Iranie, to ten mroczny thriller świadomie nawiązuje do wybitnych amerykańskich klasyków gatunku, takich jak Taksówkarz Scorsese'ego czy Zodiak Finchera. I dzisiaj o godzinie 17 spotkanie w NCKF-ie, czyli w łódzkim EC1. No i jeszcze powiem, że wybieram i nie mogę wybrać. Pewnie część z Państwa już była na siódmym wtajemniczeniu w Teatrze Nowym, a dziś kolejna okazja, aby zobaczyć ten spektakl, który jest adaptacją powieści Edmunda Niziurskiego, którego kochałam wielką miłością trochę wcześniej. No i bardzo, bardzo chcę się wybrać na ten spektakl. Jeśli ktoś dziś ma czas, to polecamy. Reżyseria i adaptacja Katarzyna Dudzic-Grabińska dzisiaj o godzinie 18 w łódzkim Teatrze Nowym. Ten spektakl jest grany.
1: Anna Groblińska.

22 minuty po godzinie 11, a my jeszcze o Teatrze Nowym porozmawiamy. Kto nie ma, nie płaci. Ten spektakl już 6 czerwca o godzinie 19.15. A że mamy długi weekend na horyzoncie, to ja pozwolę sobie o następującą prośbę. Długi weekend w teatrze. Dlaczego warto? Proszę napisać studio@radiouć.pl.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To jest teatr, komedia i impro w Łodzi. Z trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi.
7: Mm-hmm.
8: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
11: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
12: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
13: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
11: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
14: Tworzymy rodzinę.
15: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
10: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: 28 minut po godzinie 11. Czy już mogę opowiadać się dalej o sprawach teatralnych? Zdecydowanie tak. Długi weekend w teatrze. To znakomity pomysł, tak napisała pani Ewa. Można połączyć przyjemne z pożytecznym. Tak to widzę. Od rana w czwartek wyprawa rowerowa do Łagiewnik całą rodziną, a w kolejny dzień rodzice do teatru zostawiają pociechą wolną chatę. Takie wyjścia świetnie cementują rodzinę. Przydałoby się trochę cementu. To już podrzucam dla pani Ewy dzisiaj zaproszenie do Teatru Nowego na spektakl. Tak, ale kto nie ma, nie płaci. Ale w sprawie zaproszeń nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. O tym jeszcze z pewnością przed godziną 12, a tuż po godzinie 12 program To jest temat. Iza Berkowska za chwilę zdradzi, na jaki temat chcemy dziś z państwem porozmawiać. To już za moment w Radiu Łódź.

0: 23 minuty nam zostało jeszcze do godziny 12, tuż po godzinie 12 program. To jest temat, a mniej więcej zawsze o tej porze przypominamy, wspominamy Państwu o tym, na jaki temat będzie można dzisiaj podyskutować w studiu Iza Berkowska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Właśnie wróciłam ze zwolnienia lekarskiego, chciałam powiedzieć. I tak właściwie to tak w mojej sprawie, Iza, dzisiaj będzie ta rozmowa właśnie,
1: no,
0: tak?
1: No, jeśli się poczujesz. Mamy, drodzy Państwo, taką rewolucję w zwolnieniach lekarskich. Ja myślę, że ta rewolucja to dopiero nastąpi w gruncie rzeczy na początku przyszłego roku, kiedy to się okaże, że na zwolnieniu u jednego pracodawcy pracujemy u innego pracodawcy i wtedy to się dopiero będzie działo i dopiero może być pole do nadużyć, no ale mówi się o tym, że Polacy mają taką dozę, jak to bałciarze by powiedzieli, cwancyku i my lubimy troszeczkę pokombinować i czasem te nasze zwolnienia, no, wyglądają co nieco jak urlopy, bo mamy w trakcie tych zwolnień zagraniczne wakacje, robimy remonty mieszkań, czyli takie różne malowanie, szpachlowanie, lakierowanie, to wszystko można w trakcie zwolnienia lekarskiego. No, pytanie, czy można, to tutaj nasz gość,
0: no właśnie,
1: może powie,
0: na to
1: można
0: pytanie z pewnością odpowie taka osoba, która ewentualnie zadzwoni albo zapuka i zobaczy, że my na przykład w tym czasie, kiedy mamy zwolnienie lekarskie, to malujemy sobie ścianę, prawda? I wtedy jest, oj,
1: no
0: nieładnie,
1: właśnie,
0: nie można.
1: A, no właśnie, czy Państwo widzą takie nadużycia w zwolnieniach? Czy nie wydaje się Państwu, krótko mówiąc, że zbyt wiele osób w Polsce traktuje L4 jako możliwość pracy na czarno, albo też możliwość dodatkowego urlopu? To jest pytanie otwarte i będziemy czekać na odpowiedzi pod numerem telefonu 606-787-878 albo drugim.
0: 42-678-7878. Wróciłam ze zwolnienia, ale pamiętam, można też napisać w tej sprawie studio@radiołódź.pl i tutaj na maile czekamy od razu, ale ja chciałabym powiedzieć o jeszcze drugiej tak zwanej stronie medalu, ponieważ czasami to jest tak, że niektórzy powinni iść na to zwolnienie, prawda, żeby
1: a nie idą,
0: nie przychodzić do pracy podczas niedyspozycji, a pojawiają się, mówią,
1: no
0: że
1: właśnie,
0: to tylko
1: troszeczkę kaszel
0: taki delikatny.
1: Tak, nastąpiły,
0: tak,
1: te zmiany, kiedy mieliśmy COVID i tutaj zaczęliśmy się rzeczywiście
0: pilnować.
1: Jakoś tak pilnować. No natomiast trochę czasu minęło i właściwie wracamy do starych praktyk.
0: A jak
1: również
0: teraz zrobię tak, to, aha, będziesz się bała, czy nie?
1: Będę się bała.
0: Alergia. To zapraszamy po 12.

0: incydentalnych, to są takie okoliczności, których na przykład pracodawca nie mógł przewidzieć. Jeżeli to będzie, no nie wiem, jeden mail, jeżeli mamy na przykład uprawnienie, jakiś certyfikat do podpisania dokumentów, to niepodpisanie tych dokumentów naraziłoby pracodawcę na znaczne straty. Tak? To tutaj ustawodawca wskazuje, że jeżeli to nie będzie sytuacja, w której ten pracodawca będzie wymagał względnie stałej dyspozycyjności, czyli na przykład nie powie, słuchaj, za każdym razem, kiedy otrzymasz maila, masz tego na tego maila odpowiedzieć, bo tego nie można cały czas na zwolnieniu zrobić. Natomiast jeżeli to będzie sytuacja, w której ta osoba, która będzie na zwolnieniu jeden raz przez cały okres swojego zwolnienia z uwagi na te wyjątkowe okoliczności, niemożność powierzenia tego innej osobie, niemożność odłożenia tego w czasie, więc tutaj tych warunków jest całkiem sporo, to taka czynność już takie zadanie ten pracownik będzie mógł wykonać bez ryzyka tego, że narazi się na utratę zasiłku.
1: Ja się zastanawiałam nad tą sytuacją trochę w kontekście tych zmian, które mają wejść w przyszłym roku, bo tak, tu z jednej strony mówimy, że pracodawca no już przynajmniej nie powinien wymagać, żeby na stałe pracownik, prawda, tutaj odpowiadał, tylko tak jak pan doktor powiedział, incydentalnie, ale jeśli on jest super aktywny u drugiego pracodawcy, no to może być, prawda, taki pretekst do tego, że właściwie to mógłby też odpowiadać na moje maile czy moje telefony, skoro on może być aktywny u drugiego pracodawcy.
0: Tutaj raczej tego konfliktu nie powinno być, dlatego że co do zasady w przypadku wykonywania dwóch prac, one muszą być rodzajowo inne. Więc jeżeli formalnie moja praca była pracą...
1: Podawaliśmy przykład jakiejś sytuacji mobbingu, gdzie to nie będzie inna praca.
0: No tak, jeżeli przyjąć by moje stanowisko o tym mobberze, no to wtedy ten pracownik rzeczywiście, miałbym tutaj duże wątpliwości. Natomiast wracając do tego głównego założenia przepisu, jeżeli mamy tego instruktora narciarskiego, to ten instruktor narciarski, jeżeli dostałby jakiegoś maila, czy ewentualnie musiałby zapłacić czynsz, bo może być tak, że on płaci ZUS-y, czynsze i tak dalej, to on może takiego maila odebrać, tak? Tak samo jak odbiera te maile w innej pracy. Natomiast jeżeli to miałoby polegać na tym, że w jednej i w drugiej pracy do jego takich podstawowych obowiązków oprócz tej pracy biurowej należy między innymi obsługa poczty elektronicznej, to jeżeli te czynności nie będą incydentalnymi, to oczywiście on będzie wykonywał tą aktywność czy tam pracę niezgodną z przeznaczeniem tego zwolnienia.
1: To pytanie wciąż aktualne, czy praca na jednym z etatów, choroba na drugim, to nie będzie przypadkiem pole do nadużyć? I czy w ogóle my nie mamy w sobie jako naród, jako Polacy takiej potrzeby kombinowania ze zwolnieniami lekarskimi? Ja przypominam numer telefonu do Radia Łódź 606-787-8778 i 42 678 78 78. A my wracamy za chwilę.

0: crush.
1: Rozmawiamy dzisiaj o rewolucyjnych zmianach na L4. Dzisiaj jesteśmy bardziej kontrolowani. Nasza aktywność jest sprawdzana teoretycznie pod kątem nadużyć, ale od przyszłego roku ta sytuacja będzie się komplikować, bo osoby pracujące na dwóch etatach będą mogły pracować u jednego pracodawcy, a u drugiego być na zwolnieniu. 606-787-8778. Pan Leszek jest z nami. Witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Otóż, pani redaktor, chciałem stanowczo zaprotestować przeciwko stwierdzeniu, że to jest kombinowanie. To nie jest żadne kombinowanie,
1: a
2: tylko
1: to jest
2: znana przedsiębiorczość Polaków. No przecież w czasach transformacji na przełomie lat 80. i 90. to my byliśmy chwaleni za tą przedsiębiorczość. A tu się teraz mówi, że to jakieś kombinowanie. To jest takie trochę deprecjonowanie naszych
1: umiejętności radzenia, odnajdowania się w różnych sytuacjach, tak.
2: Dokładnie tak. Natomiast nie ukrywam, że jest jednak w tym troszeczkę drugie dno i wynika to z... Halo?
1: Tak, słyszymy się.
2: Tak, tak. Jest takie drugie dno tego, bo skąd wynika ta przedsiębiorczość Polaków, że pracujemy od 8 rano do 20 albo do 22. No niestety wynika to z tej struktury zarobków, bo jeżeli ja słyszę, że średnia zarobków w Polsce to jest, nie wiem, tam 6800, tak? Czy coś w tych granicach, no to ja bym bardzo się chciał zapytać, żeby w Łodzi zrobić takie badania, kto te 6800 zarabia. Bo na pewno nie ludzie na JBG, nie pracownicy tych sektora usług, ci, którzy prowadzą tą jednoosobową działalność gospodarczą. Z czegoś ta średnia wynika, prawda? Bo sposób wyliczania tej średniej jest kompletnie idiotyczny, prawda? Z przedsiębiorstw liczących poniżej 9 pracowników. Stąd wszyscy ci, którzy coś potrafią zrobić, no to po prostu pracują. Tu mają jeden etat, tu drugi i mają się. No bo jeżeli ktoś zarabia tą minimalną pracą, a 70 czy 80% osób zarabia tą minimalną, czy niewiele powyżej, no to musi sobie jakoś radzić. I bardzo bym chciał, żeby pani redaktor zrobiła na przykład taką audycję o zarobkach, o strukturze i się dopytać, prawda, ile to jest. Bo ja wśród swoich znajomych rozmawiam i ludzie, którzy mają 30-40 lat stażu pracy, to generalnie oni wszyscy zarabiają niewiele powyżej tej płacy minimalnej. Tak się te płace spłaszczyły. Stąd ja nie nazywam tego kombinatorstwem, tylko po prostu przedsiębiorczością. Tak to wygląda.
1: Uciekanie w zwolnienia to jest ta przedsiębiorczość.
2: Ja oczywiście mam świadomość.
1: Czyli jeśli
2: tego,
1: ktoś
2: że...
1: przychodzi na przykład na 2 tygodnie do pracy, a potem siedzi kilka lat na zwolnieniu, to jest osoba przedsiębiorcza.
2: Nie, to nie jest osoba przedsiębiorcza. To rozróżniamy. Ja tu specjalnie chciałem włożyć kij w mrowisko, bo ja mam świadomość, że istnieje coś takiego, że... Ale proszę zwrócić uwagę, kto na te zwolnienia chodzi? Inaczej. Czy na tych zwolnieniach są ludzie, którzy mają swoje firmy, pracują tu i tu? Nie. Najczęściej są to osoby zatrudnione w budżetówce, w sferze budżetowej, czyli mają tak zwane posady, na które pracują ci, którzy mają swoje przedsiębiorstwa. Oni mają tam pensje. I takie osoby biorą sobie zwolnienie, jadą sobie powiedzmy gdzieś na wakacje czy coś i zamieszczają jeszcze w mediach społecznościowych zdjęcia, jak to oni chorują ciężko.
1: No właśnie.
2: No to odróżnijmy sobie. To nie ma nic wspólnego z przedsiębiorczością. To ja bym tu odróżnił, bo też właśnie zadał pytanie, kto na te zwolnienia idzie i kto rzeczywiście choruje, a kto nie. Bo ci, którzy prowadzą działalność, sklepy, usługi, czy mają swoją tą, oni z takich zwolnień nie korzystają. Nawet jeżeli są chorzy czy coś. I tyle.
1: No, panie Leszku, słuszne spostrzeżenie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Miłego popołudnia. Ja myślę, że na spostrzeżeniach pana Leszka będziemy musieli postawić kropkę, bo chyba nawet nie zdołamy się do nich odnieść. Zresztą one troszeczkę już nam odbiegają od tematu. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Przykro mi, nie będziemy się mogli odnieść. Nie zdążymy. Dziękuję naszemu gościowi. Przypomnę, zaproszenie przyjął dr Marcin Krajewski, specjalista prawa pracy, ubezpieczeń i polityki społecznej. Dziękuję państwu za spotkanie. Program To jest temat wraca w piątek, oczywiście w samo południe. Iza Berkowska. Dziękuję bardzo za spotkanie i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
5: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 13. Czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
8: Paraliż tramwajowy w centrum Łodzi z powodu remontu Placu Wolności. Pasażerowie narzekają na opóźnienia. Chora Polka z Pekinu ląduje dziś we Wrocławiu. Wojskowy szpital jest gotowy na przyjęcie pacjentki. Powiemy też o brytyjskim paraolimpijczyku, który szykuje się do lotu w kosmos. Dziś słonecznie na termometrach do 24 stopni. Na początek jednak informacje dla kierowców. Spore utrudnienia na autostradzie A2 w okolicach zjazdu na Skierniewice i Łowicz. Na trasie w kierunku Warszawy zderzyły się 4 samochody. Do zdarzenia doszło po godzinie 11, niedaleko granicy województwa łódzkiego. Ruch nadal jest wstrzymany, a na miejscu pracuje policja i straż pożarna. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba, która jest pod opieką ratowników. Wielu kierowców korzysta już z objazdów i dróg alternatywnych. Z tego powodu występują utrudnienia w ruchu na drogach lokalnych w pobliżu sąsiednich węzłów. Korkują się drogi prowadzące do węzła Łyżkowice po stronie województwa łódzkiego i drogi prowadzące w kierunku węzła Wiskitki po stronie mazowieckiej. Utrudnienia są też na drodze krajowej nr 72 w powiecie skierniewickim na wysokości miejscowości Białynin-Podbór. Tam też doszło do wypadku. Na miejscu pracują służby i tworzą się korki, więc zalecamy unikać tego odcinka krajowej 72. Korki tramwajowe w centrum Łodzi. W związku z remontem Placu Wolności wiele tramwajów przekierowano na północną, i które w godzinach szczytu kotłują się u zbiegu Skilińskiego wraz z Ogrodową i Zachodnią. Przypomnijmy, to kolejny remont Placu Wolności po tym, jak pod wpływem ciężaru tramwajów zawaliła się kostka brukowa, a remont utrudnia wielu łodzianom podróżowanie po mieście.
9: Tak, gdzieś od godziny trzeciej.
10: Mówi, że teraz do pracy, z pracy wraca 1,5 godziny.
9: To nie jest do wytrzymania. Cały czas musimy sprawdzać w internecie, czy jeździ po tej linii, czy ma zmian.
10: Wakacje, że może będzie mniejsze natężenie ludzi. Ale jak my do pracy chodzimy, to przecież my korzystamy z komunikacji miejskiej.
11: Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam.
8: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik i dodaje, że remonty zawsze powodują utrudnienia, a wakacje są po prostu okresem, w którym mniejsza liczba mieszkańców doświadcza tych niedogodności. Remont Placu Wolności ma potrwać do końca wakacji, a co zmieni się tym razem? O tym piszemy na naszej stronie.
12: Więcej na radiołódź.pl.
8: Chora Polka w drodze z Pekinu. Klaudia Uciechowska od połowy kwietnia przebywała w jednej z klinik w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu będące powikłaniem potworniaka jajnika. Polka leci do kraju specjalnym samolotem ratunkowym. Lądowanie we Wrocławiu planowane jest około 15. Polka potem zostanie przejęta przez specjalistyczny zespół medyczny i przewieziona do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. A rzecznik szpitala Jan Kutny podkreśla, że procedura transportu pacjentki z samolotu do placówki będzie przebiegać w 2 etapach.
13: Nasza karetka jedzie na lotnisko. W składzie tego zespołu jest lekarz, jest ratownik medyczny i kierowca. Następnie na oddziale już jest przygotowane łóżko z oprzyrządowaniem. Będzie poddana diagnostyce medycznej tutaj już po wylądowaniu. Część dokumentacji już jest w trakcie analizy naszych lekarzy. Bezwzględnie tak i tak będzie tutaj od początku diagnozowana według tutaj już naszych procedur.
8: 24-latka pozostaje w śpiączce, w samolocie poza lekarzami jest też jej mama. Historyczny lot w kosmos już w przyszłym roku. Stracił nogę w wypadku motocyklowym, zdobył medal paralimpijski, został lekarzem, a teraz może polecieć w kosmos. Brytyjczyk John McFaul ma szansę zostać pierwszą osobą z niepełnosprawnością, która weźmie udział w długotrwałej misji kosmicznej. A ten historyczny lot może odbyć się w przyszłym roku.
14: Brytyjska Agencja Kosmiczna ogłosiła rozpoczęcie współpracy z amerykańską firmą, która buduje nową stację kosmiczną Haven 1. Celem jest zdobycie finansowania dla misji, w której miałby uczestniczyć John McFaul. Podczas misji będzie prowadził badania dotyczące funkcjonowania ludzkiego organizmu w stanie nieważkości. Naukowcy chcą również sprawdzić, jak w kosmosie sprawdzają się nowoczesne protezy. Wyniki mają pomóc w opracowywaniu lepszych rozwiązań dla osób po amputacjach oraz poszerzyć wiedzę o możliwościach człowieka podczas długich lotów kosmicznych. Sam McFaul podkreśla, że jego lot byłby ważnym sygnałem dla milionów ludzi na całym świecie. Jak mówi, chciałby pokazać, że niepełnosprawność nie musi ograniczać marzeń ani życiowych ambicji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
7: To teraz parę słów o pogodzie, o tym, co dzieje się w regionie łódzkim. Jeśli chodzi o temperaturę, to w tej chwili około 23-24 stopni na termometrach. Trochę chłodniej w okolicach Kutna i Łowicza, najcieplej w okolicach Wielunia. Tam nawet po 25 stopni na termometrach. Ale uwaga, od południowego zachodu Polski wkracza strefa frontowa. No i na przykład teraz w Wieleniej Górze stopni 13. A co będzie w ciągu dnia? Otóż po południu i wieczorem zachmurzenie mało i miarkowane, wzrastające do dużego, przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad, dziś maksymalnie do 27 stopni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. Ja tylko przypomnę, że dla południowo-zachodniej części województwa łódzkiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Dotyczy powiatów bełchatowskiego, łaskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego.
15: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: O czym to ja miałem powiedzieć? O tenisie, tak? No dobrze, wygrała. Jest półfinale. Maja Chwalińska 2-0. W drugim secie 6-3 dla pani Mai. Serdecznie gratulujemy. A my rozpoczynamy audycję w środku dnia. Drugie wydanie, 6 minut po godzinie 13. Piotr Śliwiński, Marcin Mendelbaum. Dzień dobry.

The House of Love w Radiu Łódź, 10 minut po godzinie 13. To przypomnę, jeśli ktoś nie słyszał 4 minuty temu niecałe, jak powiedziałem, tak, pani Maja zagra w półfinale. Czyli będzie walczyła o finał w Paryżu, bo ćwierćfinał wygrała 2-0, no i teraz już awansowała i czeka na kolejną rywalkę spośród Sabalenki albo Schneider. To się rozstrzygnie, bo mecz rozpoczyna się o 13.20, z tego co widzę, no i pani Maja teraz czeka na swoją rywalkę. Któż to będzie? Przekonamy się no za jakiś czas. Na razie serdeczne gratulacje dla pani Mai. Tenis ziemny, to jest taka dyscyplina sportu, jakby ping-pong, ale bez stołu. Tak jakoś mi to wytłumaczono. Blauka teraz.

0: Czas biegnie, 17 minut po godzinie 13, a nawet 18, i do studia przybiegł również Daniel Markiewicz z redakcji Nowych Mediów. Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie, gdyż dzisiaj dzień savoir-vivre'u podobno.
0: Savoir-vivre. Nie no, strasznie trudne dzisiaj jakieś skomplikowane
1: dobrych
0: rzeczy.
1: Manier.
0: Najpierw tenis, teraz savoir-vivre. Nie, to się źle skończy dzisiaj. A co tam na stronie? Dobrze jest?
1: Na stronie radiołódź.pl jest, no, zawsze bardzo dobrze.
0: Mm-hmm. I o czym dzisiaj możemy poczytać, a właściwie słuchacze?
1: O tym, że długi weekend nadchodzi i co w związku z tym się będzie działo. Ja też nie spodziewałem. To mnie zawsze zaskakuje. Mm-hmm. Najczęściej zaskakuje mnie w pracy.
0: No właśnie.
1: Ciebie tak. Chyba też, Marcin.
0: Chyba wyjątkowo tym razem nie.
1: No to się nie zobaczymy. Ale zobaczyć można na naszej stronie na przykład rozkład jazdy MPK w ten Boży chciałem powiedzieć. Długi weekend.
0: Ten długi weekend. No bo Boże ciało.
1: Boży tak. Weekend też w zasadzie, można powiedzieć.
0: Mhm. Czyli można sobie poczytać o tym, że komunikacja trochę będzie inaczej jeździła, bo pewnie różnego rodzaju procesje i tak dalej.
1: Można, tak. Dużo procesji, ale też miasto zapowiada zwiększoną aktywność autobusów, jeśli chodzi o wyjazdy w tereny zielone.
0: Aha, czyli na przykład takie Łagiewniki, taki Arturówek.
1: Taki Arturówek, tak.
0: Takie Zdrowie, tam sobie będzie można autobusem pojechać
1: Młynek.
0: Częściej. O, proszę bardzo, na Młynek.
1: Na Zdrowie to chyba się i tak jeździ dość często.
0: Kiedyś się jeździło dziewiątką. Zawsze się mówiło dziewiątką na Zdrowie. Ale na razie
1: było, minęło. Tak. Ty to pamiętasz, ja nie jestem młodszy troszkę.
0: Ale tylko troszkę. Też będą linie turystyczne, z tego co widziałem. A co jeszcze ciekawego na stronie?
1: Będą, ale jeśli jedne linie jeżdżą częściej, to na przykład inne mogą jeździć mniej często. Na przykład te, które zahaczają o centrum Łodzi, no bo jest remont Placu Wolności od 3 dni.
0: I sobie stoją.
1: No wiadomo, no jak jest remont, no to będą też utrudnienia.
0: I są korki.
1: I są korki.
0: Tramwajowe.
1: Tak, i są korki, a są jeszcze też pytania o to, co się stanie z kostką z Placu Wolności, która jest teraz dzielnie zrywana przez...
0: Może na cele charytatywne przekazać. Każdy by sobie kupił jedną kostkę z Placu Wolności.
1: No pytanie, co w tym wypadku jest celem charytatywnym. W tym wypadku celem charytatywnym, mam wrażenie, jest po prostu to, żeby Łódź jakoś przetrwała z tymi remontami. Więc Łódź na Łódź mogłaby przekazać.
0: No dobrze, no to w takim razie, jeśli ktoś ma taki pomysł, to może zostanie on zrealizowany, czy jeszcze
1: ale
0: jakiś...
1: będzie jeszcze remont. Jest remont obok Radia Łódź.
0: O,
1: wyobraź sobie.
0: Tak.
1: I jest fajny remont, bo będzie to remont ulicy, w zasadzie to już jest od kilku dni, przy naszym biegu radiowym.
0: Aha,
1: czyli będzie trudniej dojechać na bieg.
0: To trzeba będzie dobiec.
1: Ale mam nadzieję, że państwo przybiegną na nasz bieg,
0: tak.
1: Na który nieustannie zapraszamy.
0: Tak, 21 czerwca. Tak,
1: będziemy tam, ty
0: tak,
1: i ja.
0: Tak, ale w dwóch różnych drużynach będziemy rywalizować.
1: Tak, gdyż spór jest dobrą dynamiką przyjaźni radiowych.
0: No właśnie.
1: I nie tylko radiowych.
0: I tak będziemy sobie rywalizować. O biegu też można poczytać na stronie Radio Łódź.pl.
1: Na samej górze jest wielki banner, na którym nawet ty, Marcin, i ja jesteśmy, chociaż nie jesteśmy zbyt podobni do siebie. Jesteśmy ładniejsi na tym banerze niż naprawdę.
0: Tak, no bo uroda radiowa jednak robi swoje.
1: Dlatego pracujemy w radiu.
0: No właśnie. Daniel Markiewicz, dziękuję bardzo za wizytę w studiu i zapraszamy na Radio Łódź.pl.

0: 28,5 minuty po godzinie 13. To jest audycja w środku dnia, 606 78 78 78.
1: Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
4: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
1: Po reklamie.
7: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: To przypominamy raz jeszcze, już mówiliśmy o tym z Danielem, żeby zapisywać się na nasz bieg. Zapraszamy bardzo serdecznie ten bieg 21 czerwca. Szczegóły dotyczące zapisów na naszej stronie radiolódź.pl. Trochę miejsc jeszcze zostało, ale nie za dużo, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zupełnie jak na biegu.

To nie jest łatwe popołudnie, jeśli chodzi o podróże po drogach regionu łódzkiego, a przed nami długi weekend. Dwa poważne utrudnienia w tej chwili na drogach w województwie łódzkim. Obu mówiliśmy w wiadomościach, ale powtórzę, gdyby ktoś nie słyszał. Na początek o zablokowanej całkowicie drodze krajowej nr 72 w miejscowości Białynin. Tam doszło do poważnego wypadku. Zdarzyły się trzy samochody osobowe i jeden dostawczy. Droga jest całkowicie zablokowana. To jest trasa Łódź-Rawa-Mazowiecka, miejscowość Białynin. Cztery pojazdy uczestniczą w kolizji. Jeśli ktoś z Państwa wybiera się 72 w kierunku Rawy z Łodzi, bądź też w odwrotnym, to radzimy szukać już objazdu i w ogóle od Głuchowa w stronę Łodzi uciekać na jakąś inną trasę. Podobnie jeśli chodzi o trasę z Łodzi, tutaj już w Wieżowie wypadałoby szukać jakiegoś objazdu. Ale korki, i to dość duże, także na autostradzie A2 po wypadku w okolicach węzła Skierniewice, spore utrudnienia. Korek zaczyna się już właściwie za węzłem Brzeziny, za węzłem Łowicz, dlatego już właśnie na tym węźle warto zjechać z trasy i szukać alternatywy, żeby nie stać na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. W kierunku Łodzi i Poznania ruch odbywa się normalnie, ale kierowcom radzimy uważać dzisiaj, bo ruch na pewno będzie większy w związku z rozpoczynającym się dłuższym weekendem.

To jest środowe popołudnie, trzeci dzień czerwca, niby środa, a tak jakby piątek, no bo przecież długi weekend, przedłużony weekend się rozpoczyna. Sporo osób pewnie skorzysta z tego, że pogoda będzie piękna. Jaka będzie piękna pogoda? Otóż już mówię. Dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, mogą pojawić się burze, ale ciepło, bo nawet do 27 w regionie łódzkim stopni oczywiście. I tak spoglądam, co będzie się działo. Jutro trochę chmur, trochę słońca. I do 23 stopni mają pokazać termometry w regionie. No to sprawdzamy dalej. Piątek. Trochę chmur więcej. Będzie, ale nadal ciepło, bo około 24 stopni na termometrach. Mogą pojawić się opady deszczu. No i w sobotę ma być więcej słońca, ale jeszcze możliwy deszcz i 23 stopnie. W niedzielę pogoda podobna do sobotniej na termometrach. 24 stopnie. Słońce, chmury, deszcz. Czyli taka przeplatanka. Jedno jest pewne, około 24 do nawet jak dzisiaj mówiłem 27 stopni w regionie łódzkim, zatem to na pewno będzie ciepły weekend, z tym, że z opadami deszczu, które mogą się pojawiać w regionie łódzkim, no i mogą pojawiać się również burze. Od poniedziałku ciutkę chłodniej, bo na termometrach ma być 21 stopni, ale to taki tylko przerywnik przed tym, co pokażą termometry we wtorek, bo jak informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek po weekendzie ma być nawet do 28 stopni.

powinniśmy myśleć. Pójście na zwarcie doprowadzi do eksplozywnych rozstrzygnięć. Taniec odległych planet, przeciw jest przyciąganie. No mamy

Tu Radio Łódź, 7 minut do godziny 14. Polecam naszą aplikację mobilną, bo dzięki aplikacji można dowiedzieć się tego, co dzieje się w Łodzi i w regionie, ale też można słuchać Radio Łódź zawsze i wszędzie. Po prostu mieć Radio Łódź pod ręką, a właściwie to w aplikacji. No i ta aplikacja pozwala również na nagrywanie głosówek, czyli taka nowa forma kontaktu z Radiem Łódź. Wystarczy wejść, nacisnąć odpowiedni przycisk, nagrać. Taka głosówka trafia do nas, a my możemy ją wyemitować. Zresztą głosówki można także nagrywać poprzez stronę radiołódź.pl. A tam również informacje z wydarzeń w Łodzi i w regionie. A za 6,5 minuty w Radiu Łódź najświeższe wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
8: 7 czerwca o 20 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
0: Autopromocja.
9: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
10: Kierowcy na gaz gazu, zaczynają się wzmożone kontrole policji na drogach. 10 tysięcy darmowych kasków dla dzieci. Samorząd województwa kupi sprzęt w związku z nowym obowiązkiem drogowym. Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju French Open. Dziś słonecznie, na termometrach do 24 stopni. Policyjny śmigłowiec i setki patroli na drogach w regionie. W nadchodzący długi weekend będzie więcej kontroli policyjnych. Mundurowi będą pełnić służbę w radiowozach i na motocyklach, a sytuację na drogach z powietrza będzie śledził policyjny śmigłowiec. Policjanci skupią się przede wszystkim na prędkości. Będą też sprawdzać trzeźwość kierujących i skontrolują bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów, a także stan techniczny pojazdów, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
10: Policja będzie zwracać szczególną uwagę na rowerzystów i osoby korzystające z hulajnóg, szczególnie na to, czy korzystają z tego typu pojazdów pod wpływem alkoholu.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Łódzkie dba o bezpieczeństwo dzieci. Niemal 10 tysięcy młodych z województwa łódzkiego otrzyma kaski rowerowe. To efekt nowych przepisów, które weszły dziś w życie. Zgodnie z nimi dzieci i młodzież do 16 roku życia, które poruszają się na hulajnogach czy rowerach, mają obowiązek noszenia kasków. Szczegóły wyjaśnia Kacper Józefowicz.
13: Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. W naszym województwie mamy przykład Kutna, gdzie w ostatnim czasie doszło do kilku wypadków z udziałem hulajnóg, z których jeden zakończył się tragicznie. Jak mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska, część kasków zostanie przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji, która rozdaje uczniom w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły.
14: W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego każdy młody człowiek zdobywa swoje pierwsze prawo jazdy, czyli kartę rowerową, i wtedy otrzyma taki kask.
13: W województwie łódzkim niemal 4 tysiące dzieci rocznie zdaje egzamin na kartę rowerową.
10: Przetarg na zakup kasków ma zostać ogłoszony w tym tygodniu, a przeznaczona na to kwota wynosi 700 tysięcy złotych. Długi weekend zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Jeszcze dziś może lokalnie popadać do 35 mm deszczu, wystąpią również burze z gradem. Jutro natomiast prognozowane są przelotne opady na zachodzie i wschodzie kraju, zagrzmi. Natomiast w centrum Polski do 24 stopni, mówi Grażyna Dąbrowska z synoptyki MGW.
15: W burzach spaść może lokalnie od 15 do 20 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągać do 65 km na godzinę. Temperatura wyniesie od 18 stopni na wybrzeżu i Podkarpaciu do 25 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni.
10: W kolejnych dniach kontynuacja dynamicznej pogody. Lokalnie wystąpią intensywne burze z silnym deszczem. W większości kraju będzie pochmurno i przelotnie popada. Najcieplej na Podkarpaciu do 26 stopni, a w Łódzkiem między 22-23 stopnie. I na koniec sport. Polska rewelacja tegorocznego Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, zagra w półfinale turnieju w Paryżu. W ćwierćfinale Chwalińska pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6 i 6-3. To największy sukces w karierze polskiej tenisistki. O szczegółach rozgrywek Stefan Folcer.
0: Chwalińska pokonała rywalkę w niespełna 2 godziny. W pierwszym secie Polka zbudowała sobie wygodną 5-punktową przewagę, lecz potem Rosjanka zdołała odrobić straty. W tiebreaku górą była jednak Chwalińska. W drugim secie Polka szybko przełamała rywalkę i dominowała aż do końca spotkania. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się dzieje. Nawet jeśli cały czas to sobie powtarzam, każdy kolejny mecz tutaj jest szalony. Próbuję skupiać się na mojej pracy i mojej grze, powiedziała po zwycięstwie Maja Chwalińska. Polka zagra w półfinale jutro. Jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku między Rosjanką Dianą Schneider, a Białorusinką Aryną Sabalenką, liderką światowego rankingu i główną faworytką turnieju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
10: W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam Państwa o 15:00.
9: Nam temperatura troszkę rozpędza, bo na termometrach teraz od 22-3 stopni w okolicach Łowicza, Kutna, Skierniewic, Raby Mazowieckiej, 24 to Opoczno, Sulejów, Radomsko, Bełchatów, Łódź, Konstantynów, a także Poddębice, 25 w Warcie, Złoczewie, Wieruszowie i Pajęcznie. To najcieplejsze miejsce. Dla odmiany powiem, że najchłodniejszym miejscem jest Jelenia Góra, gdzie stopni 13 na termometrach. Tak, tak. Na dziś w regionie maksymalnie może być do 27, ale możliwe do wieczora są opady deszczu, możliwe są burze, możliwy jest grad i porywy wiatru w czasie burz do 80 km na godzinę. Przypomnę o ostrzeżeniu pierwszego stopnia o burzach dla południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Od Wieruszowa po Łask. To jest taka strefa, która jest objęta tym ostrzeżeniem.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: No i się chłopaki zamienili, Piotr Śliwiński już poszedł, przyszedł Rafał Tyluś, który realizuje program, a ja jestem Marcin Mendelbaum, no to zapraszamy na kolejną godzinę.

Frankie Goes to Hollywood. Długi weekend powoli się rozpoczyna. Przypomnę o poważnych utrudnieniach na dwóch trasach krajowych w regionie łódzkim po wypadkach. Pierwsze utrudnienie to autostrada A2. To właściwie dwa niezależne od siebie zdarzenia drogowe z udziałem czterech pojazdów osobowych i motocykla. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Jedna osoba została ranna. To między Skierniewicami a Wiskitkami w kierunku stolicy, ale tak naprawdę cały korek zaczyna się już gdzieś w okolicach węzła Łowicz, dlatego na tym węźle najlepiej zjechać z autostrady A2 i szukać alternatywnej trasy objazdu. Objazd także powinni sobie wyznaczyć kierowcy, jeśli planują podróż drogą 72 przez Białynin, to między Łodzią a Rawą Mazowiecką, a dokładnie między Jeżowem a Rawą Mazowiecką. W Białyninie zderzyły się cztery samochody, droga jest całkowicie zablokowana, a jedna osoba w tym wypadku została ranna. To jest Białynin, droga 72, 145 km. No to uważajmy, bo długi weekend dopiero się rozpoczyna.

0: To Babie Lato, czyli Natalia Grosiak-Bela i Katia w studiu Agata Zielińska. Dzień dobry, wydawczyni audycji Słuchasz i Wiesz, która startuje o godzinie 16.
1: Dzień dobry, witam.
0: To co tam dzisiaj po 16 ciekawego usłyszą słuchacze?
1: Słuchacze dowiedzą się, pewnie już wiedzą, ale to będzie tylko pretekst, że już od dzisiaj weszła w życie część nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści i kierujących hulajnogą elektryczną lub urządzeniem do transportu osobistego w wieku do 16 lat muszą używać podczas jazdy kasków ochronnych. I w związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego kupił dla małych i młodych rowerzystów, a także użytkowników hulajnóg 10 tysięcy kasków. To odpowiedź na wprowadzenie nowych przepisów właśnie w dniu dzisiejszym. My będziemy się przyglądać temu, jak te przepisy są stosowane i czy wszyscy będą korzystać odpowiednio do 16 roku życia, a być może starsi również, bo w ten sposób naprawdę można uniknąć wielu powikłań po wypadkach. Będziemy także dzisiaj mówić o korkach tramwajowych w centrum Łodzi. To w związku z remontem...
0: A ja sprawdzam, czy są teraz.
1: Placu Wolności. Wiele tramwajów przekierowano na północną ulicę i w godzinach szczytu, jak tutaj kolega ładnie napisał, kotłują się u zbiegu Kilińskiego wraz z Ogrodową i Zachodnią, co utrudnia łodzianom dotarcie do domów pracy czy na zajęcia. I będziemy dzisiaj też na Placu Wolności.
0: Tak patrzę, teraz kotłowania nie ma.
1: Ale... Nie ma kotłowania. Nie. Mhm. A to może już łodzianie wyjechali na długi weekend, tak. I może dlatego nie ma tego kotłowania. Ale też przy okazji interpelacja radnych miejskich z klubu PiS dotyczy właśnie Placu Wolności, bo będą pytać o to, czy w związku z tym, że jest to przebudowa, a nie naprawa, czy miasto nie straci dofinansowania na ten cel z Unii Europejskiej. Będziemy także dzisiaj mówić o łódzkiej adwokatce Paulinie K. To jest żona adwokata od trumny na kółkach, która została zatrzymana. Jest podejrzana o wielokrotne posiadanie wraz z inną ustaloną osobą znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu oraz środków odurzających. I będziemy dzisiaj także przypominać, że jutro Boże Ciało, to Boże Ciało szczególnie spektakularnie jest obchodzone w regionie i w związku z tym będziemy informować, jak można dojechać na przykład do Łowicza albo do Spycimierza, gdyby ktoś chciał oglądać kwietne dywany. No i będziemy przypominać o wszystkich utrudnieniach i przestrzegać, przypominać również, że będzie bardzo wiele kontroli policyjnych. Policjanci będą się przemieszczać w dniu jutrzejszym nie tylko samochodami, ale również na motocyklach.
0: Krótko mówiąc, wielki brat patrzy i radzę nogę z gazu zdjąć, bezpiecznie jechać.
1: Nie ryzykować.
0: Tak, jakoś dojedzie się do celu. Najwyżej 15 minut później. Dziękuję bardzo, Agata Zielińska.

0: Reklama.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: Na zegarze 14:30 w środku dnia, rzeczywiście za chwilę przypomnę Państwu o biegu, bo bieg już całkiem niedługo, no i warto byłoby się zapisać.

Oj, będzie się działo 21 czerwca, bieg jubileuszowy 5 do setki, to z okazji 95-lecia Radia Łódź. Zapraszamy bardzo serdecznie. To jest bieg sztafetowy dla osób dorosłych, pełnoletnich, ale są także biegi dziecięce i dzieciaki także zapraszamy. Coraz więcej na liście startowej, coraz więcej także sztafet na liście startowej, z czego bardzo się cieszymy. Bo każda sztafeta musi składać się z 5 osób, a wśród tych 5 osób musi być co najmniej jedna kobieta. No i te sztafety się pojawiają, bardzo kreatywne nazwy. Również są oczywiście takie znane nam, profesjonalne, ale są też takie troszeczkę, bym powiedział, odlotowe. I jeśli ktoś chciałby dołączyć do tych odlotowych albo do tych takich bardziej nieodlotowych, to zapraszamy, można się zapisywać. Nagrody czekają za pierwsze 3 miejsca. Oczywiście to są bilety dla każdego uczestnika sztafety, każdego zawodnika sztafety. 2 bilety na koncert Lenego Krawica, to za zajęcie pierwszego miejsca. 2 miejsce każdy dostanie 2 bilety na koncert Mroza, a za 3 miejsce każdy z zawodników sztafety dostanie 2 bilety na koncert zespołu Europe. Ale to nie koniec, jeśli chodzi o nagrody. Bo będą także nagrody na przykład za 9 i za 5 miejsce. Bo tak te 9 i 5 to składają się pięknie na 95, a tyle właśnie Radio Łódź w tym roku ma lat. 5 do setki, bieg jubileuszowy. Jak się zapisać? Wystarczy wejść na stronę radiołódź.pl. Na samej górze jest taki charakterystyczny baner o biegu jubileuszowym. Kliknąć i tam wszelkie szczegóły, nawet trasa jest narysowana. Aha, no nie powiedziałem o trasie. Niewiele ponad kilometr każdy z zawodników będzie miał do pokonania, więc jeśli ktoś nie chce biec, to może się przejść, bo liczy się przede wszystkim dobra zabawa. A jak przy okazji zdobędzie się fajną nagrodę, no to już będzie super hiper.

No i jeszcze jakby ktoś chciał pojechać objazdem, to Krajowa 72, to też utrudnienia, droga jest całkowicie zablokowana w miejscowości Białynin. To jest odcinek między Jeżowem a Rawą Mazowiecką, zatem no nie ma łatwej dziś podróży, jeśli chodzi o przejazd w kierunku Warszawy. Taka sytuacja na drogach, do tego co dzieje się na drogach pewnie będziemy wracać w wiadomościach dla kierowców.

To Monika i wykonawca nazywa się Brodka, czyli Monika Brodka, tak można powiedzieć. W skrócie za 9 minut będzie godzina 15, o 15 w Radiu Łódź Wiadomości. Ciekaw jestem, czy znowu będzie o Maji Chwalińskiej, która awansowała do półfinału.

0: Autopromocja. Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
5: Panie ministrze, w polityce
4: było...
5: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
12: Egzotycznie świeże.
11: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
12: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
11: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
14: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio Łódź, jest 15. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
15: Uwaga kierowcy, gigantyczne korki na autostradzie A2, na miejscu pracują służby. Tańsze paliwo na długi weekend, znamy dokładne ceny. Powiemy też o święcie wojska w Tomaszowie Mazowieckim. Dziś słonecznie, na termometrach do 24 stopni. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A2 to efekt wypadku i kolizji, do których doszło na trasie w kierunku Warszawy w okolicach węzłów Łowicz i Skierniewice. Podczas pierwszego zdarzenia motocyklista uderzył w samochód osobowy, mówi nadkomisarz Urszula Szymczak z Komendy Policji w Łowiczu.
16: Na skutek zdarzenia dwoje kierujących zostało przewiezionych do szpitala na przebadanie. W pobliżu tego zdarzenia doszło do kolizji drogowej również, w którym uczestniczyły trzy pojazdy osobowe oraz pojazd ciężarowy. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.
15: Łącznie pod opieką ratowników znalazło się kilka osób. Służby nadal prowadzą działania na miejscu. Utrudnienia na A2 między Łodzią i Warszawą utrzymują się już od kilku godzin. Policja apeluje o rozsądek podczas czerwcowych wyjazdów i przede wszystkim o odpowiednią prędkość. Prawo i Sprawiedliwość chce wydłużenia biletów MPK Łódź. To reakcja na remonty w centrum stolicy województwa. Jak informowaliśmy na naszej antenie, ruszył kolejny remont Placu Wolności, co powoduje duże utrudnienia dla pasażerów i tramwajowe korki. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
6: Plac Wolności w Łodzi został wyremontowany 2 lata temu, ale kostka brukowa wypada z torowiska, dlatego już potrzebny jest kolejny remont. Wiele linii tramwajowych poprowadzono objazdem przez Północną, co wydłuża czas przejazdu.
17: To nie jest do wytrzymania. Od godziny 3:00.
18: Mówisz, że teraz do pracy, z pracy wraca 1,5 godziny.
6: Przez kilka lat w Łodzi bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut i to rozwiązanie powinno wrócić, mówi radny Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
19: Dlatego, że dzisiaj mieszkańcy Łodzi są w dużym stopniu ograniczeni z dostępu do komunikacji miejskiej.
6: A władze klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Łodzi odpowiadają, że jeśli pojawi się konkretny projekt uchwały, to wtedy będzie można na ten temat rozmawiać. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
15: Remont Placu Wolności w Łodzi ma potrwać do końca wakacji. Gdzie jeszcze latem w Łodzi spotkamy drogowców? Odpowiedź na to pytanie pada na naszej stronie.
11: Więcej na radiołódź.pl.
15: Zmiany w przepisach od dziś. Wszedł w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze, trzeba będzie mieć na głowie kask. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak tłumaczy, że limit wiekowy został ustalony na podstawie badań statystycznych i opinii ekspertów. Za brak kasku zapłacą rodzice dziecka, którzy mogą otrzymać mandat do 100 zł. Obniżka cen benzyny na długi weekend. Jutro i pojutrze za benzynę zapłacimy mniej, tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To efekt pakietu ceny paliwa niżej, który obowiązuje w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. W czwartek i piątek litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, litr 98 6 zł 52 grosze, a litr oleju napędowego 6 zł 40 groszy. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna mówi, że sytuacja na świecie zaczyna się poprawiać.
20: Sytuacja na rynkach światowych jest ostrożnie optymistyczna, ale jeszcze nie na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu w ciągu najbliższych dni.
15: A ja przypominam, że obowiązujący od marca program ceny paliwa niżej został przedłużony do połowy czerwca. Śmigłowce i wojskowy sprzęt w Tomaszowie. Chodzi o święto 25. Brygady Kawalerii Powietrznej na Stadionie Wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas uroczystości wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom cywilnym przyznano medale za zasługi dla obronności kraju, medale siły zbrojne w służbie ojczyzny oraz wyróżnienia. Część oficjalnej uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.
21: Brygada! Baczność!
22: Czołem, towarzyszy!
23: Podziękowania dla żołnierzy było, no bo to żołnierze tworzą brygadę, bo to żołnierze tworzą jednostkę i to dzięki wytrwałości, dzięki pracy, służbie żołnierzy, szeregowych, podoficerów, oficerów, dowódców buduje się zdolności danej jednostki wojskowej, w tym przypadku 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.
21: Brygada, spocznij!
15: Mówił generał Piotr Gołos, dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Wydarzenie zakończyła wystawa sprzętu wojskowego. Można było zobaczyć m.in. wielozadaniowy śmigłowiec lądowy i morski. A skrót wiadomości w Radiu Łącz o 15.30.
1: I tak jak zapowiadali synoptycy, od południowego zachodu województwa łódzkiego zaczyna wkraczać strefa opadów. Już opady pojawiły się w okolicach Wielunia i Wieruszowa, zatem tam pierwsze te opady jeszcze na razie nie grzmi, bo grzmi w tej chwili na Śląsku. Według map Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zresztą widać to także po temperaturze, która obniżyła się, jeśli chodzi o południowy zachód województwa łódzkiego, bo godzinę temu było 24, teraz 23. Najcieplej w pasie centralnym województwa łódzkiego 24-25 stopni, trochę chłodniej im bliżej Mazowsza. Tam 22-23 stopnie na termometrach. Dziś synoptycy przewidywali, że będzie do 27 maksymalnie w regionie łódzkim, a do wieczora zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Przelotne opady deszczu, burze, możliwy również grad, a w czasie burz porywy wiatru do 80 km. Na godzinę.
0: W środku dnia z Radiem Łódź.
1: Prawie 6 minut po godzinie 15, to jeszcze raz kłaniamy się. Rafał Tyluś, Marcin Mendelbaum. Jesteśmy razem do godziny 16. No to zagrajmy podawcę informacji, bo troszeczkę rozluźnienia się przyda, tylko proszę nie szaleć za kółkiem, długi weekend przed nami, ale policji sporo.

9 minut po godzinie 15. Przypominam o tym, by bezpiecznie dziś zachowywać się na drogach, bo niestety dochodzi do wypadków i tych wypadków jest sporo, o czym informowaliśmy w wiadomościach Radia Łódź. O godzinie 15 sporo utrudnień, szczególnie dla tych, którzy podróżują w kierunku Warszawy. No a naszym słuchaczom przypominam o możliwości kontaktu 606 78 78 78, studiomałparadiołódź.pl, to dwie formy kontaktu, a trzecia to jest taka, że można nagrać głosówkę. W kalendarzu mamy wiosnę, na termometrach całkiem ciepło, można powiedzieć, że lato. No to rycerzyki i lato.

Zastanawiamy się na stronie radio.uch.pl, kto zniszczył małe groty w Smardzewicach. 5000 zł za pomoc w ustaleniu sprawcy. O tym na stronie radio.uch.pl napisaliśmy. Cenne miejsce o znaczeniu historycznym, geologicznym i krajobrazowym nad Pilicą. Małe groty przetrwały działanie czasu i natury. Niestety ponownie ucierpiały, najprawdopodobniej wskutek działalności człowieka. Sprawców poszukuje tomaszowska policja. Nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice wyznaczył nagrodę w wysokości 5000 zł za pomoc w ustaleniu sprawcy. Jak zostały zniszczone? Proszę zobaczyć na stronie radiołódź.pl. Zresztą na tej stronie także wiele innych informacji na temat tego, co dzieje się ważnego w Łodzi i w regionie. Jest też między innymi o kaskach dla dzieci z województwa łódzkiego. 10 tysięcy takich kasków trafi do dzieciaków z województwa łódzkiego. 17 po 15.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Za mundurem? Dorośli i dzieci sznurem! Dzień Dziecka i piknik militarny w PGR Koszalew. Już w najbliższą niedzielę od 12 dmuchańce, animacje, słodkości, przejażdżki sprzętem wojskowym, loty helikopterem i balonem. Zbierz ekipę i zamelduj się w Koszalewie!
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
4: W Radiu Łódź sprawdzamy, co na drogach, a sprawdza Seweryn Potentas. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Zaczynamy od dużych utrudnień na autostradzie A2. Trasa blokuje się na wysokości węzła Łowicz. W jego okolicy doszło do wypadku i do kolizji, przez co blokuje się przejazd zarówno w kierunku Łodzi, jak i Warszawy. Kierowcy utkną tu nawet w 10-kilometrowym korku. Wypadek także na Krajowej 72 na trasie między Rawą Mazowiecką a Brzezinami. Doszło do niego w Białyninie. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Nieco trudniej jedzie się już także przez Łódź, a szczególnie trasą WZ. Tunel w kierunku Rytkini blokuje się na wysokości Piotrkowskiej. Zakorkowały się też skrzyżowania z Przędzalnianą, Niciarnianą i wyjazd z miasta ulicą Rokicińską. Ta stoi na całym odcinku między Hetmańską a Gajcego. A na drogi Łodzi i regionu wracamy już za pół godziny.
4: Tu Radio Łódź, jest 15:30. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
6: Zmiany w przepisach od dziś. Wszedł w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze i hulajnodze, trzeba będzie mieć na głowie kask. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak tłumaczy, że limit wiekowy został ustalony na podstawie badań statystycznych i opinii ekspertów. Za brak kasku zapłacą rodzice dziecka, którzy mogą otrzymać mandat do 100 zł. Kontrole stacjonarne, przenośne radary i mobilne patrole. Nawet 5 tysięcy policjantów będzie w czasie nadchodzącego długiego weekendu pilnowało bezpieczeństwa na drogach. Policjanci ukarzą kierowców, którzy będą zagrażać swoim zachowaniem na drodze. Chodzi m.in. o wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wymuszanie pierwszeństwa czy przekraczanie dozwolonej prędkości. Żona łódzkiego adwokata od trumny na kółkach Pawła K. zatrzymana. Chodzi o narkotyki. Paulina K. razem z inną osobą jest podejrzana o wielokrotne posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu i środków odurzających. Mówi posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Podejrzanej przedstawiono kilkanaście zarzutów. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.
6: Wobec kobiety zastosowano wolnościowe środki zabezpieczające. Łącznie kilkadziesiąt osób usłyszało zarzuty w tej sprawie, a niektóre trafiły do tymczasowego aresztu. Zatrzymana adwokatka jest żoną byłego już adwokata Pawła K., który został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia oraz 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów po wypadku pod Barczewem z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. Wysokie zagrożenie pożarowe w łódzkich lasach. Długi weekend tradycyjnie oznacza wzmożony ruch turystyczny. Dla leśników to również okres szczególnej mobilizacji związanej z ochroną przeciwpożarową. Z powodu suszy rośnie ryzyko pożarów w regionie łódzkim, gdzie od początku roku ogień wybuchał już 67 razy. Leśnicy przypominają, że 9 na 10 pożarów lasu powoduje człowiek. Grzywny za łamanie przepisów przeciwpożarowych w lasach wahają się od 5 do 30 tysięcy złotych. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
4: Coraz więcej chmur w regionie łódzkim popadało już w południowo-zachodniej części województwa, ale tam te chmury cały czas się zbliżają i tam też się ochłodziło, bo 23 stopnie tam na termometrach, a jeszcze chwilę temu było 24-25. 25 za to w centrum, 24-23 na wschodzie województwa łódzkiego. Do końca dnia, jeśli chodzi o region łódzki, zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad, no i poryby wiatru do 80 km na godzinę. Przypomnę, że dla południowo-zachodniej części województwa łódzkiego wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Dotyczy to ostrzeżenie powiatów bełchatowskiego, łaskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńsko-wolskiego. Obowiązuje dzisiaj do 21.
8: środku dnia. Z Radiem Łódź.
4: 27 minut pozostało do godziny 16. To teraz Wojciech Waglewski i Edyta Bartosiewicz.

0: To już Ania Twain w Radiu Łódź, a ja tak sobie spoglądam, co ciekawego można robić w nadchodzący weekend. No pewnie dużo ciekawych rzeczy, bo można wybrać się na spacer, można skorzystać z różnego rodzaju atrakcji przygotowanych zarówno przez Łódź, jak i przez inne miasta w regionie łódzkim. No i trzeba tylko pamiętać o tym, że jeśli ktoś będzie korzystał z komunikacji publicznej, no to pamiętajmy o tym, że jutro jest dzień wolny od pracy, to znaczy, że tramwaje, autobusy, pociągi jeżdżą według trochę innego rozkładu jazdy, ale za to jutro będzie można ponownie przejechać się liniami turystycznymi po Łodzi, zarówno zabytkowymi tramwajami, jak i zabytkowymi autobusami. Zapraszamy bardzo serdecznie. Szczegóły dotyczące tego, jak kursuje komunikacja miejska w Łodzi w ten weekend, tak, przedłużony weekend, na stronie radiołódź.pl. Polecam.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

Za 14 minut będzie godzina 16. Gdyby ktoś się zastanawiał, co zrobić w weekend, to zresztą nie tylko w weekend, ale ogólnie można wybrać się na lody radiościowe, specjalnie z okazji 95-lecia Radia Łódź. Jedna z łódzkich cukierni przygotowała takie lody o smaku radiości. Polecam, gdzie to można znaleźć? To na stronie radiołódź.pl są wszelkie szczegóły. Zresztą nie tylko lody, można także spróbować naszego radiościowego ciastka. I o tym, gdzie nabyć takie lody, gdzie nabyć takie ciastko, można przeczytać na stronie radiołódź.pl. Smakowicie się zrobiło, prawda?

To Anna Maria Jopek, ja wysiadam. Proszę nie zapomnieć wysiąść gdzieś na swoim przystanku, żeby tak nie było, że się dojedzie do krańcówki. No chyba, że ktoś akurat na pętlę zmierza. 7 minut pozostało do godziny 16, przed 16 informacje dla kierowców, a o 16 wiadomości.

0: sugar.
1: Autopromocja.
2: To jest temat.
3: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
4: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
5: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
6: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
3: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
2: 7 czerwca o 20:00 studio imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź przejmą węże. 7 osób, potężna energia i muzyka wymykająca się wszelkim ramom. Punkowa dosadność, hardkorowy ogień i sledżowy ciężar, które rozgrzały już sceny OFA, Jarocina i Sun Drive Festival. Tym razem na żywo w Radiu Łódź. Węże. Niedziela, 7 czerwca, godzina 20. Liczba miejsc ograniczona. Zaproszenie zdobędziesz wysyłając maila na wydarzenie@radioloc.pl. Węże!
1: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To jest teatr, komedia i improw Łodzi. Z trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi.
13: Mm-hmm.
14: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
1: Po reklamie.
15: Informacje prosto z dróg w Radiu Łódź przekazuje Seweryn Potentas.
16: Bez zmian na autostradzie A2. Bardzo duże utrudnienia na trasie w kierunku Warszawy. Nawet 10-kilometrowy korek utworzył się przed węzłem Łowicz. To po kolizji z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. Spore utrudnienia czekają także na trasie z Piotrkowa do Sulejowa. Szczególnie dużo czasu, bo nawet kwadrans zabiera dojazd do miejscowości Przygłów. Kolejne utrudnienia także w Łodzi. Kolizja na Maratońskiej, przez co blokuje się droga w kierunku S14. Z każdą minutą korek zbliża się do okolic rynku. Uwaga także na innych wylotówkach czy trasie WZ. Gęsto też na Alei Włókniarzy. Przejazd w kierunku Radogoszcza blokuje się przed Drewnowską i Lutomierską. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
15: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
17: Od dziś brak kasku może oznaczać złamanie przepisów, za chwilę szczegóły. Dodatkowe autobusy i zmiany w ruchu na Boże Ciało w Łodzi, będzie więcej połączeń. Powiemy też o Festiwalu Dobrego Smaku, w którym udział bierze ponad 20 restauracji. Dziś słonecznie na termometrach do 24 stopni. Od dziś brak kasku może oznaczać złamanie przepisów. Kask na głowie dziecka do 16 roku życia, które jedzie rowerem albo hulajnogą, jest obowiązkowy. Nowe przepisy mają chronić najmłodszych przed skutkami wypadków komunikacyjnych. W związku z tym Urząd Marszałkowski planuje rozdać około 10 tysięcy kasków rowerowych dzieciom. Ma się to udać dzięki współpracy Urzędu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Jak podkreśla komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak, policjanci będą egzekwować nowe przepisy.
18: Na początku będziemy starali się wszystkich pouczać, ale przede wszystkim rodziców, aby zwracali szczególną uwagę, aby ich dzieci zakładały kaski.
19: Ten przepis jest do 16 roku życia, ale ja bardzo apeluję, że jak ktoś skończy 16 lat, nie wyrzuca tego kasku i mówi, że już mam 16 jeden dzień, tak? Tak jakby wyrzucił swoje zdrowie.
17: Dodaje podinspektor Jarosław Złotkowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Przetarg na zakup kasków ma zostać ogłoszony w tym tygodniu, a przeznaczona na to kwota wynosi 700 tysięcy złotych. Komunikacyjne zmiany na weekend z Bożym Ciałem. Podczas długiego weekendu w Łodzi zostaną uruchomione dodatkowe autobusy, które dowiozą pasażerów w miejsca wypoczynku. Kilka linii będzie kursowało częściej, dzięki temu łatwiej dojedziemy do Orientarium, na kąpielisko w Arturówku i do parku na Młynku. Będą kursowały także łódzkie linie turystyczne, które dojadą m.in. do parku na Zdrowiu i na Księży Młyn. Mimo wszystko kierowcy powinni spodziewać się tymczasowych utrudnień w ruchu z powodu procesji Bożego Ciała, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
0: W Boże Ciało ulicami miasta przejdą liczne procesje, które będą miały wpływ na kursowanie komunikacji miejskiej w całym mieście. Pojawią się czasowe zmiany tras lub wstrzymanie ruchu na czas uroczystości.
17: Procesje będą organizowane także w innych miastach regionu łódzkiego, takich jak Sierac, Pabianice czy Kutno. Dużą popularnością cieszą się także wydarzenia w Łowiczu i Spycimierzu Podunieniowym. Kierowcy powinni uważać na drogach poza miastem, gdzie wierni przejdą lokalnymi drogami, czasami wkraczając na ruchliwe drogi krajowe i wojewódzkie. O szczegółach zmian i utrudnień piszemy na naszej stronie.
9: Więcej na radiowódź.pl.
17: Żółtaczka pokarmowa staje się coraz groźniejsza. Mamy ponad 4-krotny wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową. Tak wynika z liczby odnotowanych przypadków w całym kraju. Od początku roku do końca maja było ich ponad 1000, a w tym samym okresie ubiegłego roku ponad 260. Wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli właśnie żółtaczka pokarmowa, potocznie nazywane jest chorobą brudnych rąk, bo do zakażenia najczęściej dochodzi właśnie drogą pokarmową. Przeciwko chorobie można się zaszczepić, przypomina dr Ilonajda Siak-Piechocka.
10: To już nie jest kwestia tylko zakażeń, które dotyczą nas w Polsce, ale myślę, że wielokrotnie wyjeżdżamy, mamy wiele podróży zagranicznych w różne bardziej egzotyczne miejsca, gdzie tak naprawdę ryzyko tego zakażenia czasami jest dużo większe niż w Polsce. Także prewencja i szczepienie jak najbardziej.
17: Objawy żółtaczki pokarmowej na początku mogą przypominać grypę, potem pojawia się zarzucenie skóry. Owoce morza na dziesiątki sposobów. W Łodzi po raz kolejny odbędzie się Festiwal Dobrego Smaku. Hasło tegorocznej edycji to ryby, raki, skorupiaki, a specjalne menu przygotuje 21 łódzkich i podłódzkich restauracji. Chętni muszą złożyć rezerwację przez aplikację Zjedzmy, mówi organizatorka Barbara Sokołowska-Urbańczyk.
13: Jest to towar trochę deficytowy, drogi i nie może być marnowania żywności. Mamy 21 restauracji, w tym są dwie nagrodzone ostatnio przez Michelin, zostały wpisane do przewodnika, to jest Acanti i Malinowa.
20: Przygotowaliśmy dwie pozycje. Pierwsza to przystawka, chrupiące kalmary aromatyzowane limonką. Nadanie główne, talerz owoców morza. Jest to pozycja zgodna z filozofią Manuarte, żeby dzielić się jedzeniem i doświadczeniami.
17: Mówi Michał Kiejnik z restauracji Manuarte. Festiwal potrwa od 5 do 21 czerwca, ale będą się odbywać także wydarzenia towarzyszące. O szczegółach piszemy na radiowódź.pl. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
15: W regionie teraz od 22 do 25 stopni i coraz więcej chmur. Te chmury wkraczają od południowego zachodu. No i tam, jeśli chodzi o południowy zachód, wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Burze mogą występować w całym regionie łódzkim. Dziś tak będzie do wieczora. Możliwy również jest grad, no i oczywiście opady deszczu. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem od zachodu postępujące. Większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu. A w nocy na termometrach w regionie od 12 do 15 stopni. Jarosław Turek pojawił się w studiu. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
15: Przygotowany pan redaktor?
21: Nie.
15: A to dobrze, to ja zostawiam i uciekam.
9: Słuchasz i wiesz.
21: Nie dokończyłem zdania. Chciałem powiedzieć, że dzisiejszy program wydaje Agata Zielińska. Realizuj dalej Rafał Tyluś. Będziemy z Państwem do godziny 17. I jak zawsze ważne i ciekawe rzeczy. Między innymi będziemy mówili o tym, że rozpoczął się ponowny remont Placu Wolności i powróciły korki tramwajowe w centrum Łodzi. Wiele tramwajów przekierowano na Północną, które w godzinach szczytu ustawiają się teraz w kolejce u zbiegu Kilińskiego z Ogrodową i Zachodnią. No i z punktu widzenia pasażerów to nie wygląda dobrze.
22: Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam.
23: To nie jest do wytrzymania. Od godziny trzeciej.
24: Mówi, że teraz do pracy, z pracy wraca półtorej godziny.
23: Dlaczego zrobili bilety 20-minutowe, jak powinny być dalej 40-minutowe? To są korki.
21: To, że tego remontu nie było wcześniej w planach, pewnie nikogo z pasażerów specjalnie nie pociesza. Mówiliśmy wcześniej o kłopotach łódzkiego adwokata Pawła K., który został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku i teraz odbywa karę więzienia. A teraz, jak się okazuje, poważne kłopoty może mieć także jego żona, Paulina K., zatrzymana w związku z podejrzeniem wielokrotnego posiadania substancji psychotropowych, także prawniczka.
2: Zatrzymano łódzką adwokat podejrzaną o wielokrotne posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu.
3: Ale zapominamy, moi drodzy, o tym, że po naszych drogach poruszają się trumny na kukach.
21: Tak, jej mąż mówił o aucie, z którym zderzył się czołowo, a teraz oboje małżonkowie sami zderzyli się z kłopotami sprawy. Jak wiadomo, dzieci i nastolatkowie, słyszeliśmy to też m.in. w serwisie, nie mogą już jeździć rowerami czy na hulajnogach bez kasków. Pewnie nie każdy ma. No to jest dobra wiadomość, bo Urząd Marszałkowski kupuje dla nich 10 tysięcy kasków ochronnych.
4: To powinno być też dla dorosłych. Jako taki standard, nie tylko patrząc na wiek, po prostu na środek komunikacji.
5: Pracuję jako zawodowy kierowca autobusu i na co dzień widzę takie sytuacje, które są skrajnie niebezpieczne. Im więcej ochrony, tym lepiej.
6: Jako rowerzystka widzę, jak szaleją na hulajnogach, na deskorolkach i na rowerze, więc jak najbardziej jest to wskazane.
21: No właśnie, to porozmawiamy o kaskach i o tym, jak bardzo się przydają, choćby komuś nie pasowały do fryzury. No i jutro będziemy mieli kolejny długi weekend tradycyjnie związany ze Świętem Bożego Ciała, które wypada w czwartek, dlatego warto nas słuchać, aby jeszcze przed 17 dowiedzieć się, jakie atrakcje w regionie są szykowane w związku z tym, że 4 dni wolnego mogą potrzebować jakiegoś dobrego pomysłu na spędzenie tego czasu. Jak zawsze zapraszam do telefonu bez zmian 606 78 78 78. Ten numer jest do Państwa dyspozycji, podobnie jak adres mailowy studio@radiowoj.pl.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, Inexes muzyczny na początek, a jeśli chodzi o nasze relacje, to na początek poważne kłopoty pewnego prawniczego małżeństwa.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Paulina K., żona byłego łódzkiego adwokata Pawła K., została zatrzymana. Kobieta jest podejrzewana o wielokrotne posiadanie substancji psychotropowych. Jej mąż, prawomocnie skazany już za spowodowanie śmiertelnego wypadku, od lat budzi kontrowersje także w środowisku prawniczym, a media określają go mianem adwokata od trumny na kółkach. Odsiaduje w tej chwili wyrok za spowodowanie śmiertelnego wypadku. O zatrzymaniu Pauliny K. poinformował Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Zatrzymano łódzką adwokat podejrzaną o wielokrotne posiadanie razem z inną ustaloną osobą znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu oraz środków odurzających. Podejrzanej przedstawiono kilkanaście zarzutów. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.
3: Paulina K. to żona łódzkiego już byłego adwokata, o którym głośno jest nie tylko w Łodzi, ale również w całym kraju. Łódzki adwokat 5 lat temu we wrześniu spowodował śmiertelny wypadek pod Barczewem, w którym zginęły dwie kobiety. Od tego czasu media nazywają go adwokatem od trumny na kółkach, dlatego że właśnie tych słów użył mecenas, porównując Audi, którym jechały ofiary, do swojego Mercedesa.
4: I uświadommy sobie, kochani, bo wszyscy mówią o tym, że tak, nadmierna prędkość, że brawura, że telefony komórkowe, że pijani kierowcy. Ale zapominamy, moi drodzy, o tym, że po naszych drogach poruszają się trumny na kółkach. I to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. I między innymi dlatego te kobiety zginęły.
3: 3 lata temu w kwietniu Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał Pawła K. na 2 lata więzienia. Później w marcu tego roku Sąd Okręgowy w Olsztynie zmniejszył karę do 1,5 roku więzienia. Jak wyjaśniał rzecznik sądu sędzia Adam Barczak, powodem była nieumyślność czynu.
5: W ocenie sądu odwoławczego należy przyjąć, że oskarżony naruszył przepisy ruchu drogowego na skutek nieuwagi, czyli nieumyślnie.
3: Paweł K. jednak do odbycia kary się nie zgłosił, dlatego od 21 kwietnia był poszukiwany listem gończym. Został zatrzymany 7 maja w Hrubieszowie i jak informował komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania.
3: Teraz przebywa w areszcie w Szczecinie, dlatego że tam również prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące utrudniania postępowania i ukrywania narkotyków. Według śledczych w sprawy może być zamieszana także jego żona Paulina K. O szczegółach mówiła prokurator Julia Szozda.
7: To postępowanie pierwotnie było prowadzone w prokuraturze łódzkiej, jednakże w celu uniknięcia podejrzeń co do stronniczości łódzkich prawników zostało przeniesione do kontynuowania do prokuratury szczecińskiej.
3: W połowie maja Paweł K. zrezygnował z wykonywania zawodu. Na swój wniosek został skreślony z listy adwokatów.
0: To jednak jeszcze nie koniec sprawy Pawła K., bo prokuratura okręgowa w Olsztynie złożyła wniosek do prokuratury krajowej o rozważenie złożenia kasacji w sprawie adwokata od trumien na kółkach. Uważa, że doszło do błędnych ustaleń ze strony sądu okręgowego w Olsztynie, co do przebiegu zdarzenia. Więc będziemy śledzić, co dalej jeszcze może się wydarzyć w życiu znanego prawnika, który ma teraz problem z prawem. Dzisiejszą relację przygotowała Joanna Karp. A za chwilę komentarze do tego, co dzieje się przede wszystkim na torach tramwajowych w związku z ponownym remontem Placu Wolności w Łodzi, bo powróciły korki. Wiele tramwajów przekierowano na północną, bo nie mogą, jak wiadomo, jeździć przez Plac Wolności i w tej chwili korkują się u zbiegu Chylińskiego z Ogrodową i Zachodnią i pasażerowie mają powody do narzekań, chociaż władza przeprasza.
8: Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam.
9: To nie jest do wytrzymania. Od godziny trzeciej.
10: Mówi, że teraz do pracy, z pracy wraca 1,5 godziny.
9: Dlaczego zrobili bilety 20-minutowe, jak powinny być dalej 40-minutowe? To są korki.
0: To ja tylko powiem, że więcej na ten temat już za chwilę, ale jakby ktoś chciał zadzwonić w sprawie, to też zapraszam. 606 78 78 78. Niech powie, czy to prawda, że tam rzeczywiście tramwaje się korkują.

0: to popołudniowy program Radia Łódź. Normalnie w godzinach szczytu w Łodzi, jak wiadomo o tej porze, korkują się samochody, ale tutaj teraz mamy nowość. Korkują się także tramwaje.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A korki tramwajowe powstają w samym centrum Łodzi w związku z remontem Placu Wolności. Wiele tramwajów przekierowano na ulicę Północną, ale ponieważ rozkłady jazdy tego wcześniej nie przewidywały, zrobił się tłok na torach. Tramwaje więc w godzinach szczytu ustawiają się u zbiegu Skilińskiego oraz Ogrodową i Zachodnią i to niestety utrudnia wielu łodzianom podróżowanie, przemieszczanie się po mieście, a całą sytuację obserwuje nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Plac Wolności w Łodzi został wyremontowany 2 lata temu, ale kostka brukowa wypada z torowiska, dlatego już potrzebny jest kolejny remont. Wiele linii tramwajowych poprowadzono objazdem przez Północną, co wydłuża czas przejazdu.
3: Tak, gdzieś od godziny 3:00.
4: Mówi, że teraz do pracy, z pracy wraca 1,5 godziny.
3: To nie jest do wytrzymania.
4: Szczerze mówiąc, tylko tak biegamy. Nie wiadomo, gdzie się zatrzymują tramwaje. Trzeba sprawdzać, czy tu. Przez Plac Wolności 5 i 4 jeździły. I teraz dopiero skręcają tutaj, jadą i w Zgierską. Ale co z tego, jak pan tutaj nie przejdzie w ogóle? Bo teraz też rozkopali cały chodnik.
3: Tramwaj inaczej chodzi, nie widziałam wcześniej, że zmieniono trasę.
2: A wydłuża się podróż przez to?
3: Ale rzeczywiście.
4: Zobaczymy, jak przejedziemy do Sukcesji, zobaczymy na Politechniki, ile będziemy jechać, ile nam wystarczy biletu. Czy musimy 40-minutowe, czy 20-minutowe?
3: Cały czas musimy sprawdzać w internecie, czy jeździ po tej linii, czy ma zmian.
4: Wakacje, że może będzie mniejsze natężenie ludzi. Ale jak my do pracy chodzimy, to przecież my korzystamy z komunikacji miejskiej.
5: Duża intensywność remontów jest zawsze źródłem wielkich uciążliwości i problemów i utrudnień dla mieszkanek i mieszkańców.
2: Odpowiada pierwszy wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
5: Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam, natomiast moim zdaniem koncentracja i największa intensywność remontów w czasie wakacyjnym, kiedy wedle analiz ruch jest najmniejszy i kiedy te uciążliwości, mimo że wciąż duże, mogą być mniejsze niż na przykład z początkiem roku szkolnego. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek.
2: Przez kilka lat w Łodzi bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut i to rozwiązanie powinno wrócić, mówi radny Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Kiedy był skracany czas biletu 20 i 40 minutowego o te dodatkowe 20 minut, to wiceprezydent Piotrowski tłumaczył, że remonty w Łodzi, przynajmniej tutaj w centrum, się skończyły. Okazuje się, że się nie skończyły, dlatego my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości postulujemy i będziemy postulować i w tej sprawie będą nasze interwencje, aby te bilety czasowe przedłużyć, dlatego że dzisiaj mieszkańcy Łodzi są w dużym stopniu ograniczeni z dostępu do komunikacji miejskiej i te dojazdy, w szczególności tutaj tych linii, które właśnie kursują po Placu Wolności, no jakby nie będą mieli do nich dostępu lub będą kursowały dłużej. Dlatego będziemy wnioskować o to, aby te bilety przedłużone powróciły.
2: A władze Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Łodzi odpowiadają, że jeśli pojawi się konkretny projekt uchwały, to wtedy będzie można na ten temat rozmawiać.
0: No ciekawy jestem Państwa zdania, czy te czasowane bilety należałoby przedłużyć, tak jak to obowiązywało przez dłuższy czas, dopóki nie przestało obowiązywać to. 606-78-78-78 można się wypowiedzieć oczywiście także mailowo na studio@radiolodz.pl. Remont Placu Wolności ma potrwać do końca wakacji, a gdzie jeszcze latem spotkamy drogowców i kłopoty? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć na naszej stronie radiolodz.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A tematem zajął się nasz reporter Michał Dąbrowski. $35,5 miliona kosztował remont Placu Wolności. No tak mi się przypomniało.

0: To popołudniowy program Radia Łódź. A co pan sądzi na temat przywrócenia dłuższego obowiązywania czasowanych biletów MPK w Łodzi?
1: Wie pan, ja nauczyłem się teraz ostatnio chodzić, bo samochód poszedł w odstawkę i bardzo mało jeżdżę komunikacją miejską, ale powiem tak, jechałem parę razy i miałem taką obawę, czy już wysiadać na tym przystanku, czy mogę jeszcze jeden przystanek dalej pojechać, bo już nie mieściłem się w widełkach czasowych. No i wiadomo, panowie kontrolerzy zjawiają się nie wiadomo skąd. No i taka by była obawa.
0: Bardzo dziękuję. No ale na tym polega kontrola, że musi być zaskakująca.

0: To Wiktoria Kopczyńska w popołudniowym programie Radia Łódź. My teraz już szybko sprawdzamy, co się dzieje na drogach. Konkretnie sytuację śledzi Seweryn Potentas.
1: Korkują się niemal wszystkie wylotówki z Łodzi. Co najmniej 10 minut stracić można na Brzezińskiej, która korkuje się aż do Natolina. Gęsto też na Rokicińskiej przed Malowniczą i na Maratońskiej dojeżdżając do S14. Coraz trudniej jedzie się też Konstantynowską. Ta korkuje się nie tylko na odcinku od Alei Unii do Krakowskiej, ale także przed granicą z Konstantynowem. Gęsto jest też przy Alei Włókniarzy. Dłużej poczekają kierowcy włączający się w nią od ulicy Limanowskiego. W tej części Łodzi uwaga też na ulicy Kasprzaka, która stoi od Legionów do Drewnowskiej. Na koniec przypominam o utrudnieniach na A2. Kierowcy jadący do węzła Łowicz zarówno od strony Łodzi, jak i Warszawy utkną w nawet kilkunastokilometrowych korkach. A na drogi wracamy minutę przed 17.
0: Na zegarze jest 16:30. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
2: Tramwajowe korki w centrum Łodzi. Rusza remont Placu Wolności, który jest ważnym punktem przesiadkowym dla pasażerów linii tramwajowych. Drogowcy zdjęli już kostkę w śladzie torowiska, która ma zostać zamieniona na beton, a ruch szynowy skierowano objazdem przez ulicę Północną. Jak mówią nam łodzianki, w godzinach szczytu tramwaje tkwią w korkach.
3: Tramwaj inaczej chodzi, nie widziałam wcześniej, że zmieniono trasę.
4: A wydłuża się podróż przez to?
5: Ależ oczywiście. Dlaczego zrobili bilety 20-minutowe, jak powinny być dalej 40-minutowe? Że są korki. Postoimy, nieraz się ile czeka na światła.
2: Remonty zawsze powodują utrudnienia, dlatego dużą ich część zaplanowaliśmy na wakacje, kiedy mamy najmniejszy ruch w mieście, tłumaczy wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. A o szczegółach tego remontu piszemy na radiowódź.pl. Miliardy z programu SAFE trafią do Łódzkiego. Zakłady i firmy zbrojeniowe w naszym województwie mają skorzystać z unijnego instrumentu zbrojeniowego. Na razie Polska podpisała kontrakt SAFE na około 120 miliardów. Część tych środków ma trafić do zakładów sprzętu precyzyjnego Niewiadów czy do przedsiębiorstwa budowlanego w Koluszkach. SAFE wchodzi w życie, mimo że prezydent zawetował ustawę uruchamiającą ten instrument w naszym kraju. Policyjny śmigłowiec i setki patroli na drogach w regionie. Nadchodzący długi weekend będzie więcej kontroli policyjnych. Mundurowi będą pełnić służbę w radiowozach i na motocyklach, a sytuację na drogach z powietrza będzie śledził policyjny śmigłowiec. Policjanci skupią się przede wszystkim na prędkości. Będą też sprawdzać trzeźwość kierujących i skontrolują bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów, a także stan techniczny pojazdów. Zmiany w egzaminach na prawo jazdy mogą wejść w życie z początkiem roku. Rząd pracuje nad reformą, która ma m.in. zlikwidować sprawdziany umiejętności na placu manewrowym. Celem zmian jest dostosowanie egzaminów do rzeczywistości. Z wcześniejszych zapowiedzi ministra infrastruktury wynika, że egzamin praktyczny na prawo jazdy ma się koncentrować na jeździe w ruchu miejskim, a nie na wykonywaniu manewrów na placu. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: Na termometrze w regionie teraz od 25 do 26 stopni, cały czas całkiem ciepło, ale coś wisi w powietrzu. Ciśnienie 987 hektopaskali będzie powoli spadać. Pochmurno wieczorem i w nocy możliwe burze, są ostrzeżenia przed burzami, więc są bardzo prawdopodobne. W nocy cały czas pochmurno, do rana ciepło, bo temperatura spadnie, ale tylko mniej więcej do 13 stopni. Jutro rano wciąż jeszcze chmury, ale później już możemy liczyć znowu na słoneczne rozpogodzenia i znowu będzie całkiem ciepło do 25 stopni Celsjusza.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Wracamy za chwilę do tego, że dzieci i nastolatkowie nie mogą już jeździć na rowerach i hulajnogach bez kasków. Pewnie nie każdy ma taki kask albo nie przewidywał, że trzeba będzie je nosić. To jest dobra wiadomość dla tych, którzy nie mają, że będzie można je uzyskać, bo Urząd Marszałkowski kupuje dla takich rowerzystów i hulajnogistów 10 tysięcy kasków ochronnych.
2: To powinno być też dla dorosłych, jako taki standard, nie tylko patrząc na wiek, po prostu na środek komunikacji.
3: Pracuję jako zawodowy kierowca autobusu i na co dzień widzę takie sytuacje, które są skrajnie niebezpieczne. Im więcej ochrony, tym lepiej.
4: Jako rowerzystka widzę, jak szaleją na hulajnogach, na deskorolkach i na rowerze, więc jak najbardziej jest to wskazane.
1: Tu porozmawiamy o kaskach i o tym, jak bardzo się przydają, bo są powody, żeby wprowadzać obowiązek ich używania. Ja przed chwilą zastanowiłem się na chwilę, bo powiedziałem hulajnogista, ten, który jedzie na hulajnodze. Czy można to jakoś inaczej powiedzieć, czy to właściwe określenie?

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, ważna informacja dla tych, którzy jeżdżą na hulajnogach i rowerach.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I dobra, i zła. Dobra, właściwie obie dobre, bo trudno to wartościować. Niemal 10 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego otrzyma kaski rowerowe. Jest to związane z nowymi przepisami, które weszły dzisiaj w życie i właściwie to też jest dobra informacja, bo chodzi o to, żeby jeździć bezpiecznie. Dzieci i młodzież do 16 roku życia poruszające się na hulajnogach czy rowerach mają już obowiązek noszenia kasków, a zmiana ma zwiększyć bezpieczeństwo. W ostatnim czasie w województwie łódzkim byliśmy też świadkami śmiertelnych wypadków z udziałem kierujących hulajnogami. Według marszałka województwa Joanny Skrzydlewskiej dla niektórych rodziców zakup kasku może stanowić wydatek poważny, dlatego pojawił się pomysł Urzędu Marszałkowskiego.
2: 10 tysięcy kasków rowerowych, które przy wsparciu naszych partnerów Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego trafią do uczniów. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego każdy młody człowiek zdobywa swoje pierwsze prawo jazdy, czyli kartę rowerową i wtedy otrzyma taki kask. Natomiast Komenda Wojewódzka Policji też od wielu, wielu lat wspiera akcję uświadamiania i uczenia o przepisach ruchu drogowego, ale także zwraca uwagę najmłodszym, jak należy właściwie się poruszać. Jestem przekonana, że tą akcję będziemy kontynuować również w latach następnych, ponieważ średnio corocznie w naszym województwie około 3600 uczniów zdaje egzamin na kartę rowerową.
3: To powinno być też dla dorosłych. Jako taki standard, nieważne, nie tylko patrząc na wiek, po prostu na środek komunikacji.
4: Pracuję jako zawodowy kierowca autobusu i na co dzień widzę takie sytuacje, które są skrajnie niebezpieczne. Im więcej ochrony, tym lepiej.
5: Bardzo dobrze, jako rowerzystka widzę, jak szaleje na hulajnogach, na deskorolkach i na rowerze, więc jak najbardziej jest to wskazane.
6: Jak zauważa nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak, komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, dobrym przykładem byłoby, gdyby dorośli poruszali się w kaskach.
7: Dbanie o swoje bezpieczeństwo na drodze to rzecz najważniejsza. My oczywiście jako policja będziemy respektować te przepisy. Oczywiście na początku będziemy starali się wszystkich pouczać, ale przede wszystkim rodziców, aby zwracali szczególną uwagę, aby ich dzieci zakładały kaski podczas tego, gdy będą poruszały się z nimi na rowerach, hulajnogach i innych urządzeniach. Musimy zwrócić uwagę, że ostatnie dni to są dni, które powodują wiele zdarzeń drogowych z osobami, które poruszały się urządzeniami lub rowerami, hulajnogami i ucierpiały w wyniku zdarzenia drogowego. Dzień wczorajszy także to jedna ofiara śmiertelna, która poruszała się hulajnogą, więc myślę, że ta zmiana przepisów pokazuje nam, jak mocno powinniśmy na to zwracać uwagę.
8: Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ja jestem przekonany, że te zmiany wpłyną bardzo pozytywnie i bardzo podniosą bezpieczeństwo z kilku powodów. Po pierwsze, będzie mniej wypadków takich tragicznych, które niestety się cały czas zdarzają. A po drugie, uświadomi to wielu osobom, że ta hulajnoga, ten rower, to oczywiście są pojazdy dla nas bardzo dobre, ale jednak musimy zwracać na pewne rzeczy uwagę, no chociażby właśnie na te kaski.
6: Podinspektor Jarosław Złotkowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, dodaje, że policjanci będą starać się przekonać młodzież, że kask to fajny element stylówki.
9: I tutaj trzeba do nich dotrzeć, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach. No i tutaj też ważna rola jest nauczycieli, rodziców, których zachęcam też do tego, żeby to promować i zachęcać, edukować dzieci, bo wiadomo, kask chroni głowę, tak? Ten przepis jest do 16 roku życia, ale ja bardzo apeluję, że jak ktoś skończy 16 lat, nie wyrzuca tego kasku i mówi, już mam 16 jeden dzień, tak? To tak jakby wyrzucił swoje zdrowie do kosza. Kaski to jest coś, co jest modne, co jest fajne. Ważne, żeby oni to poczuli, tak? Jak oni to poczują, to będą jeździć w tych kaskach. Wiem, mam córkę 17-letnią, wiem, jak to wygląda, także więc jak coś się przyjmie, coś jest cool, coś jest fajnego, to na pewno to później już pójdzie, będzie się nosić, będzie miał zasięg. No i przede wszystkim będą chcieli jeździć w kaskach.
0: Policja zapowiada, że jeszcze w tym miesiącu spotka się z dziećmi i młodzieżą, żeby przypominać o zasadach bezpiecznej jazdy, no i rozdać pierwsze kaski, bo przetarg na zakup tych wspomnianych kasków będzie ogłoszony w tym tygodniu. Przeznaczono na to 700 tysięcy złotych. Rozmawiał o tym nasz reporter Kacper Józefowicz. Ja wcześniej się zastanawiałem, czy jest jakieś lepsze określenie niż hulajnogista. Jeden ze słuchaczy na studio Małporadio Łódź pisze, proponuję użyć użytkownik hulajnogi. Prosto i celnie. No tak, ale jakoś tak formalnie. Przecież użytkownik roweru, to normalnie się tak na rowerzystów nie mówi. Może ktoś coś lepszego wymyśli?

0: To popołudniowy program Radia Łódź, w którym za chwilę będziemy też zapowiadać ten najbliższy, długi, tradycyjnie weekend związany z Bożym Ciałem. Warto posłuchać, aby jeszcze dowiedzieć się, co ciekawego można zobaczyć, odwiedzić w regionie. Już nie tylko sypanie dywanów z Pycimierza na przykład, też jakieś inne, no ale to przede wszystkim.
1: Mieszkańcy będą układali swoje kwietne kobierce, swoje wyjątkowe kwietne dywany.
2: W związku z długim weekendem obserwujemy już na drogach wzmożony ruch. Prosimy o dostosowanie prędkości do aktualnie panujących warunków na drodze.
0: Bo policja, i o tym też przypominamy, nie robi sobie długiego weekendu. A co do osób jeżdżących na hulajnogach?
3: Co do pana określenia hulajnogista, to dwaj profesorowie, pan Bralczyk i Miodek, na pewno by powiedzieli, że to jest forma dopuszczająca.
0: No bardzo panu dziękuję. Liczyłem tutaj na jakieś wsparcie.

0: Podobno studenci świetnie się bawili na koncercie zespołu Komy w ostatniej Juvenalia. Nie wiem, nie byłem, bo już nie studiuję.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o tym, że rozpoczynają się wyjazdy na tak zwany długi weekend czerwcowy. Jutro w związku ze Świętem Bożego Ciała w wielu miejscowościach regionu odbędą się oczywiście procesje i uroczystości kościelne, no i będą też utrudnienia na drogach, a o zachowaniu bezpieczeństwa przypomina nasz reporter Adam Łużyński.
2: Procesja Bożego Ciała w Spycimierzu jest jedną z najbardziej kolorowych procesji w regionie łódzkim. Miejscowość słynie z 200-letniej tradycji układania kwietnych dywanów, czyli z wyjątkowego ubierania drogi na procesję. Mówi dyrektor Centrum Spycimierskie Boże Ciało, dr Jędrzej Kałużny.
3: Już w najbliższy czwartek będzie

0: odbywała się ta wyjątkowa uroczystość, a mieszkańcy, jak to bywa przez lata, jak to bywa przez ostatnie 200 lat, będą wychodzili na drogi, rysowali wzory i używając żywych kwiatów zebranych na łąkach, polach i ogrodach, będą układali swoje kwietne kobierce, swoje wyjątkowe kwietne dywany. Zwyczaj ten przyciąga rokrocznie do Spycimierza bardzo wielu turystów, gości, pielgrzymów. Kilkadziesiąt tysięcy osób przybywa po to, żeby być ze Spycimierzami w ten dzień i żeby zobaczyć ten wyjątkowy zwyczaj, który w roku 2021 trafił na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Równie barwne i wyjątkowe obchody Bożego Ciała odbędą się także w Łowiczu. W tym czasie do miasta przyjeżdża wiele osób. Z tego powodu apelujemy o szczególną ostrożność, mówi nadkomisarz Urszula Szymczak z łowickiej policji.
2: Należy spodziewać się utrudnień w ruchu w centrum miasta na trasie przebiegu procesji. Policjanci będą oczywiście dbać o bezpieczeństwo podczas przebiegu uroczystości. Prosimy jednak wszystkich o cierpliwość, stosowanie się do poleceń służb oraz zmian w organizacji ruchu.
1: Dla wielu z nas długi weekend to przede wszystkim podróż autem. Nad bezpieczeństwem będą czuwać funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec. Policjanci skupią swoją uwagę na kontroli prędkości pojazdów, sprawdzą stan trzeźwości kierowców, skontrolują, czy wszyscy w pojeździe używają pasów bezpieczeństwa, a także w jaki sposób przewożeni są najmłodsi pasażerowie.
1: Policjanci sprawdzą także stan techniczny pojazdów, wyposażenie i sposób przewożenia bagaży.
3: Będą reagować na wszystkie wykroczenia popełnione w ruchu drogowym, zwracając również uwagę na pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogami.
1: Od rana na drogach województwa łódzkiego doszło do co najmniej kilku wypadków i kolizji. Największe utrudnienia w ruchu spowodowały dwa zdarzenia na jednym odcinku A2 z Łodzi do Warszawy.
2: Doszło do dwóch zdarzeń drogowych. W pierwszym kierujący motocyklem uderzył w tył poprzedzającego go Audi. Na skutek zdarzenia dwoje kierujących zostało przewiezionych do szpitala na przebadanie. W pobliżu tego zdarzenia doszło do kolizji drogowej również, w którym uczestniczyły trzy pojazdy osobowe oraz pojazd ciężarowy. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: Rozpoczynają się wyjazdy na długi weekend czerwcowy i zazwyczaj w tym czasie największego ruchu na najważniejszych drogach i autostradach należy spodziewać się na początku i pod koniec dni wolnych.
4: Mówił o tym Adam Łużyński, także życzymy udanego długiego weekendu, chociaż może być tutaj tak, że akurat pogoda będzie rozdawać karty.
5: Słuchasz i wiesz.

to popołudniowy program Radia Łódź. U nas za chwilę serwis informacyjny w Radiu Łódź, w którym powiemy m.in. o nowych remontach drogowych, akurat tutaj prowadzonych u nas po sąsiedzku, czyli w okolicach radiostacji.

szósta, ktoś czyta Prusta, ktoś pieśń na ustach ma. Godzina szósta, ulica pusta.

0: szósta godzina. Rym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas.
1: Jak wyglądają teraz godziny popołudniowego szczytu na drogach, informuje Seweryn Potentas.
2: Kolizja na Pabianickiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło na wysokości skrzyżowania z ulicą 3 Maja. Przez to problemy z przejazdem mogą mieć kierowcy jadący od centrum. Utrudnień nie unikną także kierowcy przejeżdżający przez Zdrowie. Blokuje się dojazd do Krakowskiej od Konstantynowskiej i Krzemienieckiej. Większy ruch także przy Manii, szczególnie na Biegunowej i Siewnej. Problemy utrzymują się też na trasie WZ. Nawet do 10 minut stracić można na skrzyżowaniach z Przędzalnianą i Niciarnianą. Podobna strata czeka także na Rokicińskiej, dojeżdżając do Malowniczej. Cały czas warto omijać także autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Od obu stron korkuje się dojazd do węzła Łowicz. Tutaj po kolizji ruch odbywa się jednym pasem. Strata to co najmniej kilkanaście minut.
1: Na zegarze jest 17. W Radiu Łódź zapraszamy teraz na serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
3: 12 lat więzienia za brutalne podpalenie żony. Łódzki sąd wydał wyrok w sprawie tragedii pod Koluszkami. Kolejna ulica na radiostacji w Łodzi idzie do remontu. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o nowym transferze w Budowlanych Łódź. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Dwanaście lat więzienia dla mężczyzny, który oblał żonę benzyną i podpalił ją podczas domowej awantury. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Łodzi. Kobieta zmarła po kilkunastu dniach w szpitalu w wyniku rozległych poparzeń. Do tragedii doszło w maju 2024 roku w jednej z miejscowości pod Koluszkami. Zdaniem sądu 51-letni Waldemar H. celowo doprowadził do śmierci swojej żony, a użycie ognia i substancji łatwopalnej świadczyło o szczególnej brutalności czynu. Jak podkreślił sędzia Marcin Masłowski, istotne znaczenie w sprawie miały zeznania ratowników medycznych.
4: Pokrzywdzona, cały czas wielokrotnie pytana przez nich o to, co się stało, wskazywała jeden sposób powstania u niej uszkodzeń na ciele. Obrażeń na ciele, zostałam podpalona przez męża.
3: Oskarżony od początku przyznał, że doszło do oblania i podpalenia, jednak przedstawiał różne wersje wydarzeń. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że każda ze stron może się od niego odwołać. Łódzka radiostacja z kolejnym remontem. Drogowcy rozpoczęli pracę na ulicy Tkackiej. To jedna z ostatnich ulic na osiedlu, która wymaga remontu. Po nowej nawierzchni kierowcy przejadą jeszcze w tym roku, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
5: Konsekwentnie remontujemy łódzką radiostację. Obecnie trwają prace, wystartowały 25 maja na ulicy Tkackiej. Chcemy tą ulicę wyremontować w tym roku. Pojawi się oczywiście nowa, równa nawierzchnia asfaltowa, chodniki.
6: Długość modernizowanego odcinka to 950 metrów na całym przebiegu od ulicy Kopcińskiego do ulicy Edukacyjnej. Wartość tego zadania to około 3 miliony 650 tysięcy.
3: Dodaje Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Dodatkowo na Tkackiej pojawią się nowe nasadzenia. Remont powinien zakończyć się do końca września. Na łódzkiej radiostacji drogowcom pozostanie do wyremontowania już tylko jedna ulica. Na Małachowskiego ciężki sprzęt ma wjechać w przyszłym roku. Gdzie jeszcze w Łodzi trwają właśnie remonty, to można sprawdzić na naszej stronie.
7: Więcej na radiołódź.pl.
3: Kołobrzeg Gdański Międzyzdroje to najczęściej wybierane na długi czerwcowy weekend nadbałtyckie miejscowości. Co druga rezerwacja dotyczy pobytu nad Bałtykiem. Tam najbardziej popularne miejscowości to... A jeśli chodzi o góry, to najbardziej popularne miejscowości to na przykład Wisła i Szczyrk. Joanna Kwiatkowska ze Sky.pl podkreśla, że to ostatni długi weekend przed wakacjami, dlatego można odpocząć jeszcze przed szczytem sezonu.
8: Polacy traktują ten termin jako przedsmak urlopu. Wśród głównych kierunków niezmiennie królują Włochy, Hiszpania oraz Grecja. Z kolei dla miłośników typowego plażowania idealna będzie miejscowość Golem na Riwierze Albańskiej. To jeden z najszybciej zyskujących popularność kierunków, który urzeka piaszczystymi plażami Adriatyku i autentyczną atmosferą.
3: Czerwcówka na Riwierze Albańskiej obejmująca przelot, nocleg i śniadania kosztuje przed szczytem sezonu około 1100 zł od osoby. Martyna Grajber-Nowakowska wraca do Budowlanych. Łódzki klub ogłosił drugi transfer przed nadchodzącym sezonem. W PGE Budowlanych po kilku latach przerwy ponownie zagra właśnie przyjmująca Martyna Grajber-Nowakowska. A o szczegółach Michał Malinowski.
9: Drużyna Budowlanych raczej przechodzi personalną ewolucję niż rewolucję. ale akurat na pozycji przyjmującej zmian jest bardzo dużo, bo w zespole została tylko jedna z czterech siatkarek. Uzupełnianie składu rozpoczęto od Martyny Grajber-Nowakowskiej, dla której jest to powrót, można by rzec, do domu. To w Łodzi rozpoczynała bowiem seniorską karierę. Z Budowlanymi zdobyła 2 medale Mistrzostw Polski. Kolejne 2 dołożyła później już w barwach ŁKS-u. Przez wiele sezonów grała w Chemiku Police, a do Polski wraca po bardzo dobrym roku spędzonym w lidze tureckiej. Popularna Malina będzie zapewne chciała pomóc drużynie w obronie mistrzowskiego tytułu, bo złota zdobytego w barwach Budowlanych jeszcze w swojej medalowej kolekcji nie ma. Michał Malinowski, Radio Łódź.
3: Do początku sezonu klubowego pozostało jeszcze dużo czasu. Tymczasem dzisiaj zainaugurowano oficjalne rozgrywki reprezentacyjne. Polki z siatkarkami Budowlanych i ŁKS-u w składzie pokonały w Lidze Narodów Belgię 3-2. O 17.30 skrót wiadomości w Radiu Łódź.
1: Cały czas jeszcze dosyć ciepło, 25, no może nawet 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 987 hektopaskali. Za jakiś czas powoli będzie spadać. W regionie jest pochmurno, wieczorem i w nocy możliwe burze. Taka burzowa strefa jest teraz widoczna za zachodnią granicą naszego regionu. W samym regionie lekko burzowo robi się w okolicach Radomska. W nocy pochmurno, ale ciepło, bo temperatura spadnie tylko do 13 stopni. A jutro rano wciąż jeszcze sporo chmur. Ale potem już możemy liczyć ponownie na słoneczne rozpogodzenia i znów będzie dosyć ciepło, do 25 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Prawie 6 minut po godzinie 17. Dzisiaj środa, 3 czerwca 2026 roku. Rafał Tyluś, Marcin Tercjak, witamy bardzo serdecznie. Bez pośpiechu do godziny 19 będziemy przemierzać eter radiowy. A jak można by dziś rozpocząć nasze spotkanie? No chyba tylko tak.

Jak nie kochać Paryża, skoro ona tam jest i jest już w dodatku w półfinale. Maja Chwalińska dziś zwyciężyła przepięknie i w dodatku przegrała też dzisiaj swój mecz Sabalenka, więc to dopiero może być ciekawe rozstrzygnięcie w najbliższych dniach w ramach konkursu w Paryżu Roland Garros, jeden z czterech najważniejszych tenisowych turniejów. I tam Maja Chwalińska, która przeszła etap kwalifikacyjny i jest już w półfinale i awansowała z drugiej setki rankingu tenisistek na miejsce 30. To już jest potwierdzone, oficjalna informacja. Trzymamy kciuki i czekamy na to, co wydarzy się jutro, a jutro mecz Mai o godzinie 16:10, półfinał.

Ragdoll ze swoich złotych czasów, zespół Aerosmith, lata 80., lata 90. to był okres wielkich sukcesów tej grupy. Dziś są prawdziwą legendą. Zajrzałem z ciekawości zwykłej na oficjalną stronę internetową zespołu Aerosmith, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie szykują jakiejś trasy koncertowej. Wciąż są pewnie grupą, którą chętnie zobaczyłoby wiele ludzi na całym świecie i to byłyby koncerty w ogromnych halach sportowych, jeżeli nie na stadionach nawet, ale na razie ani śladu zapowiedzi jakichkolwiek koncertów, chociaż w tamtym roku wydawało się, że taka perspektywa kolejnej, może nawet nie jakiejś ogromnej, ale jednak trasy koncertowej zespołu Aerosmith jest całkiem realna. No, na razie wygląda na to, że nic nie zostało zdecydowane i wszyscy fani muszą wstrzymać się jeszcze i cierpliwie poczekać. Miejmy nadzieję, że w ogóle się kiedyś doczekamy. Mick Jagger natomiast, czyli wokalista zespołu The Rolling Stones, zespołu, który wyda swoją nową płytę niebawem, już mówił o tym, że chętnie wróciłby na trasę koncertową i właściwie nie może doczekać się chwili, kiedy znów stanie na scenie i wykona piosenki zespołu The Rolling Stones. Tutaj też jest jeden wielki znak zapytania, bo wielkie problemy zdrowotne i takie, które w dużym stopniu uniemożliwiają naprawdę sprawne granie na gitarze, ma Keith Richards, więc nie wiadomo też, jak potoczą się wypadki, ale miejmy nadzieję, że Rolling Stonesów na żywo jeszcze też kiedyś będzie okazja zobaczyć. Na razie cieszmy się faktem, że wydają nowe płyty. Paul McCartney również wydał nową płytę, to już wiemy doskonale, bo od poniedziałku jest to nasza płyta tygodnia i dziś kolejny fragment z tego krążka na naszej antenie po godzinie 18. Natomiast po godzinie 17 już niebawem historia pewnej piosenki. Dziś faktycznie sięgniemy do prawdziwej klasyki amerykańskiego musicalu wraz z Bartoszem Florczakiem. Na razie jednak Barbara Wrońska, a potem zaśpiewa także David Bowie.

0: historia pewnej piosenki.
1: Słynna deszczowa piosenka zaśpiewana przez Gina Kellego w 1952 roku przeszła do historii kina i muzyki. W filmie pod tym samym tytułem Kelly wykonuje legendarny taniec z parasolem w strugach deszczu. Utwór jest jednak znacznie starszy. Autorami byli kompozytor Nashio Herb Brown oraz autor tekstu Arthur Freed. Został opublikowany w 1929 roku w początkach ery filmów dźwiękowych w Hollywood. Pierwotnie napisano go do musicalowej produkcji studia MGM i po raz pierwszy pojawił się w filmie The Hollywood Review. Już wtedy zdobył popularność i był wykonywany przez różnych artystów. Ponad 20 lat później producent Arthur Freed postanowił stworzyć film oparty na katalogu piosenek, które wcześniej napisał wspólnie z Brownem. Scenarzyści Betty Camden i Adolph Green wymyślili więc historię osadzoną w Hollywood końca lat 20., gdy kino przechodziło od filmów niemych do dźwiękowych. W ten sposób narodził się musical Singing in the Rain z 1952 roku. Autorzy scenariusza zakupili nawet dom w Hollywood od byłej gwiazdy kina niemego. Okazało się, że po wprowadzeniu dźwięku do filmów, jak wiele dawnych gwiazd, nie mogła ona znaleźć się w nowej erze filmu i kariera zgasła. Ta historia stanowiła jednak źródło inspiracji dla deszczowej piosenki. Najbardziej znana scena filmu pokazuje bohatera granego przez Gina Kellego, który po wyznaniu miłości tańczy i śpiewa w strugach deszczu. Legendarna scena została nakręcona w czasie, gdy aktor miał wysoką gorączkę, jednak produkcja nie mogła przełożyć zdjęć, zdecydowano się więc na kręcenie. Co więcej, deszcz, który widzimy w filmie, był sztuczny. Do wody dodano mleko tak, aby krople były lepiej widoczne dla kamery, a później dla widza. My jednak nie oglądamy, a słuchamy. Oto Gene Kelly i Singing in the Rain.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Już jutro startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj jutro od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
4: To jest teatr, komedia i improw Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi. Mm-hmm.
5: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
7: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
8: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
6: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
9: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
10: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
9: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
9: I tych, którzy działają razem dla Polski.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Zbliża się godzina 17:30, mówi Radio Łódź. Już teraz najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Beata Janowska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Łódzka adwokat z zarzutami w śledztwie narkotykowym. Postępowanie prowadzi krakowska prokuratura. Paulina K. usłyszała zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Nie przyznała się do winy, odmówiła złożenia wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze. Za przestępstwa narkotykowe grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura sprawdza też, czy Paulina K. działała w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo w tej sprawie trwa. Zarzuty usłyszało już kilkadziesiąt osób. Prywatnie zatrzymana prawniczka jest żoną byłego już łódzkiego adwokata Pawła K., zwanego adwokatem od trumny na kółkach, prawomocnie skazanego za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Nad południem województwa już przechodzą burze, a pojawią się jeszcze w innych powiatach południowo-zachodniej części regionu. Hydrolodzy ostrzegają, możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wód w rzekach. Dotyczy to zlewni Pilicy, Warty i Neru. Służby apelują o ostrożność, unikanie parkowania samochodów w zagłębieniach terenu i śledzenie bieżących komunikatów. Łódzki Urząd Marszałkowski planuje rozdać dzieciom około 10 tysięcy kasków rowerowych. Dzisiaj weszły w życie przepisy nakładające na dzieci i młodzież do 16 roku życia, poruszające się na hulajnogach i rowerach, obowiązek noszenia kasków. Samorząd wojewódzki chce wyposażyć dzieci w kaski, a przetarg ma być ogłoszony w tym tygodniu. Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej. Na razie amerykańscy żołnierze stacjonują u nas rotacyjnie. Pismo z propozycją utworzenia stałej bazy wysłał za ocean minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to dopiero początek rozmów w tej sprawie. Jutro ulicami i drogami całej Polski przejdą procesje Bożego Ciała. Nad bezpieczeństwem uczestników i kierowców w całym kraju, także w naszym regionie, będzie czuwać wzmożona liczba policyjnych patroli. Więcej funkcjonariuszy będzie na drogach przez cały długi weekend. Kierowcy powinni spodziewać się kontroli drogowych aż do nocy z niedzieli na poniedziałek. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
11: Na termometrach w tej chwili 23 stopnie, nadal będzie ciepło, chociaż za naszym radiowym oknem coraz wyraźniej widać, że możemy spodziewać się gwałtownych opadów deszczu i to już niebawem, bowiem To właśnie zapowiadają synoptycy. Przelotne opady deszczu, burze i możliwy również grad. W nocy zachmurzenie także będzie duże i całkowite. Nad ranem od zachodu postępujące będą większe przejaśnienia. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy także burze. Wiatr powieje słabo, chwilami tylko porywiście, początkowo z kierunków zmiennych, a później z południowego zachodu i z zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie regionu. Temperatura maksymalna jutro od 22 do 25 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.
1: Patrząc na totalnie suche trawniki, myślę sobie, że jeżeli popada dziś, to nic naprawdę złego się nie stanie. Nawet byłoby dobrze, gdyby popadało solidnie i to kilka dni z rzędu i nocy może również. Na zegarze w tej chwili 26,5 minuty do godziny 19. Do godziny 18 oczywiście. Przeniesiemy się muzycznie do Trójmiasta. Posłuchamy zespołu Alpha Femmes w ich wciąż najnowszej piosence, ale mam nadzieję, że niebawem podeślą coś nowego. Ten utwór nosi tytuł Yuki, a chwilę później Blair.

The Narcissist to nagranie w wykonaniu zespołu Blaira. Wcześniej słuchaliśmy trójmiejskiej grupy Alpha Femmes w nagraniu zatytułowanym Yuki. Płyta, którą zespół Alpha Femmes wydał, jeśli dobrze pamiętam, w roku 2025, jest jedną z moich ulubionych płyt polskiego artysty 2025 roku. Życzyłbym sobie, żeby rok 2026 przyniósł nowy krążek, a może ta poprzednia płyta ukazała się nawet w 2024, chyba nawet na pewno tak było. Tym bardziej powinno się już coś nowego pojawić w wykonaniu muzyków z Trójmiasta. Czekam. A jeśli chodzi o zespół Blaire, tutaj wszystko może się zdarzyć i może też nie zdarzyć się nic, kto wie. Na zegarze 19 minut do godziny 18 będziemy teraz w kręgach muzyki, no może nie podobnej, ale funkcjonującej w obszarach tanecznych, tak to nazwijmy, i w miejscach, gdzie tańczy się niekiedy do upadłego. Reni Jusis pojawi się w nagraniu zatytułowanym Kiecka, a Reni, jak wiemy, jest jedną z ikon klubowego grania przełomu lat 90. i nowego milenium. Natomiast chwilę później z utworem jeszcze chyba sprzed tego dyskotekowego szczytu dla tej grupy, ale już zdradzającym tego rodzaju klimaty, pojawi się grupa Bee Gees. To będzie kompozycja Nights on Broadway.

Nights on Broadway to był zespół Bee Gees w Radiu Łódź, a wcześniej w utworze Kiecka wysłuchaliśmy Reni Jusis. Do godziny 18 jeszcze 10 minut, a po godzinie 18 druga część naszego spotkania, w której między innymi oczywiście kolejne spotkanie z Maciejem Werkiem, który prezentuje w tym tygodniu najnowszy album Paula McCartneya, czyli krążek The Boys of Dungeon Line. Jutro, ponieważ nasz program wygląda nieco inaczej, płyty tygodnia nie będzie, ale za to odcinek jutrzejszy i ten piątkowy pojawią się w naszym programie piątkowym między 17 a 20. Informuję o tym już teraz. Natomiast do godziny 18 Bridget Calls Me Baby, a także Jessie Ware.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
8: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: I jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: No, do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
11: Jest 18.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Serwis informacyjny już teraz w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Beata Janowska.
12: W serwisie narkotykowe zarzuty dla łódzkiej adwokat, zagrożenie podtopieniami, są ostrzeżenia hydrologiczne dla naszego regionu i łódzkie tramwaje w korkach. Powodem jest rozpoczęty remont Placu Wolności i związane z nim zmiany. Burze dla części powiatów zostały odwołane. Synoptycy zapowiadają za to miejscami intensywne opady deszczu. Łódzka adwokat zatrzymana w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez krakowską prokuraturę. Chodzi o żonę byłego już adwokata Pawła K., zwanego adwokatem od trumny na kółkach, który odbywa karę za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego. Paulina K. usłyszała zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, przede wszystkim mefedronu i marihuany, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie, prokurator Janusz Kowalski.
13: Pani nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i skorzystała z przysługujących jej uprawnień i nie złożyła w sprawie wyjaśnień. Natomiast prokurator w stosunku do tej osoby podejrzanej zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
12: Za przestępstwa narkotykowe grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura sprawdza też, czy Paulina K. działała w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo w tej sprawie trwa. Zarzuty usłyszało już kilkadziesiąt osób.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Ostrzeżenia hydrologiczne dla województwa łódzkiego. W powiatach bełchatowskim, radomszczańskim i pajęczańskim możliwe burze. W pozostałej części regionu miejscami może intensywniej padać. Gwałtowne wzrosty poziomów wód w rzekach możliwe są do północy. Informacje na ten temat zebrał nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
14: W województwie łódzkim zagrożenie dotyczy m.in. Pilicy, a także Warty i Neru. Powodem są prognozowane burze i intensywne lokalne opady deszczu, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.
15: Spaść może do 30 mm opadu, może występować grad, a wiatr w porywach osiągać do 65 km na godzinę. Niewykluczone są większe porywy wiatru.
14: W czasie takich opadów poziom wody może szybko rosnąć, szczególnie na małych rzekach oraz w miastach. Możliwe są lokalne podtopienia ulic, piwnic i niżej położonych terenów. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 70%. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Służby apelują o ostrożność, unikanie parkowania samochodów w zagłębieniach terenu i śledzenie bieżących komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tramwajowe korki w centrum Łodzi. Rozpoczął się remont Placu Wolności, który jest ważnym punktem przesiadkowym dla pasażerów linii tramwajowych. Drogowcy zdjęli już kostkę w śladzie torowiska, która ma zostać zmieniona na beton, a ruch szynowy skierowano objazdem przez ulicę Północną. Łodzianie zauważają, że w godzinach szczytu tramwaje tkwią w korkach, a wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik odpowiada, remonty zawsze powodują utrudnienia, dlatego dużą ich część zaplanowano na wakacje, kiedy w mieście jest najmniejszy ruch.
16: za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszam.
12: Przez kilka lat w Łodzi bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut. To rozwiązanie powinno wrócić, mówi radny Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Kiedy był skracany czas biletu 20- i 40-minutowego o te dodatkowe 20 minut, to wiceprezydent Piotrowski tłumaczył, że remonty w Łodzi, przynajmniej tutaj w centrum, się skończyły. Okazuje się, że się nie skończyły.
12: W łódzkiej Radzie większość ma Koalicja Obywatelska. Władze klubu KO przekazały Radiu Łódź, że jeżeli pojawi się konkretny projekt uchwały i propozycja, to wtedy można będzie na ten temat rozmawiać. Jutro ulicami i drogami regionu łódzkiego przejdą procesje Bożego Ciała. Najbarwniejsze i uczęszczane licznie także przez turystów są procesje w Spycimierzu i Łowiczu. Więcej na ten temat opowie reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
18: Procesja Bożego Ciała w Spycimierzu jest jedną z najbardziej kolorowych procesji w regionie łódzkim. Miejscowość słynie z 200-letniej tradycji układania kwietnych dywanów, czyli z wyjątkowego ubierania drogi na procesję. Mówi dyrektor Centrum Spycimierskie Boże Ciało, dr Jędrzej Kałużny.
19: Mieszkańcy będą wychodzili na drogi, rysowali wzory i używając żywych kwiatów zebranych na łąkach, polach i ogrodach będą układali swoje kwietne kobierce, swoje wyjątkowe kwietne dywany.
18: Równie barwne i wyjątkowe obchody Bożego Ciała odbędą się także w Łowiczu.
12: Po procesjach w wielu miejscowościach staną stoiska z rękodziełem. Tak będzie właśnie w Łowiczu. Miejscami zaplanowano też festyny, czy jak w Pabianicach na Lewitynie, piknik rodzinny. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
11: Na termometrach 23 stopnie, za radiowym oknem coraz ciemniejsze chmury. Patrzę na mapy pogodowe i widzę, że ta taka strefa deszczowo-burzowa nadciągająca z zachodu już dotarła do Łodzi i będzie się chyba tylko powiększać, bo faktycznie w tej chwili w okolicach Poznania to wszystko wygląda bardzo masywnie, a zmierza w naszym kierunku. Zatem gdzieniegdzie pewnie już pada, będzie padać wieczorem, będzie padać też nocą. Możliwe są również opady gradu. Natomiast nocą wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz w porywach może osiągać nawet 80 km na godzinę. Jeśli chodzi o to, jaka pogoda czeka nas jutro, to zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami, a w dalszym ciągu dnia nawet z rozpogodzeniami i to takimi naprawdę słonecznymi. Miejscami możliwe są słabe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie regionu. Temperatury, której możemy spodziewać się jutro, temperatura to od 22 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr powieje słabo z kierunków południowych. Natomiast raz jeszcze uczulamy i ostrzegamy, że najbliższe godziny mogą być naprawdę bardzo intensywne, jeśli chodzi o opady deszczu i występowanie burz, choć jak słyszeliśmy wcześniej, w niektórych miejscach być może te burze nie nadejdą, ale dosyć duża fala deszczowa i burzowa zbliża się z kierunków zachodnich do naszego regionu.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Jest 7 minut po godzinie 18, dziś 3 czerwca 2026 roku, środa, i w zasadzie początek długiego weekendu. Drugą część naszego spotkania rozpoczniemy od piosenki zespołu Arcade Fire.

Unconditional Lookout Kid to był zespół Arcade Fire, kanadyjska grupa, która rozpoczęła drugą część naszego spotkania na zegarze 12 minut po godzinie 18. Już za chwilkę posłuchamy zespołu Metro w utworze Niepamięć, a potem pojawi się Lana Del Rey, która zaśpiewa First Light. To jest utwór, który właściwie jest piosenką bondowską, bo został zamówiony przez twórców, ale w tym przypadku nie filmu, tylko gry. James Bond, First Light, bo jak pewnie wiele osób wie, ta franczyza, jak to się mówi, trafiła w ręce grupy Amazon i teraz to są właściciele wszystkich właściwie praw do przygód agenta 007, do różnych form wykorzystania tej postaci, nie tylko jako filmu kinowego, takiego, z którym mamy do czynienia od roku 1962, od właśnie 1962, bo od tego momentu na ekranach kin pojawia się agent 007. Co prawda parokrotnie zmienił twarz i teraz też ją zmienia. Wciąż nie wiemy jeszcze, kto będzie nowym Bondem, no ale wiemy, że wszystko w tej chwili jest w rękach właśnie firmy Amazon, która, o czym ostatnio czytałem, wydaje się nie mieć jakiegoś konkretnego pomysłu na to, w jaką stronę powinna powędrować ta historia i co teraz zrobić, jeśli chodzi o Jamesa Bonda, by znów zainteresować światową widownię, by zechciała pójść do kina. Nie wiemy nawet, kto Jamesa Bonda zagra. Na razie dostaliśmy w związku z tym grę. Jeżeli ktoś chce, może w ten sposób bawić się z postacią agenta 007. Przepiękną piosenkę do tej gry zaśpiewała Lana Del Rey. Za chwilę posłuchamy tego utworu. A skoro mowa o tym, kto mógłby Jamesa Bonda zagrać, to ostatnimi czasy bardzo często wymieniane jest nazwisko Kaluma Turnera, aktora brytyjskiego, który znany jest również z tego, że od niedawna jest mężem Dua Lipy. Jak będzie, przekonamy się pewnie w ciągu najbliższych miesięcy. A na razie posłuchajmy zespołu Metro w utworze Niepamięć, a potem Lana Del Rey w utworze First Light. Chwilę później kolejna część naszych spotkań z płytą tygodnia, czyli nowym krążkiem Paula McCartneya, który prezentuje Maciej Werk.

0: Płyta tygodnia.
1: Dziś trzecie spotkanie z naszym albumem tygodnia, płytą The Boys of Dungeon Lane, 20 w dyskografii Paula McCartney, oczywiście solową 20, dodajmy. I to świetna okazja na lekcję teorii muzyki. Utwór Come Inside, którego posłuchamy, to, jak mówi sam Paul McCartney, bardzo prosta, wręcz taka łopatologiczna, rockowa piosenka, ale kiedyś ktoś powiedział mu o tercji pikardyjskiej. Jest to zabieg harmoniczny, w którym utwór lub jego część w tonacji molowej kończy się niespodziewanym akordem durowym. Osiąga się to poprzez podwyższenie o pół ton dźwięku określającego tercję w ostatnim akordzie. Hopeful.

Nowa płyta Paula McCartneya, czyli krążek The Boys of Dungeon Line, to jest nasza płyta tygodnia. Album prezentuje Maciej Werk i tak jak powiedziałem, jutro nie będziemy mieli kolejnego odcinka, ale za to dwa, które pozostały, pojawią się między godziną 17 a 20 w piątek, czyli pojutrze. A jaka jest nowa płyta Paula McCartneya? No cóż, długo by opowiadać. Jest to płyta przepięknie wydana. Płyta, która niesie ze sobą niesamowity klimat nostalgii, wspomnień i takiej historii, którą Paul McCartney opowiada nam, sięgając do czasów, jak to się mówi, formatywnych dla siebie. Do czasów, kiedy wszystko tak naprawdę zaczynało się w jego życiu. Wszystko to, co zdecydowało o tej niezwykłej podróży, którą odbył i którą odbywa nadal. A muzycznie jest to płyta bardzo udana, chociaż oczywiście nie jest to płyta, którą można by porównać do największych dokonań Paula McCartneya, zarówno tych obejmujących jego aktywność pobitelsowską, no i tym bardziej nie można porównać tej płyty do tego, co zrobił jeszcze w latach 60. Pracując z Johnem Lennonem w zespole The Beatles, ale z przyjemnością słucha się tego albumu. Jest naprawdę ślicznie też wydany. Dołączono do niego kilka takich bardzo interesujących gadżetów, jak repliki starych pocztówek. Warto zobaczyć też, przyjrzeć się temu wszystkiemu w internecie. A skoro już jesteśmy w Liverpoolu, to posłuchajmy zespołu The Coral, który pojawił się na muzycznym rynku na początku lat 2000. Swoją pierwszą płytę wydali, jeśli dobrze pamiętam, w roku 2002. A kilkanaście dni temu wydali swój najnowszy album. I to jest płyta, która również na swój sposób hołduje dawnym czasom. Między innymi w taki sposób, że została nagrana niezwykle tradycyjnie na taśmę magnetofonową, na ośmiośladowym magnetofonie przez zespół, który po prostu spotkał się w studiu i zagrał ze sobą kilkanaście piosenek bez specjalnego bawienia się w tę tak zwaną produkcję dźwiękową. Oczywiście dokonano tutaj wielu nakładek i powtórzeń i tego wszystkiego, co powoduje, że muzyka brzmi znakomicie, ale powstawało to z niewielkim użyciem technologii cyfrowej, komputerów. Miło się tego słucha w dobie AI. Posłuchajmy zatem z krążka 388 zespołu The Coral dzisiaj nagrania Ride a Train.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: To jest teatr, komedii i impro w Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
7: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
8: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.

Baby Steps zaśpiewała Olivia Dean. Kilka dni temu wystąpiła na Orange Festiwalu w Warszawie. To był, zdaniem tych, którzy byli, bardzo dobry, bardzo stylowy, piękny koncert. Na zegarze, a wcześniej słuchaliśmy zespołu The Coral z ich najnowszej płyty. Na zegarze 23 minuty do godziny 19. Mówiliśmy troszkę o Jamesie Bondzie dzisiaj, o tym, że wciąż nie wiadomo, kto wcieli się w postać agenta 007, choć ostatnio mówi się o Kalumie Turnerze dość często, no ale to wcale nie musi być jeszcze informacja, która znajdzie swoje potwierdzenie później, takie oficjalne. Jeśli natomiast chodzi o to, co w kinach w długi weekend, to jest oczywiście jakiś wybór, ale też nie jest to może taki moment najbardziej atrakcyjny, jeśli chodzi o repertuar kinowy. A ponieważ wielką popularnością, coraz większą popularnością cieszą się klasyczne filmy, które powracają na duże ekrany w odrestaurowanych wersjach, to może warto wspomnieć, że jeden z takich filmów też od kilku dni jest na ekranach kin. Trzeba by tylko dokładnie sprawdzić, w którym kinie wyświetlają film pod tytułem Mickey i Nicky. Film w reżyserii Elaine May z 1976 roku z głównymi rolami Johna Cassavetesa, którego znamy z dziecka Rosemary, czy z rolą Petera Falka, którego znamy jako Columbo oczywiście. Więc dla tych, którzy kochają stare kino, coś bez wątpienia ciekawego.

Bruno Mars, Anderson .Paak i Silk Sonic, Fly As Me. Wracając jeszcze na chwilkę do filmu pod tytułem Mickey i Nicky z 1976 roku, do tej historii, która opowiada o dwóch mężczyznach, dwóch przyjaciołach, których przyjaźń właściwie zostanie wystawiona na pewną próbę i oni sami będą musieli tak naprawdę odnieść się do swojej historii, do historii swojej przyjaźni, zastanowić się i zmierzyć ze swoją przeszłością i właśnie zastanowić nad wartością przyjaźni, która jest między nimi, czy faktycznie jest obecna, czy może już nie, a dramatyczne okoliczności, które temu towarzyszą, oczywiście są katalizatorem, który powoduje, że to rozliczenie musi nastąpić w dosyć szybkim tempie. Ciekawostka związana z aktorami, którzy występują w tym filmie, czyli z Johnem Cassavetesem i Peterem Falkiem, jest taka, że oni prywatnie również byli przyjaciółmi, wspólnie pracowali nad różnymi filmami o charakterze nieco bardziej undergroundowym, ale też pojawili się obaj, no, jeden z nich to zrozumiałe, ale drugi w jednym z odcinków serialu Columbo. Było to w roku 1972, wtedy John Cassavetes zagrał dyrygenta w odcinku zatytułowanym Etiuda w czerni. A oczywiście Peter Falk zagrał porucznika Columbo, który musi rozwikłać zagadkę pewnego morderstwa, które zdarzyło się w świecie muzyków. Można przy okazji też odświeżyć sobie stare odcinki Columbo, bo zdaje się, że są obecne na jednej z popularnych platform streamingowych. Muzycznie przed nami teraz Współgłosy, czyli Marcel Baliński, jego niezwykły zespół, z którym powróci we wrześniu, bo wtedy ukaże się zupełnie nowa płyta. A na razie mamy jedno nagranie zatytułowane Po co?

0: czemu gdzieś tam pojechałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu coś zobaczyć chciałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu ja coś muszę robić?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu wszystko mnie obchodzi?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że ja wszystko zbieram.
1: Temu, a temu?
0: A temu, że noszę wspomnienia.
1: Temu, a temu?
0: A temu, że pełne kieszenie.
1: Temu, a temu?
0: A temu, że wszystkiego chcę nie.

współgłosy, czyli Marcel Baliński grający na fortepianie, śpiewający też tutaj, jak słyszeliśmy, jego znakomici muzycy, czyli Rafał Różalski na kontrabasie, Bartosz Szablowski na perkusji oraz chór, niezwykły chór złożony z uczestników warsztatów terapii zajęciowej Frajda. Są to osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. To jest druga płyta już zespołu Współgłosy. Pierwsza doczekała się nawet Fryderyka w pewnej jazzowej kategorii. Ta druga płyta, zgodnie z zapewnieniami Marcela Balińskiego, będzie zdecydowanie bardziej piosenkowa, co zresztą już słyszeliśmy w utworze pod tytułem Po co? A teraz zaśpiewa Christopher Cross.

Cat, a na koniec naszego spotkania jeszcze Daria ze Śląska oraz Thundercat z grupą The Lemon Twig. Za radiowym oknem mroczne niebo, wszystko wskazuje na to, że zaraz lunie deszcz i być może będzie także burza. Proszę uważać na siebie i życzę fantastycznego, długiego weekendu, jeżeli ktoś ma taką perspektywę przed sobą. Dziękuję i do usłyszenia, mówił Marcin Tercjak.

Radio Łódź nadaje rytm.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja.
11: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Małe groty w Smerdzewicach zostały zniszczone, sprawą zajmuje się policja. Po wprowadzeniu nowych przepisów Urząd Marszałkowski kupi 10 tysięcy kasków dla młodych rowerzystów z naszego regionu. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej świętowała dziś w Tomaszowie. Miejscami deszcz, opady mogą być intensywne, na południu regionu w trzech powiatach możliwe również burze. Część małych grot na terenie Nadleśnictwa Smardzewice jest zniszczona. Wyglądają, jakby się zawaliły i rozpadły. To cenne miejsce o znaczeniu historycznym, geologicznym i krajobrazowym nad Pilicą. Małe groty przetrwały działanie czasu i natury. Niestety ponownie ucierpiały, prawdopodobnie wskutek działalności człowieka. Sprawą zajmuje się policja, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
12: Prowadzone są czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz właściwą kwalifikację prawną czynu. Na chwilę obecną postępowanie prowadzone jest w kierunku uszkodzenia mienia, ale ta kwalifikacja może zostać zmieniona w zależności od ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych czynności.
11: Nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice wyznaczył nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawcy zdarzenia w wysokości 5 tysięcy złotych. Jak wyglądają zniszczenia? Można zobaczyć na naszej stronie internetowej.
3: Więcej na radiołódź.pl.
11: 24-letnia Klaudia jest już w Polsce. Młoda kobieta z wieloma schorzeniami została przetransportowana specjalnym samolotem z pekińskiej kliniki, gdzie przebywała od kwietnia. Maszyna wylądowała na płycie Wrocławskiego lotniska, skąd pacjentkę przewieziono karetką do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na oddział intensywnej terapii. Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, dziękowała rządowi za wsparcie.
13: Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
11: U Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem potworniaka. Teraz kobieta przejdzie szereg badań diagnostycznych. Lekarze z wrocławskiego szpitala podkreślają, że jej stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Dodają, że kluczowe jest szybkie przetłumaczenie całej dokumentacji medycznej, którą rodzina otrzymała w języku chińskim. Kaski rowerowe dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. 10 tysięcy kasków ufunduje Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dziś weszły w życie przepisy, które nakładają na dzieci i młodzież do 16 roku życia, poruszających się na hulajnogach i rowerach, obowiązek noszenia takich zabezpieczeń. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
14: Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. W naszym województwie mamy przykład Kutna, gdzie w ostatnim czasie doszło do kilku wypadków z udziałem hulajnóg, z których jeden zakończył się tragicznie. Jak mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska, część kasków zostanie przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji, która rozdaje uczniom w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły.
15: W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego każdy młody człowiek zdobywa swoje pierwsze prawo jazdy, czyli kartę rowerową, i wtedy otrzyma taki kask.
14: W województwie łódzkim niemal 4 tysiące dzieci rocznie zdaje egzamin na kartę rowerową.
11: Przetarg na zakup kasków ma zostać ogłoszony w tym tygodniu. Urząd Marszałkowski przeznacza na ten cel 700 tysięcy złotych. 25. Brygada Kawalerii Powietrznej świętowała na Stadionie Wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim. Był uroczysty apel, defilada i pokaz sprzętu wojskowego. Na miejscu był nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
2: Podczas uroczystości wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom cywilnym przyznano medale za zasługi dla obronności kraju, medale Siły Zbrojne w służbie ojczyzny oraz wyróżnienia, mówi generał brygady Piotr Gołos, dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.
16: Podziękowania dla żołnierzy było, no bo to żołnierze tworzą brygadę, bo to żołnierze tworzą jednostkę.
2: Wydarzenie zakończyła wystawa sprzętu. Na płycie wojskowego stadionu każdy mógł zobaczyć to, co robi największe wrażenie, czyli potężne śmigłowce oraz nowoczesne uzbrojenie, na przykład wielozadaniowy śmigłowiec lądowy i morski AW-159.
17: Duma, oczywiście, że tak, w Sankt Tomaszowie.
18: Dzieci mają radochę, jak to się mówi, rekreację.
2: Mówili odwiedzający stadion wojskowy w Tomaszowie. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim istnieje 32 lata. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Robert Dobrzycki nowym prezesem Widzewa Łódź. Właściciel klubu zastąpił na tym stanowisku Michała Rydza. Więcej na ten temat za godzinę, kilka minut po 20 w wiadomościach sportowych. Wieczorem i nocą będzie przelotnie padał deszcz, miejscami intensywnie. W powiatach bełchatowskim, radomszczańskim i pajęczańskim do godziny 21 możliwe burze. Temperatura spadnie w nocy do 13 stopni. Do północy obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne w zlewni Pilicy, Warty, Widawki i Neru. Możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód w rzekach. Jutro będzie pochmurno z rozpogodzeniami i miejscami ze słabymi przelotnymi opadami deszczu, głównie na wschodzie regionu. Będzie ciepło nawet do 25 stopni.
19: Studio reportażu i dokumentu.
20: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj dwa bardzo różne reportaże. Pierwszy o Wołyniu, a następny o ośrodku preadopcyjnym Tuli Luli. 8 czerwca, czyli już w najbliższy poniedziałek, rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. W tym miesiącu również rozpoczną się poszukiwania kolejnych ofiar w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. To już kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w ostatnich kilkunastu miesiącach, od kiedy Ukraina odblokowała taką możliwość dla polskich naukowców. Zakończono także kolejny etap prac poszukiwawczych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Przekazał taką informację Instytut Pamięci Narodowej. Łącznie odkryto tam dwie mogiły zbiorowe i jeden grób indywidualny. IPN zapowiedział także, że niezwłocznie złoży wniosek do władz ukraińskich o możliwość przeprowadzenia ekshumacji znalezionych szczątków. Posłuchajmy reportażu Wołyńskie opowieści.

0: dwójka.
1: U was była dwójka.
2: I to była pradziadkowi plus syn. Brat dziadka.
0: Troje
2: plus rokitcy. Jaki jeszcze mam taki...
0: Sędzia z Kowla, ten Leonard Wiśniewski, prawdopodobnie, że przeżył, ale nikt go nie tego. On był sędzią już
3: w
0: Kowlu. Jak to się nazywa taki sędzia? Takie liche sprawy za króliki, za tam takie pierdoły.
3: Asesor.
0: No i uczył, jeszcze studia jakieś tam kończył, ojciec mówił.
1: On mógł przeżyć.
2: A małżeństwo to byli pradziadkowie.
0: I jeszcze rodzina była jaka?
2: To Rokickich. Oni wtedy po prostu przyjechali tam do nich.
0: Schować się, zginęli
2: wszyscy. Także de facto to tam zginęło wtedy... 5 osób było zamordowanych tylko w tym jednym domu. Bo mój dziadek, ojciec mojego taty, wraz z żoną mieszkali już osobno, gdzie indziej. I oni po prostu, dzięki temu, że nie mieszkali razem z rodzicami swoimi, dzięki temu mogli uciec. Zostali poinformowani, prawdopodobnie z tego, co wiemy, przez tego Niemca, to był jeden z sąsiadów, czy z sąsiedniej wsi.
0: Jeden ze sąsiadów.
2: Który wiedział, że coś się szykuje i poinformował. To pokazuje.
0: Szykuj się do ucieczki, bo będzie rzeź, będą mordować, palić całe wsie. To kościół, jak na tym Wirbicznie tam, to kościół tylko został tego w środku. Tłum ludzi spalili, wybili, wymordowali wszystko.
2: Tam było dużo więcej rodzin polskich i tylko części, niewielkiej części.
0: Kupa było naszej, tych Wiśniewskich czy
2: polskich. Wiśniowskich, bo tak pomieszane te nazwiska były.
4: To o nich mówiliście, tak? Że tak. W zasadzie nie ma kogo pochować.
2: Nie ma kogo pochować, ponieważ prababcia, pradziadek i prawdopodobnie ci państwo...
4: Rokitcy,
2: to też prawdopodobnie była rodzina jakaś dalsza.
0: Rodzina to była.
2: Także oni zostali spaleni, później najpierw zamordowani w okrutny sposób, piłami do drewna, siekierami.
0: Piłą, twoja, moja tak zwana. Piłą babkę za tego.
2: A te informacje to też są nie dlatego, że po prostu coś, jakby ktoś myślał, że to jest wymyślone, bo wszystkich zabito.
4: A skąd właśnie wiecie, jak ich zabito?
2: Bo część tych informacji przekazali ludzie, którzy tam przeżyli.
0: Ojciec jak wracał z frontu, frontem tymi stronami szedł, w Łódzku, w Kowlu,
2: znajomych
0: i w jaki sposób byli zamordowani, jak wszystko wiedział dokładnie. No.
2: Informacje, ale to właśnie dotyczą bardziej chrzestnego taty. Oni też tam byli stamtąd, ale tu są informacje, które wyciągnąłem po prostu. W Wirbicznie mieszkali państwo siatkowie, no to krzesny...
0: Nie, siatki to mieszkały gdzieś tam na rogu, na początku wsi. Osiecznik.
2: A, Osieczniku mieszkali.
0: Osiecznik. Oni stamtąd pochodzili.
2: Pochodzili w ogóle z Skieletczyzny jeszcze wcześniej, zanim się tam sprowadzili. Też to byli legioniści. Mieli oni tam 8 dzieci, już te dzieci były na Ukrainie.
0: 7 braci.
2: Bronisławę, Pelagię, Felicję, Tadeusza, Jana, Zygmunta, Józefa i Władysława. Zygmunt przeżył.
0: To pochowany w Lutomierskim.
2: Józef osiedlił się w Abramowcu, z Radowicze. A Władysław w Ossie. Ossa jest znacznie dalej, on przeżył. Większość przeżyła i po wojnie przyjechała do Polski. No to im się udało. Była taka miejscowość Kolonia Zielona. Tam dokładnie w Kolonii Zielona mieszkali. Żona Zofia i oni mieli tam 5 dzieci, w tym Stasiek i Teofil. No. To takie informacje, które po prostu ja zdobyłem o rodzinie. Bo to nie tylko, jak to mówią, z nazwiska Wiśniewscy, bo to była jedna wielka rodzina. Tam Polacy... Część nawet Ukraińców, które były mieszane małżeństwa. To była jedna wielka rodzina. To były skupiska takie, gdzie wszyscy razem pracowali, razem żyli.
0: Przykładowo dziadek, jak jechał do tej Wierbiczna, do tego, to on miał swoje fotele, wszystko w kościele, a szwagier był tym księdzem, tylko że to był, jak to się nazywa, nie proboszcz, tylko wyższy stopień od proboszcza. Ten ksiądz i go spalili Ukraińcy w kościele.
2: Tak,
0: tylko zostały mury z gliszcza. Cmentarz Sowieci równali ziemię, żeby śladu nawet nie zostało.
2: Z opowieści osób, które były tam po wojnie właśnie, To dowiedzieliśmy się i kilka lat temu byliśmy u tej dalszej rodziny, no to była rodzina jakby to od strony Bartnikowskich, no to właśnie siostra mojej babci, ona jeszcze żyła wtedy, no to z opowieści, no i jej syn, on był malutki jeszcze wtedy.
0: On się urodził w lesie, jak partyzantka.
2: Tak, no, jak się bronili.
0: Jak to się

0: tym. Jak to na zimę szykowali, tam mieli z lasu naściągane i schował się w tego. To jakieś 3-4 metry od niego w rozkrok Ukrainiec stanął i oszczem przerąbał w głowę na tego i jeszcze poprawił. No i co mógł zrobić? Co wyskoczyłby może tego Ukraińca w tego, ale całe podwórze, bo to najechało, całą wieś palili. I to była cała wieś, ten Osiecznik, to była polska cała wieś.
1: Osiecznik był polską wsią, stricte wsią.
0: Dość dużą wsią.
1: I tam
0: masa ludzi zginęła.
1: Tam masę tych wsi po prostu popalono, zniszczono, nic nie zostało śladu. Z rozmów, jak żeśmy...
0: Ja teraz w telewizji, jak oglądam, słucham, to wszystko mi się przypomina, jak ojciec opowiadał. Jakie potężne, wielkie wsie, mówi, to jak miasteczka były takie długie i w tego. I wszystko, mówi, to tylko, jak gdzie kościoły były, to tylko zgliszcza zostały, a tak to zarosło wszystko pokrzywami, gdzieś nie, gdzieś nawet owocowe drzewa to zdziczały.
1: Sekretarze pierwsi, którzy nastali później za wspaniałego Związku Radzieckiego, to prikaz był taki na Ukrainie, że trzeba likwidować i kasować miejsca pamięci jakiekolwiek, gdzie mieszkały, gdzie były wsie. Ukraińcy niestety, ale robili to, że nie tyle z przyjemnością, bo to trudno odczuć, co tam sobie myśleli, ale na pewno robili to ze starannością. Wiedzieli, co zrobili. Wiedzieli, że ciągnie się za nich i ciągnąć się będzie przez dziesiątki, setki lat. Te diabolne czyny, żeby to zniwelować, zniszczyć, trzeba zniszczyć wszelki ślad. Nawet nie tyle pobytu Polaków, tylko tak naprawdę niszczyli świadectwo swojej zbrodni. Bo tu nie chodzi o niszczenie pobytu Polaków, bo gdyby tak, to musieliby zrównać ziemią i skasować Lwów na przykład. I żeby tam nie została ani jedna kamienica, no to wtedy można by było powiedzieć, że niszczą pamięć o istnieniu na tych ziemiach Polaków i tego żywiołu, nazwijmy, polskiego narodu. Oni chcieli po prostu zniszczyć, zatrzeć świadectwa swojej zbrodni. Teraz Rosjanie są porównywani przez Polaków, ale my porównujemy Rosjan w tej chwili, to co Rosjanie robią z Ukraińcami, my porównujemy do tego, co robili Ukraińcy z Polakami. Niestety, taka jest kolej losu i kolej historyczna. I tego, nie wiem, czy zrównywanie z ziemią cmentarzy, wyrywanie drzew, które były znaczne, to tego nie zatrze. Tego się nie da zatrzeć, bo to jest tak głęboka rana.
0: Ja mówię, ja się urodziłem tutaj już, jak to w Łódzkim. I dlatego nawet, bo tam Łódzk było też miasto wojewódzkie, no i
1: tak rodzice się
0: osiedlili.
2: Dlatego do Łodzi, tak?
0: Tak.
1: Taki sentyment, taka zbliżona nazwa. I to ojciec, jak wspominamy czasami na temat tych wydarzeń, historii rodziny.
0: Z opowiadania to...
1: On to przeżywa.
0: Ja to tak, jakbym tam się urodził i tych Ukraińców, tych banderowców, to wszystko widział.

0: Rodzina była tam głęboko zakorzeniona. To nie tylko Wiśniewscy, bo tutaj też następuje...
1: Brat inaczej się nazywał, my SZ pisane. Dziadek miał...
0: Przed wojną dziadek nazywał się Wiśniewski. Tak samo brat mojego taty nazywał się przed wojną tam na Ukrainie Wiśniewski.
1: Nie, sędzia nazywał się i później... Leonard Wiśniewski.
0: Wiśniewski, to
1: każdy
0: jeden z braci
1: od dziadka. Cara prawdopodobnie było już to nazwisko, żeby znikło literowo. Poniszczone, żeby nie były Wiśniowieccy, tylko...
0: Byli też w rodzinie Wiśniowscy. Była tam dosyć duży obszar majątku. Tam z rodziny wspólnej, to też rodzina Bartnikowskich była, którzy też...
1: W Osieczniku,
0: którzy też część rodziny Bartnikowskich też zginęła.
1: Zginęła.
0: Ja jeszcze miałem to szczęście, kiedy jeździliśmy z ojcem, szukając świadków, byliśmy na Pomorzu, gdzie żyła jeszcze siostra mojej babci, czyli matki mojego ojca. Ostatnia, że tak powiem, z tego pokolenia osoba, ale już miała taką demencję. To znaczy demencja polegała na tym, że ona bardzo dobrze pamiętała tamte czasy. Jeżeli jej się tam moment wspomniało, to ona ze szczegółami opowiadała. Ale już to była osoba o bardzo podeszłym wieku, już teraz wiemy, że już nie żyje. Jej syn...
1: Ten Józek w tym, jak uciekli do te lasy, jak to się nazywały, zapomniałem.
0: Zbrucz chyba.
1: Nie. Tam walki były z Ukraińcami, się bronili. Ojciec mój tam nawet był, książka jest, ten, z tego to jest na końcu wzmianka, bo był w AK i później wywieźli go do, uciekli po prostu do Łucka. I z Łucka poszedł na front znowu na wschód, na Moskwę. I spod Moskwy aż za Berlinem 75 km na Łabie z Amerykanami się spotkał. Także przeszedł.
0: Miał, z tego co pamiętam, chyba 7 braci, tak? Dziadek.
1: Sędzia, Czesiek, dwóch.
0: Ksiądz.
1: Ksiądz to już był z tej rodziny, ale w tego.
0: To był wuj.
1: To był już... Ojciec u niego służył do komunii, tam, do mszy, to spalili tego księdza, to był...
0: To było z rodziny?
1: Zapomniałem.
0: Dondalski.
1: A, Dondalski.
0: Ksiądz Dondalski. I został zamordowany też przez Ukraińców.
1: Potężny pozwolony mężczyzna był, także jak się przywitał ojciec, jak się przywitał z Ukraińcem, a celowo w tego, to krew za paznokcie wychodziła, bo byli już te bulbowce, łupowce, różna tam maśca, przecież taki ksiądz to wiedział, kto kim, jak to mówią, śmierdzi.
0: A kwestia samej UPA, Suchowieczów i tak dalej, no niestety to nie wybuchło przecież w 1939 roku, tylko te problemy już rozpoczęły się znacznie wcześniej. One tylko po prostu zostały podniecone, podsycone już w wyniku II wojny światowej przez Niemców i rozbudowało się to, a tak naprawdę mieliśmy te problemy tam na Kresach znacznie wcześniej, kiedy rozpoczęły się mordy już wtedy nawet. No, mieliśmy przypadki tak samo zamordowania ministra i tak dalej. Według mnie z punktu widzenia historii do końca tak nie jest to jednostronne. Każdy naród, nawet ten, który dopiero próbuje się zbudować swoją tożsamość, stara się, że tak powiem, wyjść na powierzchnię. No, w czasie II Rzeczypospolitej nie wszystko było dograne. No, możemy to z perspektywy czasu patrzeć, ale to nie zobowiązuje do tego, żeby naród ukraiński, nawet teraz, bo oni się tak naprawdę do tego nie przyznają do końca, bo schylić głowę i powiedzieć, że no przykro nam, trzeba to ze względu na obecną Rosję bandycką, to nie rozdrapywać, sobie przepraszamy i to wszystko. To jest mniej więcej taka metoda niemiecka. Niemcy też nas przepraszają za II wojnę światową, a odwracają się plecami do tyłu, zacierają ręce. Można to tak ująć i mówią, przepraszam, nic nie kosztuje. A długi pozostają w sercach ludzkich i w życiu narodów. Taka jest niestety prawda. Niemcy pozbawili nas wielu milionów istnień. Tak samo Ukraińcy. Mówi się już oficjalnie. Niedawno były obchody Rzezi Wołyńskiej. Niestety Mam pewne pretensje, bo jeżeli mówi się w tak ważnych chwilach, w tak ważnych momentach o kwestiach tak trudnych, to trzeba mówić uczciwie, zgodnie z prawdą historyczną, a prawda historyczna wygląda trochę inaczej, bo co każdy dzień, co każdy miesiąc, co każdy rok zaniża się ilość ludzi, którzy zginęli. No, wystarczy sięgnąć do książki państwa Siemaszków. Tam nie jest 150 czy ileś tysięcy, trochę więcej. Wydaje mi się, że z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło około 250 tysięcy osób. Ja bym zaliczył za ofiary tak samo około 50 do 60 tysięcy ofiar ze strony z narodowości ukraińskiej i narodowości mieszanej. Wiele rodzin, które tam było, to nie byli Polacy, Ukraińcy.
1: Mówił, że pół miliona zmarnowane było ludzi tam.
0: A Rosjanie wcześniej też dołożyli
1: swoje. Dołożyli kacapy swoje. Jak przeszedł ojciec, ten już Bóg tu na stronę, to no, mówi, tam już ta Polska nasza przepadła, ale tu będzie może wolna, demokratyczna, niepodległa, samodzielna, że będzie Polska. A ruski major podleciał do ojca i w twarz otwartą dłonią, to Kinsenie mówi, będzie 17. Republika, Polsze, niczego, nie będzie Polski. No, sprzątnęli koledzy tego majora sowieckiego, do Berlina nie doszedł. Nad Odrą, Odrę jak forsowali w tego, to bo ojciec był dowódcą artylerii przeciwkolotniczej, jako zwiadowca, obserwator. No i znał chyba ze 6 czy 7 języków wszystkich, i Litwinów, Ukraińców, rosyjskich. To bywał no, w kręgu generalicji i tylko w stopniu kaprala był, a dostałby pułkownika. Ojciec mówi, nie, do Berlinga nic, on sól, chleba i kartofla zjeść i nic, nie chce mieć z bandytami do czynienia.

0: Dziadek przeżył z opowieści. Pamiętam, jak jeszcze siostra mojej babci, jeszcze jak żyła, to się przysłuchiwałem. Przeżyli tylko dlatego, że po prostu ktoś ich ostrzegł i po prostu uciekali tyłem domu przez okna i uciekali w pola.
1: Brat z Kowla przyjechał do dziadka i mówi: uciekajcie, bo będzie rzeź, mord, wszystko będzie w pień brznięte. A dziadek mówi: co ty, zdurniał? Mówi: przecież ja tych Ukraińców głód, co głodem stali morzył. Mówi: przecież ja im słoninę, mówi, i mąkę, bo wiatrak żeśmy mieli taki młyn. Tego mówi, to ja ich żywiłem, to oni mają przyjść mnie zamordować, co ty mi głupoty opowiadasz? No i wtedy się nawet tam pokłócili po tego. A ojciec mówi: jak to tak, to trzeba wszystko już szykować. I ziemlankę wykopał w polach i mieszkali w tej ziemlance. Chowali się tam jakiś czas, a później Niemiec wziął krowy, konie, bo to było duże gospodarstwo. Chyba ze 4 konie to dziadek miał. Były dla wojska, były konie hodowane, także to był dość bogaty. A sprzedali ileś wsi tu koło, Wiśni czy jak jest i tego, to sprzedali w 1700, w którymś tam roku wyprowadzili się do tego i kupił część tego. A później od Piłsudskiego, dobra, mówi jak okiem w tego, no bo wart był ten dziadek. I mówi: ty musisz cały czas chleb dla wojska, mąkę mielić, żeby wojsko przeżyło. I te konie hodować, żeby miał czym walczyć na tego. No i
0: tam sytuacja była taka, że wioski tam dookoła to były wioski mieszane. Niektóre te hutory ukraińskie zdarzały się. Akurat tam, gdzie dziadek miał, no tam było w większości mieszkańców Ukraińców, ale byli też, znaczy pradziadek, przepraszam, to byli w większości Ukraińcy, ale tam, gdzie dziadek już mieszkał, na sąsiedniej wsi, to była wieś mieszana, gdzie mieszkali Niemcy, gdzie mieszkali Polacy, Czesi, Ukraińcy. Nie było takiego jednolitego żywiołu. I przed wojną ci ludzie razem wszyscy żyli. Razem pracowali, razem chodzili modlić się do kościołów. Nie było problemu. Tam z opowieści, nawet jeszcze pamiętam, jak brat taty opowiadał, to była taka sytuacja, że jak były święta religijne, a bywało różnie. Kościół był w jednej miejscowości katolicki, w drugiej był kościół grekokatolicki. No to chodzili razem. Bóg jest jeden. Nie było tego problemu. Później ta nienawiść, zazdrość podsycana przez wrogów, no co tu dużo mówić, spowodowała, że ta ukraińska biedota, może zachęcona, może to tak jakiś dziwny brak wykształcenia powoduje Niemcy jednak... Niemcy obiecali im niezawisłość i Ukrainę, nie? No to oni myśleli później, jak za przeproszeniem, mówiąc młodzieżowym językiem, wydymali ich normalnie i oddali ich Rosjanom. No. Ale to była ciemnota, bo ci ludzie jeden, dwa dni wcześniej razem jedli z jednej, nawet biedniejsi, z jednej miski kilkoma łyżkami wspólnie przy żniwach pożywienie. A dwa dni później wieczorem przychodzili sąsiedzi i zażynali dzieci, mordowali. No to było coś tragicznego i strasznego. Z opowieści siostry mojej babci, później ona nie chciała, bo ona się zamknęła w sobie, bo jednak to jest straszna trauma. Ja jako chłopak, który miał 9-10 lat, ja teraz mam lat, przeszło 52 lata. Ja to dokładnie te wspomnienia, wtedy kiedy mając 10 lat, dokładnie to pamiętam, bo było to tak obrazowe dlatego dla mnie, dla dziecka, że to się wryło w pamięć tak głęboko, że mogę dosłownie wspomnienia bez mała słowo po słowie wspominać. Jeszcze wtedy ci ludzie byli w stanie to chyba opowiadać, żebyśmy my, nowe pokolenie, nie pamiętali.
1: Pamięci.
0: Żeby nie było tak, że będzie taka cezura, nie ma i koniec. Że nie było, bo niestety świat jest coraz gorszy, spsiał, powiem w ten sposób, i opowiada się bajki nowym pokoleniom, że będzie wszystko ładnie, tam nie ma, nieistotne, co było w przyszłości. My wszyscy musimy się uczyć z historii, z błędów historii, żeby ich nie powielać. A jeżeli nie będziemy pamiętać tego, co było, to następne pokolenia powielają te błędy. My jako rodzina, która w pewnym sensie jest historycznie naznaczona, a takich rodzin w Polsce są nie setki, ale tysiące, dziesiątki tysięcy, bo jednak część ludzi udało jej się przeżyć, okaleczonych ludzi. W dużej mierze nie chodzi już, bo majątek jest nic nie wart. Tak naprawdę. Jesteśmy tutaj tylko dzierżawcami na tej ziemi. Ja w wieku 50 paru lat wiem dobrze, że w każdej chwili można oczy zamknąć i cóż z tego majątku? Majątek to jest 2 metry w dół, 2 na metr. O, taki majątek dostajemy i kuferek.

0: Najważniejsza jest pamięć i miłość między ludźmi, ale żeby to uzyskać, trzeba jednak pamiętać, co było, żeby nie powielać błędów. My możemy tutaj obrazowo opowiadać o tych strasznych rzeczach, bo to jest ważne, istotne, żeby ludzie pamiętali, ale wydaje mi się, że musimy pamiętać i mówić o tym po to, żeby nowe pokolenia i nasi sąsiedzi, w dużej mierze Ukraińcy, zrozumieli, że nie tędy droga. Jesteśmy na jednej wspólnej ziemi. Granice to sami Ukraińcy teraz widzą. To jest rzecz bardzo płynna. Niestety. Oni teraz czują to, co czuli Polacy, jak ich sami oni mordowali. Teraz jest płacz. Mi naprawdę ich szkoda. Jak te obrazki, które widzimy w telewizji, to są przejmujące, ale ja podejrzewam, że Polacy, którzy jadą tam z pomocą, jeszcze bardziej to odczuwają, widzą ten ból, to nieszczęście. Ci ludzie są naprawdę nic nie winni tego, co się dzieje teraz, ale musimy wrócić do historii i żeby to zrozumieli ci właśnie, nawet często dziadkowie. Teraz ostatnio oglądałem wspomnieniowy jeden z tych programów w okresie teraz tych świąt o Wołyniu, smutnych, gdzie pokazano, było pokazane w telewizji chyba drugi czy trzeci raz, gdzie jeden z ludzi, którzy jeszcze właśnie mordowali, spotkał się z byłą ofiarą tej rzezi i zawziętość ta
1: nadal pozostała.
0: Oni przekazują tą paskudną, wredną stronę. Ja nie twierdzę, że wszyscy Polacy są aniołami. Nie ma takiego narodu. W każdym narodzie jest czarna i biała strona. Tylko starajmy się, żeby ta czarna strona była tym minimum. Nie pozbędziemy się nigdy i nigdzie tego, ale starajmy się, żeby to zlikwidować. Równowaga nieba bez piekła nie ma, to tak się mówi, ale starajmy się tworzyć na ziemi, może nie niebo, ale starajmy się na ziemi tworzyć to, żebyśmy mogli sobie uczciwie podać rękę, powiedzieć przepraszam, a czasami się nawet rozliczyć z tego, co było. Rozliczyć się, bo to jest i duchowe rozliczenie. Tak jak rozliczyliśmy się w pewnym sensie duchowo, mentalnie, jako naród polski, poprzez nasz Kościół, wtedy kiedy nasi biskupi mówili, że proszą, wybaczają i proszą o wybaczenie. Wtedy tego nie zrozumiano, ale to jest dosyć głębokie. Ja chciałbym, żeby naprawdę, czy prezydent Zełenski, czy patriarchat ukraiński też zrobił taki ruch. My ze swojej strony, jako Polacy, jako potomkowie ofiar w dużej mierze, potomkowie ludzi, którzy udało im się przeżyć, którzy mieli olbrzymią skazę taką psychiczną po tym, co widzieli, bo naprawdę, jeżeli się, tu jest ciężko to mówić, ale jeżeli się wysłuchiwało tych opowieści, a później ci ludzie 10 lat może później, jak się chciało wrócić do tych opowieści, kiedy już nie miałem 10 lat, tylko miałem 20 lat i chciałem w pewnym sensie sobie to odświeżyć, bo świadomość dziecka jest troszeczkę inna, a później jako osoba dorosła chciałem, że to pewne rzeczy usystematyzować, to wtedy powiedzieli, że nie, bo zbyt to boli, że po nocach się budzą, że czują to, budzą się, widzą te obrazy, budzą się spoceni, zdenerwowani, że ich to kosztuje, że umierają, dosłownie.

0: Umierali tu cały czas, budząc się później, przypominając. To jest tak silna trauma.
1: Leciał w nocy, rozkazy wydawał frontowe, bo był...
0: Jeszcze do tego wojna doszło.
1: Jeszcze Ukraińcy, wojna, front, tego straszna rzecz. Widział na własne oczy, jak dziecko z kolebki, Ukrainiec, by tego i na taką sztachetę okrągłą szpic taki na tego i dupczynką przebił, aż gardełkiem wyszło temu dziecku ta sztacheta.
0: To jest...
1: Matkę, która miała rodzić za 3 czy 4 dni, wziął kosą Ukrainiec, rozerżnął brzuch i wrzucili do maciory, gdzie miała prosięta i to dziecko zeżarły.
0: No to Niemcy tego. Biorąc pod uwagę, że no to jest sadyczne.
1: Takie coś widzieć, to człowiek jako je mały, to ja mnie się nie, no nie mogłem uwierzyć.

0: Bardzo dobrze, że nasz Sejm w tej chwili udokumentował to jako ludobójstwo. Ale żeby to tyle lat czekać, żeby jedna strona, my oczekujemy, żeby to obie strony uczciwie do tego podeszły. Niektórzy twierdzą, że to jest kwestia historyczna, zaszłości i niech się zajmują tym historycy. Oczyszczenie to jest nie tylko kwestia historii, ale kwestia przyznania się do błędów, do win, zadośćuczynienia. Nigdy się tego nie zrobi w 100%, bo to jest nierealne, bądźmy szczerzy, ale na prawdzie się to buduje. A niestety w tej chwili rozumiem, jest to polityka, jest takie powiedzenie, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. No tak, teraz jest taka sytuacja, ale czy realnie po zakończeniu tej wojny ukraińsko-rosyjskiej, czy naprawdę ta sytuacja ulegnie poprawie i naprawdę otworzymy się jako narody na siebie? Śmiem powątpiewać,
1: bo powiem
0: szczerze, że w chwili obecnej to nie można zrozumieć z punktu widzenia, postawić się na miejscu Ukraińca, który teraz, biorąc symbole ONUPA, zakładając je na ramię i walczy z Rosjanami, no jakieś symbole muszą mieć, żeby wdrażać, że tak powiem, ale wdrażanie ideologii z założenia hitlerowskiej, bo no, cienki bolek ten socjalista Hitler był przy Ukraińcach, bo podejrzewam, że niemieccy oprawcy akurat tak szerokiej gamy sposobów na zabijanie człowieka, nie wiem, tam chyba 500 czy 700 metod mieli upowcy, mordercy ukraińscy na to, jak zabić Polaka. No to jest straszne. Nienawiść do tego poziomu zbudowana, no to nie wiem, no sam szatan chyba tam to budował, bo podejrzewam, że sam z siebie człowiek nie wpadnie na to, żeby stworzyć takie piekło na ziemi, bo mordowanie całych wsi. Teraz jak spotkałem, bo miałem okazję spotykać ludzi, którzy tam jeździli, jeszcze przed wybuchem wojny z Rosją, Ukrainy, jeździli, szukali. Nawet z rodziny jak byliśmy i oni też tam byli, że tak powiem, próbować
1: pomnik postawili,
0: upamiętnić te miejsca, gdzie wymordowani ci ludzie byli. No, może to jakieś przekleństwo, że Ukraina piekłem jest. Tak naprawdę piekłem jest i dla Polaków, i dla tych samych Ukraińców. U nas też była bieda, bo po I wojnie światowej była bieda z nędzą. I nie ma co ukrywać, to nie był, jak śpiewali Rosjanie, że czekoladą na ulicach czekolada leży, to były bajki Lenina, ale taka była bieda niestety. I tutaj Ukraińców Polacy ratowali, bo sami Ukraińcy też była potężna bieda, przecież tak samo na tych Kresach. I Polacy też nie byli zbyt bogaci. Opowieści, że byliśmy...
2: Ale jak to było, no statkiem się dzielili.
0: Burżujami byliśmy, zajmowaliśmy ich ziemię, nie do końca była tak. Ponieważ po I wojnie światowej świadomość narodowa Rusinów nie była wysoka. To było może 5,4 gdzieś procenta z jakąkolwiek świadomością narodową. I większość była niepiśmienna, a zarządzali tym towarzystwem, które wiedzy miało niewielką, tak naprawdę nie Polacy. Tylko szli do cerkwi, a cerkiew to jednak później za UPA i za Słoweczami i całą tą bandą się postawiła. Oni święcili im siekiery, kosy, topory i tak dalej do zabijania Polaków. Przykre to jest, że chrześcijanie podnosili, i to przedstawiciele chrześcijan, kazali podnosić ręce na swoich braci chrześcijan. To jest straszne. Teraz niby jakieś odnowienie jest. Mam nadzieję, że to się zmieni.

0: To był reportaż Wołyńskie opowieści mojego autorstwa. Szacuje się, że z rąk ukraińskich nacjonalistów w ramach zbrodni wołyńskiej zginęło około 100 tysięcy Polaków. A za chwilę reportaż Panie od przytulania.
1: Pierwszy raz to zapytam o wrażenie, ale po cichutku, bo tutaj widzę, że księżniczka zasypia.
2: Super, super uczucie. Trzymać takiego maluszka i wiedząc, że on też jest troszkę szczęśliwy. Luli jest interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, do którego mogą trafiać dzieci od urodzenia do pierwszego roku życia. Jest to taki trzeci ośrodek w Polsce. One dopiero powstają. Jest potrzeba uruchamiania takich ośrodków, ponieważ brakuje rodzin zastępczych. Małe dzieci według ustawy o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej powinny być w rodzinach zastępczych, jeżeli potrzebują opieki, bo rodzice nie podejmą trudu wychowania i dokonają takiego czynu, że w szpitalu pozostawią dzieci, to te dzieci powinny trafiać do rodzin zastępczych. Jednakże rodzin zastępczych brakuje i ustawodawca przewidział wtedy inną formę, instytucjonalną formę opieki zastępczej nad noworodkiem i niemowlęciem, właśnie interwencyjny ośrodek preadopcyjny. I ten ośrodek właśnie powstał. Przyjmujemy tak naprawdę dzieci od 1 października. Aktualnie mamy piątkę, czekamy na umieszczenie kolejnej trójki, czekamy na wydanie postanowień, skierowań i te dzieci zostaną do nas przywiezione. Miejsc mamy 20.
3: Jaki piękny uśmiech, królewna nasza. Ja jestem wolontariuszem, przychodzę 2-3 razy w tygodniu i staram się dopieścić nasze skarby, pobawić się, porozmawiać, pogimnastykować się i wywołać uśmiech, żeby pogadały sobie, tak? Co powiesz? Co powiesz?
4: Bawimy się piłeczką, robimy kizia-mizia w rączkę, śpiewamy piosenki, tańczymy. Bardziej ciocia śpiewa niż nasze maleństwo, ale dajemy sobie radę. Ja jestem mamą dwóch dorastających córek. Zawsze marzyłam o trzecim dziecku, no ale sytuacja w naszym kraju nie pozwala na to, żeby to trzecie dziecko mieć. Zresztą może i wiek już. A zawsze lubiłam małe dzieci, uwielbiałam przytulać i stąd tutaj jestem. Troszkę z tęsknoty, troszkę z chęci pomocy.
2: Potrzeba była ogromna w województwie łódzkim do uruchomienia takiego ośrodka, ponieważ w samym 2015 roku pozostawionych dzieci w szpitalach w województwie łódzkim było 85. Te dzieci, no część oczywiście została zabezpieczona w takiej formie rodzin zastępczych jak pogotowie rodzinne, ale nie wszystkie. I większość tych dzieci trafiała do domu dziecka dla małych dzieci przy ulicy Drużynowej w Łodzi. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która w świetle przepisów prawa nie powinna przyjmować aż tak małych dzieci, bo ustawa mówi jasno, dzieci do lat 10 nie powinny przebywać w domach dziecka. Są oczywiście warunki, jeżeli jest rodzeństwo, to mogą przebywać, albo jeżeli przebywają z małoletnią matką, to takie wyjątki są. Natomiast jedyną formą poza rodzinami zastępczymi dla przebywania dzieci od 0 do 1 roku jest właśnie interwencyjny ośrodek preadopcyjny. I na poziomie rozporządzeń są dodatkowe przepisy, że na przykład opieką nad 20 dzieci w ciągu dnia w bezpośredniej opiece musi być zatrudnionych 7 osób. W nocy na tą 20 musi być 4 opiekunów. Natomiast w placówce opiekuńczo-wychowawczej te standardy są dla większych dzieci. W związku z tym, dla przykładu, często na tą 20 dzieci w ciągu dnia są 2 osoby, a w nocy 1.
5: I jak to wszystkich wziąć na ręce na przykład?
2: Nie tylko na ręce, ale nakarmić. Trzeba sobie wyobrazić, że niemowlęta co 3 godziny jedzą. No i jest ich 20, jedzą o tej samej porze, 2 osoby, dość trudno nakarmić, tak? No przy 7 już się udaje, a dodatkowo zgłosiło się aż 80 wolontariuszy, którzy chcą pomagać w Tuliluli.
1: co pani tutaj robi? Jest pani też mamą prywatnie?
2: Nie, nie jestem mamą, już trochę jestem za młoda na bycie mamą, tak myślę. Mam 21 lat dopiero, więc jeszcze trochę, ale studiuję położnictwo na trzecim roku, więc z dziećmi jestem jakby blisko. I jeszcze w brzuchu mamy i takimi już urodzonymi też, więc pomyślałam sobie, że może to jest jakiś sposób. Bo jednak w szpitalu, no to wiadomo, są i dzieci chore i...

0: osoby, są to właśnie opiekunki, które się zmieniają i jeden wolontariusz, czyli do dziecka przychodzi jeden wolontariusz, głównie po to, żeby wyjść z nim na spacer, trochę go potulać, polulać, tak?
1: Ja się żartuję, że przygotowuję się do roli babci. Mam troje swoich dzieci. Najstarszy jest facet, 17-letni. No i trzeba powoli zacząć przygotowywać się do tego, że ktoś inny urodzi dziecko, ktoś inny będzie jego rodzicem, a ja będę tylko mogła pomóc, wesprzeć ten rozwój. Już nie ja będę decydowała, ja będę do rozpieszczania, jak to babcie mają. Więc tutaj rozpieszczam skarbeńki, żeby móc im dać dużo miłości i takiej radości, ale sama też tak rozwojowo myślę o sobie, że trzeba się nauczyć nowej roli. Roli babci. Nie mamy tylko babci właśnie. O, to jest mój sposób na ten czas, kiedy dzieciaki są już duże, mają swoje sprawy już. A ja też muszę się nauczyć nowej roli społecznej. Już byłam kiedyś młodą mamą, potem mamą nastolatków, teraz właściwie jestem. Czas najwyższy pomyśleć o tym, że dzieciaki dorosną, będą zakładały swoje rodziny i mnie przypadnie rola babci.
0: Do nas trafiają dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki szeroko pojętej. W związku z tym mamy tutaj zatrudnionych nie tylko opiekunów i wychowawców. Pracuje również u nas psycholog, pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta SI, neurologopeda, jest też neurolog i pielęgniarki.
2: Ale mówimy o zdrowych noworodkach, prawda?
0: Do ośrodka trafiają dzieci po porzuceniu. Dzieci po porzuceniu nigdy nie są zdrowe. Tu nie chodzi o choroby w sensie takim medycznym, bo takie oczywiście dzieci też mogą trafiać. Mamy dzieci, które mają wadę serca, które mają alergie, tak? Czyli to są również choroby, ale tak naprawdę nie ma dziecka porzuconego, które jest zdrowe emocjonalnie i psychicznie i nad tym trzeba pracować.
1: O, bardzo ładnie. Właśnie nasz pierwszy podopieczny, nakarmiony, odbity. O. Chodzi o to, żeby one czuły, że są kochane, że ktoś ma dla nich czas, że są ważne, że można się pobawić, podyskutować, tak? Chodzi o to, żeby wspierać ich rozwój, żeby motywować do działania, żeby nie leżały same w łóżeczku, tylko żeby miały towarzystwo, tak jak w domciu. Żeby ktoś się do nich uśmiechnął, odpowiedział na zaczepki takiej gwiazdy. Tak.
0: Dzieci mogą być do ukończenia pierwszego roku życia. W tym czasie, jak do nas trafiają, mamy i ojcowie mają 6 tygodni na przemyślenie swojej decyzji. Jeżeli podejmą decyzję, że jednak chcą dziecko z powrotem, to my tutaj pracujemy z rodziną biologiczną, uczymy ich dziecka, nawiązują więź po to, żeby dziecko wróciło do rodziców biologicznych. Natomiast jeżeli to się nie uda i rodzice dokonają zrzeczenia przed sądem po upływie 6 tygodni, to zgłaszamy dziecko do ośrodków adopcyjnych. W Łodzi są 3 ośrodki adopcyjne i zgłaszamy do jednego z tych ośrodków, a tam już oczekują kandydaci na rodziców adopcyjnych i panie tutaj razem z rodzinami, kandydatami na rodziców adopcyjnych przychodzą, poznają dziecko i wtedy czuwamy nad tym, żeby to dziecko zaprzyjaźniło się i zakochało i w drugą stronę, żeby ludzie się zakochali w dziecku i żeby dziecko poszło do adopcji. Natomiast oczywiście będą zdarzać się takie sytuacje, gdzie rodzice nie dokonają tych zrzeczeń i wtedy będziemy wnioskować o pozbawienie władzy rodzicielskiej tych rodziców, aby dzieci trafiały też do rodzin adopcyjnych. Jeżeli dzieci będą ciężko chore, to będziemy poszukiwać rodzin zastępczych, specjalistycznych, aby dzieci nie trafiły nigdy więcej do placówki.
3: Po pierwszym razie było mi tak troszkę dziwnie, z racji tego, że zostawiłam dzieciątko i wyszłam, ale wiedziałam, że maleństwo jest pod dobrą opieką i że nic mu nie grozi. Na to kolejne spotkanie czekałam bardzo i zastanawiałam się, jak to będzie. No i jest cudownie.
4: Na razie się uczymy mówić hej. troszkę nam wychodzi, czasami wychodzi.

0: Chodź to sami nie.
1: Jak pani sobie wyobraża to pierwsze rozstanie, być może oddanie dziecka z powrotem do rodziców biologicznych, a może do adopcji? Będzie ciężko oddać któreś z dzieci?
2: Będzie bardzo ciężko, wiem to z doświadczenia. Ja pracuję z noworodkami, niemowlętami, z adopcjami od 16 lat i pamiętam swoje pierwsze dziecko, które oddawałam do adopcji. To był Michałek i Michałek był od trzeciej doby w miejscu, w którym pracowałam wcześniej i szedł do adopcji jak miał rok i dwa miesiące i kompletnie sobie nie mogłam poradzić z tym, że szedł do adopcji, do wspaniałej rodziny, szedł jako drugie dziecko, w związku z tym bardzo się cieszyłam, że już Państwo mają doświadczenie w wychowaniu dzieci i że Michałek będzie miał brata. Natomiast we mnie była olbrzymia rozterka i pustka. Ja nie wiedziałam, jak wypełnić swój czas, ponieważ jak Michałka poznałam, to Michałka na każde karmienie, jak tylko byłam w pracy, brałam do siebie, pisałam opinię. Michałek był u mnie na rękach albo w chuście zawiązany. Ja po prostu z nim, jak wchodziłam do pracy, to wykonywałam swoje czynności psychologiczne, natomiast zawsze z Michałkiem. I to była olbrzymia pustka, jak go nie było po prostu, i olbrzymie cierpienie. Jest to bardzo trudne, dlatego też tutaj psycholodzy, którzy pracują z dziećmi, z rodzicami, również zajmują się personelem, ponieważ upust emocjonalny musi nastąpić, żeby oni mogli nawiązywać więź z kolejnym dzieckiem. Dorośli sobie muszą poradzić, tak? Natomiast dla dziecka oczywiście jest to bardzo dobrze, że one nawiązują więź, nawet jeżeli potem ją tracą z tym opiekunem, ale ta umiejętność nawiązywania więzi powoduje, że w przyszłości mogą nawiązać tą więź z innym człowiekiem. Natomiast gdyby te dzieci leżały tylko w łóżeczkach i nikt z nimi się nie zaprzyjaźniał, nie związywał, to one by nie miały takiego pierwowzoru do nawiązywania więzi. I chociaż to jest bardzo trudne, jak tracą osobę na swojej drodze, która już potem nie tuli i nie lula, tylko w to miejsce jest następna osoba, to i tak jest to lepiej, niż gdyby te dzieci przez ten rok nie miały więzi z nikim.
3: Na szczęście na razie jesteśmy razem i mam nadzieję, że poradzę sobie z tym, jak nasze maleństwo znajdzie nową rodzinę. Myślę, że będzie to o tyle lepsze, jak znajdzie nową rodzinę, niż po ukończonym roku będzie musiał pójść do domu dziecka.
4: Na pewno będzie smutno, ale z drugiej strony to tutaj zawsze pewnie pojawią się dzieci. Nasz system adopcyjny nie jest najlepszy. I ciągle będą dzieci, które będą potrzebowały opieki, takiej miejmy nadzieję jak najkrótszej z naszej strony, bo znajdą kogoś, kto ich pokocha i zostanie z nimi już na zawsze. A my jesteśmy dorośli, my powinniśmy sobie umieć z tym poradzić. Nie jest może o tyle prościej, że z zawodu jestem nauczycielem i każdego mojego wychowanka traktuję jak swoje dziecko, ale jednak czyjeś dziecko, więc przyzwyczajona jestem do tego, że obdarzam uczuciem dzieci, które nie należą do mnie, które są skarbami innych rodziców, tak? Tak jak nasze książę. O. To nie medialne, ale chyba produkujemy kupę, co? Tak? Tak?
5: Popracujemy teraz.
1: Jest pani w stanie powiedzieć, że go pani kocha?
3: Myślę, że miłość jest takim uczuciem, że obdarzamy nim nie tylko najbliższe osoby, ale potrafimy powiedzieć do przyjaciółki, że ją kochamy. Ale myślę, że tak, że nadejdzie taki moment, że powiem do naszego szczęścia, że je kocham.

0: To był reportaż Kamili Litman zatytułowany Panie od przytulania. Do tych i innych reportaży odsyłam na naszą stronę internetową radiołódź.pl i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, Agata Zielińska.
1: Reklama.
2: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
1: Masz wrażenie, że życie przecieka ci przez palce? Czujesz rozczarowanie i żal, że wszystko co najlepsze jest już za tobą?
3: Nigdy nie jest za późno, by wymyślić siebie na nowo. Skorzystaj z naszego wsparcia. Ułóż plan i zrób pierwszy pewny krok. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich poselska kontrola i interpelacje radnych w sprawie placu wolności w Łodzi. Planowane remonty sieci cieplnej w Pabianicach. Mogą być problemy z dostawą ciepłej wody podczas wakacji. A we wiadomościach sportowych powiemy o zmianie prezesa Widzewa Łódź. Miejscami jeszcze możliwe burze i intensywny deszcz. Jutro może popadać, będzie ciepło. Kontrola poselska w sprawie Placu Wolności w Łodzi. Miejscy urzędnicy jednak nie wydali dokumentów. Na Placu Wolności rozpoczął się kolejny remont. Ułożona tam poprzednio kostka brukowa okazała się mało trwała, zwłaszcza przy torowisku. Teraz zastąpi ją beton. Łódzka posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van-Heukelom zainicjowała kontrolę poselską w Miejskim Centrum Inwestycji, domagając się dokumentacji związanej z Placem Wolności. Jak poinformowała Radio Łódź, urzędnicy stwierdzili, że nie mogą udostępnić dokumentów, dopóki sami ich nie przeanalizują.
9: Analizowanie dokumentów, które trzeba wydać komuś, kto kontroluje, jest absurdalne. Mnie też interesuje sprawa rozliczenia samą kostką, bo to jest nie pierwsza kostka w mieście, która znika. Ta kostka ma być przekazana teraz wykonawcy tych prac. Ale jaka jest wartość tej kostki? Jaki procent rozliczenia stanowi kostka?
8: W sprawie Placu Wolności interpelują też miejsce radni Prawa i Sprawiedliwości. Pytają m.in., czy Łódź nie straci unijnego dofinansowania w związku z tym, że rozpoczęte prace są przebudową, a nie naprawą. Miejskie Centrum Inwestycji ma przedstawić posłance dokumenty dotyczące Placu Wolności w najbliższy poniedziałek. Będą problemy z dostępem do ciepłej wody w Pabianicach. Zakład Energetyki Cieplnej zapowiedział na najbliższe miesiące remonty sieci w kilku rejonach miasta. O szczegółach reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas.
10: Pierwsze remonty zaplanowane są na lipiec. Problem z dostawą ciepłej wody mogą mieć wtedy mieszkańcy niektórych budynków przy Drewnowskiej, Wiejskiej i Łaskiej, mówi Krzysztof Mądzielewski z Zakładu Energetyki Cieplnej w Pabienicach.
11: Między 7 a 21 lipca z powodu prac montażowych jesteśmy zmuszeni zaprzestać dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody.
10: Drugi etap planowanych remontów to sierpień. Wtedy prace przy sieci ciepłowniczej prowadzone będą na osiedlu Bugaj i na ulicach Broniewskiego i Zamkowej.
11: Pierwsze zadanie będzie w obrębie ulicy Podleśnej. Przewidzianych jest do czasowego wyłączenia ciepłej wody prawie 20 budynków.
10: Łącznie w lipcu i sierpniu problem z dostępem do ciepłej wody mogą mieć mieszkańcy blisko 50 budynków.
8: Pabianicki Zakład Energetyki Cieplnej planuje też budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy kolejnych ulic będą mieli możliwość podłączenia się do ciepłej wody. Których? O tym piszemy na radio.łódź.pl.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
8: Prokuratura w Legionowie umorzyła postępowanie w sprawie opublikowania zdjęcia nagiej dziewczynki. Zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Uczniowie podwarszawskiej podstawówki wykorzystali w tym celu twarz swojej koleżanki w sposób pozwalający na jej identyfikację. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros, mówi, że śledztwo umorzono ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Jak wyjaśniła, nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, bo wizerunek dziewczynki został pozyskany z ogólnodostępnych materiałów zamieszczonych w internecie.
12: Nie został pozyskany ten wizerunek z żadnego zabronionego, zabezpieczonego zbioru, wobec czego tutaj nie ma mowy o tym, że to przetwarzanie jest nieuprawnione.
8: Zdaniem śledczych nie doszło też do publikacji treści pornograficznych z udziałem małoletnich.
12: Była użyta twarz małoletniej dziewczynki, natomiast była to zmontowane ze zdjęciem prezentującym ciało dorosłej kobiety.
8: Rok temu grupa uczniów z podwarszawskiej podstawówki przy pomocy AI wygenerowała zdjęcie nagiej kobiety z twarzą koleżanki. Opublikowali je na instagramowym profilu szkoły z podpisem „Kto chce jej nagie zdjęcia”. Tłumy Polaków wyjeżdżają na długi weekend, większość samochodem, inni wybierają kolej. PKP Intercity spodziewa się wzmożonego ruchu, dlatego na niektórych trasach uruchamia podwójne składy.
13: Do Sopotu jedziemy. Będzie wypoczynek nad morzem, chociaż pogoda raczej barowa się zapowiada.
14: Wyjazd jogowy. Trochę jogi, trochę góry. Pierwszy raz jestem i trochę zastanawiam się sama, co będzie.
15: Odpoczynek po urlopie.
8: Natomiast kierowcy powinni liczyć się ze zwiększoną liczbą patroli na drogach przez cały długi weekend, aż do nocy z niedzieli na poniedziałek. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
16: Dobry wieczór, a zaczynamy od zmiany prezesa Widzewa Łódź. Najważniejszą osobą w zarządzie został na razie większościowy właściciel Robert Dobrzycki. Ze stanowiska prezesa odwołano dzisiaj Michała Rydza, który w klubie był od 2021 roku, a prezesem został 3 lata temu. Tymczasowym prezesem został teraz Robert Dobrzycki i będzie pełnił tę funkcję do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa dalej. Polska tenisistka awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Chwalińska w ćwierćfinale w Paryżu pokonała Annę Kalińską 2-0 w setach 7-6 i 6-3. Polka, która do turnieju głównego dostała się przez kwalifikacje, przyznała, że to był kolejny trudny mecz, choć nie jest pewna, czy najtrudniejszy.
17: Nie jest tak, że ja sobie tylko tak mówię, ale uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać. Ciężko stwierdzić.
16: A w walce o finał na kortach Rolanda Garrosa rywalką Chwalińskiej będzie Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 rankingu WTA, Arinę Sabalenkę 2-1. Martyna Grajber-Nowakowska wraca do PGE Budowlanych Łódź. Przyjmująca w Budowlanych rozpoczynała seniorską karierę. Grała w zespole w latach 2013-2018. Popularna Malina była też ulubienicą publiczności, a teraz cieszy się z powrotu.
18: Jest mi niezmiernie miło, że w przyszłym sezonie będę reprezentować barwy PGE Budowlanych Łódź. Wracam do Łodzi, do aktualnego mistrza Polski i mam nadzieję, że razem w przyszłym sezonie sięgniemy po niejedno trofeum.
16: Choć Grajber-Nowakowska to przyjmująca, grywała również jako libero, a w swojej karierze dwukrotnie występowała też m.in. w ŁKS-ie Komerskon Łódź. Za drugim razem doszła tylko na jeden ostatni mecz i zdobyła z ŁKS-iankami swoje jedno z czterech mistrzostw Polski. W ostatnim sezonie grała w Turcji. Grajber-Nowakowska to druga nowa siatkarka, która oficjalnie wzmocniła Budowlane. Wcześniej klub poinformował o podpisaniu kontraktu z reprezentacyjną rozgrywającą Katarzyną Wenerską. Kamil Majchrzak awansował do 1/8 finału tenisowego turnieju rangi Challenger na trawiastych kortach w Birmingham. W spotkaniu pierwszej rundy Piotr Kowianin wygrał z Australijczykiem Jamesem McCabeem 2-0. Następnym rywalem Polaka będzie Brytyjczyk Felix Hill. O 20.45 piłkarze reprezentacji Polski zagrają towarzysko z Nigerią. Znamy 11 Polaków, która wybiegnie na Stadionie Narodowym. Od pierwszej minuty zagra m.in. obrońca Widzewa Łódź Przemysław Wiśniewski, a poza nim w bramce Kamil Grabara, a dalej w polu Jan Bednarek, Kacper Potulski, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nikola Zalewski, Karol Świderski, no i oczywiście kapitan Robert Lewandowski. Początek meczu Polska-Nigeria o 20.45. A Kamil Socha przedłużył kontrakt z Unią Skierniewice. Do tego wrócę w serwisie sportowym po godzinie 22. Już teraz zapraszam.
8: Nocą będzie przelotnie padał deszcz, miejscami intensywnie. W powiatach bełchatowskim, radomszczańskim i pajęczańskim do 21 możliwe burze. W powiecie pajęczańskim zjawiska mogą mieć groźny przebieg, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura spadnie w nocy do 13 stopni. Jutro będzie pochmurno z rozpogodzeniami i miejscami słabymi przelotnymi opadami deszczu, głównie na wschodzie regionu. Termometry pokażą do 25 stopni.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Chcemy dzisiaj rozmawiać o kobietach, które zmieniły swoje życie, zmieniając pracę, porzuciły korporację i postanowiły realizować siebie. W jakim stopniu? Cóż to była za decyzja? Czy dramatyczna, czy nie? My wiemy oczywiście, że panowie też bywa, że zmieniają pracę, że porzucają korporację, ale dziś akurat tej kobiecej drodze chcemy się przyjrzeć. Anna Groblińska, dobry wieczór. A z nami są także Maja Suszalska, która przyjechała z Radomska, gdzie prowadzi Studio Balans. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I jest Iwona Wójcicka. I tutaj mamy zarówno działalność agroturystyczną w Zakościelu, inna bajka, jak i działalność psychologiczną, bo jesteś już w tej chwili, można cię tak przedstawiać, psycholożka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Dorota Gomułka, Mima do Studio. My się spotykałyśmy w radiu, aby rozmawiać akurat wtedy w kontekście ekologii i odnawianiu ubrań, bo personalizacja między innymi jeansowych kurtek to jest twoja, Doroto, pasja. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: I z nami dzisiaj Agata Wilska, czyli Korzenie i Skrzydła, pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, akurat założyłam jeansową kurtkę.
1: Świetnie, będziemy potem rozmawiać o jej personalizacji. Natomiast ja Agatę zaprosiłam jako ekspertkę tak od strony psychologicznej, chociaż Iwona dzisiaj też w podwójnej roli. Ale dowiedziałam się, Agato, że ty też pracowałaś 10 lat, może nie w typowej korporacji, bo służba zdrowia, może to nie jest typowa korporacja, ale jednak są te przeróżne mechanizmy działające, może pensje są trochę niższe niż w innych korporacjach, ale jak to było, że zdecydowałaś się odejść?
4: No, ja przepracowałam w szpitalu, w jednym z łódzkich szpitali pracowałam 10 lat w poradni zdrowia psychicznego. No i poza rzeczywiście tym aspektem finansowym, który właśnie w innych korporacjach zazwyczaj trochę przytrzymuje kobiety, a u mnie on jednak no, tak skutecznie zniechęcał, to na pewno chciałam już działać na swoich zasadach. Chciałam, żeby to było takie moje, żeby mieć na więcej rzeczy wpływ, na których nie miałam wpływu pracując w szpitalu i choć się tam wielu rzeczy nauczyłam, to uznałam, że przyszedł taki moment, gdzie potrzebuję już być sama żeglarzem, okrętem, sterem.
1: No swoją
4: i tak
1: szefową.
4: Się stało. I swoją szefową. I tak się stało.
1: Ale bywa też tak, że ten moment podjęcia decyzji o zmianie życia wiąże się z urodzeniem dzieci. Czy w przypadku którejś z pań tak było, że to był taki moment na refleksję? Dorota, opowiadaj.
2: Tak, ja pracowałam kilka lat w korporacji, tak jak tutaj wcześniej wspomniano.
1: Tak, bo ty jesteś z wykształcenia socjolożką i pracowałaś w korporacji, która zajmuje się logistyką, tak?
2: Tak, moja taka specjalizacja socjologiczna to było zarządzanie zasobami ludzkimi, dlatego gdzieś tam ten HR w korporacji był pomysłem na pracę. Natomiast pracowałam na stanowisku po prostu, gdzie zarządzałam zespołami pracowników. Także gdzieś tutaj, tak jak wspomniałyście, po urodzeniu dzieci wkradł się pomysł na jakąś zmianę, na coś swojego, na jakąś większą ilość może kreatywności, której mi często brakowało. I to była też taka refleksja, co ja chcę tak naprawdę robić w życiu. Może ja jednak potrzebuję zupełnie innej pracy. Ten kontakt z ludźmi na pewno super, ale ta kreatywność to właśnie takie poczucie większej sprawczości. Myślę, że było to, o czym pomyślałam.
1: To teraz jeszcze Maju, ty się będziesz tłumaczyć, tak? Tak, jesteś absolwentką prawa i pracowałaś w takiej filii wrocławskiej amerykańskiej korporacji, tak, zajmującej się prawem i prawem bankowym, obsługującej
2: tak,
1: firmy.
2: Innymi.
1: No i co się zadziało, że zaczęłaś szukać swojej drogi i były kursy trenerskie, tańce, projektowanie wnętrz, także malowanie ubrań, tatuowanie, aż skończyło się na studiu fitness, studiu odnowy biologicznej.
2: Tak, studiu jogi, pilatesu i innego rodzaju treningów. No właśnie, tak jak opisałaś jakby tą moją historię trochę, to faktycznie to wyglądało tak, że ja cały czas gdzieś próbowałam się wyrwać z tej korporacji i tak jak powiedziałaś, ten aspekt finansowy, jak wspomniałyście, był takim, który trzyma. Bo jeżeli mamy bezpieczeństwo, no to wiadomo, że tak nasz mózg nawet działa, że wolimy zostać w tej bezpiecznej przestrzeni. I ja miałam swoje szczęście w nieszczęściu, że moja korporacja w pewnym momencie zaczęła robić redukcję
3: i strzelała tam, gdzie są wysoko ludzie w widełkach. I ja też już byłam w takim momencie, że tak naprawdę chciałam odejść, ale trochę też czekałam, że oni mnie już powoli wypuszczą, bo wiadomo, to się też wiąże z jakąś, z jakimiś pieniędzmi, które
5: jakąś
3: później
5: odprawą.
3: Pozwalają tak, otworzyć działalność. No i tak się stało w styczniu zeszłego roku. I to się też połączyło z momentem, kiedy ja się przeniosłam do Radomska, wróciłam z Wrocławia i zobaczyłam, że jest taka przestrzeń, bo też wydaje mi się, że te małe miasta są trochę niedoceniane pod kątem oferty i jakości usługi i właśnie to chciałam zaoferować w mniejszym mieście, bo takie miasta jak Łódź, Wrocław, Warszawa mają tego sporo, a wydaje mi się, że w mniejszym mieście jest taka przestrzeń na to, żeby to jeszcze rozwijać i pokazywać ludziom, że na przykład tak jak jest w Radomsku, że nie muszą jeździć do Łodzi, przepraszam, żeby dostać jakościową usługę.
1: Bywa tak, że ten moment pracodawca z nas rezygnuje, zbiega się z naszą potrzebą.
3: Tak,
1: i to wtedy
3: tak, to się
1: mamy taką,
3: mnie połączyło,
1: mamy
3: tak.
1: taką historię też zarejestrowaną. Już za chwilę oddamy głos Randi, która dzisiaj nie mogła z nami być, ale telefonowałam do niej. Ale zanim Randia, to jeszcze Iwona Wójcicka opowie nam o swojej drodze. Zresztą wy się z Randią znacie i tam wspólnie działacie. Wino w Łodzu, Spale, między innymi teatralne. Tam są bardzo ciekawe inicjatywy, o których Radio Łódź miało przyjemność i zaszczyt informować. Ale najpierw opowiedz, jak to się stało, że ty porzuciłaś korporację, która zajmowała się branżą motoryzacyjną. To było wypożyczanie samochodów, tak? I tam ponad 20 lat nawet spędziłaś.
6: Tak, to była taka nawet nie wypożyczalnia samochodów, tylko taki całe kombo związane z wynajmem długoterminowym. I to trochę się zbiegło z tym, że tak, moja siostra zmieniła miejsce zamieszkania z Warszawy na Zakościele. To była zawodowa podróż. No ja tą siostrę odwiedzałam od czasu do czasu. Później pojawiła się taka informacja, że może będzie jakiś kryzys w Polsce, trzeba uciekać z miasta. I pojawiło się pewne ogłoszenie na końcu wsi pod lasem, koło Łąki. No i ja to siedlisko kupiłam.
1: I to jest rzeczywiście siedlisko, bo tam jest dom drewniany,
6: tak,
1: stodoła,
6: tak.
1: Obórka, którą kamienna. Przerobiłaś też na taką przestrzeń do wynajęcia, urokliwa bardzo, i postawiłaś jeszcze domek swój.
6: Tak, teraz są 4 budynki, tam prowadzę sezonowo agroturystykę i zanim otworzyłam tą agroturystykę, no to mieszkałam na warszawskim Ursynowie, zresztą alternatywy 4, taki miałam adres. I moja klatka była tak jakby usytuowana nad Żabką. I codziennie rano słyszałam cofający się samochód z dostawą do tego sklepu, który doprowadzał mnie do szału. 6 rano. I zaczęłam zauważać, że jak zbliża się piątek, to się cieszę, że będę wyjeżdżała z Warszawy na wieś. A tam przez cały weekend o 5, o 4 budziły mnie ptaki i w ogóle mi to nie przeszkadzało. I w niedzielę zaczynałam czuć, że się spinam bardzo, bo wiem, że będę musiała wracać do Warszawy, do dostawy o 6 rano i cofającego się samochodu i tego okropnego dźwięku. I któregoś dnia w 2019 roku postanowiłam, że spróbuję, że chcę zobaczyć, jak to będzie mieszkać na wsi. No i w marcu wybucha pandemia. I wszystko się u mnie ułożyło bardzo dobrze, bo to spowodowało, że mogłam kontynuować studia, które zaczęłam, żeby się przebranżawiać jako psycholog.
1: W międzyczasie się pojawiła ta psychologia.
6: Tak, tak. Firmę, którą założyłam po to, żeby mieć pomost między właśnie tą korporacją a byciem psychologiem, też udostępniła pracę zdalną. No i się wszystko cudownie ułożyło. Obroniłam magistra, pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tomaszowie Mazowieckim jako psycholog.
1: I teraz pytanie moje zasadnicze. Czy teraz na dzień dzisiejszy, wszystkie tutaj zgromadzone w studiu, czujecie, że to jest to, co chcecie robić? Czy teraz będziecie szukać dalej? Od Mai zacznijmy.
3: Tak, ja zdecydowanie tak, chociaż tak jak wspomniałam wcześniej, jestem osobą, która musi faktycznie bardzo dużo robić w związku z tym popularnym teraz bardzo, ale ADHD jednak zdiagnozowanym. I na pewno będzie tak, że ja będę szukała, ale już w tej konkretnej dziedzinie, którą się aktualnie zajmuję, że będę szukała, żeby się rozwijać, poznawać nowe rzeczy, czy może rozwijać studio, ale na pewno to jest to, co czuję, że Bo w korporacji jest też tak, że nie mamy trochę tego namacalnego efektu. Zależy też, jak wygląda ta korporacja, ale nie widzimy efektów swojej pracy.
1: To jest to poczucie sprawczości, padło już wcześniej.
3: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Tak?
3: Że mamy, tak, mamy. Jeszcze w mojej pracy jest tak, że ja mam ewidentny wpływ na komfort życia osoby, która ze mną pracuje. Że ją coś nie boli, że nagle się prostuje po dwóch treningach. Więc to jest niesamowita satysfakcja i tak właśnie z takiego ludzkiego, czysto punktu widzenia. To jest po prostu piękne, że można komuś pomóc.
1: I no, że to jest twoja praca.
3: Tak, i że to jest moja praca, która przynosi mi satysfakcję.
1: A powiedz, czy udało ci się zbudować jakąś taką już społeczność wokół właśnie tego studia, które działa przecież krótko, ale tak. Często bywa tak, że poprzez jakieś eventy, przyjaźnie zawiązane, tworzy się sieć takich kontaktów.
3: Tak, no nasze studio teraz 17 maja miało roczek dopiero, więc jesteśmy młodym dzieckiem, ale myślę po pierwsze, że to potrzeba w małym mieście takiej przestrzeni też pomogła nam stworzyć tą społeczność, bo tworzę studio razem z moją wspólniczką, która się zajmuje jogą. A po drugie też, no ja bardzo mocno stawiam na social media i tam też już tych kilkanaście tysięcy obserwujących mam. I ta społeczność, widzę, że też
1: 16, ja mam takie dane.
3: Tak, 16 tak, 16 już z hakiem. I widzę, że też kobiety potrzebują teraz troszeczkę innego podejścia do treningu i właśnie jakoś w tym chciałabym się rozwijać, bo to dawniej było tak, że ten trening i dieta i wszystko było mocno dostosowane pod mężczyzn. W ogóle ten świat był taki dostosowany trochę pod naszą drugą płeć, a teraz wydaje mi się, że to troszeczkę się zmienia. Kobiety też powinny w inny sposób trenować, bardziej dbając o swój układ hormonalny, nerwowy, więc też ten kierunek sobie obrałam i myślę, że to jest też takie coś, co nam kobietom bardzo pomaga w codzienności, żeby właśnie się zresetować i nie tylko właśnie mówię o tej kwestii czysto cielesnej, ale też dla głowy to bardzo dobrze działa.
1: A czy dla twojej głowy dobrze działa personalizacja ubrań Doroto i spotkania z dorosłymi, z przedszkolakami, z którymi też urządzasz przecież przeróżne warsztaty?
2: Tak, oczywiście. Też muszę potwierdzić, że w tej pracy zaczęłam się spełniać i daje mi ogromną radość i satysfakcję. I też zauważyłam, że zaczęłam sobie dostosowywać formę właśnie pracy, zajęć do samej siebie, co też jest super, bo też zaczęłam obserwować to, w jaki sposób lubię pracować i jak dużo mi daje dobra taki właśnie kontakt z dzieciakami, z ludźmi podczas tych warsztatów. Ja tą dobrą energię zawsze chłonę i to jest naprawdę świetne. I też tak jak zaczęłam od personalizacji ubrań, to teraz więcej zaczęłam tworzyć tych warsztatów, takich właśnie spotkań z ludźmi, nauki, czy właśnie personalizacji samych ubrań, czy też moment, kiedy robimy z dzieciakami z starych bawełnianych koszulek korale dla babci, z okazji Dnia Babci oczywiście, no daje mi poczucie ogromnej satysfakcji. Sama właśnie ta kreatywność, te pomysły, dla mnie też jest świetną formą praca w tych deadline'ach, gdzie ja mam po prostu wyznaczony termin jakiegoś spotkania, warsztatów i muszę po prostu sobie to wszystko zorganizować, zaplanować. No ja jestem bardzo zadowolona i myślę, że nie wróciłabym do poprzedniej pracy.
1: Czyli dobrze się ułożyło, a jak to w przypadku Iwony wygląda? Dobrze się ułożyło teraz wszystko? Bo ty mówiłaś, że wszystko w czasie się tak zbiegło ładnie, ale czy teraz to jest ten moment w życiu, kiedy mówisz tak, chcę, żeby tak było?
6: Bardzo chcę, żeby tak było i to, co powiedziała
1: Dorota?
6: Dorota, przepraszam, tak. Tak, bo ty powiedziałeś planowanie, no nie? I to korporacja taką ramę. Ja byłam całe życie, większość życia sprzedawcą w tych korporacjach, więc pamiętam, że moi klienci zawsze mówili o tym, że ja sprzedaję relacyjnie i jakby i ta psychologia też nie pojawiła się znikąd i ja czuję, że ta relacja jest podstawą terapeutyczną zresztą, tak, w gabinecie. Ale tak, chciałam powiedzieć, że nie chcę zmieniać, ale powiedziałaś ty z kolei, że masz ADHD, ja mam takie wrażenie, że ja lubię projektowo, ja lubię inspirować, lubię coś innowacyjnego wprowadzać. I teraz przy Centrum Zdrowia Psychicznego też założyłam klub pacjenta rok temu i z klubem pacjenta zaczynamy teatr ratunkowy.
1: Proszę bardzo, teatr się rozszerza.
6: Tak, którego inspiracją był reżyser w Norwegii, który od 30 lat przy szpitalu psychiatrycznym w Oslo ustawił już 50 sztuk z pacjentami. Więc Remigiusz Caban, czyli nasz reżyser naszego teatru na Zamku Winowodzu, też będzie prowadził to, żeby takim finałem jego pracy było przedstawienie na koniec roku dla pacjentów różnych oddziałów, dla DPS-ów, po to, żeby też ludzie widzieli, że to, że się jest pacjentem, ma się kryzys, wcale nie wyłącza go zupełnie z innych działalności.
1: To Agato, teraz ty opowiedz o tym, jak patrzysz w tej chwili na swoją sytuację zawodową, a potem postaramy się jeszcze, jeszcze musimy Randi posłuchać, tak? A potem będziemy starały się wychwycić co indywidualne, co wspólne w tych naszych historiach. Czy ty teraz, na dzień dzisiejszy, jesteś spełniona?
4: Jestem absolutnie spełniona. Zrealizowałam marzenie, które wydawało mi się nierealne, czyli właśnie to marzenie, żeby pracować u siebie, dla siebie i żeby zbierać takie różne historie, jakie też tutaj właśnie mamy okazję zbierać i bardziej być w takiej energii. Zresztą jak jechałam tutaj do studia i tak sobie myślałam o tych różnych właśnie historiach kobiet i o odchodzeniu z korporacji, to jakoś miałam cały czas w swojej pamięci i głowie historię, znaczy historię, właściwie bardziej taką, powiedziałabym, jedną wielką przypowieść, którą opisała Natalia de Barbaro, psycholożka w swojej książce Przędza, która dużo mówi o tym, że właśnie kobiety, niektóre odnajdują się w tym świetnie, ale niektóre nie do końca i przychodzi taki moment, kiedy sobie to uświadamiają, że taka energia, ona używa tam takiej metafory strzelania z łuku do tarczy, jest jednak tą energią bardziej męską. To trochę, co też Maja mówiła o trenowaniu, tak? A ta energia bardziej kobieca jest tą energią, którą Natalia de Barbaro nazywa, czy używa takiej metafory jak tkanie, stąd Przędza. I ja mam takie poczucie, że jak właśnie jestem w swoim gabinecie, to, że ja bardziej tkam i jestem w takich wielu, wielu procesach i jestem w takim zaciekawieniu, co z tego tkania jakoś wyjdzie i przyjdzie i to jest właśnie to, czego, jak mówię, o czym marzyłam i się realizuje.
1: Ja myślę, że to jest też i wielka sztuka, żeby zdobyć się na decyzję. Czasem można tak jak właśnie Iwona, pomost jakiś sobie szykować pomiędzy jedną rzeczywistością a drugą, ale bywa, że to jest trudne, że nawet to w wielu sferach aktywności widzimy, że to, co znane, nawet jak nie jest dla nas najlepsze, to mamy wrażenie, że jest bezpieczniejsze. A taka niewiadoma to jest zmiana. Duże wyzwanie, zmiana, prawda? Posłuchajmy teraz historii Randi Filutowskiej, już dzisiaj przywołanej właśnie, która mieszka w Inowłodzu, prowadzi galerię w Spale, ale wcześniej też pracowała w korporacji.
5: Byłam związana z bankiem przez 20 lat.
1: Opowiedz, co takiego się zadziało, że absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także marketingowego zarządzania firmą na Wydziale Zarządzania, jednak potem studiowałaś w Akademii Sztuk Pięknych rysunek, malarstwo.
5: Droga była bardzo długa, bo 20 lat w banku i to jeszcze w takim banku centralnym dawało mi takie szlify. Poszłam tam w ogóle jako osoba, która zrobiła maturę i zaczęła pracować. W trakcie pracy zaczęłam studiować i skończyłam właśnie Wydział Administracji, Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Potem jeszcze sobie dołożyłam do tego podyplomówkę. Natomiast dojście do Akademii Sztuk Pięknych to kolejne 20 lat po pracy w banku. Tak się czasami składa, że po prostu człowiekowi czegoś brakuje. I mnie też w pewnym momencie zaczynało czegoś brakować. Lubię pewną dynamikę, natomiast tutaj jakby w banku już czułam, że więcej nic nie osiągnę, bo jakby wzwyż już się nie da rady, a wszerz poznałam praktycznie wszystkie działy i trochę cierpiałam z tego powodu. Nie wiem, czy bym się zdecydowała na taką zmianę, gdyby nie to, że po prostu i bank, i ja stwierdziliśmy, że się rozstajemy. Nie zdecydowałam się przejść do jakiegoś innego banku i zacząć pracy, czy jakby w tym samym obszarze. Wtedy już postanowiłam, że to na pewno nie będzie to, tylko będę robić takie rzeczy, które mnie w jakiś tam sposób kręcą, które mnie będą rozwijać w tych kierunkach, w których chcę się rozwijać. Nie było z tym większego problemu, bo też na mojej drodze stanęła osoba, która jakby wprowadzała mnie w ten świat rozwoju takiego bardziej artystycznego, zupełnie innego niż ekonomia czy rachunkowość, bankowość, czyli mój przyszły mąż. I powolutku zaczęłam wchodzić właśnie w takie obszary jak szycie, malowanie i robienie całej masy innych rzeczy, łącznie z taką działalnością prospołeczną, czyli założeniem fundacji i organizowaniem przeróżnych rzeczy takich prospołecznych w obszarze kultury, sztuki, historii.
1: I założyłaś właśnie fundację, która nazywa się Czarna Kura. Prowadzisz też galerię w tej chwili w Spale. Mhm. Wcześniej Czarna Kura miała siedzibę w Inowłodzu.
5: Czarna Kura, tak. Była w Inowłodzu przez jakiś czas, przez 5 lat. Natomiast teraz przenieśliśmy się do Spały. Jesteśmy w centrum Spały, co jest bardzo fajna zmiana, a fundacja na początku nazywała się Fundacja na rzecz odtwórstwa historycznego z rzemiosł i sztuk dawnych Fibula.
1: Tylko a to dlatego, się, że tak, bo jesteście zaangażowani w ten ruch rycerski Piotr Pastusiak jest kasztelanem inowłockim.
5: Tak, mój mąż jest od wielu, wielu lat już w tej chwili kasztelanem na zamku w Inowłodzu, natomiast nazwa fundacji, jakby jak ją już założyliśmy, to się okazało, że jest po prostu szalenie uciążliwe wpisywanie takiej nazwy wszędzie. Więc, a kiedy Czarna Kura się jakby tam nieźle odnalazła, stwierdziłam, że fundacja też może się tak nazywać, będzie prosto i rozpoznawalnie.
1: Animujesz bardzo dużo przeróżnych działań, uczestniczysz też i w życiu teatralnym Inowłodza. Powiedz, czy teraz, właśnie teraz, w takiej sytuacji czujesz się w pełni sobą?
5: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja nabrałam dużo większej śmiałości, pewności. Nauczyłam się bardzo wielu rzeczy. Jakby w ogóle nie chcę dyskredytować tych 20 lat w banku, bo ono mnie też bardzo wiele nauczyło, oswoiło z pewnymi rzeczami, dało mi narzędzia do tego, żebym teraz mogła brać dużo więcej z tego, co mnie otacza. Więc brać i realizować się w taki sposób, który mi pasuje, który jest bardziej zgodny ze mną. Tak, zdecydowanie tak.
1: Mówiła Randia Filutowska, no tak, pojawiła się ta działalność teatralna, o której też wcześniej wspomniałyśmy, ale co ważne, to bym chciała zatrzymać się przy tym momencie, Randia powiedziała, że nie dyskredytuje tych 20 lat spędzonych w banku. Agato, bywa tak, że czujemy, że są to lata stracone, na przykład te przed zmianą, ale bywa tak, że z nich czerpiemy.
4: Bywa, że niektóre kobiety czują, że te lata są stracone. I kiedy one się pojawiają na przykład w moim gabinecie, to sprawdzamy, czy na pewno trzeba tak o tym myśleć, bo być może nie. A jeśli rzeczywiście jest tak, że te kobiety, tak, jakoś trochę się tak w cudzysłów biorę, upierają przy tym, że tam naprawdę niewiele się nauczyły, niewiele było dobrego i była to jakaś, nie wiem, być może w ogóle takie lata przetrwania, to no, po prostu otwieramy się na to, żeby przeżyć ten etap żałoby, tak? Po tym, że to być może rzeczywiście straciły trochę czasu. No i, zadajemy sobie takie pytanie, tak? Czy te kobiety sobie zadają takie pytanie, jak mogą żyć od tej pory w taki sposób, żeby nie mieć poczucia straty?
1: No tak, bo z każdą stratę trzeba jakoś tam odżałować, prawda? To jest
4: trzeba.
1: Taki etap ważny. To nie tylko chodzi o utratę bliskiej osoby, ale też i to, co ładnego pojawia się w historii Randi, to jest to, że pojawiła się osoba, która właśnie wprowadziła ją w ten świat artystyczny, czyli jej przyszły mąż, właśnie Piotr. To się pięknie tak ułożyło. Znowu tak jak u Iwony, w historii Iwony, tak się to ułożyło, że ta pandemia to spowodowało, że pokazał się, jakby uwydatnił się sens tych wszystkich działań. Tak też i są takie historie, że pojawia się ktoś, kto nas ośmiela. To jest chyba bardzo dobre zrządzenie losu, a może nie ma przypadków, może tak miało być. Czyli ta dodatkowa jakaś motywacja, czy że się pracodawca z nami rozstaje, czy że ta osoba, to ładne, prawda?
4: No niektórzy wierzą, że jak czegoś bardzo, bardzo pragniemy, tak, no to gdzieś tam jakąś energię wysyłamy do świata i świat często nam tę energię jakoś oddaje.
1: Bardzo różne są te historie, które dzisiaj słyszymy. A co by było takim punktem wspólnym? Jak myślisz, Iwono? Może to pojawiło się to sformułowanie dzisiaj, że brakuje poczucia sprawczości, a potem ma się to poczucie sprawczości. To by był taki klucz?
7: Na pewno sprawczość, w moim przypadku na pewno, ale ja też a propos tej żałoby, o której powiedziałaś, Agata, u mnie, ja też zauważyłam coś takiego, że ja przychodziłam z pracy coraz bardziej zmęczona. Od tego nakładania maski takiej wesołkowatej sprzedawczyni. Ja pracowałam, jak mówiłam, w branży motoryzacyjnej, więc te dowcipy tych panów, którzy mówili do mnie pani Iwonko, co mnie doprowadzało do szału. Ja czułam, że muszę śmiać się z ich dowcipów, albo przynajmniej nie pokazywać, jak bardzo żałosne są te dowcipy. I przychodziłam do domu i zdejmowałam tą maskę i czułam, że taka bardzo jestem zmęczona, że to w ogóle nie jest moje, bo ja jestem bardziej słuchająca. I ten zawód, który wybrałam jako drugi, cudownie się wpisuje w te moje naturalne flow. Więc sprawczość, ale też żałoba, że wcześniej tego nie odkryłam. Że to nie jest moje.
1: To znaczy, ty to odkryłaś, tylko powoli do tego dojrzewałaś, tak?
7: Tak, ale gdybym odkryła to dużo wcześniej, może bym była dużo wcześniej zadowoloną psycholożką.
1: Ale niektórzy mówią, że nie należy nigdy żałować, dlatego że nie wiadomo, co by się stało, gdyby coś potoczyło się inaczej, bo są pewne sekwencje zdarzeń i wiesz, ja też sobie tak czasem myślę, a mogłam pracować w telewizji na przykład. Po pierwsze, bo tam miałam takie przygody telewizyjne. Po pierwsze, nie wiadomo, czy ja się w ogóle nadaję do pracy w telewizji, w sensie takiej, no trzeba umieć się poruszać w takim drapieżnym świecie, o to mi chodzi, o kulisy. A po drugie, w ogóle nie wiadomo, co by się w życiu wydarzyło. Także ja tak myślę, że nie należy żałować tego, co było, bo i tak to nic nie zmieni już dzisiaj, tak sobie sądzę. A jak to jest w przypadku i Doroty, i Mai? Czy wy żałujecie, że tak późno, czy nie? Czy tak miało być po prostu? Doroto.
2: Ja uważam, że tak miało być, bo tak jak przed chwilą tutaj wspominały nasze przedmówczynie, no do czegoś nas to wszystko prowadzi, prawda? Więc ja uważam, że te lata spędzone czy w korporacji, czy właśnie samo to zarządzanie ludźmi, ja mogę te wszystkie umiejętności, których się nauczyłam teraz wykorzystać i dodać do tego coś, czego mi brakowało, czyli właśnie tą kreatywność. Mogłam ją wykorzystywać tylko i wyłącznie do rozwiązywania problemów. Zawsze wchodziłam, bo Dorota, coś tam się stało. Teraz mogę tą kreatywność przekładać na to, co sprawia mi większą przyjemność, czyli właśnie na wymyślanie nowych rzeczy, które wykonamy na warsztatach, czy nowych sposobów, które wykorzystamy podczas warsztatów. Czyli myślę, że wszystko to, co robiłam w życiu, do czegoś prowadzi i prowadziło i niczego nie żałuję, o może tak.
1: A Maju, ty masz czasem takie jakieś myśli, po co ja w ogóle poszłam na to prawo? Przecież to są trudne studia, czasochłonne, naprawdę tam trzeba się mocno przyłożyć.
3: No trzeba, ale to też bez przesady znowu, ale zdecydowanie miałam takie myśli kiedyś, że czemu to nie było szybciej, czemu wcześniej się nie odważyłam. I myślę, że też pytałaś wcześniej o to, co jest tym punktem wspólnym, to wydaje mi się, że drugim byłaby odwaga, że to, co jest w tej męskiej energii, trochę tego więcej odwagi, w kobiecej jest często mniej i wydaje mi się, że mniej kobiet się też odważa na takie mocne kroki, ale wracając do twojego pytania, to i tak jak ty wspomniałaś, wszystkie te doświadczenia, przez które gdzieś tam przeszłyśmy, powodują, że teraz ten nasz biznes czy działalność i szybciej może się rozwijać i myślę, że też może być bardziej wartościowa dla odbiorcy, dlatego, że my mamy te doświadczenia na przykład korporacyjne i też, nie wiem, dzisiaj na pewno jakbym miała 20 lat i siedziała tutaj z wami, to bym była cała zapocona, zestresowana i nie mogła nic powiedzieć, a to doświadczenie korporacyjne powoduje, że ja tu siedzę z przyjemnością i mówię to, co chcę powiedzieć, więc właśnie na pewno bym tego nie demonizowała i myślę, że tak jak ja wcześniej robiłam tatuaże, teraz mogę spokojnie grafiki dla studia zrobić i prowadzę social media bez trudności. Więc każde to doświadczenie składa się na to, że nasze działalności, podejrzewam, wyglądają teraz tak, a nie tak, jakbyśmy miały 20 lat, to z pewnością to by nie wyglądało tak, jak teraz. Nie wiem, czy się...
1: Myślę, że odwaga, tak, to też jest ważne pojęcie tutaj.
4: Tak, w ogóle to, co Maja powiedziała, to mi się kojarzy akurat i wspomnę mężczyznę, psychologa Jacka Walkiewicza, który zawsze mówił, że to miejsce, w którym on teraz jest, wynika z tego, że nie był konsekwentny, prawda, że bardzo często zmieniał zdanie, zmieniał swoje ścieżki. Natomiast jak jeszcze właśnie pytałaś o te wspólne punkty, to ja bym jeszcze dodała w ogóle poczucie sensu i poczucie takiego sensu, który nie jest sztuczny. Bo w korporacjach często nie mamy takie poczucie, że te sensy są sztuczne. A tutaj to, co mówiła z kolei Dorota, tak, że to jest, nie, ale też ty Maju mówiłaś, że to jest jakby, efekt jest od razu, że widać te zadowolone oczy, prawda, że mamy poczucie, że pracujemy właśnie nie wiem, w naturze, z człowiekiem, prawda, że ten sens jest naprawdę taki głęboki i twórczość i kreatywność, myślę, że to też jest wielka, wielka potrzeba kobiet, która często w korporacjach jest nie zagospodarowana.
3: Tak, nie ma tam na to przestrzeni nawet.
4: Dokładnie, dokładnie. I ja bym powiedziała, że to też jest taki wspólny mianownik, do czego odchodzą kobiety.
1: Iwono, bardzo proszę, bo widzę, że chcesz coś powiedzieć.
7: Tak, chcę się odnieść, bo Agata wspomniała o panu Jacku Walkiewiczu i chcę powiedzieć, że jej artykuł, który przeczytałam kiedyś w Sensie o tym, jak pan Jacek opowiadał o tym, jak starał się kupić przyczepę kempingową czy tam kampera i tak długo, długo się z tym woził i nosił i w ogóle przeglądał oferty. No i któregoś dnia żona mówi do niego, kup tego kampera. On mówi, no ale jak mi się nie spodoba, ona mówi, to sprzedaż. I ja leżę sobie na wakacjach, czytam sobie ten artykuł i myślę sobie, no tak, bo ja tak się boję trochę, trochę się boję kupić tej, przeprowadzić się na tę wieś. I jak przeczytałam ten artykuł, to myślę sobie, no spróbuję, najwyżej wrócę.
1: Najwyżej sprzedaż, będziesz trochę stratna.
7: Tak. I to było super, to było ekstra.
4: To ja wam jeszcze opowiem, co ja zrobiłam, bo ja też się bardzo bałam odejść i zbierałam się dość długo i któregoś razu pomyślałam sobie, że ja potrzebuję zrobić coś takiego, żeby moje ciało poczuło, że się bardzo boi i że przełamuje ten strach i że wtedy prawdopodobnie mi się to jakoś uda zrobić. No i tak rozmawiałam wtedy z moim mężem, no i on mówi, no ale co na przykład mogłabyś zrobić? I ja tak sobie powiedziałam, rzuciłam w powietrze, no nie wiem, no coś takiego jak skok ze spadochronu, mnie. No i on oczywiście, ponieważ bardzo mi kibicował, żebym jednak odeszła na swoje, no to oczywiście następnego dnia przyszedł do mnie z zakupionym voucherem na taki skok. Ja oczywiście myślałam, że oszalał.
7: Jaki sprawczy,
4: bo jest bardzo sprawczy. Pomyślałam tak, że w ogóle zwariował i że nigdy w życiu. No ale uznałam, że właściwie o to mi chodziło. I ja to zrobiłam i rzeczywiście na poziomie ciała było to bardzo dobre, nie? Że właśnie ja się bałam, zrobiłam i pomyślałam sobie, okej, to jest możliwe.
1: Proszę, jaka świetna historia. My nie zawsze sobie zdajemy sprawę, jakie korelacje zachodzą pomiędzy naszym ciałem, umysłem, psychiką, prawda, że to są naczynia połączone i można coś przełamując w ciele, znaczy to był strach dotyczący nie tylko ciała, przecież taki skok ze spadochronem.
3: Życia.
4: Ale tak, oczywiście.
1: Nie, że sobie złamiesz rękę. Tak.
4: Absolutnie, ale ja mam naprawdę takie poczucie, że jak jesteśmy w jakimś bezpiecznym miejscu, to odejście z tego bezpiecznego miejsca dla naszego ciała to jest trochę tak, jakbyśmy tak naprawdę...
3: Taka mała śmierć.
4: Dokładnie tak. To jest po prostu kompletnie zaburzone poczucie bezpieczeństwa.
3: Tak. No i jeszcze nawiązując właśnie, bo pewnie nie bez powodu wszystkie znamy Jacka Walkiewicza tutaj, to właśnie on też przecież ciągle mówi o tym, bój się i rób, tak? Że właśnie to powoduje, że budujemy nawet ja właśnie lubię mówić, że nie wykraczamy poza swoją strefę komfortu, tylko poszerzamy tą, którą mamy, tak? Że dużo łatwiej jest nam w różnych przestrzeniach się odnaleźć dzięki temu. I pewnie jakbyś drugi raz skakała ze spadochronem, to już by był, no może nie luz, ale by było na pewno dużo, dużo lepiej, nie?
1: Teraz zastanawiam się, czy to jest droga dla wszystkich kobiet. Bo może słucha nas ktoś, kto pracuje wiele lat w jednym miejscu, to nie musi być korporacja, wiele lat w jednym miejscu, nie do końca jest zadowolony i mówi tak, ojejku, no ale ja się nie zdobyłam na taką odwagę, może jestem gorsza jakaś. Czy to jest, teraz do psycholożek dwóch się zwracam, Agato, Iwono, czy to jest droga dla każdej kobiety? Wtedy, kiedy przez dłuższy czas jest w jakimś miejscu zawodowo, nie do końca zadowolona.
7: Ja myślę, że to jest o takich wartościach. Dla niektórych jest to po prostu stabilizacja, tak? Umowa o pracę, urlop płatny i takie poczucie, że nie wiem, kończy o 16:00 i może odebrać spokojnie dziecko z przedszkola. A są osoby, które lubią sięgać dalej, wyżej, sprawdzać, są ciekawe. Okazuje się, że są też odważne. I nie, myślę, że nie dla każdej. Tak samo jak nie dla każdego mężczyzny, tak nie dla każdej kobiety.
4: A ja bym jeszcze powiedziała, że odwagą jest też, żeby sprawdzić właśnie o co mi chodzi i się tego trzymać, że to nie jest tylko odchodzenie, ale też zostanie, jeżeli mamy poczucie, że nam to odpowiada i pasuje, to też jest odwaga. Taka odwaga do po prostu bycia sobą i tym, kim się jest i w zgodzie, dokładnie tak.
1: Natomiast zmiany mogą dotyczyć w naszym życiu bardzo różnych sfer naszej aktywności i dużą zmianą na przykład dla kogoś może być rozpoczęcie różnorodnie to może przebiegać, procesu dbania o siebie mają, prawda? To też jest tak, że często jesteśmy dla innych. Jesteśmy dla innych, tylko trochę dla siebie. Dla siebie na tyle, żeby funkcjonować dobrze dla innych. I przychodzi być może taki moment, to są też i różne inspiracje do tego, żeby zadbać o siebie. Są takie historie u ciebie na przykład w studiu, że przychodzą panie, które zaczynają dopiero ten proces dbania o swoje ciało i umysł zarazem.
3: Tak, tak. Bardzo dużo mam takich historii i to jest też nie lada wyzwanie, bo ja myślę, że porównanie tego do zmiany pracy jest wcale nie tak daleko od siebie, bo faktycznie, jeżeli ktoś na przykład wcześniej nie miał kontaktu z aktywnością fizyczną, to jest ogromny wysiłek. No w jakimś stopniu zmuszenie się do tego, żeby wyjść z domu. Po drugie, właśnie u nas głównie faktycznie prowadzimy zajęcia z kobietami. I jeszcze jest tak, że to kobieta zajmuje się domem, dziećmi i zdarzyło mi się nawet tak, że jakaś dziewczyna przyszła na zajęcia już zapisana i już się przebrała i wyszła, bo dziecko zaczęło płakać i mąż nie był w stanie tego dziecka uspokoić. Więc na pewno to dla kobiet jest ogromne wyzwanie. A z drugiej strony jest ta presja, że powinno się wyglądać dobrze, cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy. I wydaje mi się, że też miło jest myśleć o tym w ten sposób, że my nie robimy tego dlatego, żeby dobrze wyglądać, tylko żeby na przykład w wieku 70 czy 80 lat móc samodzielnie wstać z łóżka, wziąć sobie wodę. I też mamy na zajęcia, teraz w ogóle też prowadzimy zajęcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Radomska, więc są świetni seniorzy, którzy są cały czas aktywni, ale właśnie też zdarzają się takie osoby, które mówią nam o tym, że gdyby teraz miały 30 lat, to jednak przynajmniej do tej tygodniowo by się zmusiły, żeby coś dla tego ciała zrobić, żeby właśnie w wieku tych 70 lat, nie wiem, nie bolało kolano, plecy i myślę, że fajnie by było, jakbyśmy mieli bardziej taką narrację, nie o tym, że nasz brzuch musi być płaski, tylko o tym, żeby można było się, nie wiem, podrapać po łopatce.
1: Żeby nasze ciało się nie zastało. Tak, to się bardzo pięknie, to się w ogóle bardzo pięknie łączy z tematem poruszanym całkiem niedawno w Radiu Łódź z okazji finału senioraliów, jak ważna jest właśnie aktywność i to różna aktywność, a nie tylko tak, że dopiero wtedy, kiedy zagrożone jest moje zdrowie, to ja się za siebie zabieram. Ale my to tak mówimy, naprawdę ja wiem, że takie apele słyszymy zewsząd, ale to nie jest bardzo trudne wtedy, kiedy rozłożymy sobie

0: uleciała, w końcu będzie kontuzja, będzie zmęczenie, więc tak, zdecydowanie nie można naciskać.
1: Są takie zmiany w życiu, które można przeprowadzić się, rozpoczynając od małych kroków, natomiast są takie zmiany, że potrzebna jest właśnie taka duża decyzja i to dzisiaj się skupiłyśmy na temacie, no nie jakimś bardzo dramatycznym, bo mamy same dobre historie, które skończyły się spełnieniem, natomiast są też i takie zmiany w życiu, które wiążą się na przykład z wyjściem z przemocowego związku, a tam mamy bardzo podobne mechanizmy, bo to też jest zło, ale znane. Prawda, Agato, Iwono? Tam też mamy do czynienia z tym, że na poziomie racjonalnym może i myślimy, że trzeba uciekać, ale na poziomie podświadomym tkwimy przy tym, tej rzeczywistości, którą znamy.
2: No tak, ja bym też nie powiedziała, że korporacje to takie zło, prawda? Znaczy,
1: no,
2: bywają
1: nie każda,
2: oczywiście.
1: Nie zawsze. No,
2: tak,
1: tak,
2: wiadomo,
1: oczywiście.
2: Tak. Chociaż w niektórych korporacjach absolutnie są takie mechanizmy, prawda, które można byłoby porównać i do tego. No, ale to nie wiem, czy będziemy rozwijać ten temat, bo on jest bardzo...
1: Na osobną rozmowę.
2: Na osobną rozmowę, tak. Mm. Pewne punkty są wspólne, pewne zupełnie inne.
1: A powiedzcie... Czy przy okazji tej zmiany, ja wiem, że to wszystko na dobre wyszło i odnalazłyście siebie i w ogóle, ale czy same siebie zaskoczyłyście czymś po tej zmianie, czy w trakcie tej zmiany, że nagle inaczej zupełnie spojrzałyście na siebie? Iwono.
3: Jak kiwam głową, nie słychać tego w radiu. Tak, ja odzyskałam taką moc w działaniu typu obsługa elektronarzędzi, jakieś kosiarki, jakieś piły. Poczułam...
1: Supermoce.
3: Tak, poczułam te supermoce. Mam taki filmik nagrany, kiedy pierwszy raz koszę trawę taką pod kaszarką i mam banana na twarzy, bo to jest... od razu widać efekt, tak? I też to, że potrafię obsługiwać te narzędzia i łupać drewno. W ogóle dużo rzeczy się nauczyłam i na pewno jestem odważniejszą osobą. Chociażby ten projekt teatr, no to jest też co... Kiedyś w życiu nienawidziłam wystąpień publicznych, a teraz staję na scenie i w ogóle się nie denerwuję. Bardziej mnie interesuje już pod kątem psychologicznym ten proces budowania postaci, to jak się to wyłania, jak wygląda w ogóle przygotowanie do tego przedstawienia.
1: I czemu ono może posłużyć, bo się okazuje, że przenosisz tutaj takie działania teatru amatorów, bo to już nie jest teatr amatorski, teatr amatorów pod wodzą właśnie Remigiusza Cabana, przenosisz teraz do swoich działań terapeutycznych.
3: Tak, ale najpierw poczułam to na sobie, bo to jest taka historia, gdzie pierwsze przedstawienie Remek tak rzucił, a będzie o maszynce do mięsa i dużo mi nie było trzeba, myślę, o maszynce do mięsa, idę, to chcę. No a potem się okazało, że to nie była maszynka do mięsa, tylko zemsta Aleksandra Fredry. Tylko napisana, oczywiście zredagowana, skrócona bardzo. I w tym przedstawieniu role męskie grały kobiety. I ja dostałam rolę rejenta, który miał wygłosić tę samą kwestię, ale trzy razy z różną dynamiką. Na początku bardzo ładnie, potem w nerwach, a potem już z taką wściekłością. Ja jako Iwona Wójcicka prywatnie wtedy jeszcze denerwowałam się bardziej do środka i jak byłam zła, to syczałam bardziej niż krzyczałam. Więc jak mówiłam drugi raz tą kwestię i trzeci, to po prostu to praktycznie szeptałam, tak? No i Remek mówi do mnie, Iwona, nie będziecie słychać z tyłu sali. Ale ja dyskutuję z nim i nie mówię, ale ja tak się złoszczę. To jest moja złość, ja właśnie tak ją wyrażam, przecież muszę być autentyczna. Poćwicz, on musi krzyczeć, ten rejent musi krzyczeć. Miałam taką koleżankę, która strasznie się wydziera na dzieci, ale przeraźliwie i mówię do niej, słuchaj, jak ty na nie krzyczysz? I ona tak po prostu z marszu siedziała na ławce i zaczęła wrzeszczeć, tak jakby one stały obok. Za chwilę ją odwoziłam na pociąg i w drodze powrotnej do kierownicy krzyczałam tę kwestię, czapkę przedam, pas zastawia, czyśnika stąd wykurzę. Jadąc bezpośrednio na próbę i jak huknęłam, wszyscy się spodziewali, że będę syczała, jak huknęłam tym swoim głosem, to wszyscy się dziwili, no przedstawienie poszło. I teraz puenta, zauważyłam, że jak spróbowałam pod postacią rejenta krzyczeć i wyrażać złość, to potem się okazało, że jako Iwona prywatnie też potrafię ją wyrażać łatwiej. I dlatego ten klub pacjenta, dlatego ten teatr, to jest naprawdę terapeutyczne, sprawdziłam to na sobie i polecam.
1: Czyli trzeba jakiś mechanizm taki otwierania się zastosować, tak jak Agata skoczyła ze spadochronem, to ty krzyknęłaś jako rejent. Dziewczyny, musimy już kończyć, ale jeszcze bym poprosiła

0: prosiła, żeby Maja i Dorota też nam powiedziały, czy coś odkryły o sobie. Albo czegoś się nauczyły zupełnie nowego.
1: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że ogólnie te wszystkie zmiany, które zapoczątkowujemy, zmianą właśnie tej pracy, pociąga za sobą zaraz samorozwój, zmiany w innych płaszczyznach życia, bo kiedy zmienia się, nie wiem, mój sposób pracy, to zmienia się sposób podziału obowiązków domu, opieki nad dziećmi. Ja też gdzieś tam zauważam coś takiego, że dążę później też do takiego samorozwoju, właśnie ten ruch, ta fizyczność. Też gdzieś tam zaczynam dbać o ciało, zaczynam dbać o umysł, też zaczynam zauważać, że potrzebuję i odpoczynku, i relaksu, i pracy. I też potrzebuję czasu spędzonego z dziećmi i czasu spędzonego ze sobą. Więc wydaje mi się, że można bardzo dużo rzeczy nauczyć się o sobie samej. Można bardzo dużo rzeczy zmienić i w sobie, i dookoła siebie, podejmując tylko i wyłącznie właśnie decyzję, zmieniam pracę, idę teraz właśnie robić to, co chcę. Zaczynam się spełniać, zaczynam zauważać więcej rzeczy i zaczynam też w jakiś właśnie ten sprawczy sposób wpływać i nie tylko na swoją właśnie tą ścieżkę zawodową, ale też na samą siebie i na rodzinę.
0: Ostatnie słowo należy do Mai.
2: Już szybciutko wiem, że musimy kończyć. Ja może nie tyle odkryłam, co utwierdziłam się trochę w przekonaniu i myślę, że dziewczyny wspólnie będziemy mieć takie też trochę poczucie, że gdziekolwiek się nie znajdę i w jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdę, to ja sobie poradzę po prostu. Tak. Wyrzucili mnie z pracy, poradzę sobie. Znajdę się na drugim końcu świata, poradzę Spoko. Sobie. Mhm. Tak, cokolwiek się stanie, to ja sobie poradzę. I myślę, że to jest taka największa wartość, którą z tych wszystkich lekcji wyciągnęłam.
0: Bardzo pięknie wam dziękuję za wasze inspirujące historię, co nie znaczy, że namawiamy wszystkie pracownice i wszystkich pracowników korporacji do porzucania pracy. To nie jest droga dla każdego, ale jest to z pewnością droga arcyciekawa, a o niej opowiadały nam dzisiaj obecne w studiu Agata Wilska. Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję.
0: Iwona Wójcicka.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dorota Gomułka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Maja Suszalska.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Słuchałyśmy także zarejestrowanej opowieści Randi Filutowskiej, a ja nazywam się Anna Groblińska. Słuchaczom również dziękuję bardzo za uwagę.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich oberwanie chmury w powiecie pajęczańskim, zalenia i podtopienia, głównie w Działoszynie. Łódzka prawniczka z zarzutami posiadania znacznych ilości narkotyków i plany, m.in. koncertowe na Dni z Duńskiej Woli, które odbędą się w czerwcu. Miejscami w regionie intensywnie pada, są też burze, przemieszczają się na północ zachodniej części regionu. Oberwanie chmury i gwałtowna burza w powiecie pajęczańskim. Straż pożarna podejmuje liczne interwencje. Podtopienia, zalane drogi i budynki to efekt gwałtownej burzy, która przeszła przez gminę Działoszyn w powiecie pajęczańskim. Straż pożarna otrzymała do tej pory około 40 zgłoszeń dotyczących m.in. zalanych obiektów i dróg, a także konieczności ewakuacji osób z samochodów uwięzionych w wodzie. W działania zaangażowano jednostki straży pożarnej, podniesiono stany gotowości w jednostkach ratowniczo-gaśniczych i w stanowisku kierowania. Do wsparcia skierowano również samochód dowodzenia i łączności spoza powiatu pajęczańskiego, żeby poprawić komunikację radiową na terenie działań. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o burzach dla kilku powiatów regionu, w tym m.in. Łaskiego, Pabianickiego, Poddębickiego, Sieradzkiego, Wieluńskiego i Zduńskowolskiego.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Łódzka adwokat z zarzutami w śledztwie narkotykowym. Postępowanie prowadzi prokuratura w Krakowie. Paulina K. usłyszała zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, nie przyznaje się do winy, mówi posterunkowy Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
11: Zatrzymano łódzką adwokat podejrzaną o wielokrotne posiadanie razem z inną ustaloną osobą znacznej ilości substancji psychotropowych.
12: W szczególności chodzi tutaj o mefedron i o marihuanę. Pani nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i skorzystała z przysługujących jej uprawnień i nie złożyła w sprawie wyjaśnień.
9: Dodaje rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie, prokurator Janusz Kowalski. Wobec podejrzanej zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Zatrzymana jest żoną Pawła K., byłego adwokata skazanego prawomocnie na 1,5 roku więzienia za spowodowanie kilka lat temu śmiertelnego wypadku w województwie warmińsko-mazurskim. To właśnie po jego kontrowersyjnej wypowiedzi, w której samochód ofiar nazwał trumną na kółkach, media zaczęły określać Pawła K. mianem mecenasa od trumny na kółkach. Sekretarz generalny NATO jest w Kijowie. Mark Rutte zapewnił o niezachwianej determinacji sojuszu we wspieraniu Ukrainy. Szef NATO rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Podczas wspólnej konferencji prasowej zwrócił się również bezpośrednio do młodych Rosjan, ostrzegając, że osoby przyłączające się do wojny są wprowadzane w błąd. Mężczyźni tacy jak wy, którzy dołączają do walki, nie będą przeszkoleni. Sprzęt, który wam dostarczą, jest poniżej standardów. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zginiecie lub zostaniecie ranni na polu walki. Kiedy mówimy o dziesiątkach tysięcy rosyjskich ofiar, to nie jest abstrakcja. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego z kolei zintensyfikowane przez Ukrainę ataki na cele w Rosji pozwalają Kijowowi negocjować zakończenie wojny na równych prawach. Ukraiński prezydent podkreślił, że zwiększenie skali tych ataków to tylko kwestia czasu. Zduńska Wola przygotowuje się do Dni Miasta. Rozpoczną się za 10 dni, ale najwięcej będzie się działo między 18 i 21 czerwca. Największe emocje budzą koncerty. Wiadomo, że wystąpi na przykład Mary z Polski, która zagra utwory wywodzących się ze Zduńskiej Woli zespołów Kontrola W i Kosmetyki Mrs. Pinki, popularnych w latach 80. reprezentantów polskiej sceny alternatywnej, mówi wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk.
13: To jest nie tylko gratka dla tych, którzy lubią nowofalowe brzmienie lat 80., znają i pamiętają Kontrolę W, ale też będzie to gratka, myślę, że dla młodszego pokolenia, bo aranżacje, kostiumy, jakie zaprojektowała Mary z Polski, zwiastuje znakomity koncert.
9: Z tym koncertem Mary z Polski wystąpi również w Jarocinie i Warszawie, a na Dniach Zduńskiej Woli będzie również to, z czego miasto jest znane, czyli alternatywna scena w międzynarodowej obsadzie. A oprócz tego wystawy, spotkania autorskie, warsztaty, pokazy, turnieje i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. W zachodniej części województwa z południa na północ przemieszcza się burza, której towarzyszą silne opady deszczu i porywisty wiatr. Zmierza w kierunku Sieradza i Zduńskiej Woli. W całym regionie nocą będzie padał deszcz, przelotnie, ale miejscami intensywnie. Temperatura spadnie do 13 stopni. Do północy obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne w zlewniach Pilicy, Warty, Widawki i Neru. Możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód w rzekach. Jutro będzie pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami słabe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie regionu. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na naszym zegarze 5,5 minuty po godzinie 21. Witamy serdecznie, Rafał Tyluś, Bartosz Florczak. Do godziny 23, jak zwykle w środę wieczorem, nasze muzyczne spotkanie. Otworzyłem sobie okno w studiu, bo właściwie cały dzisiejszy dzień spędziłem tutaj, w budynku. No ale przeszła ulewa, burza, której nawet nie zauważyłem. Natomiast uwielbiam taki wiosenny zapach po burzy, nie wiem jak państwo, i to jest to, na co się czeka czasami cały rok. Więc dzisiaj ten zapach mi towarzyszy, państwo go nie będą czuli, ale mogą sobie otworzyć okno u siebie w domu i myślę, że będzie dokładnie to samo. Polecam. Zaczynamy. Peter Gabriel, niedawno mieliśmy pełnię, no więc Peter konsekwentnie dostarcza nowe nagranie.

Nowa piosenka od Petera Gabriela pod tytułem Hard Lesson. To jest ten jasny miks, bo jak wiemy, Peter produkuje teraz utwory w ciemnym i jasnym miksie. One troszeczkę inaczej brzmią, potem wydaje je w tych dwóch formatach. Nowa piosenka, kolejna za miesiąc. Są płyty, które ukazują się i w mimo, że to są płyty zespołów czasami nawet legendarnych, nie zawsze one docierają do nas w tym pierwszym momencie, kiedy pojawiają się. I tak było z płytą zespołu The Smashing Pumpkins. O co chodzi, odpowiem za 3,5 minuty.

Stimator, tak jest zatytułowane to nagranie. Cała płyta pod tytułem Zodion at Crystal Hall. Te nagrania powstały w czasie pandemii. Billy Corgan gdzieś postanowił odwołać się do takich młodzieńczych swoich lat, kiedy słuchał sporo takiej psychodelicznej brytyjskiej muzyki, to tak z połowy lat 60. I chciał gdzieś nawiązać do tego klimatu, tworząc właśnie płytę opartą na instrumentach, także z epoki, nawet Mellotron oryginalny z 1965 roku gdzieś nabył, wyremontował i z niego korzystał. No i całość wydał już jako część boksu płyty Atom, a Rock Album in Three Acts i tam w takim boksecie te piosenki, poszczególne chyba nie wszystkie, ale część była ukryta. No a teraz te piosenki po prostu zostały wydane jako cały album. Mówię teraz, bo teraz to właściwie do nas dociera, natomiast oficjalnie te nagrania ukazały się na przełomie grudnia, stycznia. One były dostępne tylko i wyłącznie poprzez sklep internetowy Cukierni, czy też sklepu ze słodyczami, jaki należy do żony Billego Corgana i zdaje się, że tylko na płycie winylowej przez ten sklep można było płytę kupić. No więc pewnie niewielu fanów z całego świata szuka płyt Smashing Pumpkins w cukierniach i mało kto o tej płycie się dowiedział. Ale to też był pomysł Billego Corgana, który trochę zbuntował się przeciwko całej branży muzycznej i powiedział, że to już wystarczy takiego kieratu single, płyta, trasa. On chce troszeczkę inaczej to robić. Może sobie oczywiście na to pozwolić, ze względu na swoją renomę, na swoją pozycję w branży. Tak czy inaczej, płyta Zodion at Crystal Hall jest i zawiera właśnie taką muzykę, jaka przed chwilą zabrzmiała. Może dzisiaj jeszcze po godzinie 22 do tej płyty wrócimy. Tymczasem dźwięki znakomite. No i tu uwaga z Luksemburga.

Open Your Mouth to Love. Artystka Francis of Delirium. Taki przyjęła pseudonim artystyczny. Tak naprawdę nazywa się Jana Barik i pochodzi z Luksemburga. Tam jako jeszcze dziecko grała na rożku francuskim i na banjo, no ale zaczęła słuchać troszeczkę innej muzyki, między innymi Safina Stevensa, i postanowiła troszeczkę zmienić repertuar. To nie jest jej debiut, natomiast płyta bardzo dobra. Run, Run, Pure Beauty. I jeszcze też myślę, że dzisiaj do tego albumu wrócimy. Ja też kilka sobie utworów wynotowałem z tej płyty do prezentacji. Sporo dzisiaj tych nowych dźwięków, bo pojawiają się płyty artystów, którzy są z nami od lat, między innymi Kurt Weill, i teraz dwa nagrania z jego nowej płyty.

To Kurt Weill, dwa nagrania z jego nowej płyty, Philadelphia's Been Good to Me. I tak też zatytułowane jest to drugie nagranie, to pierwsze Chance to Bleed, ono nawet było singlem promującym całość. Kurt Weill związany z Philadelphia, on stamtąd przecież pochodzi i dosyć długo czekaliśmy na jego nową płytę, 4 lata, no ale też sporo się wydarzyło, zmarł między innymi jego przyjaciel, taki człowiek, z którym on zawsze współpracował, Rob Laxo. Kurt pracował też w swoim domowym studiu, generalnie miał nastrój nie najlepszy do tworzenia, nawet twierdził, że to będzie jego ostatnia płyta. Ale są nowe, bardzo moim zdaniem ładne nagrania. No a jeżeli jesteśmy przy Filadelfii, przy Kercie, no to pamiętajmy, że on kiedyś był członkiem zespołu The War on Drugs.

I'm so huge, and you're right.

A Needle in Your Eye z debiutanckiej płyty zespołu The War on Drugs, 2008 rok. The War on Drugs, oczywiście Kurt Weill jeszcze wtedy w składzie, a potem jego drogi z Adamem Grandusilem rozeszły się. Adam do dzisiaj prowadzi ten zespół. Różnego rodzaju archiwa oczywiście są otwierane przez rozmaitych artystów, między innymi spadkobiercy twórczości Toma Petty'ego będą świętować też początki jego kariery, bo w tym roku między innymi 50 lat od debiutu. No i na razie zaproponowano taką nieco poszerzoną, na nowo zmiksowaną wersję jednego z jego wielkich przebojów. Do dzisiaj zresztą grany jest ten utwór na całym świecie.

Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl, ten utwór zawsze będzie kojarzył się już z filmem Milczenie owiec. Myślę, że Państwo wiedzą dlaczego. A to poszerzona wersja z okazji rocznicy wydania tego singla. Wracamy do Luksemburga.

0: Mówiłem, że ładne. Z Luksemburga Francis of Delirium w nagraniu Modern Madonna. No to teraz zaglądamy do kalendarza, bo dzisiaj rocznica śmierci Roberta Brylewskiego. Zmarł 3 czerwca 2018 roku. Niesamowicie ten czas szybko płynie. Znalazłem w naszym archiwum taką króciutką wypowiedź Roberta Brylewskiego i też Tomasza Lipińskiego do mikrofonu radia, chociaż to była dłuższa audycja, długa rozmowa z nimi na temat Brygady Kryzys, bo wtedy Brygada powróciła, grała na festiwalu Sound Edit. Maciej Kieszkowski rozmawiał z muzykami, pytał o to, czy stan wojenny zabił karierę Brygady Kryzys.
1: Gdybać sobie można, można powiedzieć, że mogliśmy na zachód wyjechać i się znarkotyzować też, nie? Na przykład
2: sukces, nie być,
1: jesteśmy zdolni, sukces by nam uderzył do głowy na przykład i byśmy dzisiaj grali na przykład widziałem ostatnio w Londynie z By City Rollers, takiego jakiegoś kultowego zespołu młodzieżowego gościa, który tam no siusiu robił do bramy i prosił ludzi na piwko, żeby mu dorzucili coś. Także różnie się kariery toczą.
2: Tak? Fakt jest faktem, że mieliśmy poczucie takiego podcięcia skrzydeł.
1: Mieliśmy czas, na starcie, faktycznie mogliśmy ruszyć w Europę i grać to jeszcze rozwijać.
2: Ale stało się, ale jak się stało.
1: Co poradzić? No. Kariery nie tylko nam złamano. Złamano przede wszystkim karierę naszemu krajowi. Zostaliśmy w najgorszym czasie, bo tam, gdzie cały świat dostawał Commodore, Atari wtedy wchodziło, my zostaliśmy odcięci bez telefonu.
2: Zaczęła się rewolucja technologiczna.
1: Nasza młodzież
2: na 10
1: została,
2: ponad
1: to dopiero
2: lat.
1: 5 czy 6 lat później cały ten sprzęt, te wszystkie komodorki, no chyba, że jak się rodzic przemycił, nie, to po prostu to był strzał w plecy. No, nasza tragedia stała się sukcesem, także to jest, my w sumie na Jaruzelu to przejechaliśmy się jak na łysej kobyle w ogóle. Musimy spadać, bo jesteśmy, wiesz, przed koncertem pół godziny i musimy dokonać ablucji, rytuałów i tak dalej.

Wielka płyta i wielcy artyści. Brygada Kryzys nie ma nic. Do godziny 22 nowa płyta Violet Grohl, córki Dave'a Grohla. Oto utwór Big Memory.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 22. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zalany Działoszyn. Po gwałtownej burzy strażacy podejmują liczne interwencje. Kara 12 lat więzienia za podpalenie żony. Kobieta zmarła. I porozumienie spółek, które ma usprawnić i przyspieszyć pracę przy budowie tuneli kolejowych w Łodzi. Noc miejscami burzliwa, jutro może padać deszcz, ale słaby i przelotny, będzie ciepło. Gwałtowna ulewa w powiecie pajęczańskim. Strażacy interweniowali ponad 40 razy. To efekt burzy i intensywnych opadów deszczu, po których doszło do zalań i podtopień. Najtrudniejsza jest sytuacja w Działoszynie. Działania strażaków polegają głównie na wypompowywaniu wody z posesji, piwnic, budynków i zalanych terenów. Ratownicy ewakuowali również kierowców i dzieci z kilku samochodów, które utknęły w wodzie. Nie ma informacji o poszkodowanych. W działania zaangażowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Podniesiono także stany gotowości w jednostkach ratowniczo-gaśniczych i na stanowisku kierowania, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
12: Można powiedzieć, że wszyscy strażacy z powiata pajęczańskiego działają dokładnie w Działoszynie. Również Państwowa Straż Pożarna podwyższyła stany osobowe tak, aby jak najszybciej usunąć to zagrożenie.
11: Do wsparcia skierowano również samochód dowodzenia i łączności spoza powiatu, aby poprawić komunikację radiową na terenie działań. W zachodniej części województwa jeszcze możliwe są burze.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: 12 lat więzienia dla mężczyzny, który oblał żonę benzyną i podpalił ją podczas domowej awantury. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Łodzi. Kobieta zmarła po kilkunastu dniach w szpitalu w wyniku rozległych poparzeń. Do tragedii doszło w maju 2024 roku pod Koluszkami. Zdaniem sądu 51-letni Waldemar H. celowo doprowadził do śmierci swojej żony, a użycie ognia i substancji łatwopalnej świadczyło o szczególnej brutalności czynu. Sędzia Marcin Masłowski podkreśla, że istotne znaczenie w sprawie miały zeznania ratowników medycznych.
14: Pokrzywdzona, cały czas wielokrotnie pytana przez nich o to, co się stało, wskazywała jeden sposób powstania u niej uszkodzeń na ciele. Obrażeń na ciele, zostałam podpalona przez męża.
11: Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że zarówno obrona, jak i prokuratura mogą się od niego odwołać. Budowa tuneli kolejowych w Łodzi ma przyspieszyć. Spółka CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały porozumienie, które ma usprawnić i odblokować kluczowe prace w rejonie dworca Łódź Fabryczna po zerwaniu umowy z wcześniejszym wykonawcą. Chodzi o komorę przy dworcu Łódź Fabryczna, gdzie będą się kończyć oba łódzkie tunele. Jeden dla kolei dużych prędkości, które połączą Łódź z Warszawą, Wrocławiem i Poznaniem, i drugi, tak zwany tunel średnicowy, który połączy Łódź Fabryczną z Kaliską i Żabieńcem. Spółka CPK przejmie część robót związanych z budową, co ma zapewnić ciągłość inwestycji i utrzymanie harmonogramu prac, informuje Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
15: Spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie odpowiadała za kontynuację przyjętych robót konstrukcyjnych i nadzór inwestorski. PLK natomiast sfinansują pracę, przekażą dokumentację i po zakończeniu przejmą gotowy obiekt.
11: Według obecnych planów linia kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią ma być gotowa w 2032 roku, a odcinki do Wrocławia i Poznania w 35. Tunel średnicowy, według najnowszych przewidywań, ma być ukończony około 2031 roku. Jego budowa od prawie dwóch lat jest jest wstrzymana m.in. z powodu problemów technicznych i osiadania gruntu. Węgry zniosły weto w sprawie negocjacji członkowskich Unii Europejskiej z Ukrainą. Poprzedni premier Viktor Orbán przez prawie 2 lata blokował formalne rozpoczęcie rozmów akcesyjnych. Nowy rząd wyłoniony w kwietniowych wyborach zmienił tę decyzję. O szczegółach brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
9: To oznacza, że za niecałe 2 tygodnie Ukraina będzie mogła otworzyć pierwsze rozdziały negocjacyjne. Na początek kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. Wszystkich rozdziałów jest ponad 30. Tak naprawdę otwarcie pierwszego z nich to symboliczny gest, krok naprzód w zbliżaniu do Unii. Ale kluczowe jest zamykanie rozdziałów negocjacyjnych, a poprzedzają je żmudne rokowania. Tym bardziej, że Węgry mówią, że do członkostwa nie ma drogi na skróty. Podobnego zdania jest także Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
11: Zgoda na formalne rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą oznacza, że będą mogły rozpocząć się także z Mołdawią. Jej kandydatura nie wzbudzała kontrowersji, ale oba kraje są w jednej grupie, dlatego Mołdawia musiała czekać na Ukrainę. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
16: Piłkarska reprezentacja Polski remisuje z Nigerią 1-1 w meczu towarzyskim rozgrywanym w Warszawie. Gola dla gości w 23 minucie strzelił Terem Mofi, a w drugiej minucie doliczonego czasu do pierwszej połowy wynik wyrównał Kacper Potulski. W tym momencie już 54 minuta, no i cały czas 1-1 w drużynie Polski od początku meczu. Grę obrońca Widzewa Przemysław Wiśniewski. Kamil Socha przedłużył kontrakt z Unią Skierniewice. Trener, który wprowadził Skierniewiczan z trzeciej ligi do pierwszej w ostatnich 2 sezonach, podpisał nową umowę do połowy 2028 roku. Socha teraz może skupić się na pracy i budowie drużyny na pierwszą ligę, a trener już kilka dni temu na antenie Radia Łódź zapowiadał, że nie planuje żadnej rewolucji.
17: Skupiam się już rzeczywiście nad tym, żeby nie robić rewolucji, broń Boże, pod żadnym pozorem, ponieważ od momentu, odkąd przyszedłem, to trwała ewolucja i nie było żadnej dużej wymiany zawodników, tylko co pół roku pewne zmiany.
16: A Unia po raz pierwszy w historii zagra w pierwszej lidze. Maja Chwalińska awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka w ćwierćfinale pokonała Annę Kalinińską 2-0 i w meczu o wielki finał zmierzy się z Dianą Schneider. Ta sensacyjnie wygrała z Ariną Sabalenką 2-1, a w drugim półfinale Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Mirrą Andrijewą. Oba spotkania półfinałowe zostaną rozegrane jutro. Spotkanie Chwalińskiej nie wcześniej niż o godzinie 16.30. Kamil Majchrzak udanie rozpoczął rywalizację na kortach trawiastych. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista wygrał z Australijczykiem Jamesem McCabeem 2-0 w pierwszej rundzie Challengera w Birmingham. Polak przyznał, że dobrze wykorzystał przerwę w pierwszym secie spowodowaną deszczem.
18: Przegrywałem z przełamaniem, wróciłem, odłamałem i prezentowałem zdecydowanie lepszy tenis niż wcześniej. Zagrałem dobrego i solidnego tiebreaka, co pozwoliło mi wygrać bardzo trudnego pierwszego seta.
16: A w drugiej rundzie rywalem Majchrzaka będzie Brytyjczyk Felix Hill. Mecze zaplanowano na jutro. Robert Dobrzycki został tymczasowym prezesem Widzewa Łódź. Na tym stanowisku zastąpił Michała Rydza. Dobrzycki prezesem pozostanie do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata na to stanowisko. Tymczasem obrońca Widzewa Steve Capuadi zagrał cały mecz w barwach swojej reprezentacji. Szykująca się do Mistrzostw Świata Demokratyczna Republika Konga zremisowała bezbramkowo z Danią. Polki odpadły w rozgrywanych w Warszawie Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3. W swoim pierwszym środowym meczu Polki przegrały z Azerbejdżanem, a następnie uległy Holenderkom. Z grupy A bezpośredni awans do ćwierćfinału wywalczyła Holandia. W barażach o ćwierćfinał zagrają Azerbejdżan i Czechy. ŁKS Łomża pozostanie w grupie pierwszej i trzeciej ligi na sezon 2026-2027. Łomżanie w pierwszej rundzie barażów o drugą ligę przegrali u siebie z Górnikiem Polkowice 2-3. Oznacza to też, że z grupą pierwszą i trzeciej ligi, gdzie występują drużyny z regionu łódzkiego, żegna się również GKS Wikielec, który spada do czwartej ligi. A po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl, gdzie piszemy m.in. o powrocie Martyny Grajber-Nowakowskiej do PGE Budowlanych Łódź.
11: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał już ostrzeżenia o burzach dla województwa łódzkiego, ale w całym regionie nocą będzie padał deszcz. Przelotnie, jednak miejscami intensywnie. Temperatura spadnie do 13 stopni. Do północy obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne w zlewni Pilicy, Warty, Widawki i Neru. Możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód w rzekach. Jutro ma być pochmurno z rozpogodzeniami i miejscami słabymi przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 25 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: W tej godzinie też gęsto, więc mało słów, dużo muzyki będzie pojawiało się. Zaczniemy tę drugą godzinę od powrotu do płyty Smashing Pumpkins.

z nowej płyty zespołu Smashing Pumpkins, mimo że ta płyta, powiedzmy, ma już kilka miesięcy, ale ona tak naprawdę teraz do nas dociera. Zodan at Crystal Hall, nagranie zatytułowane Mary Q, właśnie w takiej estetyce połowy lat 60. Jeszcze jedna wycieczka do Luksemburga i to już będzie ostatnia dzisiaj, no ale ten utwór tytułowy chciałbym, żeby się pojawił. Run, Run, Pure Beauty.

Run, Run, Pure Beauty. Tytułowe nagranie z płyty Francis of Delirium. Bardzo ładne. Neil Young teraz pojawi się, zespół The Chrome Hearts, to jest to jego ostatnie muzyczne wcielenie zespołowe. Właśnie ukazała się płyta koncertowa As Time Explodes, która dokumentuje ubiegłoroczną trasę. Wiemy, że Neil Young miał grać koncerty w tym roku, ale odwołał je. Co prawda pojawił się nieoficjalnie podczas jednego z występów zdaje się gdzieś w Stanach Zjednoczonych albo w Kanadzie i tak po prostu wyszedł z gitarą, zagrał 2-3 utwory, no ale to nie jest trasa koncertowa. Chyba ze względów zdrowotnych do tego doszło, więc na razie Neil Young nie podróżuje z zespołem, no ale on oczywiście za chwilkę nam dostarczy nową płytę, bo to jest Neil Young, który po prostu co chwilę produkuje nową muzykę i to będzie nowa płyta z zespołem The Chrome Hearts. Wiemy też, że Neil sięgnie po nagrania, które, a właściwie pomysły, które miał już w 1963 roku. Archiwum Neila Younga jest nieprawdopodobne i przecież te piosenki częściowo ukazywały się, on nawet w pewnym momencie udostępnił całe swoje archiwum za darmo w sieci, no ale pewnie coś tam jeszcze schował na później. Miałem wielką przyjemność, szczęście i też spełniłem swoje marzenie być na koncercie Neila Younga 3 lipca ubiegłego roku w Berlinie, w tym amfiteatrze Waldbühne. No i z koncertami Neila Younga jest tak, że właściwie nie wiemy, co on zagra, bo on jest w stanie nagle, nie wiadomo skąd, się zagrać jakiś utwór z mało popularnej płyty albo jakieś nagranie, którego nie prezentował od 20 lat. No ale w tym przypadku berlińskim było tak, że to raczej były rzeczy, które no, fani chcieliby usłyszeć, na pewno ci, którzy są pierwszy raz na koncercie, chociaż na przykład takie nagranie jak Southern Man zagrał pierwszy raz od 2019 roku. W każdym razie, kiedy pojawił się na scenie i zagrał Harvest Moon, no to był jeden z najpiękniejszych w ogóle dla mnie momentów jako słuchacza, uczestnika różnych koncertów, chyba w ogóle, jakich doświadczyłem.

Dwa nagrania Harvest Moon i After the Gold Rush. W tym drugim utworze pomagał Nilowi legendarny Spooner Oldham, który gra na klawiszach. No, człowiek, który grał chociażby z Aretą Franklin w tej jej złotym okresie w latach 60. Neil Young and the Chrome Hearts. Jeszcze dzisiaj na koncert Neila Younga wrócimy. A teraz nazwijmy to jako przygotowania do audycji za dwa tygodnie. Zaraz spojrzę. Tak, bo 22 czerwca będzie 55. rocznica ukazania się płyty Blue Joni Mitchell. Płyty, która jest jednym z takich epokowych absolutnie albumów, nie tylko lat 70. I pomyślałem, że może troszeczkę więcej o tej płycie opowiem Państwu i też przypomnę nagrania, ale póki co potwierdzimy, że to jest ta jedna z najważniejszych płyt, która inspirowała różnych artystów. Więc dwa nagrania napisane i stworzone przez Joni Mitchell, ale wykonane przez innych artystów. Najpierw Prince, a potem James Taylor.

Dwa wielkie utwory, Case of You i River, wielokrotnie nagrywane przez różnych muzyków, tutaj akurat Prince i James Taylor. Zresztą przyjaciel Johnny z tych czasów jeszcze kalifornijski, Laurel Canyon. Ta płyta, która teraz pojawi się, ona jest, myślę, dosyć intensywnie u nas w radiu ostatnio Państwu prezentowana. Jest to nasza płyta tygodnia, Paul McCartney, oczywiście, Dungeon Lane. To jest płyta, gdzie Paul wraca do korzeni, ale tych życiowych. Gdzieś jakaś taka pewna nostalgia w tych nagraniach za Liverpoolem tamtych czasów, lat 50., nawet nie 60. pojawia się. Zresztą wystarczy obejrzeć książeczkę do tej płyty i tam i zdjęcia Johna i George'a i różnych przyjaciół z tamtych lat. Bardzo ładna to płyta i płyta warta poznania, przesłuchania. Zaczyna się tak.

To sprawdziliśmy jeszcze, czy jest już pierwsza gwiazdka na niebie. First Star of the Night. Dwa nagrania Paula McCartneya z nowej płyty. As You Lie There wcześniej. Płyta bardzo osobista, płyta człowieka, który wie, że wszystko ma swój początek i koniec. Na sam koniec jeszcze jedno nagranie, długie. To jeden z takich magicznych momentów na koncertach Neila Younga, jeżeli ktoś ma szczęście. Curtis the Killer, ale tutaj w długiej wersji z dodatkową zwrotką odnalezioną po wielu, wielu latach. Kłaniam się, Bartosz Florczak, do usłyszenia.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich sytuacja w gminie Działoszyn po oberwaniu chmury, zmiany w kursowaniu pojazdu łódzkiego MPK na długi weekend i tramwajowe korki z powodu remontu na Placu Wolności w Łodzi. Jutro przeważnie będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami i ciepło do 25 stopni. Burza i ulewa sparaliżowały powiat pajęczański. Najtrudniej jest w gminie Działoszyn, gdzie strażacy interweniowali ponad 40 razy. Sytuacja się uspokaja, wciąż może padać, ale ostrzeżenia o burzach zostały odwołane. Sytuację śledzi reporterka Radia Łódź, Anna Karp.
1: Dzisiejszy deszczowy wieczór jest szczególnie trudny dla mieszkańców Działoszyna w powiecie pajęczańskim, dlatego że właśnie tam doszło do licznych podtopień, które były efektem gwałtownych burz i intensywnych opadów deszczu. Strażacy na miejscu mają dużo pracy, która głównie polega na tym, żeby wypompować wodę z piwnic i posesji, ale również musieli ewakuować kilka osób z dziećmi z samochodów. W akcję zaangażowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej, podniesiono stan gotowości służb, ale na szczęście na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: Są utrudnienia drogowe i potrwają długo. Na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Raciszyn pod Działoszynem ulewa podmyła część jezdni. Służby wprowadziły ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. Utrudnienie może potrwać 3 dni.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Zmiany w łódzkim MPK na czas długiego weekendu. Uruchomione zostaną dodatkowe autobusy, które dowiozą pasażerów w miejsca wypoczynku. Kilka linii autobusowych będzie kursowało częściej. Dzięki temu łatwiejszy będzie dojazd do Orientarium, na kąpielisko w Arturówku i do parku na Młynku. Oprócz tego łódzkie linie turystyczne będą kursować m.in. do parku na Zdrowiu i na Księży Młyn. Jutro jednak pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, przypomina Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu.
3: W Bożyciał ulicami miasta przejdą liczne procesje, które będą miały wpływ na kursowanie komunikacji miejskiej w całym mieście. Pojawią się czasowe zmiany tras lub wstrzymanie ruchu na czas uroczystości.
0: Także kierowcy powinni spodziewać się tymczasowych utrudnień w ruchu podczas procesji na drogach i ulicach miast w całym regionie, a nad bezpieczeństwem uczestników procesji i kierowców będzie czuwać wzmożona liczba policyjnych patroli. Tak ma być w całym kraju. Prawo i Sprawiedliwość chce wydłużenia ważności biletów MPK Łódź. To reakcja na remonty. Rozpoczęły się prace na Placu Wolności. Efektem są utrudnienia dla pasażerów i tramwajowe korki. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
4: Plac Wolności w Łodzi został wyremontowany 2 lata temu, ale kostka brukowa wypada z torowiska, dlatego już potrzebny jest kolejny remont. Wiele linii tramwajowych poprowadzono objazdem przez północną, co wydłuża czas przejazdu.
5: To nie jest do wytrzymania. Od godziny trzeciej.
6: Mówisz, że teraz do pracy, z pracy wraca 1,5 godziny.
4: Przez kilka lat w Łodzi bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut i to rozwiązanie powinno wrócić, mówi radny Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Dlatego, że dzisiaj mieszkańcy Łodzi są w dużym stopniu ograniczeni z dostępu do komunikacji miejskiej.
4: A władze Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Łodzi odpowiadają, że jeśli pojawi się konkretny projekt uchwały, to wtedy będzie można na ten temat rozmawiać. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Remont Placu Wolności ma potrwać do końca wakacji. Gdzie jeszcze latem w Łodzi spotkamy drogowców? Odpowiedź na to pytanie pada na naszej stronie radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. 24-letnia Klaudia jest już w Polsce. Młoda kobieta z wieloma schorzeniami została przetransportowana specjalnym samolotem z pekińskiej kliniki, gdzie przebywała od kwietnia. Maszyna wylądowała na płycie wrocławskiego lotniska, stąd pacjentkę przewieziono karetką do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na oddział intensywnej terapii. Rzecznik szpitala Jan Kutny podkreśla, że stan Klaudii jest bardzo poważny, ale stabilny.
8: Najprawdopodobniej też tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej się zaangażuje i będzie to w miarę sprawnie, ale z tego terminu dokładnego to trudno nam jest określić, jaki będzie. Pani Klaudia przebywa na oddziale klinicznym oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
0: U Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem potworniaka. Teraz kobieta przejdzie szereg badań diagnostycznych. Lekarze dodają, że kluczowe jest szybkie przetłumaczenie całej dokumentacji medycznej, którą rodzina otrzymała w języku chińskim. Na zakończenie wynik meczu. Polska zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu piłkarskim w Warszawie. Bramkę dla gospodarzy w doliczonym czasie gry zdobył strzałem z dystansu obrońca Widzewa, Przemysław Wiśniewski. Polecam Radio Łódź.pl, gdzie stale można znaleźć informacje z Łodzi i regionu. Przez całą noc może padać przelotny deszcz, chwilami intensywny. Do północy obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne w zlewni Pilicy, Warty, Widawki i Neru. Możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód w tych rzekach. Temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro ma być pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami słabe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie regionu. Termometry pokażą maksymalnie 25 stopni.
2: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
9: Agata Zielińska, dobry wieczór. Dziś moim rozmówcą jest dziennikarz, publicysta, autor Pita Walu Łódzkiego, Jarosław Warzecha.
10: Znajdujemy się w tej chwili na ulicy 1 Maja 23, w miejscu, gdzie popełniono zbrodnie w maju 70 roku.
11: Dodajmy do tego, że ulica 1 Maja nie wygląda tak, jak wygląda w roku 1970, bo to podwórze, gdzie sprawa, o której za chwilę będziemy mówić, się stała, po prostu jest zburzone z powodu tutaj budowy łódzkiego metra. To wygląda całkiem inaczej. My stoimy w bramie. 1 maja 23. Zaraz powiemy o tym, dlaczego tutaj, bo najpierw zacznijmy od tego, że kilka minut po 23, 15, 20, 30 minut, nie jest to odnotowane w protokole milicyjnym, ówczesnej milicji, milicja dostała zgłoszenie o tym, że stała się bardzo mocna sprawa, tak możemy to nazwać, przy ulicy właśnie 1 maja 23. Ale 8 maja to ówcześnie było, pewnie do dzisiaj trochę jest, takie specyficzne święto, bo to jest Dzień Świętego Stanisława, imię bardzo popularne w Polsce. I wtedy milicja miała ostry dyżur, bo w takich dniach ostry dyżur milicji był. Oraz 11 listopada był na przykład taki ostry dyżur też, no z różnych powodów, ale wtedy z powodu świętego Stanisława, chociaż władza była, jak wiemy, innej orientacji niż chrześcijańska. No i dlatego bardzo szybko przyjechali milicjanci pod ten adres 1 maja 23 na tę ulicę i weszli do mieszkania, skąd było zgłoszenie, to jest mieszkanie w oficynie, w tej prawej oficynie, pierwsza, druga klatka, w drugiej klatce, na drugim piętrze, mieszkania numer 19. Jak weszli, to co zastali? Zastali kobietę leżącą w kuchni na wznak. Właściwie to już nie żyła. Zwłoki młodej kobiety. Widać było od razu, że zalana krwią. Nawet nie trzeba było specjalnych oględzin, żeby stwierdzić, że ma rany kłute, na szyi było widać, na rękach było widać. Na rękach to wtedy widać takie rany, jak ofiara się broni, więc tutaj było widać na rękach. Broniła się przed tym atakiem. No więc co robi taka ekipa śledcza, która przyjeżdża na miejsce? No szuka śladów. Szuka śladów, więc najpierw korytarz jest zalany tą krwią, na tym drugim piętrze widać, że tu się coś działo, weszli na górę, tam na górze, no nie ma śladów, poszli aż na strych, nic nie ma, ale na dole widać, że na poręczach jest ta krew przed drzwiami wyjściowymi, szli dalej w stronę ulicy, no i tam też były lekkie ślady. Oczywiście jak zwykle w takich wypadkach ekipa, no co robi? Przesłuchuje sąsiadów, mimo że to jest godzina, już zbliża się następny dzień, jest godzina późna, 24, no to przesłuchano szybko tych sąsiadów, przede wszystkim zaczynając od właściciela tego mieszkania, w którym te zwłoki młodej kobiety leżą. Od razu można było stwierdzić, bo okazuje się, że ta osoba zamordowana wynajmowała tam piętro wyżej pokój razem z mężem, więc wiadomo było, kto to jest. Od razu było wiadomo, że to ta pani, która tam mieszka piętro wyżej. Ludzie się specjalnie tam nie znali w takich kamienicach, a to była podejrzana wtedy dzielnica, ta ulica 1 Maja. To raczej się nie otwiera drzwi, więc Milicjanci dowiedzieli się, że było słychać na korytarzu te krzyki ratunku, ratunku, ale oczywiście nikt drzwi nie otworzył, ponieważ pewnie te krzyki ratunku, ratunku nie należały do pierwszych na tej klatce schodowej, w tej bramie czy w tym domu. Ten właściciel, czy mieszkaniec tego mieszkania, nie wiemy czy właściciel, w każdym razie ten, który tam mieszkał, też mówi, że słyszał na korytarzu te krzyki ratunku, ratunku, no ale nie otworzył, dopiero jak ktoś zawalił tam w te drzwi, zapukał, to on otworzył i wprowadził tę kobietę, która najpierw usiadła na stołku w tej kuchni, no a później spadła, już była tak słaba, on ją położył, umarła. Kto to był? To była niejaka Kamila Idzikowska, studentka 5 roku Politechniki, która z mężem, też asystentem na Politechnice, piętro wyżej wynajmowała pokój. Dlaczego ona o 23 wracała? No dlatego wracała, że była na wycieczce. Była na wycieczce, którą Politechnika zorganizowała, takiej dwudniowej czy trzydniowej wycieczce i po prostu wracała, przyjechała na dworzec, wracała z tej wycieczki, znalazła się tam. Co ciekawe, mąż Kamili Idzikowskiej, piętro wyżej, też słyszał te krzyki ratunku, ratunku, no ale nauczony pewnie jakimiś doświadczeniami, specjalnie nie zareagował na to. Co dzieje się dalej? Bo to już wiemy, że słyszano krzyki, ale czy widziano człowieka jakiegoś, jakiegokolwiek? Okazuje się, że dozorczyni, jedyna na te krzyki ratunku, ratunku, wyjrzała przez okno. Wyjrzała przez okno i widziała mężczyznę, który szedł z klatki, poszedł do bramy. No zniknął.
10: Czyli przechodził przez to podwórko, tak?
11: Tak, przechodził przez podwórko i zniknął. Pierwszy taki ślad, taki niewielki ślad pojawia się, gdy też mieszkanka pierwszego piętra mówi podczas tych zeznań milicji, że coś dziwnego się u niej działo w domu. Mianowicie ona leżała i czytała jakąś książkę i nagle usłyszała, że ktoś wkłada klucz do zamka. No więc wstała i stanęła blisko tych drzwi, zasuwa się przekręciła, czekała, czy ktoś wejdzie, czy nie wejdzie. Dziwne, bo może była przyzwyczajona do takich niespodziewanych wizyt. Tym niemniej czekała, nikt nie wszedł. Więc ona zasunęła z powrotem tę zasuwę i znowu zaczęła czytać książkę. W związku z tym milicja ówczesna doszła do wniosku, że być może ten sprawca wywodzi się z grupy włamywaczy. Ponieważ była, operowała w Łodzi taka grupa włamywaczy na tak zwaną pasówkę. Pasówkę, czyli dopasowywali klucze do zamka, wkładali, otwierali, wchodzili i zabierali jak swoje to, co tam było w tych mieszkaniach. Czasami było więcej, czasami mniej, czasami nic nie było, ale przeważnie tacy, co na pasówkę wchodzili, to wiedzieli, do kogo wchodzą i po co. Inna wersja tego zabójstwa, też wykombinowana dosyć, mówiła o tym, że w tej klatce czy w tym domu mieszka taka inna kobieta podobna do tej Kamili Idzikowskiej i że mogła to być zemsta na tej kobiecie. Albo, tu druga wersja, że mogła to być zemsta z powodu, że mąż Kamili Idzikowskiej, asystent na Politechnice, który tam prowadził zajęcia, kogoś nie dopuścił do egzaminu i ten ktoś wyleciał z Politechniki i to była taka zemsta na Kamili. Okazało się, że ten trop jest mylny, dlatego że mąż owszem prowadził zajęcia na Politechnice, ale usunięcie czy nie usunięcie z Politechniki nie wypływało z jego decyzji. On nie decydował o tym, czy ktoś będzie usunięty, czy nie będzie. No więc tych tropów było coraz mniej w zasadzie. Tym niemniej grupa śledcza pracowała usilnie. 1354 osoby umieszczono w takim katalogu i sprawdzono. 1354 osoby z różnych powodów. Sprawdzono wszystkich. Nic, żadnego śladu. na temat tego, kto to zrobił. W okolicznych kamienicach przeprowadzono wywiad, sprawdzono w Łodzi pralnię, czy ktoś nie odnosił czasem jakiegoś ubrania bardzo splamionego krwią. Nic, ani śladu po tym nie było. No i teraz próbuje się jakiś motyw zabójstwa opracować. Wykluczony motyw rodzinny, bo to mogło jeszcze wynikać z nieporozumień rodzinnych, jakichś swarów i tak dalej. Z reguły się ludzie nie mordują, ale to nigdy nie wiadomo, na kogo trafi. Bywały i takie wypadki. Okazuje się, że trop jest znowu mylny, małżeństwo zawarte 2 lata wcześniej, bardzo zgodne. Ludzie tacy niespecjalnie towarzyscy, cisi raczej w swoim towarzystwie. Kamila Idzikowska była bardzo dobrą studentką, była jednocześnie zawodniczką, pływaczką w SKS-ie, w takim klubie Start. Wtedy był w Łodzi wybudowany właśnie taki okazowy basen Startu. To wtedy największy, najlepszy w Łodzi. Ona tam pływała jako zawodniczka w tym starcie. Nie miała żadnych konfliktów z nikim. Specjalnie się towarzysko nie udzielała, a więc nie miała ani wrogów specjalnie, ani nawet specjalnie nie miała żadnych wielbicieli. Nie miał kto być w konflikcie z Kamilą Idzikowską. Biegły psychiatra, bo zwrócono się w końcu o opracowanie portretu takiego zabójcy psychologicznego. Dzisiaj to jest standard, takie portrety psychologiczne, ale wtedy niekoniecznie. Zwrócono się do psychiatry, doktora, docenta, doktora Pionkowskiego, mówię o tym, bo bardzo sprawny, bardzo, bardzo dobry portret stworzył, opierając się tylko na tym obrazie zbrodni, który tam był. Otóż, co powiedział pan docent Pionkowski? Powiedział tak, że sprawcą jest osoba normalna. To nie jest nikt nienormalny, kto ma jakieś dewiacje na punkcie jakimś damskim czy jakimś innym. Jest to osoba normalna, w tym sensie średniej. Co więcej, powiedział, że czyn wskazuje na niezamierzony, czyli że zbrodnia mogła stać się przypadkowo. Niezaplanowana była wcześniej. On to widzi po sposobie wykonania. Czas, miejsce, użyte narzędzie i sposób oddalenia się sprawcy powiedział mu, że to był czysty przypadek, ta zbrodnia. Zawsze nie można wykluczyć, że ktoś rzeczywiście chory psychicznie jej dokonał. A więc wytypowała milicja 38 osób chorych psychicznie. Sprawdziła, co wtedy robiły, gdzie były i tak dalej te osoby. Okazuje się, że nic nie pasuje. Wszyscy są bez winy. No ale mało tego, postanowiono jeszcze sprawdzić takich różnych podejrzanych tu z ulicy 1 Maja. Wytypowano 65 osób. Wszyscy mają alibi, absolutnie nikt nie pasuje do tej zbrodni. Mijają miesiące, sprawa wisi w powietrzu, ani z jednej, ani z drugiej, ani z trzeciej, ani nawet z czwartej strony żadnych wiadomości na ten temat. Jeszcze raz powiem, że ta zbrodnia Kamili Idzikowskiej była wtedy w Łodzi bardzo głośna, niezależnie od tego, czy prasa pisała, czy nie pisała, ale o zbrodni były notatki prasowe, natomiast między ludźmi, a szczególnie w środowisku uniwersyteckim, Politechniki, ta sprawa krążyła, była głośna. I oto przychodzi październik, 25 października, 25 minut po północy, zostaje zatrzymany taki człowiek, który się nazywa Edward Fiut. On został zatrzymany za znęcanie się nad żoną. Mieszkał przy Alejach Kościuszki. No i milicja przeprowadza ten wywiad też na ten temat, bo on tam nie pierwszy raz jakieś takie sprawki ma na sumieniu. Okazuje się, że jest to pijak, awanturnik, maltretował żonę, maltretował 2 dzieci. Zachowywał się dosyć nietypowo, bo wybijał szyby, ale nie u sąsiadów, tylko we własnym mieszkaniu. Wybijał te szyby w oknach, wyłamywał zamki w drzwiach, ale też nie u sąsiadów, tylko w swoich drzwiach wyłamywał te zamki. Dziwny człowiek. No, oczywiście badają jego przeszłość. W 1963 roku, w 1963 roku, skazany był za gwałt na nieletniej. Dzisiaj jak czytamy o tym wyroku, to nie do wiary, bo on za gwałt na nieletniej wtedy dostał rok więzienia. Tak był ceniony gwałt na nieletniej w tamtych czasach. Dzisiaj dostałby wiele, wiele, wiele więcej. Poza tym w 1966 roku dokonał włamania do szkoły górniczej w Lubinie. Była wtedy taka szkoła, która kształciła górników na takim poziomie, jak u nas były te szkoły zasadnicze zawodowe górników, którzy z reguły na dole pracowali. Co on tam ukradł podczas tego włamania? No, ukradł budzik. To był jego zysk z tego włamania, a poza tym podpalił taką skrzynkę z dokumentami. Dlaczego on się włamał do tej szkoły w Lubinie? Tak się zastanawiam, czy to powiedzieć od razu, czy za chwilę, ale powiemy to od razu. Otóż Fiut chciał być górnikiem. On był najpierw w Łodzi w takiej zasadniczej, zawodowej szkole przemysłu bawełnianego, czyli tam jakiś tkacz i tak dalej, ale myślał o tym, żeby być górnikiem. I pojechał do tego Lubina, dostał się do tej szkoły, no ale po badaniach jakichś tam stwierdzono, że on się nie nadaje do tej pracy na dole, ponieważ miał kiedyś złamaną rękę. I ta ręka się źle zrosła, która by mu przeszkadzała w tej pracy górnika. I w związku z tym z tej szkoły został wydalony. Co prawda nie przeszkadzała ta ręka w tym, że później poszedł na rok do wojska z tą ręką, więc w wojsku widocznie taka ręka nie przeszkadza, w górnictwie przeszkadza. No to jest mniej więcej nasz sprawca. Jeszcze nie wiemy, czy to jest sprawca, ale już się domyślamy, że pewnie tak, bo jak mu poświęcamy tyle uwagi, to pewnie tak. No i pamiętajmy cały czas o jednej rzeczy, że żona wezwała milicję, że on się nad nią znęca i że nad tymi dziećmi się znęca, dlatego został aresztowany. Mija trochę czasu. Oczywiście sprawdzono od razu to alibi jego na temat tej zbrodni. Sprawdzono przy okazji to, czy ma jakieś alibi na temat takiej zbrodni przy Piotrkowskiej, o której myśmy kiedyś już mówili, ale nie będziemy do niej wracać. Okazuje się, że na dzień 8 maja 70 roku alibi ma wątpliwe. Nic nie odpowiada prawdzie z tego, co mówi. Jakie są w przybliżeniu dzieje tego pana, który się nazywa Fiut? Otóż on pracował w przedsiębiorstwie budowlanym. I tego 8 maja miał akurat drugą zmianę. Ta druga zmiana zaczynała się o 13, a kończyła o 21. No ale ponieważ były to imieniny Stanisława, to Fiut oraz jego koledzy dużo wcześniej skończyli pracę, bo skończyli tę pracę o godzinie 17, ponieważ koledzy już mieli bimber przygotowany i w 20 osób zasiedli do tego bimbru. Bimbru było 20 litrów. No więc chłopcy obchodzili imieniny Stanisława i tak się przed 21 rozeszli. Tuż przed 21, on o 21 pojechał do rodziców, którzy mieszkali w tej samej kamienicy co on, przy ulicy Kościuszki. Już był na tyle, jakby to powiedzieć ładnie, osłabiony, że ze schodów go sprowadzała jego babcia, która tam z rodzicami mieszkała. On mieszkał piętro wyżej, udał się do siebie do domu, położył się w ubraniu na tym łóżku swoim, ale po paru minutach doszedł do wniosku, że jeszcze by się napił. Ponieważ doszedł do wniosku, że jeszcze by się napił, no to oczywiście był ubrany, nie musiał niczego nigdzie szukać, wstał i wyszedł po prostu. I miał dobry plan. Bo wychodząc pomyślał sobie, że pójdzie do baru Smakosz. Bar Smakosz to było takie znane miejsce, bo to blisko Piotrkowskiej wtedy było, przy ulicy, która wtedy się nazywała 22 lipca. Dzisiaj się nazywa 6 sierpnia ta ulica, a tam gdzie był bar Smakosz, to już nie ma śladu po barze, chociaż tam są również inne takie gastronomiczne jakieś tam przedsięwzięcia. W tym samym miejscu zresztą. No ale bar Smakosz był pełen ludzi i już był od zewnątrz zamknięty. Tylko ci, którzy tam byli w środku, więc go nie wpuszczono do tego baru Smakosz. No to pomyślał, że jest jeszcze taka knajpa, musi dojechać do Cmentarnej to on tam może wejdzie do tej knajpy. Wsiadł w tramwaj numer 10, bo taki tramwaj wtedy tam jechał i dojechał do ulicy Cmentarnej. Tam wysiadł, poszedł do tej knajpy, to była prywatna knajpa, ale mimo, że tam byli w środku ludzie, to knajpa od zewnątrz była zamknięta i tam go też nie wpuścili. Co robi w takim razie Fiut, Edward zresztą? Spotyka drugiego spragnionego. Siedzi na jakimś tam placyku, nie dojdziemy dzisiaj na jakim, i widzi, że idzie taki facet, tak idzie niepewnie. Idzie niepewnie, więc dwóch niepewnych się spotkało i ten drugi niepewny mówi, że on tu wie, gdzie można kupić, jeżeli Fiut mu da 100 zł, to on pójdzie i kupi i przyniesie taką połówkę i no i się chłopaki napiją po prostu. I rzeczywiście wziął te 100 zł, poszedł, zniknął, ale wrócił. Wrócił i usiedli chłopcy na murku, no i zaczęli popijać z tej buteleczki, bo nie mieli oczywiście naczyń. Tak sobie popijali, aż stanęło przed nimi dwóch takich młodzieńców. Jeden się przedstawił, że ma pseudonim Rudy, a drugi powiedział, że Siwy. No i tak od słowa do słowa doszło do tego, że zaczęli się bić. A głównie zaczął się bić Fiut, ponieważ miał pewną cechę, o której później powiemy. Zaczął się bić z nimi, no oni go troszkę uszkodzili, tam troszkę mu twarz uszkodzili. Ale w pewnej chwili ten jego towarzysz, który poszedł po to pół litra wódki, krzyknął: milicja, milicja, uciekajcie. No i wszyscy się rozbiegli. I Fiut wtedy wbiegł tutaj w ulicę 1 Maja. Wbiegł w ulicę 1 Maja i najpierw próbował się schować w bramie pod numerem 25, ale brama była zamknięta na szczęście lokatorów. Natomiast brama pod numerem 23, tak jak dzisiaj jest otwarta, wtedy też była otwarta. Tyle, że w bramie stała jakaś para, więc on nie został w bramie, tylko zaczął iść dalej w głąb podwórza. W głąb podwórza, aż do tej oficyny, która teraz leży w gruzach, i wszedł do drugiej klatki w tej oficynie. No i zaczął iść do góry. No myślał, gdzie tu się schować, ale na początku tak nie musiał się specjalnie śpieszyć. Doszedł do pierwszego, drugiego piętra i nagle usłyszał kroki za nim. Słyszał już te kroki, co prawda na podwórzu, ale wtedy nie był pewien, czy to akurat za nim, czy nie, ale te same kroki słyszy nagle w tej klatce schodowej. Więc doszedł do wniosku, że być może ściga go milicja. No i zaczął iść szybko do góry. Doszedł do drzwi strychu, a te kroki, które słychać na schodach, idą dalej. Pierwsze piętro. No i on w końcu, stojąc przy tych drzwiach strychowych, myśli sobie, no co, muszę wyjść naprzeciw temu, co się dzieje. No i zaczął schodzić naprzeciwko i tak się nieszczęśliwie stało, że i on, i Kamila, i Dzikowska zetknęli się na drugim piętrze, pod drzwiami właśnie tego człowieka, który jej później te drzwi otworzył. Fiut, jak to wynikało później z jego opowieści, miał przypadkiem w kieszeni nóż. Przypadkiem miał. Miał ten nóż i on zaatakował i po prostu ją zabił. Zabrał ten nóż podobno, jak mówił, do naostrzenia w pracy. No i teraz cała ucieczka, o której on opowiada, bo już zeznał przecież. No więc ucieczka, na cmentarz, no cmentarz niedaleko. Dobiegł na ten cmentarz, po jakichś skrzynkach wskoczył na mur, w jakimś grobie wbił ten nóż, gdzieś zakopał rękawiczki. No i później z powrotem przeskoczył z drugiej strony przez ten mur i wrócił do domu. Warto tutaj powiedzieć, musiał mieć niezłą jeszcze kondycję, no bo to był człowiek 24-letni, bo Fiut rocznik 1946, więc...
12: Starszy od Kamili.
11: No tak, bo w roku 1970 on miał 24 lata. I teraz warto powiedzieć jeszcze, to będzie poruszane również na procesie w jego obronie, co jeszcze charakteryzowało owego Edwarda Fiuta. I tu zaskoczenie, bo Fiut od 1968 roku był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli był członkiem Partii Komunistycznej. Był bardzo zdyscyplinowanym członkiem tej partii. Płacił składki, nie opuścił żadnego zebrania. Ale jest jeszcze jedna sprawa, która stawia go też w trochę innym świetle. Mianowicie Edward Fiut należał do rekordowych krwiodawców. Był odnotowany jako taki wzorowy, rekordowy krwiodawca. No tyle, że to różnie też bywało z nim, ponieważ okazuje się podczas badania tego jego życiorysu, że miał sprawę w kolegium wcześniej z powodu swoich sadystycznych skłonności. Był dozorcą na stadionie UKS-u i kablem pobił dzieci, które się przyglądały treningowi koszykarzy chyba, czy siatkarzy. No ale musiał to nieźle zrobić, dlatego że miał sprawę przed kolegium. I teraz, jak to się stało tak naprawdę, że milicja wpadła na to, że to on jest? No jest jeden trop taki w zasadzie, który się sam narzuca. Ponieważ Edward Fiut w 1970 roku w sierpniu, czyli niedługo po tym zabójstwie, wrócił do domu podpity i wtedy wyznał żonie, że zabił Kamilę Idzikowską. A zbrodnia, jak powiedziałem, była w Łodzi bardzo znana. Żona go spytała wtedy, dlaczego to zrobił, a on powiedział, organizacja mi kazała. Miał skłonność do takich różnych mistyfikacji. To jego koledzy też często podkreślali. Wszyscy po kolei podkreślali, że on fantazjował. Koledzy mówili jego o nim, że on nie może dużo wypić, dlatego że jak wypije trochę więcej, to staje się agresywny, zaczyna kłótnie różne i zaczyna fantazjować i zaczepiać innych. Tak scharakteryzowali go jego koledzy. No już było wiadomo, że to on, że nie ma żadnego alibi. Zresztą, jak powiedziałem, on się już przyznał do tego, powiedział, jak to zrobił. To, co mówiłem, to są jego zeznania. No i rozprawa wreszcie, 27 kwietnia 1971 roku, czyli bardzo szybko w porównaniu do dzisiejszych sądów, wtedy przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi. Co mówi Fiut podczas tej rozprawy? No składa zeznania podobne do tych, które złożył na milicji, natomiast podkreśla cały czas w tych opowieściach, że on zabijając Kamilę Idzikowską nie miał świadomości, że on to robi, bo on mówił, że nagle patrzy, a ona już leży zakrwawiona i nie wie, kiedy to się stało. Czyli próbował zasugerować, tak jak jego obrońca, że był podczas tego w stanie tak zwanego upojenia patologicznego. Kiedy człowiek nie wie, co się z nim dzieje, kiedy nie wie, co robi, no w zasadzie nieodpowiedzialny za swoje czyny, chociaż odpowiedzialny za to, że się upił patologicznie, ale poza tym nie wie, co robi. Tak cały czas mówił. Ale biegli, którzy zbadali tę sprawę z tych jego opowieści, zaprzeczyli temu. Nie był w stanie upojenia patologicznego, ponieważ on mówił, że w tym momencie nie wiedział, ale za chwilę patrzy, a ona leży. Natomiast upojenie patologiczne nie trwa parę sekund. Ono trwa długo. Trwa parę godzin, może trwać nawet parę dni. Takie upojenie patologiczne. Sąd 30 kwietnia kieruje go na badania psychiatryczne. 2 grudnia wznowiona jest rozprawa i tutaj zachodzi pewna zmiana. Ponieważ Fiut nie przyznaje się do tego, że zabił. Odwołał wszystkie poprzednie zeznania i mówi, że on się sam oskarżył dlatego, żeby się odizolować od społeczeństwa. Ale jest gadułą Fiut, więc będąc w tym szpitalu psychiatrycznym we Wrocławiu, swojemu koledze, niejakiemu Stanisławowi L., opowiedział o tym zabójstwie i to opowiedział dosyć cynicznie, że zobaczył kobietę, która miała 2 pierścionki, bransoletkę, próbował ją walnąć, żeby to zabrać, ale drzwi zaczęły się otwierać i musiał uciec. No więc Stanisław L. zeznaje to, co mu Fiut powiedział. No i to w zasadzie Fiuta pogrąża, tym bardziej, że jest to wyznanie żony również, której to opowiadał, że to zrobił. No i teraz wyrok. Jaki? Jaki wyrok dostaje Fiut za tak, w gruncie rzeczy, okrutną zbrodnię? 21 grudnia 71 roku, 1971, zostaje skazany na 25 lat. No, 25 lat, będąc po 50, wyszedł z więzienia, jeżeli nic nie zrobił w środku, w więzieniu. Sędzia Zbigniew Dominikowski ten wyrok wydał, a mówię o sędzim dlatego, że sędzia wygłosił takie poetyczne uzasadnienie. Ja go tutaj nie przytoczę, ale taka poezja sądowa wart jest dlatego zapamiętania, bo wśród sędziów też są czuli na, jakby to powiedzieć ładnie, urok słowa. Oczywiście obrońca wraz z Edwardem Hiutem zaskarżyli ten wyrok, ale Sąd Najwyższy wyrok utrzymał w mocy. No i 25 lat Edward Hiut musiał w tym więzieniu odbyć. Chyba, tego nie wiemy, bo takich rzeczy się nie publikuje, że stało się coś po drodze, jakaś amnestia, jakiś stan wojenny i został wcześniej wypuszczony. Tego nie wiemy.
10: Nawet jeśli odsiedział te 25 lat, to już dzisiaj jest od wielu lat na wolności i może ciągle żyć, tak?
11: Może, oczywiście. Może ciągle żyć. No dzisiaj by miał 80 lat. 46 rocznik, 80 lat by miał, tak. Wtedy 24, tak, 80 lat by miał. Może żyć, oczywiście. Mógł nawet nazwisko zmienić.
10: 25 lat to jak za taką zbrodnię bardzo mało, bo mamy jeszcze karę śmierci, tak? Bo w tamtym czasie była.
11: W tamtym czasie obowiązywała kara śmierci. W każdym razie, tak czy owak, nie został na karę śmierci skazany. No wyszedł. A co się z nim stało dalej? Mógł też umrzeć w więzieniu. Tego nie wiemy. Nie ma dokumentów na ten temat. Tak się składało w tych polskich sądach wojewódzkich też, że po pewnym czasie te dokumenty szły na przemiał, nawet ważne dokumenty. No, archiwum miało tylko ograniczoną pojemność. Ja w każdym razie na dokumenty, które by mówiły o tym, jakie były dalsze losy, nie trafiłem.
9: O historii Kamilii Idzikowskiej opowiadał dziennikarz, publicysta, autor Pitawalu Łódzkiego Jarosław Warzecha. A za uwagę dziękuję, Agata Zielińska.

0: To jest powtórka programu.
1: Chcemy dzisiaj rozmawiać o kobietach, które zmieniły swoje życie, zmieniając pracę, porzuciły korporację i postanowiły realizować siebie. W jakim stopniu? Cóż to była za decyzja? Czy dramatyczna, czy nie? My wiemy oczywiście, że panowie też bywa, że zmieniają.